0: Dobry wieczór, tu Opole. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w audycji Dobry wieczór, tu Opole. Obszerna rozmowa o sztuce twórczego pisania. Takie kierunki stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Kierunek Creative Writing mamy też od roku na Uniwersytecie Opolskim i trwa rekrutacja dla tych, którzy być może słuchając naszej rozmowy zainteresują się twórczym pisaniem. Jak wyglądają takie studia i jak uczyć się pisać? O tym będzie mówił dzisiaj profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze. A zanim na ten temat więcej, to jeszcze przegląd informacji. I dzisiaj przenosimy się do Suwałk, bo tam największe święto bluesa w Polsce, które właśnie się rozpoczyna. Zorganizowany po raz 19 Suwalski Blues Festival. To okazja, aby odbyła się parada motocykli, koncert na lawecie, czy odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. Nowością jest także plenerowa scena u zbiegu ulic Kościuszki i Chłodnej. I o tym wszystkim mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski.
1: Tam będą koncerty, nie tylko śniadania bluesowe, nie tylko wieczorne koncerty, ale także w trakcie całego dnia. I akustyczne, elektryczne, wszystkie będą na jednej scenie, także myślę, że ta ulica Chłodna będzie żyła przez 3 dni. Cieszę się bardzo, że to też ożywi na pewno centrum miasta.
0: W tym roku w Suwałkach wystąpią m.in. Devon Allman, Scott Henderson, legendarna Budka Suflera, a także Perfekt Dzieci Bluesa, czyli Jan Borysewicz, Mary z Polski i Maciej Balcar. Bogdan Topolski dodaje, że fani przyjeżdżają na festiwal w Suwałkach nie tylko dla gwiazd.
1: Nie tylko supergwiazdy, nie tylko znani wykonawcy bluesowi, nie tylko znane nazwiska polskich wykonawców, nie tylko zespoły z Europy, ale też i zespoły amatorskie, też zespoły z naszego regionu. To przede wszystkim klimat tych koncertów, że tych koncertów jest tak dużo. Park Konstytucji, jest Plac Marii Konopnickiej, jest blues na bulwarach, blues na Chłodnej, kluby festiwalowe, czy wystawy, czy koncerty, czy spotkania.
0: Przez 3 dni Suwałki Blues Festival zgromadzi około 300 muzyków i ponad 40 zespołów z Polski, w tym m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Francji, Finlandii i Litwy. Koncerty odbędą się na plenerowych scenach, a także w klubach i restauracjach. I teraz będziemy mówić o dzwonie Zygmunta na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej w Krakowie. Dokładnie 505 lat temu ten dzwon zawieszono, było to dokładnie 9 lipca 1521 roku. Najsłynniejszy polski dzwon został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego i nazwany potem jego imieniem. Krakowianie dźwięk dzwonu po raz pierwszy usłyszeli 13 lipca 1521 roku na uroczystości świętej Małgorzaty. Od tego czasu jego donośny dźwięk towarzyszy Polakom w najważniejszych chwilach, a sam dzwon stał się jednym z narodowych symboli. Źródła historyczne podają, że dzwon Zygmunt został odlany w 1520 roku przez ludwisarza Hansa Behama z Norymbergi w warsztacie w pobliżu Bramy Floriańskiej. W 1521 roku przewieziono go na Wawel na specjalnych saniach, pod które podkładano belki, żeby usprawnić transport. Następnie dzwon wciągnięto na wieżę na linach połączonych klockami, obciążonych skrzynią z ciężkimi kamieniami. W tamtych czasach wciągnięcie dzwonu na wieżę było naprawdę bardzo trudną operacją, bo Zygmunt ważył niemal 13 ton. Tak mówił w Polskim Radiu Andrzej Bochniak, zmarły w maju, dzwonnik wawelski i autor książki Dzwony Kościoła Mariackiego.
2: Dzwon z brązu waży 9 ton 650 kg. Tak udało się to częściowo zważyć, częściowo obliczyć. Natomiast, żeby dzwon zadzwonił, musi mieć jeszcze serce, jarzmo dębowe, okucia różne, no i liny. I w sumie dzwon z tym oprzyrządowaniem, czyli to wszystko, co się kołysze, waży 12 ton 600 kg.
0: Żeby dzwon się rozkołysał i wydobył właściwy dźwięk, potrzeba 12 dzwonników, którzy pociągają za sznury. Jeden z nich, Marcin Biorski, mówił, że tak pięknego serca jak Zygmunt nie ma żaden dzwon w Europie.
3: Dzwon Zygmunta jest jednym z piękniejszych instrumentów. I to wszyscy podkreślają, turyści dzisiaj, którzy przyjeżdżają i słuchają tego dzwonu, jak my kończymy pociągać za sznury, to biją nam brawo.
0: Dźwięk Zygmunta słychać w promieniu 30 kilometrów, to dziś jedyny tak potężny dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni i za każdym razem bije inaczej. Wpływ mają na to nie tylko warunki pogodowe jak wilgoć, ale też stan ducha dzwoniących, przekonywał Marcin Biorski.
3: Jak dzwoniliśmy na wybór naszego Ojca Świętego, to on bił inaczej, a inaczej, kiedy myśmy go żegnali. Trzeba pamiętać, że ci, co podziągają za sznury, mają swoje uczucia, to musi się przekładać też na dźwięk.
0: Dzwon Zygmunt oczywiście jest jednym z narodowych symboli, a jubileusz 500-lecia zawieszenia dzwonu Zygmunta obchodzono w 2021 roku. Wówczas wawelscy dzwonnicy uczcili, składając do swojego skarbca z kapsułę czasu. Trafiła do niej m.in. lista dzwonników, złoty pierścień zygmuntowski wręczany dzwonnikom przez prezydenta Krakowa, kopia orła Zygmunta I Starego i specjalnie wybita srebrna moneta Narodowego Banku Polskiego. Historyczny moment wciągnięcia Zygmunta na wieżę katedry wawelskiej uwiecznił Jan Matejko na obrazie pod tytułem Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku. Ten obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. A za chwilę w Radiu Opole wspomniana obszerna rozmowa o twórczym pisaniu w kontekście uruchomionego rok temu nowego kierunku na Uniwersytecie Opolskim, czyli Creative Writing. Obecnie trwa rekrutacja, a my o sztuce pisania będziemy rozmawiać z profesorem Uniwersytetu Opolskiego, doktorem habilitowanym Adrianem Gleniem z Instytutu Nauk o Literaturze. Bo...

0: Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o twórczym pisaniu. Na ile pisania można się nauczyć, na ile jest to kwestia talentu, a jeśli talentu, to jak go rozwijać? Dzisiaj z nami w studiu jest profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleń, twórca kierunku Creative Writing, czyli kreatywne pisanie na Uniwersytecie Opolskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zaczynamy od kwestii związanych z pisaniem, kreatywnym pisaniem, twórczym pisaniem. Dzisiaj mamy wzmożone zainteresowanie w całej Polsce takimi studiami. Jak sądzisz, z czego to wynika i czy mamy jakieś odrodzenie właśnie też chęci pisarskich, twórczych, jeśli chodzi o ten kierunek rozwoju?
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko. Niektórzy żartują, że jest więcej piszących niż czytających, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze. Póki co w świecie sztucznej inteligencji, w świecie, w którym algorytmy za nas myślą o wszystkim, wciąż, i mam nadzieję, że to w nas nie zgaśnie, bo to jest chyba jeden z objawów naszego człowieczeństwa, jest bardzo silna potrzeba tworzenia. Literatura jest stosunkowo łatwą dziedziną, nie wymagającą wielkich nakładów. Wystarczy pióro, długopis, ołówek, ewentualnie komputer, nawet z Windowsem 95, jeśli takowe jeszcze istnieją. Więc naprawdę nie trzeba posiadać nic więcej poza pasją, talentem, zainteresowaniem światem, sobą, ludźmi, tym wszystkim, co w zasadzie z czego literatura się składa. A literatura składa się ze wszystkiego, absolutnie, co jest pod ręką, pod okiem, pod uchem. Więc myślę, że nie zabraknie ani chętnych do tego, żeby zgłębiać, rozwijać swój talent, ani tych, którzy będą później chcieli obcować z efektami tego talentu. Więc bardzo cieszy mnie oczywiście to, my jesteśmy, może powiem tylko tyle jeszcze w jakiejś... Troszeczkę jesteśmy zapóźnieni w stosunku do Zachodu, bowiem studia tego typu świetnie rozwijają się już od wielu dekad w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy, a do Polski wkroczyły jakieś 2 dekady temu, bardzo nieśmiało. Pierwszy zaczął Uniwersytet Jagielloński, osobnym studium, które jeszcze bardzo, bardzo tak... nieśmiało stawiało swoje kroki, ale teraz w zasadzie każda większa uczelnia, każdy uniwersytet, przy którym działa Wydział Filologiczny, właściwie może się pochwalić, poszczycić tym, że tego typu studia są prowadzone. U nas od ubiegłego roku udało się te studia, myślę, że z pewnym powodzeniem i sukcesem również otworzyć.
0: No właśnie chciałam Cię zapytać o obserwacje związane właśnie z rozwojem tego kierunku, tego też jak podchodzą do tego zadania, wyzwania studenci. To są studia, przypomnijmy, 2. stopnia, czyli dla tych, którzy mają co najmniej licencjat na swoim koncie. Jacy studenci się pojawili? Co ich motywuje do tego, żeby uczyć się twórczo pisać?
1: Motywacje są bardzo różne, bo też takie studia, może powiedzmy o nich 2 słowa, chociaż więcej. One nie są obliczone jedynie na to, aby rozwijać talent stricte literacki, żeby absolwenci tego kierunku potrafili napisać powieść czy wiersz, która chwyci za gardło i za serce, ale także uczymy kompetencji pisarskich tyczących się bardzo różnych form, także publicystycznych, także takich, które przydają się później w instytucjach kultury. Mamy także 2 ścieżki rozwoju, które służą temu, aby odkryć w sobie talent także do twórczego czytania i pójść drogą może przyszłego polonisty, albo zajmować się szerzej rozumianą animacją działań kulturowych. Więc z pewnością jest tak, że co mogę powiedzieć, patrząc na obecnych już studentów rychło 2. roku, że te motywacje są bardzo różne. Niektórzy z nich przychodzą, bowiem sądzą, że taka twórcza wymiana myśli po prostu będzie dla nich wzbogaceniem samego jakiegoś po prostu humanistycznego oglądu świata, co jest moim zdaniem absolutnie niezbędne do tego, aby tworzyć literaturę, która będzie istotna, ważna, przede wszystkim także dla tych, którzy ją uprawiają. Ponieważ jest na tym roku osób kilkanaście, to trudno by było już w tej chwili zbudować jakiś profil tego absolwenta, powiedzieć, jakie konkretnie inklinacje tutaj pisarskie prowadzą tych studentów i motywują także do podejmowania takich studiów. Ale cieszą mnie przede wszystkim spotkania z nimi, bo one pokazują, jak bardzo różnorodne są to osobowości, temperamenty, wrażliwości. Z mojego punktu widzenia, człowieka, który raczej uczy twórczego czytania, tak bym to powiedział, ważniejsze jest samo spotkanie, podczas którego dokonuje się taka piękna, twórcza, otwarta wymiana spojrzeń na świat. Ale wiem oczywiście, ponieważ jedną z najważniejszych postaci na tym kierunku jest Tomasz Łużycki, jeden z najwybitniejszych polskich żyjących poetów, który cały szczęśliwie jest zarówno mieszkańcem Opola, jak i pracownikiem Instytutu Nauk o Literaturze, no, że te zajęcia warsztatowe są takimi zajęciami, powiedziałbym, interhumanistycznymi. One aktywują studentów, aktywują ich pamięć, ich percepcję, ich wrażliwość, ich empatię. Więc to nie jest tylko tak, że uczymy jakichś schematów pisarskich, bo w zasadzie każda literatura to nic innego, jak tylko poza te schematy wychodzenie. No ale najpierw trzeba wiedzieć także to, jak one się przedstawiają, żeby umieć później twórczo je przekraczać.
0: To teraz trudne, podchwytliwe pytanie będzie dotyczące tego, czy w każdym drzemie literacki potencjał, a może nawet talent, i czy to jest to samo?
1: Bardzo trudne, bo któż to może wiedzieć? Myślę, że najważniejszą chyba i najcudowniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć podczas takiego studiowania, jest właśnie odkrywanie w sobie tego talentu. Na te odkrycia nigdy nie jest za późno. One mogą nas przyjść i zaskoczyć nas nawet w bardzo dojrzałym wieku. Tak sobie wyobrażałem nawet wielu ludzi, którzy mogliby przyjść na te studia, sądząc, że takowy talent mają, a przekonać się, że niekoniecznie to jest ich ścieżka. Nawet wyobrażam sobie, że to może być także cennym doświadczeniem, ale to tak już abstrahując. Nie mam zielonego pojęcia oczywiście, jak na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie, myślę, z natury tych, które kierujemy do jakichś sił wyższych. Natomiast niewątpliwie odkrycie tego talentu w sobie, myślę, że te talenty to także, posługując się jakąś biblijną opowieścią, są jakąś cechą, którą można ważyć i pewnie jedni tego talentu mają więcej, inni mniej, ale odkrycie odrobiny tego talentu i przede wszystkim chęci jego rozwijania, no to już w zasadzie jest klucz do sukcesu. Nie myślę o sukcesie jako o czymś, co przeobrzyłoby się na wymierne, nie wiem, słupki sprzedaży później napisanych książek, ale przede wszystkim wartością jest chyba właśnie to odkrycie tego przeświadczenia, że jesteśmy istotami, które wyrażają się w sposób twórczy i że jest to droga, która daje niesłychaną satysfakcję i poczucie sensowności świata. O, tak bym ładnie powiedział.
0: Jak ten warsztat literacki można rozwijać? Bo rozumiem, że rozwijać się może każdy, niezależnie od tego, czy w nim drzemie jakiś głęboki, wybitny talent literacki, że to może być ważna droga rozwoju.
1: Jak go rozwijać? To jest takie pytanie bardzo delikatne, powiedziałbym, ponieważ każdy prowadzący tego rodzaju zajęcia, no, w całej Polsce mamy już ludzi, którzy w pewien sposób ćwiczą swoje umiejętności, doskonalą swoje umiejętności prowadzenia takich warsztatów literackich. To, proszę mi wierzyć, nie jest łatwa sztuka. Są różne techniki, sposoby, ale myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa przede wszystkim temperament piszącego. To nie jest też tak, że świetny pisarz będzie świetnym nauczycielem pisania. A nawet z moich drobnych obserwacji wynika, że może być czasem dokładnie odwrotnie. Ale wracając do tych technik zajęciowych, no chociażby wyobraźmy sobie, że zadajemy sobie jakieś wędzidło pewnej formy, że próbujemy wpisać się w coś, co wydaje się od dawna zmurszałe, skostniałe albo ograniczające i nagle odkrywamy, że to, co pozornie wydaje się jakimś więzieniem, jakimś klatką dla słowa, nagle umożliwia właściwie nadanie pewnego kształtu naszym myślom, tym, jak chcielibyśmy pewną rzecz o świecie opowiedzieć. Więc ćwiczenia różnych, czasem bardzo odległych, wydawałoby się, od naszego czucia językowego, czasem archaicznych form, mogą nagle nas otworzyć na zupełnie nieznane sposoby myślenia o rzeczywistości języku. Można się bawić w próby poprawiania wierszy, gorszych, lepszych, próby recyklingowania utworów wielkich mistrzów, próby ich naśladowania. Jak Marcel Proust na przykład rozpoczynał swoją drogę pisarską od prób naśladowania stylu Zoli, Flauberta, pisał drobne szkice krytyczne, które miały być takimi wprawkami w to, jak piszą wielcy, których z początku wydawało się, że chciał naśladować, ale były to niezbędne w zasadzie ćwiczenia stylu tego, żeby odbić się i stworzyć własny język, własną wyobraźnię i własny sposób na tworzenie literatury. Więc tych ścieżek refleksji, tych ścieżek działań warsztatowych, takich laboratoriów pisarskich jest mnóstwo. W zasadzie też nie chciałbym zbyt wielu zdradzać, bo to też jest pewnego rodzaju bagaż doświadczenia ludzi, którzy tą literaturą się zajmują. No w każdym razie to rzeczywiście są zajęcia, w moim przekonaniu, tak jak zdążyłem się przekonać, obserwując także to, jak są one prowadzone, które mogą w istotny sposób przede wszystkim wykształcić dwie umiejętności. Poszerzyć jakby własny sposób postrzegania świata i zwrócić uwagę na pewne niuanse związane z sposobem opowiadania, z budowaniem narracji, stosowaniem języka, z rozmaitymi odcieniami znaczeniowymi, stylistycznymi poszczególnych słów, fraz, zdań, formuł gramatycznych. To wszystko wpływa później na całokształt utworu, z którym obsujemy i z pewnością, jestem o tym głęboko przekonany, takie zajęcia mogą przysłużyć się do tego, żeby ten pisarski talent nie tylko odkryć, ale wzbogacać.
0: A na ile pisarz, autor może dzielić się swoim talentem, na ile to jest przekazywalne, bo też gościliście chociażby tutaj w Opolu na Creative Writing laureatkę literackiej Nagrody Nike, Lizę Kącką, reportażystkę Małgorzatę Reimer, która także pisze prozę, Tadeusza Dąbrowskiego, poetę, więc na ile to jest przekazywalne i w jaki sposób to się odbywa?
1: To również jedno z tych niesamowicie i niesłychanie zajmujących pytań, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Ja sam też, no nie chcąc peszyć gości, bardzo się cieszę, że udało się ich do nas zaprosić, że przyjęli te zaproszenia, byli z takimi warsztatami, które były przeznaczone tylko i wyłącznie dla naszych studentów, że udało się tych znakomitych pisarzy i te świetne osoby u nas ugościć, ale sam nie byłem uczestnikiem tych warsztatów, więc też nie wiem, w jaki sposób one przebiegają. Jest to tajemnica trochę osób, które do nas przyjeżdżają na takie gościnne spotkania i wykłady ze studentami.
0: Ale chodzi o samo ćwiczenie z tą osobą, czy jakąś też emanację osoby, jakieś spotkanie, czy też spotkanie może wyzwalać jakieś twórcze moce?
1: Do tego właśnie chciałem zmierzać, że wydaje mi się, że taką najważniejszą wartością jest właśnie owo spotkanie. Nie da się chyba przełożyć po prostu swojego oprogramowania, swojego software'u z jednej głowy do drugiej. Pisarz także nie musi być, moim zdaniem, autoanalitykiem własnej mowy, ale to, co najcenniejsze, to chyba właśnie ta wydarzająca się czasem w ciągu jednej sekundy albo w ciągu paru chwil zdolność do przekazania swojego niezwykłego daru językowego widzenia świata, takiego, jakiego nigdy wcześniej nie było i nigdy później już nie będzie, bo jest związane z tą konkretną osobą. Wszyscy, którzy czytali książkę Elizy Kąckiej, która została nagrodzona Nagrodą Nike, wczoraj była i zła na zielono, wiedzą, jak konstrukcja każdego zdania właściwie pozwala wyrazić więcej z uczuć bohaterki, narratorki tej książki w stosunku do dziecka. To jest właśnie ta cudowna właściwość literatury, że pozwala ona spojrzeć na rzeczywistość tak, jak jeszcze do tej pory nikt na nią nie spoglądał. Ta świadomość, że każda konstrukcja zdania i z jakimś takim załomem, spoza którego ten świat po raz pierwszy dopiero się wyłania. Więc wracając do sedna pytania, powiedziałbym, że nawet cenniejsze chyba od samych takich wprawek stylistycznych, językowych, formalnych, są właśnie te spotkania po prostu z twórczymi osobowościami. Myślę, że podczas nich wydarza się najwięcej. A chyba jedną z takich najważniejszych jakby właściwości, którą musi posiadać w sobie pisarz, jest otwartość, chłonność. Miłosz mówił o tym, że mamy być jak gąbka, która ma się napełniać światem. To tak trochę przebiega właśnie tak fazowo, że najpierw musimy się napełnić jakby jakimś językiem, wyobraźnią, doświadczeniem, przeżyciami, wydarzeniami. Dopiero później możemy to, nie lubię tej metafory, bo wszyscy jej używamy, jakoś się wytarła, ale przelać, tak, przelać na papier, wszyscy przelewamy na papier. No ale to tak chyba w takich etapach, w takich fazach pisanie zawsze przebiega. Więc to spotkanie z kimś jest jak właśnie ten moment nasiąkania tej gąbki. Tak sobie to wyobrażam.
0: Jakie formy literackie dzisiaj interesują osoby, które myślą o rozwijaniu sobie właśnie umiejętności twórczego pisania? Czy można powiedzieć, że są jakieś kierunki szczególnie dzisiaj ważne i interesujące?
1: No tak, nie powiedziałbym pewnie nic nadzwyczajnego ani odkrywczego dla wszystkich, dla których literatura i książki są ważne i którzy parę tygodni temu mogli tutaj na Placu Wolności zobaczyć, jak kształtują się nasze czytelnicze preferencje, obcując jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście, Festiwalem Książki. Wszyscy chcą pisać oczywiście literaturę fantasy, pisać znakomite kryminały, młodzi chcą uprawiać literaturę young adult, to przecież widać po tych wszystkich stoiskach, ale to bardzo dobrze, ponieważ te gatunki, kto wie jaka przyszłość przed nimi, one się krzyżują, ewoluują. Przecież Zbrodnia i kara też rozpoczyna się jak rasowy kryminał. Dzisiaj trudno już by było powiedzieć, że któreś gatunki funkcjonują w jakiejś sferze literatury elitarnej, a któreś zostały zdegradowane do literatury masowej. Myślę, że pisarze, wielcy pisarze również muszą w pewien sposób romansować z tą popliteraturą. A zacieranie tych granic powoduje, że w literaturze jest coraz ciekawiej. Mnie natomiast bardzo ucieszyło pośród studentów, którzy w tym roku kończą właśnie pierwszy rok tych studiów, że ci, którzy mieli takie ściśle określone preferencje, że przyszli nauczyć się pisania dobrych, narracyjnych plotów, dobrze konstruować postaci po to, żeby lepiej tworzyć literaturę typu fantasy, nagle odkrywają w sobie talent do felietonu na przykład, albo do reportażu. I to było też niesamowite, bo przecież te doświadczenia mogą powrócić jakimiś bardzo nieoczekiwanymi trajektoriami i wzbogacić własne myślenie o literaturze, albo wręcz je skierować na inne tory. Więc pisarz powinien przede wszystkim, moim zdaniem, wykazywać się taką ruchliwością, inwencją. I im więcej tych doświadczeń pisarskich, językowych, stylistycznych, lekturowych, no tym lepiej po prostu.
0: Nie zapytam cię o to, z jakich powodów dzisiaj ludzie chcą pisać najczęściej, ale z jakich powodów twoim zdaniem warto pisać?
1: Ale to żadna tajemnica, z jakich powodów chcą pisać. Może warto to też właśnie powiedzieć, że literatura, ta, która wystawiona była tutaj na tych wszystkich cudownych straganach tych wielkich wydawnictw, oczywiście jest także produktem, towarem. Jak my dzisiaj, patrząc na to, w jaki sposób literatura obecna jest na profilach bookstagramerów, booktokerów, mam takie poczucie czasem, że stała się niezwykle jednorazowego użytku towarem. Podczas gdy tworzenie literatury, nawet jeśli jest to literatura służąca i bezpretensjonalna, służąca rozrywce i bezpretensjonalna pod względem takim intelektualnym czy duchowym, to niezależnie od tego sam akt stwarzania takiego świata, kreacji takiego świata jest głębokim, myślę, przeżyciem, który pozwala zrozumieć i siebie, i dookolną rzeczywistość, więc tutaj, myślę, jest jedna z największych wartości, jaka płynie z uprawiania literatury i odkrywania w sobie tego talentu. A mianowicie służy nam to do tego, aby nie tylko głębiej rozumieć rzeczywistość, nie tylko umieć wczuć się w to, co myślą inni ludzie, przenosić się swoją wyobraźnią i empatią w postaci, które budujemy, ale przede wszystkim jest to czynność, która wyzwala w nas no, coś w rodzaju jakiegoś, jakby powiedział Andrzej Stasiuk, w miarę zdrowego narkotyku, który nieustannie pobudza do tego, aby światem być zainteresowanym, aby być nim ciekawym. Tego nie można w sobie na żadnym etapie naszego życia zdusić. To jest nie do przecenienia. Najważniejsze to odkryć w sobie pisarza dla siebie, tak bym powiedział.
0: Czy wielcy pisarze też się przyznają w jakichś miejscach, jak ćwiczyli się w swoim literackim warsztacie, jakie mieli metody i sposoby? Czy możemy się czegoś nauczyć właśnie, przyglądając się temu, co oni powiedzieli o swoich próbach?
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, o którym pewnie można by było napisać świetną pracę magisterską, a może nawet doktorat, w jaki sposób pisarze podchodzą do kwestii własnego talentu, umiejętności, bo jest to pytanie wieloaspektowe. No, na przykład tyczy się ono tego, w jaki sposób pisarze odnoszą się do swoich poprzedników. Żeby chcieć być oryginalnym, no to trzeba w pewien sposób udowodnić zarówno swoim dziełem, ale także i często dzisiaj świadomością tego, że jest się odrębnym i ma się świadomość tej odrębności i ją się podkreśla. Ja wychodzę z takiego założenia, że wielka literatura nigdy nie powstaje w próżni i nawet jeśli pisarz sądzi, że wytwarza już dzisiaj formę, której nigdy wcześniej nie było, no to raczej jest w błędzie i raczej czegoś nie doczytał, ale wydaje mi się, że wielka literatura zawsze powstaje w dialogu, w twórczym, mądrym, głębokim dialogu, który odbywa się nie tyle, jak widział to Harold Bloom, w zjadaniu mistrzów, w ich przekraczaniu, w mistyfikowaniu ich obecności, ale w takim mądrym stawaniu na ramiona gigantów. Więc tutaj jest na przykład ważny aspekt tego odkrywania w sobie pisarza i doskonalenia. Tak, żeby mieć szacunek połączony z odwagą, oczywiście także pójścia dalej jakąś ścieżką. Pisarze, no, sięgnijmy do dzienników, nie wiem, Gombrowicza, Naukowskiej, Andrzejewskiego, rzadko przyznają się do swoich jakichś inspiracji, rzadko mówią bezpośrednio i wprost, co zaczerpnęli od kogo. Prawda? Sándor Máry mówi w pewnym momencie, że pisarze to tacy zakonnicy, którzy nigdy nie mówią o uprawianych przez siebie modłach, że właściwie gadają o wszystkim, ale nie o tym, za co płacą bardzo wysoką cenę, siedząc nad tą kartką, za co zapłacili krwią i potem. Rzeczywiście jest coś takiego, że trudno jest mówić o tym doświadczeniu pisarskim, a już i niewielu pisarzy ma skłonność także do takiego autoanalizowania, autotematycznego opisywania własnego procesu twórczego. Niektórzy oczywiście są bardzo na tym skoncentrowani i mają świadomość. Współcześnie powiedziałbym o Wojciechu Kasie, który zarówno jest poetą, jak i eseistą przyglądającym się poecie w sobie. Nie wiem, czy to, być może czasem to nie służy takim, Orhan Pamuk by powiedział o pisarzach sentymentalnych, pisarzach, którzy jednocześnie chcą tworzyć i panować nad tym tworzeniem. Tworzenie jest pewnego rodzaju żywiołem, w który trzeba, no mówiąc, po prostu się wpuścić, więc trzeba czasem zaniechać tego autoanalityka, cenzora, krytyka, prawda? A nawet teoretyka, którego ma się w głowie. Oczywiście czasem warto go włączyć, ale wtedy być może, kiedy utwór już powstał, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak pewna forma, pewien język może przełożyć się na sposób odbioru, modelować świat, który powstał. Ale de facto chyba istotniejsze jest to, aby stać się jak ten niewstrzymany strumień. Więc każda tama jakaś autoanalityczna ten proces pewnie blokuje.
0: A czy pewność siebie jest potrzebna, żeby się na swój talent, zamiłowanie, może jakiś potencjał, nie używając wielkich słów, otworzyć? Czy pewność siebie trochę blokuje właśnie ten rozwój warsztatu i jakąś taką skłonność do przyjmowania informacji zwrotnej od tych, którzy pisanie opanowali bardziej? I czy można to w ogóle porównywać ze sobą?
1: Nie bądź pewny, bo pewność niepewna, tak mówił ksiądz Twardowski. Dzisiaj obserwuję taki proces, który niekoniecznie, niespecjalnie mi się podoba. Mianowicie dzisiejsi pisarze przeświadczeni są o tym, że potrzebni im są czytelnicy do osiągnięcia pewnej pozycji w świecie literatury, natomiast niekoniecznie potrzebni są im krytycy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu funkcjonowała bardzo piękna instancja tak zwanego krytyka towarzyszącego. Błoński czytał Miłosza, Majchrowski czytał Różewicza, wielu innych, jeszcze Tadeusz Nyczek towarzyszył poetom Nowej Fali. To były piękne, głębokie, także często obfitujące w osobiste przyjaźnie, relacje, za sprawą których otrzymaliśmy też niezwykle cudowną korespondencję, na przykład pomiędzy krytykami a pisarzami. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby oczywiście z jednej strony nie mieć poczucia, że jest się przez ograniczanym i że ta pewność samego siebie jest ograniczana jakby przez jakiś przekaz zwrotny. Z drugiej strony oczywiście trzeba powiedzieć, że jak minimalny poziom tej pewności siebie jest niezbędny, żeby wyjść z poziomu szuflady i ośmielić się pokazać to, co bardzo często wydaje nam się albo bez znaczenia, albo jakąś przestrzenią, w której wyraża się nasza intymność i jesteśmy tym nieco skonfundowani, że mamy się jakoś otworzyć, obnażyć. Ale w istocie nie istnieje żadna możliwość, bo medium pisania i dystans, jaki powstaje pomiędzy napisanym tekstem a jego odbiorem, sprawia, że jakkolwiek byśmy chcieli, to nigdy nikt nie zobaczy tej naszej nagości, tylko będzie obcować po prostu z tak, a nie inaczej skonstruowanym językowo światem. Więc nie ma się czego obawiać. Pisanie to nie jest zrzucanie z siebie ubrania na publicznym placu, to nie jest ekshibicjonizm, tani ekshibicjonizm. To jest radość dzielenia się własnym światem, także dla wielu być może także terapia w jakiegoś rodzaju. Myślę, że pewność siebie jest potrzebna w takim minimalnym stopniu, a nadmierna pewność, ja nigdy jej nie lubiłem, może skutkować no, też takim wyobrażeniem, ściganiem się na tym literackim rynku. Zdrowsze jest chyba wyłączenie się z takiego obiegu i takiego myślenia.
0: Co czytać, żeby też rozwijać swój literacki warsztat? To też jest pytanie rzeka. Odpowiedź mogę się zacząć od zależy, co chcemy wpisać.
1: I tak, i tak.
0: I w ogóle, czy czytanie jest ważne w budowaniu warsztatu pisarza?
1: Myślę, że czytanie jest niezwykle ważne, że nie ma pisania bez czytania. Chociażby po to, żeby przekonać się, że pewne ścieżki, pomysły, koncepty, które nam wydawały się oryginalne i niezwykłe, zostały już wcześniej wyrażone, opisane, opatrzone. Mój znajomy pisarz mówi, no warto czytać, żeby potem pisząc się nie wygłupiać. Oczywiście nadmierne czytanie także może doprowadzić do czegoś w rodzaju jakiejś drobnej blokady. Spotykam się z tym, że czasem bardzo młodzi ludzie mówią, no tak, no ale ja nigdy nie napiszę takiego wiersza jak Miłosz. No, nigdy nie będę operować tak frazą, nigdy nie będę czuł takiej giętkości, składni prozatorskiej, jaką miał Maroy, Marcel Proust, nie wiem, czy ktokolwiek, na kim się wzorujemy, czy kogo uważamy za swojego mistrza. Ale też nie o to chodzi, żeby się właśnie tutaj prześcigać, tylko o to, żeby ktoś twórczo podpowiedział nam pewien język i sposób, za pomocą którego my także będziemy mogli wyrażać siebie. Nawet jeśli mielibyśmy być wtórni, to, ale świetni w tej wtórności, to wydaje mi się, że to także warto spróbować swoich w literaturze sił. Więc po pierwsze, z pewnością czytać warto, chociażby dlatego także, już abstrahuję od tego, jestem przede wszystkim filologiem, więc myślę o tym, że poznajemy świat poprzez teksty kultury. Dla mnie to jest oczywista oczywistość. Natomiast no, literatura także może być niezwykłą motywacją i niezwykłą inspiracją do tego, żeby zrozumieć, co tak naprawdę nas samych fascynuje, pociąga. Prawda? To, że w kulturze istnieją zjawiska sequelu, prequelu, to także jest wyraz zdrowego, moim zdaniem, podejścia do literatury, do myślenia o kontynuowaniu, prawda, czyjegoś dzieła, które jest na tyle z atencją i szacunkiem traktowane, wzbudza to pragnienie, aby dopisać jakąś swoją drobną rzecz, prawda, do jakiejś już istniejącej pięknej budowli. Więc z pewnością czytać warto.
0: Mówisz o tym, że warto też czytać, żeby wiedzieć, co w literaturze już było i co wcale nie jest nowe. A czy da się coś nowego jeszcze wymyślić? Czy to jest jedna z iluzji, którą trzeba porzucić, zaczynając pisać?
1: To znów jest to jedno z tych pytań, na które, zostało postawione już wiele lat temu. Jednym z takich bardzo głośnych w swoim czasie esejów, który rozpoczął erę postmodernizmu, kiedy wielu znakomitych artystów rozstrzygnęło to pytanie, czy dało odpowiedź. Także w istocie nie. W istocie już wymyśliliśmy wszystko. Wymyśliliśmy już wszelkie sposoby narracji, opisaliśmy już niemal wszelkie ludzkie doświadczenia. Wymyśliliśmy już bardzo wiele różnych języków, za pomocą których ten świat opisujemy, i że żadna awangarda nie jest możliwa. Twórcy postmodernistyczni mają już do czynienia tylko i wyłącznie z możliwością jakiegoś kombinowania różnych stylów, form, języków, budowania jakichś mozaik, kolaży, zderzania jednych dzieł z drugimi, kombinowania, rekombinowania, prawda, ale układania generalnie z literackich puzli, które już istnieją, więc żadna awangarda nie jest możliwa. No ale po pierwsze, nie jesteśmy i nie możemy być tego pewni. Świat się zmienia. Świat się zmienia w taki sposób, że trudno nam jest wyobrazić sobie jeszcze nawet, w jakim kierunku może zostać on przemodelowany. I sam fakt, że te przemiany mają wpływ na nasze myślenie i na nasz język, prawda, powoduje, że używając pewnych kodów, jak za pomocą których posługujemy się w sieci, na przykład jeśli byśmy budowali z tego jakieś komunikaty, jakieś enigmatyczne dzisiejsze sieciowe haiku, wyobrażam sobie. Oczywiście to haiku, ale zbudowane z języka, którego jeszcze wcześniej w literaturze nie było. Krótko mówiąc, nie sądzę,

0: językowa skóra, no to myślę, pozwoli nam jeszcze długo sądzić, że literatura będzie starała się za tym światem nadążyć.
1: A jaką wartość ma doskonalenie się w pisaniu dzisiaj w świecie, w którym coraz lepiej piszą czaty GPT i tak intensywnie rozwija się sztuczna inteligencja?
0: To też jest temat olbrzymi i z każdym miesiącem pewnie będzie on coraz istotniejszy. No pytanie właściwie, co jest wartością płynącą z tworzenia literatury i z obcowania z nią? No, wyobrażam sobie, że wkrótce inteligentne boty będą tworzyć opowieści, które nas także będą wzruszać. Ale sądzę jednak, że to wszystko będzie oparte tylko i wyłącznie o imitację, doskonałą być może imitację, ale nie będzie możliwa, nie będzie możliwy ten transfer wrażliwości w język, który jest, mam głęboką nadzieję, tylko i wyłącznie zdolnością człowieka. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, czy nawet uczeni literaturoznawcy będą potrafili za kilka lat odróżnić tekst napisany przez inteligentnego bota, taki tekst, który wzrusza, powiedzmy, na przykład, prawda, wyciska łzy i wydaje się niezwykle autentyczny. Jacek Dukaj w swojej książce Po piśmie uważa, że to pojęcie autentyczności w ogóle już zniknie z naszego języka, że nie będziemy w stanie nim się posługiwać, bo nie będziemy w stanie określić, co jest autentyczne, a co jest sztuczne. Ale raz jeszcze chcę powiedzieć, że nie to jest sensem uprawiania literatury, ale sensem uprawiania literatury jest ta droga, którą się przechodzi przez siebie, przez postaci, przez świat, który się wymyśliło. Bo ta droga to jest w istocie droga odkrywania sensu i wartości, które są dla nas istotne. Literatura nie jest tylko i wyłącznie produktem, nie jest gotowym tekstem, nie jest zamkniętym światem. To jest coś, co żyje także poprzez pisarza, w nim samym, w interakcjach z czytelnikami. Nie będziemy się spotykać z piszącymi botami, bo nie będą nas interesowali. Nie będą potrafiły nic powiedzieć na temat procesu twórczego. Nie będą nic potrafiły
1: nauczą
0: powiedzieć.
1: Nauczą się
0: zmyślać może, ale mam nadzieję, że tego nie da się mistyfikować i że to pozostanie niedostępną sferą. Tworzenie rozumiane jako kombinatoryka nie jest istotą tworzenia w moim przekonaniu. Jest nim odkrywanie tajemnicy, odkrywanie tego, że bardzo często źródło naszych inspiracji i myślenia leży gdzieś poza granicami nieomal samego języka.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Twórca kierunku Creative Writing, czyli twórcze pisanie na Uniwersytecie Opolskim, profesor doktor habilitowany Adrian Gleń był naszym gościem z Instytutu Nauk o Literaturze. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór tu Opole. Za uwagę pięknie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy, do usłyszenia niebawem w Radiu Opole Wiadomości.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, w zeszłym roku szkolnym języka uczyło się blisko 24 tysiące osób. Czy uczyły się blisko 24 tysiące osób? I przy okazji, czy zastosowanie tu wyrazu blisko jest poprawne, czy też powinno być prawie 24 tysiące?
6: W przytoczonym przez pana redaktora zdaniu mamy do omówienia dwie kwestie. Po pierwsze, formę orzeczenia, czyli uczyły się czy uczyło się, oraz użycie wyrazu blisko. Zacznijmy od orzeczenia. Powinno ono brzmieć uczyło się 24 tysiące osób. Tak samo powiedzielibyśmy, w akcji wzięło udział 2 tysiące zwolenników czy przeciwników. Liczebnik tysiąc w liczbie mnogiej, tysiące, łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu, czyli osób, zwolenników czy przeciwników, i łączy się z czasownikiem w czasie przeszłym, w rodzaju nijakim. Uczyło się, wzięło. To pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy wyrazu blisko. Może on oznaczać albo w małej odległości, ktoś mieszka blisko, niedaleko centrum, albo w niedługim czasie, koniec roku już blisko, czy inaczej wkrótce koniec roku. Blisko może oznaczać też poufałość, bycie z kimś w bliskiej relacji, bliską znajomość, na przykład X jest bliskim znajomym Y. Dodajmy też, że w wymienionych przed chwilą przykładach występuje jako przysłówek. Żadnego z podanych znaczeń nie znajdziemy w podanym przez pana redaktora przykładzie. Blisko znaczy w tym zdaniu przybliżoną wartość, więc użyto go poprawnie. Oczywiście zamiast blisko można by powiedzieć także mniej więcej, około, niemal 24 tysiące osób. W tych przykładach ostatnich podanych przeze mnie blisko jest przyimkiem. Blisko właśnie jako przyimek wyraża też niewielką odległość czasową, czy przestrzenną. Dlatego powiemy na przykład, koniec naszej dzisiejszej rozmowy jest już blisko. Pozostaje nam pożegnać się i powiedzieć do usłyszenia.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Tydzień temu obiecaliśmy, że porozmawiamy dzisiaj więcej o takim wydarzeniu, na które wybraliście się całym zespołem. Nazywa się to Monarowisko, a mnie się kojarzy jednak po prostu z Monarem. I teraz nie wiem, czy kojarzy się to dobrze, bo dla ludzi, którzy mają trochę lat, Monar mimo ogromnych zasług jednak gdzieś tam w tle przywołuje takie osoby niemile widziane w społeczeństwie. A Monarowisko to byłoby nic innego jak zlot takich mniej sympatycznych osób na świecie w jednym miejscu. No jeżeli tak nie jest, to bardzo cię proszę, rozwiej nasze wątpliwości. Na czym to polega?
2: Obiektywnie to trochę tak jest, no bo to jest jednak ogólnopolski zlot, zjazd członków społeczności terapeutycznych Stowarzyszenia Monar, więc pacjenci z większości ośrodków spotykają się w jednym miejscu w Polsce. To jest kilkaset osób, no i oni są pacjentami, no są osobami uzależnionymi od narkotyków z bardzo przebogatą wręcz historią takich zachowań nieakceptowanych społecznie, więc można powiedzieć, że jest to jakaś taka masa krytyczna trochę, nie? W jednym miejscu.
1: Czyli inaczej mówiąc, za niewinność do tego zespołu pacjentów nie trafili.
2: No tak, no wiesz, no są uzależnieni, są chorzy, no ale wiadomo, że z tą chorobą związanych jest wiele takich, no właśnie zachowań, postaw, które nie są akceptowane społecznie, tak? Niemniej jednak to nie są osoby, które aktualnie biorą narkotyki i się zachowują w taki sposób jak wcześniej, tylko to są osoby w terapii, które jadą na to spotkanie ze swoimi terapeutami. My akurat nasz ośrodek pojechał z kompletem terapeutów, więc byliśmy tam absolutnie wszyscy na tym monarowisku z naszą społecznością. No i było tam koło, nie pamiętam, myślę, że no gdzieś w okolicach 1000 osób łącznie. Odbywało się to w zachodniopomorskim, w okolicach Czaplinka, nad przepięknym jeziorem Drawskim, nad odnogą właściwie tego jeziora. No trwało kilka dni. Później stamtąd pojechaliśmy prosto na spływ kajakowy, bo to był taki dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, że tak powiem, w tej naszej terapii. Taki trochę odmienny od codzienności. No i to tyle chyba.
1: Tak, muszę zapytać się z dziennikarskiego obowiązku, kto się opiekował warzywami, bo przecież uprawiacie tutaj pomidory w foliach, na zewnątrz, jakieś są kury. No ktoś o to musiał dbać.
2: W ośrodku po zakończonej terapii mamy coś takiego, to oczywiście nieformalne, to jest taka nasza umowa z byłymi już pacjentami, że mamy coś w rodzaju takiego hostelu. To są właściwie dwa łóżka, jeden pokój, tak, dla osób, które po zakończonym procesie tego leczenia w ośrodku stacjonarnym nie bardzo mają możliwość od razu wystartować w życie, no bo mają jakieś zadłużenia komornicze, nie stać ich na to, nie mają wsparcia ze strony bliskich, tak, nie mają już rodziny i my im pozwalamy zostać jakby przy ośrodku na okres do pół roku, żeby tutaj lokalnie gdzieś podjęli pracę, zarobili sobie na ten start, tak, poukładali sobie jeszcze bardziej takie w swoje funkcjonowanie na zewnątrz, poza ośrodkiem, po terapii, więc te osoby, które zostały, trzy osoby zostały, dwóch właśnie takich hostelowców i jedna osoba, która jest w systemie dozoru elektronicznego, odbywa karę ograniczenia wolności tutaj u nas na terenie ośrodka, więc no ona musiała zostać, więc trzy osoby zostały i się tutaj opiekowały, podlewały te nasze roślinki i tak dalej.
1: A jak wyglądało to monarowisko? No bo ludzie są ciekawi, jak sobie radzą tacy ludzie, którzy jednak w rozmowach mogą przywołać jakieś pokusy, no mogą się pojawić jakieś kryzysy. 1000 ludzi z całej Polski. No to jest wyzwanie nie tylko dla tych chłopaków, ale przede wszystkim dla terapeutów. Już tak może bym bardzo amatorsko powiedział, no jak ich upilnować? Oczywiście nie jest to chyba udane określenie.
2: My wychodzimy z założenia, że my ich jakby nie pilnujemy, no tak podobnie, że w ośrodku my pacjentów nie pilnujemy. Tutaj nie ma krat w oknach, brama jest otwarta. Jeśli ktoś będzie chciał sobie pójść, to sobie po prostu pójdzie, choć to się zdarza niesłychanie rzadko, więc no ludzie w ośrodkach Stowarzyszenia Monar są z własnej woli, przynajmniej tak deklarują. Oczywiście wiele czynników się na to składa, że oni tutaj są, ale generalnie z jakiegoś powodu chcą tu być, więc to nie jest tak, że ich trzeba pilnować. raczej trzeba mieć baczenie w sytuacjach, w których no, pojawią się takie kryzysy terapeutyczne. Tak na przykład, no, prosta sprawa, nasz ośrodek jest ośrodkiem męskim. Nie ma tutaj kobiet w społeczności, wśród leczących się. W związku z tym, jak ci nasi, mówiąc kolokwialnie, wypuszczeni panowie, młodzi mężczyźni, pojechali i zobaczyli, że w innych społecznościach są dziewczyny, no to oczywiście, wiesz, no, zęby w dół i tam próbowali, że tak powiem, pokazywać się z najlepszej strony, jaką mają, więc no to na pewno powoduje, że oni później, jak muszą stamtąd wyjeżdżać, tak, no to mają takie poczucie, że coś się kończy, że coś stracą, bo było...
1: A mogło być tak fajnie.
2: Bo było przyjemnie, bo było inaczej, bo nie ma ciszy nocnej, więc mogą sobie siedzieć, gaworzyć do późnych godzin nocnych czy wczesnych, porannych. No też jest tam na tych monorowiskach wiele takich no, atrakcji, bo są jakieś koncerty, są występy artystyczne, są warsztaty, są jakieś elementy sportowe, jest gra w piłę, jest gra w siatkę, w koszykówkę, były kajaki, były też wyścigi na tych kajakach, takie regaty kajakowe, więc mnóstwo takich dodatkowych zajęć wypełniających ten tak zwany czas wolny się tam odbywało i to właściwie jedno goniło drugie, więc było naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie. No, ale oprócz tego, to co z naszej perspektywy najważniejsze, no to, że oni doświadczają, że ten nasz ośrodek to nie jest jedyny ośrodek, nie są jedynymi ludźmi leczącymi się z narkomanii, to nie jest, oni nie są jak jacyś wyjątkowi, tak, takich ludzi w podobnej sytuacji jest bardzo wielu i nie tylko oni walczą o swoje życie, więc to jest wartością. Wartością jest też wymiana doświadczeń między nimi, ale też między kadrami, tak, no my się też spotykamy bardzo rzadko jako kadry z różnych ośrodków, no znamy się z różnych takich spotkań, ale raczej się na co dzień nie widujemy, bo każdy ośrodek no, ma swego rodzaju autonomię taką merytoryczną, więc właściwie każdy program w ośrodku Stowarzyszenia Monar, mimo tej samej podstawy, czyli modelu społeczności terapeutycznej, no, w szczegółach wypełniany jest autorsko przez zespół terapeutyczny. W związku z tym my się też różnimy między sobą w podejściu do takich, w drobiazgach oczywiście, no ale też warto się powymieniać obserwacjami, doświadczeniami, tym co działa, co nie działa, co działa lepiej, co gorzej. No więc to taki wartościowy czas dla nas jako terapeutów, dla społeczności jako pacjentów, ale też dla nas z pacjentami, bo my ich też widzimy wtedy w zupełnie innych rolach, bez takiego mocno ustrukturalizowanego harmonogramu dnia czy tygodnia, gdzie jest jednak, no jakby na to nie patrzeć, więcej swobody, więcej luzu, choć oczywiście ten rygor terapeutyczny jest, są spotkania poranne, spotkania wieczorne, społeczności, terapie indywidualne, zasady funkcjonowania w bezpieczeństwie regulowanymi przez Służbę Ochrony Monaru, więc to wszystko działa jak w ośrodku, no ale jednak nie ma tego harmonogramu, jednak jest więcej swobody, więcej takich zajęć alternatywnych, rozrywkowych, tak, więc to na pewno jest taki czas dla pacjentów, no bym powiedział trochę wakacyjny, takiego trochę odrealnienia od tego takiego, no jednak terapeutycznego rygoru jakiegoś.
1: Czyli de facto jest to dla was rodzaj takiego sprawdzam, no bo tutaj w ośrodku prawie, że ich znacie, już wiecie, czego po nich się spodziewać na ogół. Wynika to z terapii, z tej społeczności, czyli terapii grupowej. Macie ich rozpoznanych i dość przewidywalnych. No mimo tego współczynnika, jak to w przypadku ludzkim, nieprzewidywalność. A tam możecie trochę zobaczyć, no jak oni zaczynają się zachowywać po jakimś czasie terapii, po tym, co w nich włożyliście. No i okazuje się, na ile ta inwestycja, mówiąc takim językiem ekonomicznym, przyniosła efekty.
2: O tym na co dzień ludzie ze sobą o tym na co dzień nie rozmawiają. Myślę, że nawet się nad tym nie zastanawiają. Natomiast my jako terapeuci zdajemy sobie sprawę, że pacjenci, zresztą wszyscy ludzie, bez względu na to, czy są pacjentami, czy nie, odgrywają w życiu pewne role. Ja wiem, że to brzydko brzmi, jakby udawali, ale chodzi mi bardziej o coś takiego, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, to też się trochę do tej sytuacji dostosowujemy.
1: Taka jest między innymi definicja inteligencji. Właśnie, że to jest umiejętność dostosowania się do sytuacji, adaptacji i tak dalej, i tak dalej. No to w parze idzie z różnymi umiejętnościami.
2: Jasne, jeśli mówimy o adaptacji, to tak, natomiast tutaj myślę więcej czynników się na to składa, bo z jednej strony w takim ośrodku pacjent, mimo tego, że no jest w jakimś tam stopniu mniejszym, większym, zazwyczaj większym zdemoralizowany, on się musi dostosować od pierwszego dnia do pewnych reguł, zasad, pewnego rygoru, który tutaj jest, tak? W sensie pobudka, że musi, nie wiem, zachować higienę osobistą, że od tej do tej są te zajęcia, nie może się spóźniać, że w takich godzinach, jeśli pali, to może zapalić, tak?
1: Jest królem świata, nie może być arogancki.
2: Jest, że tak powiem, to wszystko poukładane. I on wchodzi w to, jakoś się tam do tego adaptuje, ale jednocześnie chce dobrze wypaść, chce pokazać swoje mocne strony, chce, że tak powiem, zataić te swoje wady, cudzysłów, tak, i tak dalej, i tak dalej. Wchodzi w jakąś rolę. Jak wyjeżdżamy na takie monorowisko, czy na taki spływ kajakowy, gdzie jest zupełnie inaczej, tak, jakby okoliczności się radykalnie zmieniają, no to oni też są wybici z tych swoich ról, tak? Więc nie mogą funkcjonować w jakichś takich, nie wiem, sztampowych regułach, czy jakichś schematach, do których się już przyzwyczaili przez 2, 3, 5 miesięcy pobytu w ośrodku, bo nagle scenografia się radykalnie zmienia i to było absolutnie widać, tak? Czyli człowiek, który tutaj pełnił funkcję w zarządzie społeczności, był powiedzmy prezesem, czy tam kierownikiem pracy, czy gospodarzem domu, miał pewne zadania, ale to są zadania powtarzalne, przewidywalne, codzienne, takie bym powiedział właśnie sztampowe. I tam na wyjeździe miał robić dokładnie to samo, tylko że nie miał tych narzędzi, nie mógł się oprzeć o te schematy, które tutaj są, i nagle się okazało, że król jest nagi, że się wszystko rozjeżdża, tak? Bo jak on musi pomyśleć i zrobić to samo, ale inaczej, tak? Zadbać o bezpieczeństwo, ale nie mając tych narzędzi, które ma tutaj w ośrodku, no to już, że tak powiem, zaczynali się gubić.
1: Czyli to taki sprawdzian na zdolności przywódcze, sprawdzian lidera.
2: Bardziej na takie zdolności, że tak powiem, związane z pewną elastycznością, tak? Dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia, a nie wiem, do jakichś sytuacji, które po prostu się w życiu pojawiają.
1: I tam się już ten automatyzm nie mógł powtórzyć? Pełnienie roli właśnie w sposób taki mechaniczny?
2: Absolutnie nie. Tam się zmieniało, było właśnie dynamicznie, tym bardziej, że jak było tyle osób, to organizatorzy tego monorowiska, to na przykład na początku dawali taką rozpiskę, co się będzie działo nas kolejnego dnia, godzinowo. I było wiadomo, że my gramy w piłkę, nie wiem, z jakimś tam innym ośrodkiem o tej godzinie, tak? No i nagle 15 minut przed tym terminem się okazywało, jednak jest obsuwa, gramy półtorej godziny później, tak? Albo no już ten mecz się rozpoczął, tylko nasi nic o tym nie wiedzieli, tak? No i co wynikało pewnie z jakichś tam zawirowań i jakichś tam błędów komunikacyjnych, ale generalnie ci pacjenci nie byli w stanie sobie wszystkiego zaplanować tak, żeby było naprawdę poukładane, ponieważ stosunkowo niewiele od nich zależało, tak? Więc to wywoływało w nich frustrację, ale też takie pogubienie, taką dezorganizację. No, ale
1: ja bym powiedział tak. To jest troszkę próbka prawdziwego życia, takiego, jakie spotka po zakończeniu terapii po roku. Nie wszystko jest w zegarku od do i nie cały świat na nich czeka.
2: Wiesz, my na co dzień w ośrodku jako terapeuci oczywiście serwujemy takie destabilizacje i robimy to intencjonalnie i z premedytacją. Czyli jeśli pacjenci sobie coś zbyt mocno poukładają, na przykład jakaś jest zasada? No nie wiem, no powiedzmy, że osoby, które przychodzą z zewnątrz, na przykład były w sklepie, przychodzą z zewnątrz, to no i sprawdzę ich są, ale że oni nie mogą w drodze powrotnej używać gum do rzucia, żeby było czuć, czy nie pili alkoholu, tak? Żeby nie tłumić tego, że jest taka zasada.
1: Dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, to powiem, że SOM to jest służba ochrony Monaru, taka wewnętrzna, obywatelska służba, która wszystkich sprawdza, nawet mnie.
2: Tak. No i wyobraź sobie, że nagle któryś tam powiedział, że no tej gumy to, mogą mieć tą gumę. No i jeden powiedział drugiemu, trzeci, czwartemu, piąty, szóstemu, trwa to miesiąc. No i nagle to wychodzi na społeczności, omawiana jest jakaś sytuacja i przez przypadek na społeczności, na której jest terapeuta, to pada. No i ja jako terapeuta się pytam, słuchajcie, ale dlaczego tak jest, że on tą gumę może jeść? Przecież jak wy odbieracie od niego oddech, to ta guma będzie, jak on by tam wypił czy coś, no będzie to, nie, trudno to będzie odkryć. A oni mówią, Marek, no ale zawsze tak było, od kiedy tu jesteśmy, to tak było. Rozumiesz, czyli to jest tak, oni sobie coś zmieniają, zaczyna to pracować jako norma, oni się do tego przyzwyczajają, to im daje takie poczucie pewnej stabilizacji, no a my jako terapeuci, jak tylko to odkryjemy, to musimy to od razu, że tak powiem, przełamywać. Mówimy, nie, od dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Albo kiedyś mieliśmy coś takiego, że stwierdziliśmy, dobra, słuchajcie, jak wy tak uważacie, że jesteście tacy dzielni, tak sobie radzicie z narkomanią, tak się nie boicie tych narkotyków, to my zawieszamy działanie SOM-u na miesiąc. W ogóle nie ma SOM-u.
1: Czyli nie ma tych ludzi, którzy sprawdzają, jest dowolność, hulaj dusza, piekła nie ma.
2: Jak przyjdziesz ze sklepu, nikt cię nie sprawdzi, jak coś przemycisz, to przemycisz, twoja sprawa. Oni byli spanikowani, rozumiesz? Na początku, jak ten SOM działał, to oczywiście, wiesz, no, mieli taki przerwany stosunek do tego. Oni się nie boją narkotyków, tak jak 20 lat temu polscy heroiniści tak bali się narkotyków panicznie, tak? Bo oni wiedzieli, że każdy kolejny raz to może być potencjalna śmierć. Ci się nie boją. Niemniej jednak, jak im ten sen zabrać, czyli się zmienia w ogóle sytuacja, oni muszą zacząć myśleć, szukać rozwiązań, tak jak sobie z tym swoim lękiem poradzić, a co będzie, jeśli ktoś wniesie coś na teren ośrodka, a jeśli ktoś będzie pod wpływem na terenie ośrodka, jak oni wtedy zareagują, przecież to może w nich wywołać głody, to może ich za sobą pociągnąć i dopiero ta sytuacja spowodowała, że oni zaczęli to traktować poważnie.
1: Czyli jednak woleli mieć tą wewnętrzną ochronę.
2: Oczywiście, że tak. Tylko, że oni się przyzwyczajają do pewnych standardów, do pewnych schematów.
1: Powiedziałbym do komfortu takiego, że coś jest schematyczne, coś jest stałe i tak jak ten słynny kawał o Jasiu, który nigdy nie mówił, że się odezwał dopiero i wszyscy zdziwieni. A Jasiu mówi, to przecież zawsze był kompocik po obiedzie, a tym razem nie było, musiałem coś powiedzieć.
2: Tak, i oni do tej strefy komfortu, do takiej strefy bezpieczeństwa się bardzo mocno przyzwyczajają, a my wiemy, że życie tak nie wygląda. Że oczywiście w życiu osoby uzależnionej po terapii chodzi o to, żeby to swoje życie, tą swoją codzienność układała w taki sposób, żeby ona właśnie była przewidywalna, bezpieczna, mówiąc językiem takim antynarkotykowym, higieniczna, ale my jako dorośli ludzie zdajemy sobie sprawę, że świat tak nie wygląda, że bardzo często pojawiają się sytuacje, które to zaburzają, które to psują i my ich na te sytuacje musimy przygotowywać, więc my ich z tych schematów wytrącamy. No i między innymi monorowisko to taki trochę trening wytrącania ich z tych przyzwyczajeń, schematów myślowych, dróg na skróty, tak, odwoływania się do jakichś rozwiązań, które 1000 razy się sprawdziły w ośrodku, ale nagle się okazuje, że poza ośrodkiem to one się już nie sprawdzają i trzeba poszukać innych rozwiązań. I my ich tego musimy uczyć, że oni muszą cały czas kombinować, jak tworzyć to swoje najbliższe otoczenie, żeby być bezpiecznym. Tam na monorowisku też zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś tam przyszedł z zewnątrz pod wpływem, tak, albo ktoś wyjechał, przerwał leczenie na tym monorowisku z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, tak, ale widać było, że opuszcza to miejsce biwakowania. No i to też ich mocno poruszało. To są takie, wydawałoby się, no to chłop sobie przerwał terapię, no miał do tego prawo, no ale ich to, że tak powiem, w środku mocno kłuje, tak, no bo każdy z nich mógłby tak sobie pójść, tak.
1: Poza tym, no każdy z nich może mieć większe lub mniejsze wątpliwości i postawa kogoś, kto opuszcza, odchodzi po prostu od grupy, czy kończy terapię w taki sposób nagły, może być zaraźliwa.
2: No jak najbardziej, oczywiście, że tak. Każdy taki wyjazd, przerwanie terapii przez kogoś, wyjazd kogoś ze środka w trakcie terapii, no jest dosyć trudną sytuacją w społeczności. No bo raz, że ktoś, kogo znamy ileś tam czasu, tak, wyjeżdża, no i po prostu go brakuje, bo żeśmy się do niego przyzwyczaili. No to druga rzecz to jest taka, że to w głowach osób uzależnionych od razu się pojawia, że on pójdzie ćpać, że on będzie pod wpływem, tak, a my tu siedzimy i jutro trzeba wstać o 6:30 i 10 minut później biegniemy 5 km. Więc no, wiesz, dla nich to często jest bardzo trudne. No, natomiast my ich do tych trudów musimy przygotowywać.
1: A czy takie zgrupowanie, tak bym nazwał troszkę retoryką wojskową, jest uzgadniane pomiędzy terapeutami z różnych ośrodków w Polsce? Czy na przykład przygotowujecie dla nich w porozumieniu z kolegami z innych części kraju jakieś na przykład zadania specjalne? Alarmy, nieprzewidziane sytuacje, oczywiście przez was zaplanowane, ale w razie czego to, żeby to wyglądało spontanicznie. Takie właśnie sprawdzam w warunkach bojowych, chociaż trochę poligonowych.
2: Nie, tak to się nie odbywa. To się odbywa zazwyczaj tak, że takie monorowisko jest przygotowywane przez 2-3 ośrodki, porozumieją ze sobą i te społeczności to przygotują, bo to jest też tak infrastrukturalnie, tak organizacyjnie, logistycznie jest dosyć skomplikowane, bo duże pole namiotowe, scena, to, tamto, jakieś zapewnienie jedzenia i tak dalej.
1: Ale to zapewnić dla 1000 ludzi to jest naprawdę wyzwanie dla zawodowców i to dla ludzi, których nie trzeba w cudzysłowie pilnować czy wprowadzać im jakieś ograniczenia, tak jak w przypadku pacjentów ośrodków terapeutycznych Monaru.
2: To są takie przygotowania na tyle skomplikowane, że przygotowują to powiedzmy 2-3 ośrodki, ale wszystkie pozostałe dostają wcześniej informacje, jak to będzie wyglądało. Znaczy, co tam będzie, co jest do dyspozycji, gdzie to jest, tak? Taki mniej więcej plan, jak to będzie, to już z takim wyprzedzeniem kilkumiesięcznym. I w związku z tym każdy ośrodek, który bierze udział w monorowisku, może się w jakiś sposób do tego dostosować, tak? Więc my na przykład, nasza społeczność przygotowała kabaret, który był przedstawiany. Ten kabaret był oczywiście zadaniem terapeutycznym dla jakiegoś tam kolegi, który musiał zaangażować innych kolegów, musieli napisać scenariusz, przygotować to, robić próby, zrobić sobie stroje i tak dalej. Jedna z naszych terapeutek napisała piosenkę taką o nas, o naszym domu tutaj w Graczach, tak, która zresztą stała się takim nieformalnym hymnem tego monarowiska, bo myśmy wyszli całą społecznością i wszyscy terapeuci, tak, czyli cała nasza grupa wyszła na scenę i wszyscy żeśmy razem to zaśpiewali, wcześniej rozdając refreny gdzieś tam wydrukowane na kartkach innym uczestnikom, więc z tego no, wszyscy zaczęli w pewnym momencie śpiewać, bo bardzo przyjemne to było obserwować, jak wiesz, tyle osób śpiewa coś, co powstało tutaj w Graczach, ale myśmy się też przygotowywali właśnie na te sportowe wydarzenia, tak, i tak dalej, i tak dalej. Zaplanowaliśmy sobie poza tym, co było tam na monorowisku, zaplanowaliśmy sobie to, co my już wewnątrz naszej społeczności będziemy tam robić, czyli takie głównie terapeutyczne zadania. Myśmy mieli też jako gracze takie doświadczenie, że jeszcze grubo przed COVID-em, ja nie pamiętam ile to lat temu było, ale w Borach Tucholskich my jako ośrodek robiliśmy monorowisko też. Byliśmy organizatorami monorowiska. Oczywiście no, było bardzo duże przedsięwzięcie takie właśnie logistyczne, organizacyjne. Dużo pracy przed, wiele miesięcy pracy, przygotowań, ale ja jestem absolutnie przekonany, że tego typu wydarzenia, takie, które spinają społeczność, które powodują, że wszyscy mamy ten sam wspólny cel i on się kończy jakimś finałem, tak jak we wrześniu będziemy mieli 5 września rocznicę ośrodka, nie byle jaką, bo 25. W związku z tym no też już zaczynamy przygotowywać tą rocznicę, tak, i na poziomie takim, że tak powiem, logistycznym i na poziomie tym artystyczno-merytorycznym, więc pacjenci są zaangażowani i coraz bardziej w to wchodzą, coraz bardziej w to się gdzieś tam właśnie angażują. I z mojej perspektywy to bardzo mocno scala grupę. To powoduje, że oni zaczynają się zajmować naprawdę ważnymi sprawami, a nie jakimiś takimi, brzydko mówiąc, pierdołami codziennymi, że ktoś na kogoś krzywo popatrzył, albo się źle odezwał, albo nie wiem, jakoś tam się nie zgadza z informacjami kolegi, tak? Tylko rzeczywiście zajmują się takimi sprawami, które są poważne i co ciekawe, oni wtedy mają mało czasu na takie zbędne gadanie o niczym. I rzeczywiście mam wrażenie, że szybciej i sprawniej poszukują rozwiązań różnych trudności, które się pojawiają. Tak, bo nie mają czasu na zbędne jakieś tam, nie wiadomo, jakieś psychofigle, tak, i zaciemnianie, tylko rzeczywiście mają jakiś cel, wiedzą, że jest jakiś deadline, tak, czas nagli, będą to prezentować, więc ktoś to będzie oceniał, zaczyna im na tym zależeć i nagle się okazuje, że te takie drobiazgi to w ogóle przestają mieć znaczenie, tak, że liczy się to, że wspólnie coś robimy. No zresztą od razu po monarowisku się kończyło w piątek i w piątek po południu cała grupa przejeżdżała parędziesiąt kilometrów dalej w miejsce, gdzie zaczynaliśmy tygodniowe spływ kajakowy, gdzie już byliśmy też na wyjeździe, też w formule poza ośrodkiem, ale już sami jako grupa terapeutyczna tylko z graczy na Drawie. No i to znowu zupełnie inna formuła, tak, bo już nie taka imprezowo-festiwalowo jakaś, tak, tylko już bardziej biwakowa, bardziej survivalowa, tak, bardziej taka no turystyczna, więc też się wszystko jakby zmieniło, bo nagle się okazało, że tam jednak to, nie wiem, te kwestie jedzeniowe były na tym monarowisku zupełnie inaczej, no a tu mamy tylko ognisko, nie, tak, więc trzeba było, no oczywiście wiesz, 3/4 rzeczy zapomnieli zabrać ze sobą, tak, to trzeba było coś sztukować, musieli kombinować, więc się na siebie nawzajem obrażali, tak, i więc takie te 2 dni pierwsze były takie z docieraniem, no ale później im dalej w las. I już znowu, przyzwyczajenie, nie, już wiemy jak się poruszać, już wiemy co z czym, więc już się pojawia bezpieczeństwo i ten, finalnie ten spływ, myślę, że no, był takim dobrym spływem, mocno integrującym grupę.
1: No i trochę był de facto sztuką przetrwania, bo jeżeli czegoś zapomnieli, to taką metodą harcerską, tobie doskonale znaną, trzeba było sobie to zrobić. Jak nie było widelca, to można zrobić widelca z patyka, jeśli się ma nóż, a ktoś tam nóż musiał mieć.
2: No tak, mnóstwo było takiej improwizacji oczywiście, łącznie ze śledziami do namiotów, z patyków i tak dalej. Naprawą kajaków na bieżąco, bo to takie mamy stare kajaki z laminatu jeszcze, wiesz, sprzed 30 lat. Oczywiście są ładnie wyremontowane i tak dalej, pomalowane, no co nie zmienia faktu, że w porównaniu z tymi turystycznymi polietylenowymi kajakami, no to one się łamią na każdym kamolu. W związku z tym było sporo różnych awarii, ale no to też była jakaś przygoda, tak? Jakiś tam wywrotek, ktoś tam coś zgubił, tak? No jeden z pacjentów zgubił okulary, a ma dużą wadę wzroku, więc to też był taki kłopot, tak? No bo on jak wyszedł z tego kajaka, to nie wiedział, czy w lewo, czy w prawo, więc no były takie różne sytuacje i śmieszne, i trudne, ale myślę sobie, one bardzo mocno scalały grupę z jednej strony, a z drugiej strony też dawały cały szereg zupełnie innych doświadczeń niż w ośrodku.
1: No właśnie to słowo doświadczenie chyba jest kluczowe, bo to jest moment, gdzie się czegoś o sobie dowiadujemy w sytuacji, której jeszcze nie przerabialiśmy w życiu. Kto się więcej czegoś dowiedział o sobie? Oni o sobie, czy wy, terapeuci, o nich? A może to się nawet przenika, że ty z 25-letnim stażem, bo we wrześniu też będziesz miał ten swój piękny jubileusz, zaraz po zakończeniu studiów. Tak się to wszystko zaczęło. No ale może i ciebie coś zaskoczyło z twoich reakcji, mimo tak ogromnej rutyny i stażu.
2: Wiesz co, nie wiem, czy mnie, nie, chyba mnie nic nie zaskoczyło tak, żebym zrobił takie wow, tak? To nie, to tak nie, ale na pewno szczególnie wobec pacjentów, których ja prowadzę, nie? Czyli jakby no, biorę w jakiś sposób odpowiedzialność za przebieg tej terapii, może nie tyle za zaangażowanie tych pacjentów w realizację tych różnych zadań terapeutycznych, ale na pewno w planowanie tej terapii, tak? W ukierunkowanie tej terapii. I na pewno było wiele sytuacji takich, w których zobaczyłem tych pacjentów, których ja prowadzę, no z nieco innej perspektywy. Nawet dzisiaj, no minęło 2 tygodnie od powrotu ze spływu, tak? A dzisiaj miałem sesję z pacjentem, który jest no trochę muzykiem i tam na tym monorowisku się muzycznie bardzo udzielał i właściwie można powiedzieć, że trochę ćpał tą scenę, bo się tak mocno nakręcił w tym blichtrze scenicznym, tak?
1: Wiesz co, ja przed wyjazdem waszym jakieś kilka tygodni temu słyszałem jego prezentację. Naprawdę bardzo uzdolniony chłopak. Jakąś angielską piosenkę akurat trenował i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kunszt wykonawczy, grę na gitarze, no to szapoba, naprawdę dobry zawodnik.
2: No niewątpliwie on tam te koncerty muzyczne zdominował, to nie ma o czym gadać, nie? Natomiast to nie chodzi o to, no niewątpliwie ma talent, ale on ten talent miał też jak brał narkotyki, to on się prawdopodobnie urodził z tym talentem, bo później go rozwijał i okej, to jest plus, ale bardziej chodzi o to, co mu to robiło, jak on na to reagował. On w pewnym momencie już poszło to tak daleko, że on Bożego Świata nie widział poza tym występowaniem na scenie, że właściwie całe swoje funkcjonowanie tam podporządkował temu, żeby błyszczeć.
1: No wiesz, to była dla niego przecież okazja, na którą prawdopodobnie czekał od początku pobytu tu w ośrodku, no bo to nowe życie się dla niego zaczyna. Każdy człowiek potrzebuje akceptacji, uznania, nawet podziwu. To nie ma nic wspólnego z próżnością, jakimś narcyzmem i nagle on po prostu dostał taką rakietę do nieba.
2: No w jego wypadku to prawdopodobnie ma jednak trochę wspólnego z takim egocentryzmem czy może nawet narcyzmem, ale bardziej chodzi o to, że jego branie narkotyków, co wynika z jego historii życia, było bardzo mocno związane z takim funkcjonowaniem, tak? W związku z tym to, że on ma talent fajnie, to, że on gra super, to, że on się dobrze prezentuje na scenie bardzo dobrze, tak? Ale on musi pamiętać, że on musi to trzymać w ryzach. Bo jak on tylko to puści, to pójdzie tak daleko, jak poszło tam, a to było w kontroli, bo myśmy no przecież wszyscy byli grupą i byli terapeuci, tak myśmy to obserwowali, tak? Myśmy mu nawet pozwolili się trochę w tym rozpędzić po to, żeby on zobaczył, do jakiego stopnia, że tak powiem, to dochodzi bez jego kontroli. On w pewnym momencie stracił absolutnie czujność. Przypuszczam, że jakby tam były dostępne narkotyki, to on by je wziął, bo on był tak, że tak powiem, już wiesz, nabuzowany
1: tym
2: klimatem i tym wszystkim, tak? Że jeszcze tylko narkotyków brakowało. No i wiesz, jak myśmy go z tym skonfrontowali, to oczywiście na parę godzin się obraził, tak?
1: Inaczej mówiąc, zabrakło mu po prostu panowania nad emocjami.
2: No absolutnie tak, tylko wiesz, no nasza rola polega na tym, żeby te sytuacje wyłapywać, trochę je odzwierciedlać.
1: I nauczyć go radzić sobie z takim rozkręceniem kiedyś tam.
2: Co się z tobą dzieje i powiedz, co ty na to, czy tobie tak pasuje, czy według ciebie to jest okej, czy to cię przybliża do trzeźwienia, czy raczej oddala od niego, tak? Co musiałbyś zrobić, żeby w przyszłości się obronić przed czymś takim, tak? W którym miejscu postawić granicę, powiedzieć stop, dosyć, tyle wystarczy, więcej nie chcę, bo wiem, że mnie to do grobu pcha, tak? No i myśmy dzisiaj minęło 2 tygodnie i myśmy dopiero dzisiaj, po 2 tygodniach, tak, bo on był taki trochę obrażony, trochę to, takie miał poczucie, że się mu zabrali, a dzisiaj po tych 2 tygodniach już taki, wiesz, no jednak pełen refleksji, zaczął mówić o tym, no z pewnym dystansem, tak, bo te emocje już opadły, tak bardziej racjonalnie, bardziej, że tak powiem, no z głowy niż z emocji, no i mówi, że dobrze, żeście mnie stamtąd wyciągnęli, bo ja nie wiem, jakby się to, nie wiem, czy ja bym w ogóle wrócił tutaj, tak, więc wiesz, no dla człowieka, który się nie zajmuje narkomanią, nie zajmuje się terapią, no to można by powiedzieć, no wiesz, no to tylko bić mu brawo, bo to naprawdę chłop ma talent.
1: No, no tak, już jesteście nie za bardzo pozytywni, bo zabraliście mu zabawkę, która może rozwijać ten talent, a chłopak może z tego jeszcze kiedyś żyć.
2: Ale niech sobie z tego żyje, to nie ma żadnego problemu. Niech on swoje całe życie opiera o to. I bardzo dobrze, niech wykorzystuje, niech każdy wykorzystuje talenty, jakie ma. Naszym zadaniem jest, że tak powiem, chronić go przed narkomanią. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby on w przyszłości, jak skończy leczenie i pójdzie w życie, to jak będzie się chciał realizować muzycznie, niech się realizuje. Tylko niech on wie, jaki jest związek między tym, co on odczuwa, realizując się muzycznie i brylując na scenie, a jego tendencją do brania narkotyków. My go przed tym musimy, my nie chcemy mu zabrać, zresztą nie mamy chyba takiego w ogóle prawa mu zabierać, że tak powiem, jego marzeń.
1: Nie macie prawa ani obowiązku zabierać mu narkotyków. Ja mówię to w wielkiej metaforze, dlatego że przecież nie postawisz policjanta przy każdym swoim pacjencie. Ani anioła stróża, ani drugiego, trzeciego, tysięcznego Marka Łabudzińskiego, który będzie mu po łapach dawał, gdy pojawi się jakiś życzliwy dealer z narkotykami.
2: Wiesz, to jest jedna z rzeczy, o której ja muszę bardzo mocno pamiętać, na której ja się bardzo mocno skupiam. Na samym początku leczenia w przypadku małolatów, którzy są przyprowadzani do poradni czy do gabinetu przez najczęściej rodziców, czyli trochę muszę ich przekonać, że nie jestem tym, który chce im zabrać narkotyki, bo no, oni oczywiście mnie takiego terapeutę postrzegają, że jestem wysłannikiem rodziców i że ja realizuję ich cele pod tytułem, żeby zabrać dziecku narkotyki.
1: Tak? Nieraz to mówiłeś przecież, że zabranie narkotyków to żadna sztuka. Wystarczy byłoby ich zamknąć do jakiejś komórki, tego typu miejsca odosobnienia i tak jak długo będą zamknięci, nawet załóżmy rok, to tak długo będą trzeźwi, nie będą brali narkotyków. Ale jak tylko drzwi otworzysz, no to liczyć minuty.
2: No i w związku z tym w przypadku osób dorosłych jest dokładnie tak samo. Naszym celem tutaj w ośrodku nie jest ich sztucznie izolować od narkotyków, choć na początku terapii jest oczywiście kluczowe. Ale z biegiem czasu oni mają coraz więcej swobód. Mogą wyjeżdżać na przepustki, wychodzić sobie, nawet samodzielnie wychodzić do sklepu, wyjeżdżać, tak, wyjeżdżać do rodzin i tak dalej. To jest oczywiście obłożone pewną normą godzinową w skali miesiąca, ale na pewnym etapie terapii mogą to robić i nawet ich wypychamy do tego. Niech doświadczają, tak? Niech będą poza ośrodkiem w normalnym życiu. Natomiast naszym celem nie jest ich izolować i naszym celem nie jest im zabierać narkotyki albo przymuszać ich do tego, żeby do narkotyków nie wracali. Naszym celem jest doprowadzić do sytuacji, w których oni dokonają wyboru, że oni narkotyków już brać nie chcą, ba, nie potrzebują.
1: Do tej pory musicie w nich zbudować taką siłę wewnętrzną i umiejętność trzeźwego, nomen omen, spojrzenia na świat, a przede wszystkim na siebie.
2: Trzeźwe spojrzenie na świat to jest kwestia ich, jakby bym powiedział, takiego dojścia do siebie, takiego odtrucia, takiej pełnej detoksykacji. Myślę sobie, przynajmniej mam takie obserwacje, że człowiek, który jest miesiąc, a już na pewno 2 miesiące trzeźwy, czyli u nas to jest mniej więcej etap, kiedy on zmienia status na domownika, czyli przechodzi na drugi etap leczenia, to jest człowiek, który już w miarę świadomie myśli. To znaczy, może jeszcze nie być jakoś głęboko refleksyjny, może jeszcze próbować odgrywać rolę, trochę się wybielać, ale na pewno już te narkotyki, które jeszcze niedawno miał we krwi, w swoim organizmie, one już, że tak powiem, ich udział w jego sposobie funkcjonowania jest stosunkowo nieduży. On odczuwa oczywiście ogromne głody w sytuacjach trudnych. O nie mu się śnią te narkotyki, tak? Ale to już się odbywa na poziomie takim psychicznym. To już nie jest wpływ fizyczny, taki metaboliczny narkotyku, więc można by powiedzieć, że on już w miarę trzeźwo myśli. I na pewno to jest moment, w którym on musi dokonać decyzji, decyzji, co z nim, co z narkotykami, co z jego terapią, co z jego zmianą. Bo jeśli on będzie 6 miesięcy w ośrodku i on nadal będzie miał ambiwalencję w głowie co do używania narkotyków, to znaczy on nie będzie zdecydowany, że on nie chce brać, że on do niczego, do szczęścia tych narkotyków nie potrzebuje, bo w terapii przez ten czas doświadczył, że może być szczęśliwy, zadowolony z siebie, będąc trzeźwy, może robić rzeczy, o których myślał, że nigdy w życiu nie będzie mógł robić i robić to na trzeźwo, na przykład bawić się, śmiać siebie, występować w kabarecie. Mam takiego pacjenta, który właściwie można by powiedzieć, no funkcjonuje, jakbyś go zobaczył, jakby go wilki wychowywały. Generalnie bardzo trudno jest mu w ogóle z ludźmi być, rozmawiać, a już mówić o sobie to już w ogóle, a przytulić się to już zupełnie nie, taki wiesz, drwal, nie? I on ma takie zadanie terapeutyczne, bo został dwa dni temu domownikiem, więc przeszedł na ten drugi etap terapii, jest 2 miesiące, za 1,5 miesiąca rocznica ośrodka i on dostał takie zadanie terapeutyczne, że na tą rocznicę ośrodka zaangażuje 8 kolegów z terapii, uszyją stroje i przedstawią jezioro Łabędzie, rozumiesz, na scenie, nie? Banda 9 facetów, jezioro Łabędzie w tuniczkach z piórkami, tak?
1: I rozumiem, on jako zawodowy mróg ma jeszcze zgromadzić wokół siebie cały zespół i ma być jego liderem.
2: Jak mu to powiedziałem, to myślałem, że zemdleje. Generalnie dzień chodził przerażony, ale kolejnego dnia już miał zmontowany zespół. Rozumiesz, o co chodzi? To jest absolutnie 3 kilometry poza jego strefą komfortu. To jest coś, czego on nigdy nie zrobił. To jest dla niego na dzisiaj, jak on o tym myśli, najprawdopodobniej jakiś w ogóle blamasz męskości, tak? Że on to w ogóle nie będzie, no jak on, dorosły facet, tak, 30-paroletni, ojciec i tak dalej, będzie tańczył jezioro, bo będzie. Ale to nie o to chodzi. On równie dobrze mógłby wisieć na rękach albo, nie wiem, jeździć taczką albo malować obraz. Zresztą pięknie maluje. On ma zbudować dystans do samego siebie. Taki jest cel. On ma zacząć się z siebie śmiać. On ma, że tak powiem, pokazać tą swoją drugą naturę, bo on w środku jest mięciutki jak kaczuszka. To jest bardzo wrażliwy człowiek, który się wzrusza, który sobie pochlipuje. Jak rozmawiamy o jego 9-letnim synu, z którym on nie ma kontaktu, to on wyje jak bubr. To jest człowiek, który się wzrusza krzywdą innych ludzi. To jest człowiek, który niesie pomoc innym ludziom. Tak, i widać to na każdym kroku i w każdym zachowaniu. Ale na pierwszy rzut oka i na to, jak on się nosi, tak, no to on jest taki, wiesz, prawdziwy samiec alfa, wiesz, który, kurczę, jak trzeba drzewo wyrwać, to on po prostu złapie jedną ręką i wyrwie, nie?
1: A przy tym jeszcze gbur.
2: A przy tym jeszcze gburowaty, tak? I taki mający tendencję do dominacji, a nawet do agresji. No, ale dostał takie zadanie i oczywiście ja jako terapeuta muszę ważyć, tak? Czy to zadanie, które ja mu daję, to takie zadanie, które jak on usłyszy, to powie, dobra, rób mi wypis? Czy on to jednak jakoś przełknie, bo już mamy na tyle zbudowaną relację, on mi na tyle ufa, że ja nie robię tego po to, żeby go prześmiać, tylko on wie, bo żeśmy o tym wcześniej rozmawiali, z czym on ma problem i że to będzie ważne dla jego terapii, jeśli on spróbuje. To nie musi być piękne, to nie musi być idealne. To chodzi o to, żeby on, że tak powiem, zrobił krok w tym kierunku, tak? No i cała terapia to cała seria tego typu zadań, tego typu różnych takich trochę wytrącania ich właśnie z tej strefy komfortu, z tej strefy bezpieczeństwa, przyzwyczajeń, pewnych nawyków takich w zachowaniach, tak? Czyli uczenie się nowego, doświadczanie nowego.
1: A jeżeli chodzi o tego chłopaka, czy już ustaliliście w trakcie terapii tak ze szczegółami, co było powodem, że on tak się sformatował na takiego właśnie gbura, tego lwa tygrysa i wirażkę, gdy tymczasem jest to fajny, prawdopodobnie człowiek, bardzo wartościowy, pełen empatii i mógłby być naprawdę wzorem do naśladowania, a nie kimś, kogo się ktoś boi albo działa wręcz odrażająco.
2: To jak najbardziej. Oczywiście, żeby się to ustalili, bo bez tego ustalenia nie powstałby indywidualny plan terapii na etap domownika i on by domownikiem nie został. Dlatego, że pierwsze 2 miesiące pobytu w ośrodku, a właściwie pierwszy miesiąc, to jest taki bardzo głęboki wywiad anamnestyczny dotyczący historii życia, to są 4, czasami 5 spotkań. To jest mocno rozbudowane, bardzo szczegółowe, od urodzenia właściwie do dnia dzisiejszego, i to jest historia rodziny, to jest historia wychowania, związków, pracy, szkoły, tak, brania narkotyków, mnóstwo aspektów, obszarów do rozpytania, i na podstawie tego wywiadu tworzymy diagnozę problemową, którą później omawiamy z pacjentem. On w tym samym czasie dostaje informacje zwrotne od grupy, mniej więcej po 6 tygodniach pobytu, takie pierwsze duże na temat swojego funkcjonowania, i kompilacja tej diagnozy plus tych informacji i naszych obserwacji terapeutów, na podstawie tego, że tak powiem, tworzy się plan terapii, więc my doskonale wiemy, dlaczego on jest taki, jaki jest, czyli to jest kwestia w jego wypadku akurat sposobu wychowania, pewnego klimatu rodzinnego, a właściwie jego braku, później wejścia w takie grupy rówieśnicze, tak, w których to było normą i to by takie bycie w ten sposób było mocno cenione. To jest kwestia kilku traumatycznych wydarzeń w życiu, takich no, też tragicznych. No i to wszystko się złożyło na to, że on nauczył się być takim, jakim jest, bo to dawało mu poczucie takiej no, pewności siebie, tak, takiego twardego stąpania po ziemi, bo ile razy w życiu próbował być, pokazywać tą swoją miękkość albo bliskość, tyle razy dostawał za to. I
1: to słynne z wojska, kto ma miękkie serce, ten ma twardy tyłek.
2: Tak, no on się nauczył, że jemu się to nie opłaca, natomiast no, on się tego nauczył, bo akurat tak to jego życie się poukładało. No to on nie planował, w jakiej rodzinie się urodzi albo na jakich kolegów w szkole trafi, nie?
1: Tak na marginesie warto przy okazji zadać pytanie, twoim zdaniem jaki wpływ na naszą postawę już dorosłych ludzi, a konkretnie twoich pacjentów, jak uważasz, ma sama pula genów? A na ile te czynniki właśnie wychowawcze, miejsce, środowisko, w którym wzrasta, wzorce, modele? Zadałem to pytanie celowo, bo jest takie ludowe powiedzenie, gena nie wydłubiesz, coś, co miałoby usprawiedliwiać czyjś stan, w jakim jest. No i stary, daj spokój, nie ma co walczyć, gena nie wydłubiesz. A jakie jest twoje doświadczenie?
2: Wiesz co, ja miałem taki okres w swoim życiu zawodowym, że jestem po biochemii i wiesz, po studiach biologicznych, więc ja generalnie miałem takie myślenie bardzo medyczne, bardzo właśnie genetyczne, bym powiedział, o psychologii. Jednak ta genetyka w mojej głowie była takim czymś naprawdę dużym, ale po 25 latach mi się to mocno zweryfikowało. To znaczy ja powiem tak, na dzisiaj, jak się pytasz, jaki jest wpływ genetyki, jest, niewątpliwie jest wpływ genetyki, ale ja bym go nie przeceniał, bo ja sobie myślę, że genetyka, to mówiąc na skróty i tak zupełnie obrazowo, to pewien fundament. Zarys, jak cała reszta ma wyglądać, jak ma ta konstrukcja wyżej budowana przez całe życie iść tam na boki czy w górę. Natomiast to można modyfikować. Znaczy, myślę sobie, że istotniejszy jest wpływ jednak procesów wychowawczych i takich procesów społecznych, które kształtują osobowość człowieka, niż same geny. Co nie oznacza, że oczywiście geny też mają ogromny wpływ, ale raczej w przypadkach takich, bym powiedział, różnego rodzaju dziedziczonych zaburzeń po prostu, nie? Takich zdrowotnych, już medycznych zaburzeń, tak? No wiadomo, że jakieś takie zaburzenia typu schizofrenia, tak? One mają, czy zaburzenia dwubiegunowe, tak? No one jednak, ten komponent dziedziczności jest dosyć duży, więc pacjent, nawet jeśli nie ma takich objawów wprost, no to na pewno jest w grupie ryzyka, tak? No bo może to u niego wystąpić. No to są badania i tak dalej, to nie ma co temu przeczyć, tak? Niemniej jednak w przypadku na przykład takich zachowań, nie? Czyli na przykład w związku z tym, że nie wiem, cała linia męska przez 7 pokoleń po stronie ojca, pacjenta, to byli alkoholicy, to on też będzie alkoholik, tak? No to oczywiście to się nie dziedziczy raczej, nie? To jest kwestia właśnie pewnych tendencji wychowawczych. No nic dziwnego, że jak pradziadek wychowywał dziadka i chlał, a dziadek ojca i chlał, no...
1: Tyle widział,
2: no to było normą. No to wiemy o tym, że jeśli człowiek wychowuje się w domu, gdzie normą jest coś, tak, jakiś styl reagowania, jakiś styl zachowania, tak, no to raczej no, staje się to dla niego też swego rodzaju normą, co nie oznacza, że on tak będzie żył, no ale jednak przez długi i ważny okres w jego życiu, tak, no to był pewien wzorzec, no, pewien model.
1: To niejako to, co powiedziałeś, potwierdzałoby właśnie, że ta genetyka nie determinuje tak mocno człowieka, no bo popatrz, Ten chłopak, o którym właśnie mówiłeś przed chwilą, nazwijmy w cudzysłowie tak umownie, ma takie dobre geny, jest wrażliwy, fajny, a jednak nie stał się dobrym człowiekiem. Czyli te czynniki różne środowiskowe spowodowały, że jakby odszedł od swojego tego wzorca pozytywnego, który gdzieś tam miał w genach. Człowieka życzliwego, empatycznego, wrażliwego.
2: Gdybym miał szacować, to bym powiedział, że genetyka to jest jakieś może 20%. Oczywiście, jeśli mówimy o te aspekty, którymi ja się zajmuję, czyli te psychologiczne aspekty i tak dalej. Jak będziemy mówili o koloru oczu, czy to jak wygląda ucho, no to wiadomo, że to jest kwestia genetyki, tak? Ale jeśli chodzi o zachowania człowieka, o to, kim on jest, mając 25 lat i jak się zachowuje, no to tu determinacja genetyczna jest raczej mniejsza.
1: To na koniec zapytam jeszcze o człowieka, którego nie tak dawno poznałem podczas takiego spaceru po ośrodku stowarzyszenia Monar w Graczach. Przyznam, że jest to człowiek, który jakoś wybitnie utrwalił mi się w świadomości, mimo że tutaj dopiero jest początkującym pacjentem. Dodam tylko, że z wykształcenia jest magistrem psychologii, praktykował jako psycholog, a więc absolutnie zawodowiec, który ma, albo przynajmniej musiał mieć pełną świadomość, co się z nim dzieje i jak obserwujesz jego postępy w terapii, bo przyznam, że będę mu bardzo kibicował.
2: No muszę powiedzieć, że jest mu bardzo, bardzo trudno. Jakby jest mu bardzo trudno w zderzeniu między tą rolą, którą wykonywał, wiedzą, on jest też inteligentny dosyć, tak, tą wiedzą taką zawodową, rozumieniem pewnych procesów, a tym, jak bardzo nie ma wpływu na własne zachowanie i jak bardzo, że tak powiem, mechanizmy uzależnień nim rządzą. Ja myślę, że on został domownikiem i dostał bardzo poważną funkcję w zarządzie społeczności. Jest tak zwanym motywatorem, czyli on, że tak powiem, motywuje, ale też tam nadzoruje realizację różnych zadań terapeutycznych, takich wyznaczonych, czy to z planu terapii, czy przez grupę, czy przez terapeutów. Więc ma trochę, bym powiedział, cudzysłów ogromnej władzy.
1: Prawa ręka terapeuty niemalże.
2: Trochę, no to może za daleko, ale no, ma jakiś tam, no na pewno jest, ma jakąś tam plakietkę, że jest ważny, no i zaczęło z niego wyłazić, nie? Takie tendencje dominacyjne, takie trochę, jakbym powiedział, wyższościowe. Więc
1: zacięcie belferskie, tak nazwijmy to.
2: Dostaje w czambuł, że tak powiem, co informację, że jest niekoleżeński, że tak powiem, się wynosi, tak? I taki jest właśnie wyższościowy. Jest mu z tym bardzo trudno, bo on jednocześnie jest taką osobą, która lubi o sobie myśleć, że jest taki, wiesz, proludzki i w ogóle tu się nagle okazuje, że jak ktoś mu nadepnie na odcisk, to on potrafi się całkiem nieźle zemścić, tak, bywa wredny i tak dalej, i tak dalej. Więc no zderza się co i róż, ale jest wytrwały. Dzisiaj z nim miałem zresztą sesję. Rozmawialiśmy o tym. Jest wytrwały, reflektuje się, mówi o tym, zauważa to, przyznaje się, mówi o tym na grupie, więc myślę sobie, że do przodu, choć sądzę, że te jego doświadczenia zawodowe i wykształcenie no nie ułatwiają mu tej drogi, bo w jego wypadku chyba łatwiej było, jakby był bardziej nieświadomy niż potrafił to nazywać, bo tu się jeszcze włącza jeden taki kawałek, że on chciałby to zrozumieć, nie? I chciałby to, wiesz, przez rozum przerobić, a tego się nie da przez rozum przerobić, bo narkomania to choroba emocji, to choroba uczuć, wrażliwości, tak? Nieodporności na trudne sytuacje.
1: Sama umiejętność nazwania, zdefiniowania takiego, powiedziałbym, troszkę akademickiego podejścia, to za mało.
2: Absolutnie, absolutnie nic to nie daje. No to jest kwestia palących lekarzy, czy wiesz, czy pijących tam, nie wiem, kierowców ciężarówek, nie? No wiedza to jedno, tak, a jakby emocje zupełnie co innego.
1: No taki typowy życiowy paradoks.
2: To prawda, natomiast no, w terapii my musimy to z sobą, że tak powiem, zderzać, tak? I jakby im pokazywać, że oni muszą się tego uczyć, muszą się uczyć o sobie, o swoich własnych zachowaniach, o tym, co nimi kieruje, w jakich sytuacjach, jak się zachowują, po to, żeby to przewidywać, no i móc to modyfikować.
1: Niezależnie od tego, jaką drogę wybierze, ja mu życzę oczywiście powodzenia każdemu pacjentowi, każdemu człowiekowi, który stara się jakoś pokonać tę niewolę uzależnień. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również i dobrej nocy życzę.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku stowarzyszenia Monar, a ja nazywam się tak jak w adresie poczty radiowej. Można oczywiście do mnie napisać w każdej sprawie. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc, do usłyszenia. Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Mielec, dyrektor Biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: W branży turystycznej trwa dyskusja na temat opłaty turystycznej. Nawet już inne nazwy się na nią pojawiają. No i z tego, co czytałam, to kluczowe pytanie brzmi, jak podzielić pieniądze z tej opłaty turystycznej. No i tak, różne koncepcje się ścierają. Ostatnio przoduje jedna, czyli że 80% środków miałoby trafiać do gmin, a 20% do Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak pan ocenia to rozwiązanie?
2: No, oceniamy, że ono jest niewłaściwe. Wrócę do tego, co było wcześniej. Ta dyskusja o opłacie turystycznej toczy się od co najmniej 15-16 lat. No i ona się tak toczy. Wiele konferencji, spotkań, narad. Wszyscy mówią, że opłata jest potrzebna, ale tak naprawdę nigdy niewiele się tutaj działo z różnych powodów. To już nie czas na to dzisiaj, aby wracać i opowiadać. Natomiast faktycznie sprawa nabrała rumieńców, kiedy nastała nowa koalicja po 2023 roku. Ten temat został wzięty mocno na tapetę przez pana ministra, ówczesnego ministra Sławomira Nitrasa. Wtedy wydawało się, że ten temat będzie bardzo szybko procedowany. Jakieś już konkretne propozycje ujrzą światło dzienne. I tak naprawdę chodziło o to, aby znaleźć pieniądze na promocję turystyczną Polski, wzmocnić system promocji turystycznej Polski. I to był główny zamysł. Nie sama opłata dla opłaty, żeby komuś dać te pieniądze, ale po to, aby znaleźć środki na promocję turystyczną Polski. I dzisiaj mówimy, ja jestem członkiem również Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, często dyskutujemy o tym, że Polska Organizacja Turystyczna ma za mało środków na skuteczną promocję Polski w kraju i za granicą. Są pomysły, ale nie mogą być realizowane, bo tych środków jest za mało. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja jest, jeżeli schodzimy w dół i patrzymy na regionalne czy lokalne organizacje turystyczne. Dzisiaj sytuacja jest taka, że zgodnie z ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej tylko Polska Organizacja Turystyczna ma zagwarantowane finansowanie, w tym wypadku z budżetu państwa, bo to jest agenda rządowa. W tej ustawie nie ma ani słowa o finansowaniu działalności regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Regionalne to jest poziom wojewódzki, lokalne poziom powiatowo-gminny. Tak należałoby
1: zmartwienie samorządów.
2: Tak należałoby to ująć. I to jest zmartwienie samorządów, zmartwienie ludzi turystyki na miejscu. Patrząc przez nasz pryzmat, my utrzymujemy się ze składek członkowskich, ale nigdzie nie jest powiedziane, że na przykład samorząd województwa musi być członkiem regionalnej organizacji turystycznej. Tak to jest w województwach, ale nigdzie nie jest powiedziane, że tak to musi być. Ja znam różne sytuacje, patrząc wstecz z historii, gdzie kwestie jakieś personalne, polityczne, finansowe, różne inne uwarunkowania wpływały na to, czy dana organizacja, czy regionalna, czy lokalna może działać, czy nie może działać. I jest to duży problem. Stąd zamysł taki, aby wprowadzić opłatę turystyczną. Niewielkie środki, które byłyby odprowadzane przy okazji zapłaty za nocleg. Czyli na przykład za jedną osobę, za jedną dobę padały różne kwoty. To wszystko zależy, czy to będzie 2, czy 3, czy 5 zł. Więc kwota zupełnie niewielka, jeżeli patrzymy na ceny noclegów, to będzie w cenie noclegu niewidoczna. I te środki miałyby być przeznaczone w całości na promocję turystyczną Polski. I teraz chodzi o redystrybucję tych środków.
1: Do kogo
2: one mają trafić. Więc ja uważam oczywiście, że ten szczebel najniższy, czyli tutaj gminy czy lokalne organizacje turystyczne, ten szczebel jest bardzo ważny i tam powinno trafiać najwięcej środków. Środki powinny trafiać również do Narodowej Organizacji Turystycznej, ale również do regionalnych organizacji turystycznych bądź do urzędów marszałkowskich, mm-hmm. Do samorządów województw.
1: No i takie stanowisko dzisiaj? Z takim apelem zostało podjęte na konwencie marszałków w Opolu i stanowisko ma być wysłane, czy już zostało wysłane do ministrów finansów i gospodarki, a także sportu i turystyki. Jest jakiś odzew, jakaś odpowiedź?
2: To te dyskusje będą się toczyły. Oczywiście ten okres wakacyjny nie sprzyja temu. Mm-hmm. Faktycznie ze względu również na to, że jeżeli zsumujemy budżety przeznaczane na promocję turystyczną i na rozwój turystyki przez samorządy wojewódzkie, regionalne organizacje turystyczne, to suma będzie co najmniej odpowiadała wielkości budżetu polskiej organizacji turystycznej. Więc to pokazuje, że jest to również sporo środków finansowych, ale sił, to są zaangażowani ludzie w całym kraju. Na co dzień przecież my również współpracujemy z Polską Organizacją Turystyczną i wspólnie realizujemy naprawdę, naprawdę wiele zadań. Stąd też, między innymi ze względu na te kwestie, o których mówię, marszałkowie wszystkich województw, bez względu na opcję polityczną, podjęły decyzję o właśnie o takim stanowisku, jego przygotowaniu i o przekazaniu tego stanowiska do ministra finansów, do ministra sportu i turystyki oraz do wszystkich parlamentarzystów, posłów, senatorów. To również ze względu na to, że tutaj w środowisku poselskim również tworzą się różne pomysły. Są tutaj projekty zgłaszane przez grupy posłów, jeżeli chodzi o opłatę turystyczną, więc też tutaj marszałkowie podjęli decyzję, warto by było, żeby też ta informacja i to stanowisko konwentu marszałków trafiło do nich. Jest to dla nas niezmiernie ważna kwestia, no bo jeżeli mamy patrzeć na zrównoważony rozwój Polski, zrównoważony rozwój turystyki, no nie może być tak, że ci najbogatsi będą jeszcze bardziej czerpać z możliwości, które się nadarzają, a ci słabsi, biedniejsi jeszcze będą bardziej na tym tracić.
1: Właśnie też o to chcę zapytać, jak to w poszczególnych regionach wygląda? Czy te nakłady są takie same, czy się bardzo różnią?
2: Różnią się. Wszystko zależy od potencjału, od nastawienia, od priorytetów w danym regionie, od tego, czy region jest, jak mówiąc umownie, turystyczny, czy nie jest aż tak bardzo turystyczny, więc jest wiele, wiele uwarunkowań i ten rozwój turystyki w regionach wygląda bardzo, bardzo różnie. Budżety przeznaczane na promocję turystyczną wyglądają bardzo różnie. No i te ostatnie propozycje, które się pojawiają, one się w zasadzie sprowadzają do tego, że albo wszystkie środki mają trafiać do budżetów gmin, albo niewielka część ma trafić jeszcze do budżetu Polskiej Organizacji Turystycznej, ale to nie będą środki znaczone, czyli jeżeli te środki wpłyną do budżetu gminy, to gmina będzie mogła wydać te pieniądze na co chce. Mhm. Oczywiście z punktu widzenia...
1: Czyli nie musi być to na turystykę?
2: Nie musi być w ogóle na turystykę. Z punktu widzenia gminy oczywiście super, bo zawsze dodatkowe środki się przydadzą. Mhm. Potrzeby są gigantyczne zazwyczaj. No ale nie ma to nic wspólnego z rozwojem turystyki, ze wsparciem promocji turystycznej Polski i dodatkowo te wszystkie obecne propozycje mówią o tym, że ta opłata nie będzie obligatoryjna, tylko to dane gminy, dokładnie rady gmin, radni mają zdecydować o tym, czy opłata na terenie danej gminy będzie pobierana, czy nie będzie pobierana. Więc naszym zdaniem to w ogóle jest zmiana tego myślenia, które nam towarzyszyło przez te wszystkie lata i tej całej idei, po co ma być tak naprawdę opłata turystyczna. Przecież nie po to, żeby zasilać tylko budżety gmin. Oczywiście w takich gminach jak, nie wiem, Karpacz, Wisła, chcąc, nie chcąc, te środki gdzieś tam w jakiejś części trafią na turystykę, no bo tam w tych gminach wszystko opiera się na turystyce, więc nawet budowa chodnika czy budowa nowego oświetlenia, no też będzie służyła turystom.
1: Turystyce,
2: tak?
1: Oczywiście. Mhm.
2: No, ale
1: marszałkowie chcieliby, żeby te pieniądze jednak były celowe.
2: Tak. Wszyscy uważamy, to jest nasze spójne myślenie, że że ta opłata powinna być pobierana na terenie całej Polski, to powinien być dobrze zorganizowany system i później, jeżeli chodzi o redystrybucję tych środków, powinno się to odbywać w sposób sprawiedliwy i jednocześnie budować pozycję turystyczną Polski na świecie. Dzisiaj mówi się nawet, że jesteśmy 20. rynkiem turystycznym na świecie pod kątem ilości gości, którzy do nas z zewnątrz przyjeżdżają. Mamy dobrą infrastrukturę turystyczną, mamy dobre hotele, dobre restauracje. Można by tak opowiadać, ale przydałoby się...
1: Ale brakuje po prostu rozpromowania tych dobroci.
2: Tak, brakuje. Brakuje i po prostu uważamy, że tak powinno być. To nie mogą być pieniądze tylko na to, żeby je gdzieś tam wydać. Oczywiście część środowisk patrzy ze swojego punktu widzenia. Bardzo mocne środowisko krakowskie tak zwane. Kraków ma swoje problemy związane z overturyzmem. Mieszkańcy często nie radzą sobie już z tym dużym ruchem turystycznym. Oczywiście to są argumenty, ale to są argumenty Krakowa. Ale Opole, Koszalin czy Piła będą miały zupełnie inne argumenty, a te pieniądze też się im przydadzą, więc musimy patrzeć na to szerzej.
1: Piotr Mielec, dyrektor Biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jest gościem Radia Opole. Zapraszam Państwa teraz do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Daniel Klimczak chciał nowości i proszę bardzo, to jest dla ciebie nowość. Premiera od tego Swimsa Break Up in Reverse.
1: No dobrze, znasz mnie lepiej niż ja siebie, wiesz czego chciałem, super.
0: No wczoraj mówiłeś, że nowości.
1: Nie no, wczoraj myślałem, że to jest nowość, ale nie powiedziałem, że chcę. Ja tam lubię stare, sprawdzone, wiesz, w pewnym wieku ludzie po prostu lubią wracać do czasów, kiedy byli piękni i młodzi. Albo tylko
0: ale
1: młodzi.
0: Tamte hity też kiedyś były nowe. Wiesz, o co chodzi. Szósta na zegarze.
1: Rząd uruchamia Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.
2: 16 miliardów będzie skierowanych na rzecz inwestycji szczególnie samorządowych.
1: Francja awansowała do półfinału mundialu, a w ekonomii m.in. paragony grozy na polskim wybrzeżu.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. W resorcie zdrowia odbyło się wczoraj spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z minister Jolantą Sobierańską. Grędą, od tego zaczynamy. Omawiano m.in. rządowe propozycje dotyczące ograniczeń w pracy i wynagrodzeniach lekarzy. Komentarze w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
4: Strony podkreślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło konkretów. Lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń, jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie 2 etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej 0,5 etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
5: Może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
6: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Te 0,5 etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
4: Mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Rząd uruchomił Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. To 23 miliardy złotych przekształcone ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To pierwszy tego typu instrument w Europie. Więcej na ten temat wie Piotr Durys.
7: Fundusz opiera się na pożyczkach dla samorządów na schrony i infrastrukturę oraz inwestycjach kapitałowych spółki Chrobry, firmy zbrojeniowe. Większa część trafi do samorządów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 16 miliardów będzie skierowanych na rzecz inwestycji szczególnie samorządowych i 7 miliardów trafia do spółki Chrobreza.
7: Minister finansów Andrzej Domański zaznacza, że pieniądze mają zostać w Polsce i napędzić krajowy przemysł.
8: Chcemy, aby jak największa część inwestowanych środków budowała polskie technologie i tworzyła miejsca pracy.
1: W wiadomościach teraz o sport. We Francji euforia po awansie reprezentacji do półfinału mundialu. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju. W Paryżu jest Stefan Folzer.
9: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Policja wykluczyła udział osób trzecich w śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono wczoraj w opolskiej Młynówce. Mundurowi wciąż ustalają jednak tożsamość denata, jak i dokładną przyczynę zgonu, mówi Radio Opole aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji. W Opolu.
10: W miejscu odnalezienia zwłok przez wiele godzin pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczali ślady i dowody. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia.
1: I jeszcze sąsiedni region. Pościg zakończony strzałami na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w powiecie gliwickim. Policjanci chcieli skontrolować samochód pod kątem stanu technicznego. Kierujący nim mężczyzna zignorował jednak polecenia do zatrzymania. Żeby zgubić policjantów, zjechał z autostrady na węźle Zabrze Zachód. Tam zawrócił i próbował wrócić na A1. Mężczyzna miał stwarzać zagrożenie, przez co funkcjonariusze użyli broni. Po kilku strzałach ostrzegawczych przestrzelili oponę pojazdu. Okazało się, że kierował nim 40-letni mieszkaniec Rudyłtów. Nie miał prawa jazdy. W jego organizmie wykryto alkohol. W trakcie ucieczki przewoził ze sobą 3 pasażerów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: Prawie 4,5 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Miasto Opole wesprze najzdolniejszych studentów, dopłacając do akademików, niezależnie czy Uniwersytetu Opolskiego, czy Politechniki Opolskiej. Jest porozumienie w tej sprawie między prezydentem a rektorami wspomnianych uczelni. Roczny koszt przedsięwzięcia oszacowano na 5 milionów złotych. W wakacje powraca temat nadmorskich paragonów grozy. Turyści twierdzą, że jest drożej, ale da się wytrzymać. Średnio za obiad w Mielnie trzeba zapłacić ponad 40 zł. Turyści przyznają, że ceny są nieco wyższe niż rok temu.
12: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
13: 30 zł chyba, więc była flądra.
12: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało. Pamiątek jako takich nie za bardzo kupujemy. Przyjechałyśmy odpocząć, nie kupować pamiątki.
14: Wszystko idzie w górę, w miarę jeszcze przystępne ceny.
15: Ale to w takie minimalne ceny. Można nawet się gdzieś stołować taniej, można troszeczkę drożej.
11: Paragonów grozy jeszcze nie było. Zanim złożymy zamówienie, warto sprawdzić cennik i dopytać o sposób naliczania ceny. Dzięki temu wakacyjny rachunek nie powinien okazać się paragonem grozy. Pakiet kilkudziesięciu reform przedstawił w Bundestagu kanclerz Niemiec. Chodzi o podniesienie podatków dla najbogatszych, aby móc sfinansować ulgi podatkowe dla najmniej zarabiających, ale też chodzi o reformę emerytur czy służby zdrowia. Głębokie reformy mają być odpowiedzią na społeczne oczekiwania.
0: Pogoda. Na termometrach teraz mamy 12 stopni, maksymalnie 23 stopni możemy się spodziewać w sobotę. 24 stopnie na termometrach, w niedzielę 25 i tak z każdym dniem będzie coraz cieplej, a pod koniec przyszłego tygodnia to nawet 32 stopnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I bardzo dużo słońca. Wczoraj miały być takie przelotne opady deszczu, ostatecznie może w kilku miejscach naszego regionu się pojawiły, ale w Opolu ich na pewno nie było. Według synoptyków tylko we wtorek może coś pokropić, ale wiadomo, że jeszcze do tego czasu mogą zmienić zdanie ze 6 razy. Mamy 10 dzień lipca dzisiaj. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, natomiast ten program prowadzi Marcin Głowienkowski. Dzień dobry o poranku w Radio Opole.

0: 13 minut mamy po godzinie 6 i mamy taką godzinę właśnie 10 lipca, czyli w piątek, piąteczek, piątunio, na który dosyć długo czekaliśmy, ale się doczekaliśmy. Amelia, Filip, Alma obchodzą dzisiaj swoje imieniny, a do tego, jeżeli zerkniemy do kalendarza świąt nietypowych, to Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Także dzisiaj możemy sobie niezdrowo zjeść, chociaż no nie polecam za bardzo. Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna, to przysłowie na dzisiaj, albo Filip przepowiada, ile tygodni popada. Nie wiem, znowu nie rozumiem tych przysłów, ale wy, jeżeli rozumiecie, to dajcie znać pod 774-541-541. Na mundialu się działo i dzisiaj będzie się działo. Wczoraj Francja wygrała 2-0 z Maroko. Do tego tematu na pewno będziemy wracać, ale też wrócimy do tego, że dzisiaj wielki hit, Hiszpania zmierzy się z Belgią. Zostańcie z Radiem Opole, to na pewno jeszcze o tym opowiemy. A teraz Kygo i Max McNown w utworze Take Me Back.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 20 minut mamy już po godzinie 6, to zerkamy, co to się wydarzyło 10 lipca. I w 1856 roku rodził się Nikola Tesla. Dlatego dzisiaj mamy jego dzień. Amerykański inżynier serbskiego pochodzenia, elektrotechnik, wynalazca od 1884 roku. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych, był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach. Najważniejsze to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, bateria słoneczna, transformator Tesli, świetlówka. W 1916 roku został wyróżniony medalem Edisona za wybitne osiągnięcia we wczesnych pracach nad prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości. Zmarł 7 stycznia 1943 roku. Natomiast w 1865 roku we Wrocławiu otwarto zoo. Jest to najstarszy polski ogród zoologiczny. Jego powierzchnia wynosi 33 hektary. To piąty najchętniej odwiedzany ogród zoologiczny w Europie. Podczas otwarcia wystawiono 189 zwierząt, m.in. daniele, lamy, niedźwiedzie, sarny, strusie, wielbłądy, wilki i zebrę. W znacznej części były to dary mieszkańców Wrocławia i okolic. No a teraz ten ogród zoologiczny niesamowicie się zmienił, niesamowicie się rozrósł i jest tam niesamowicie dużo ludzi. Dlatego zawsze wybieram opolskie zoo.
1: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda. Przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Service.
14: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
11: Po reklamie.

0: Radio Opole, prawie 6:30, wyjeżdżamy na opolskie drogi razem. Się rozpędziłem. Nie ma wakacji opolskich dróg. Daniel Klimczak opowiada nam, co w wiadomościach.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaksa Kędzierzyn-Koźle przystąpi do nowego sezonu z niezmienionym sztabem szkoleniowym. Na czele zespołu nadal będzie stać Andrea Gianni. Bez zmian pozostaje również najbliższe otoczenie pierwszego trenera. Funkcję asystenta nadal pełnić będzie Michał Hadała. Za przygotowanie fizyczne zawodników odpowiadać będzie Piotr Pietrzak, a w sztabie pozostają także fizjoterapeuci Paweł Brandt i Bartosz Hołobut. Jak podkreśla klub, utrzymanie całego sztabu oznacza, że Zaksa stawia na stabilność i konsekwentną realizację długofalowej wizji rozwoju.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Pod koniec pierwszego półrocza deweloperzy na 7 rynkach oferowali 60 tysięcy mieszkań, podaje Oto Dom cytowany przez Rzeczpospolitą. Ogromna podaż nie pozwala na duże podwyżki cen. Z analiz wynika, że średnie ceny oferowane za metr kwadratowy nowych lokali wzrosły od grudnia o 4%, a w ciągu roku o 7%. Zmniejszają się różnice między rynkami tak zwanego peletonu, do którego należą Trójmiasto, Poznań, Kraków i Wrocław, przy jednoczesnym pogłębianiu się różnic między rynkami skrajnymi, Warszawą na jednym końcu, a Katowicami i Łodzią na drugim. A dziś mija 29 lat od dnia, w którym Opole zalała powódź tysiąclecia. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach o 7:00.
3: Ważna informacja do służb ratowniczych. Na ulicy Grodgera, a więc na Zaorzu, uwięziony jest człowiek.
4: Ja szłam ulicą i państwo mnie uratowali, wciągnęli mnie przez okno, bo by mnie woda porwała.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz mamy 13 stopni. Rzeźki jest ten poranek, ale taki całkiem przyjemny, tylko trzeba coś zarzucić na siebie i będzie okej. 23 stopnie w ciągu dnia, jutro 24, w niedzielę 25.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A później to już będzie wyłącznie cieplej, w przyszłym tygodniu po 31 czy nawet 32 stopnie.

0: Katy Perry, Watch It Burn w Radio Opole. Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 7. Natomiast zerkamy teraz na Facebooka naszego i patrzymy, jakie posty was zainteresowały, więc na pewno to, że nowoczesna ciepłownia powstaje w Łozimku, emisja spadnie nawet o 68%. Możecie wejść, przeczytać i dowiedzieć się więcej na ten temat. Natomiast też powiedzieliśmy, że Lewin Brzeski nie będzie miał ośrodka dla cudzoziemców. Potwierdza to MSWiA i Urząd do Spraw Cudzoziemców. Na terenie gminy Lewin Brzeski nie powstaną takie ośrodki i to zostało oficjalnie potwierdzone. No i tutaj faktycznie pojawiło się całkiem sporo komentarzy. Wiele z nich to trudno komentować. Może tak, albo czytać nawet te komentarze. Natomiast jeżeli chcecie, to możecie wejść na naszego Facebooka i proszę bardzo, sprawa załatwiona.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Zofia Alaja, kiedy jesteś w Radio Opole?

0: się składa, że jak wczoraj zapytałem Daniela Klimczaka, czy obserwował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to powiedział, że wczoraj tak, czy tam przedwczoraj, bo się nic nie działo.
1: To dzisiaj i wczoraj też nie obserwowałem, chociaż się działo, ale ty powiedziałeś jakieś 14 minut temu, że nie ma w wakacje dróg regionu.
2: Nie.
1: No, ja rozumiem, że ty mieszkasz w takim miejscu, że sołtys na wieczór zwija asfalt i potem może rozwinie, jak ma dobry dzień. Ale nie. Zapewniam, że drogi regionu nadal są.
2: Nie, drogi są, tylko że wiesz, tak po prostu skrót myślowy. Myślałem, że tam wiesz, Kuba Biel albo Adam Wołek opowiedzą o sytuacji na drogach, a proszę bardzo, tutaj sam Daniel Klimczak był. Ale wiadomości z opolskich dróg powrócą po
1: wakacjach. Jak się coś będzie działo na drogach, to na pewno też damy wam znać. Wy też oczywiście możecie nas informować, jeżeli zdarzyło wam się utknąć w korku. 774541541. Nasz numer.
2: Nie ma korków teraz. To gdzie mają utknąć?
1: A na przykład na Krajowej, czekaj, to jest 45, tak? Do Kluczborka, tam festiwal wahadeł.
2: Ojeje, tam to
1: widzisz,
2: się dzieje.
1: Widzisz.
2: Albo wiem, przecież tu na rondzie przy Makro, tam przebudowywanym, tam są korki cały rok.
1: Tak.
2: Wiesz, które?
1: Chociaż się tam teraz trochę pozmieniało na lepsze, bo estakady otworzyli przynajmniej częściowo.
2: Jeszcze właśnie tylko częściowo, dlatego to dalej nie funkcjonuje tak, jak powinno. I tam korki są dalej.
1: No, i na obwodnicy Grodkowa też rondo budują, także tam też poczekacie.
2: No to stoicie w sumie w tych korkach.
1: No właśnie, wiadomości drogowe. Zrobiliśmy wiadomości drogowe.
2: Zrobiliśmy to, teraz proszę, co tam w wiadomościach.
1: Dziś w Rozmierce za kwadrans rozpocznie się wizja terenowa komisji konkursowej w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska, więc jeżeli ktoś jeszcze trawnika nie przystrzygł, to ostatnie minuty na to, żeby to zrobić. W Oleśnie dzisiaj otwierają SOR o godzinie 10, a o godzinie 11 w Domu Katachetycznym w Opolu poznamy szczegóły koncertu charytatywnego W Górę Serca. Ten koncert 4 września dopiero, ale dobrze by było się do niego właściwie przygotować. No i dzięki tej konferencji będziemy mogli wiedzieć, jak to zrobić.
2: No a propos tego SOR-u, to absolutnie nie życzę nikomu, żeby był pierwszym klientem. Bo to z reguły tak się patrzy, kto będzie pierwszy. To w tym przypadku tego nie życzymy, ale dobrze, że powstał. Dzięki bardzo, Danielu.
1: Proszę bardzo.
2: Najnowsze wiadomości w Radio Opole już za 14 minut punktualnie o godzinie 7.

0: za 2 minuty.
1: Będzie godzina 7 i wtedy startujemy z najnowszymi wiadomościami w Radio Opole, także zostańcie z nami.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
6: Po reklamie.
7: Zbliżamy się do godziny 7. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Punktualnie już teraz o godzinie 7.
8: Dyrektorzy szpitali podzieleni w sprawie propozycji resortu zdrowia.
9: Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
8: Mija 29 lat od powodzi tysiąclecia w Opolu, a wczorajsze trzęsienie ziemi w Czechach nie było tak silne, jak początkowo podawano.
2: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
8: Dyrektorzy szpitali podzieleni w ocenie propozycji zmian w ochronie zdrowia. Od tego zaczynamy. Dyrektorzy dużych, specjalistycznych placówek chwalą rozwiązania, natomiast jednostki powiatowe obawiają się problemów. Komentarze w tej sprawie zebrała Joanna Stankiewicz.
10: Teraz jest sprzyjający moment, aby wprowadzić ograniczenia wynagrodzeń, uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
11: 240 zł za godzinę, godna stawka. Poczekamy, jak będzie można to wprowadzić w życie, jakimi przepisami.
10: Inaczej propozycje limitów wynagrodzeń widzi dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku na Podkarpaciu Mirosław Leśniewski.
12: Zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki.
10: Dyrektor Leśniewski obawia się problemów kadrowych.
12: 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
10: O zmianach w czasie pracy i wysokości wynagrodzeń minister zdrowia rozmawiała z samorządem lekarskim.
8: Mija 29 lat od zalania Opola przez powódź tysiąclecia. Nad ranem 10 lipca 1997 roku woda wdarła się na Zaodrze, wyspy Pasieka i Bolko i część Metalchemu. Choć do Radia Opole również dotarł żywioł, przez cały czas informowaliśmy o bieżącej sytuacji.
13: W mieszkaniu meble, lodówki, wszystko pływa. O 5 rano udało nam się uciec z mieszkania z dziećmi.
14: To jest starowinka i najczęściej sama. No i faktycznie została.
15: Edi, sieś tam i wejdź na najwyższy. Weź
14: na strych, żeby weszła może.
15: Nie ma tam strychu. Edi, na stół wejdź.
16: Bardzo ważna informacja do służb ratowniczych. Na ulicy Grodgera, a więc na Zaodrzu, uwięziony jest człowiek.
17: Ja szłam ulicą i państwo mnie uratowali, wciągnęli mnie przez okno, bo by mnie woda porwała.
18: Przyszedł tutaj niewidomy pan z pieskiem, który na apel Radia Opole przyniósł swoje tranzystorowe radio, dokupił do tego baterię i prosił, żeby to włożyć w paczkę, które wrzucamy tam gdzieś na te tereny, odcięte całkowicie od informacji.
19: Byliśmy na ulicy Grodgera. Domy są totalnie zniszczone.
20: No jeszcze gorzej jest na przykład w tych dużych blokach. Tam po prostu z piwnic zaczyna wypływać już takie dziadostwo, że się w głowie nie mieści.
8: A przypomnijmy, że powódź w 1997 roku spowodowała śmierć co najmniej 6 osób na Opolszczyźnie.
2: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
8: A w niech za granicę, czeskie stacje sejsmologiczne zarejestrowały wczoraj wstrząs, ale wcześniejsze doniesienia o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,5 okazały się błędne. Sejsmolodzy ostatecznie określili siłę zjawiska na 1,8 w skali Richtera. O szczegółach Wojciech Stopba.
21: Naukowcy podkreślili, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 byłoby bezprecedensowym zjawiskiem w historii Czech i byłoby odczuwalne w całym kraju. Dotychczas najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę 4,6 i wystąpił w 1985 roku w rejonie Hebu. Pierwotna informacja o czwartkowym silnym wstrząsie pochodziła z niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi. Prawdopodobnie była wynikiem błędnej automatycznej analizy danych niemieccy badacze skorygowali później magnitudę wstrząsu, do którego doszło w zachodnich Czechach.
8: Od 7 godzin, 3 minut i 18 sekund mamy piątek, to 10 lipca, a zarazem 191 dzień roku. Słońce w znaku raka wstało nad Opolem o 4:47 i zajdzie minutę przed 21. Imieniny obchodzą Amelia, Filip i Alma. W kalendarzu świąt nietypowych to dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek.
0: To przyniesie dzień.
8: Właśnie teraz w Rozmiarce rozpoczyna się wizja terenowa komisji konkursowej w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. Dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. O 10:00 otwarcie szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Także o 10:00 w Opolu początek konferencji izb gospodarczych. Godzinę później w Urzędzie Marszałkowskim wręczenie umów beneficjentom interwencji LIDER w ramach planu strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. Także o 11:00 w auli Domu Katechetycznego w Opolu konferencja prasowa, w czasie której poznamy szczegóły koncertu charytatywnego W Górę Serca. W południe na Placu Wolności w Opolu uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP. O 13:00 w Lewinie Brzeskim podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 458 z Kantorowic do Lewina Brzeskiego. O 18:00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gogolinie otwarcie Centrum Karolinki Karolina Art.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Na termometrach mamy 14 stopni maksymalnie, dzisiaj możemy spodziewać się 24 stopni, w sobotę 24, w niedzielę 25, a w przyszłym tygodniu już wchodzimy na wyższy poziom rzędu 30 stopni na termometrach, na razie bez opadów deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Bruno Mars, I Just Might w Radio Opole. 5 minut mamy po godzinie 7. Kacper Śnigurski przy mikrofonie. Marcin Głowienkowski program realizuje. Dzień dobry, o poranku.

0: W Radiu Opole mamy już 11 minut po godzinie 7, no i wczoraj się działo, naprawdę działo się na mundialu. Francuzi na otwarcie ćwierćfinałów Mistrzostw Świata pokonali Maroko 2-0. Kylian Mbappé, czy tam Mekambe, czy różnie na niego mówimy, zmarnował w tym spotkaniu rzut karny, ale zdobył też wspaniałą bramkę, 8 na tym turnieju, dzięki czemu Francja po raz trzeci z rzędu awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. Był to ostatni mecz mundialu rozgrywany w Bostonie.
1: Odbyło się 7 spotkań mistrzowskiego turnieju. Do miasta przybyły setki tysięcy kibiców z całego świata, by wspierać swoje reprezentacje. Ich obecność wywołała ogromne ożywienie gospodarcze w regionie, zdaniem władz lokalnych i stanowych. Skutki tego impulsu będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Przed czwartkowym ćwierćfinałem między Francją a Marokiem serwis SeatPeak, wyszukiwarka ofert biletowych, uznał miejscowy obiekt, który na czas turnieju zmienił nazwę na Boston Stadium, za najlepszą arenę mistrzostw świata pod względem wrażeń kibiców. New York Times przypomina, że czwartkowy mecz Francji z Marokiem w Bostonie był kolejnym rozdziałem wątku, który stał się dramatycznym elementem tych mistrzostw świata. Starcie o podłożu postkolonialnym, przesyconego historią, symboliką i nutą chęci wyrównania dawnych rachunków, losy obu krajów splotły się w czasach kolonialnych w latach 1912-1956. Maroko było francuskim protektoratem. Obecnie we Francji mieszka około 1,5 miliona osób pochodzenia marokańskiego, w większości wyznania muzułmańskiego. Wielu z nich odniosło sukces, jednak inni musieli zmagać się z budowaniem własnej tożsamości w obliczu kwestionowania ich francuskości przez skrajną prawicę innych nacjonalistów, pisze nowojorski dziennik. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No i nie jest to koniec emocji piłkarskich, one jeszcze potrwają. Teraz to się rozpoczynają naprawdę na dobre, no bo jeżeli popatrzymy sobie na zestaw meczów, to jeszcze dzisiaj Hiszpania zagra z Belgią, później Norwegia z Anglią, no i jeszcze Argentyna kontra Szwajcaria. Także trzeba przyznać, że piękne widowiska przed nami.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Oceana i Sunshine w Radiu Opole 13 minut po 7.

0: jeżeli planujecie wyjazd, taki wakacyjny, chociażby do Zakopanego, to teraz dajcie głośniej, bo fotoradar rekordzista wraca do pracy w nowej lokalizacji przy Zakopiance. Urządzenie długo pilnowało prędkości w Krzyszkowicach. Zgodnie z informacjami systemu Canard, w pierwszym półroczu działania zarejestrowało ponad 51 tysięcy wykroczeń. Po otwarciu nowego, bezkolizyjnego węzła w Krzyszkowicach fotoradar przeniesiono kilka kilometrów dalej, do Jawornika. Jak mówi Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału GDDKiA, jest tam bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na którym w ostatnich latach było ponad 20 wypadków i kolizji, również śmiertelnych.
1: W miejscowości Jawornik na skrzyżowaniu drogi krajowej 7 z drogą wojewódzką 955 dopuszczalna prędkość w miejscu pomiaru to 60 km na godzinę. Miejsce to jest miejscem niebezpiecznym i montaż tego urządzenia ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prosimy kierujących o stosowanie się do ograniczeń i oznakowania.
0: Ale jest jeden tajny sposób na to, żeby nie zostać złapanym na ten fotoradar. Mogę wam go zdradzić. Wystarczy zwolnić.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
8: BYD. Build your dreams.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
11: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
12: Miłość nadal w sercach gra.
13: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i

0: Na opolskich drogach jest spokojnie. Także wiadomości drogowe za nami. Teraz czas na najnowsze informacje od Daniela Klimczaka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 7:30 na zegarach. Powraca temat przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony dla Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po ostatnich rozmowach pojawiła się szansa na kontynuację negocjacji. Jeszcze niedawno wydawało się, że te utknęły w martwym punkcie, jednak jak podkreślił polityk, wydarzenia z ostatniego tygodnia dają podstawy do dalszej dyskusji. Polska deklaruje, że jest gotowa pomagać Ukrainie, ale oczekuje, że współpraca będzie opierała się na wzajemnych korzyściach.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Władze powiatu Nyskiego chcą, by nowe rondo powstające u zbiegu ulic Orzeszkowej i Długosza w Nysie nosiło imię Bartosza Kurka. Zarząd powiatu przyjął uchwałę o wystąpieniu do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie siatkarzowi patronatu nad skrzyżowaniem. Jego zdaniem decyzja już na etapie inwestycji pozwoli uwzględnić nazwę w dokumentacji i oznakowaniu oraz połączyć otwarcie ronda z uhonorowaniem pochodzącego z Nysy sportowca. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień. A kolejne wiadomości Radia Opole te o 8 już za niespełna pół godziny. W nich m.in. najnowszy raport z Komorna, którego mieszkańcy nadal nie mogą w pełni korzystać z wodociągu.
3: Pobraliśmy 9 próbek do badania. Wyniki prawdopodobnie będą w poniedziałek. Od nich są uzależnione nasze dalsze działania.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach teraz w naszym regionie, no powoli robi się cieplej, bo mieliśmy 13, teraz mamy 16 stopni, 24 stopnie maksymalnie, dużo słońca. Będzie nam towarzyszyć w sobotę i w niedzielę 24-25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tasty or Not i Reason w Radio Opola. My czekamy na przyszły tydzień, wtedy takie utwory letnie to dopiero nas przygrzeją, bo będziemy mieli 31 stopni nawet na opolskich termometrach.

0: Enrique Iglesias. Sean Paul razem się dogadali i nagrali utwór Bailando, który ma już kupę lat. Ale ile lat to ja nie wiem, może Joanna ma tak
1: wiecie. Nie wiem. Wiesz co, ja w ogóle tak się zastanawiam, kiedy ja ten utwór usłyszałam. Tak dla mnie trochę nowością trąci, ale mówisz, kupę lat ma, tak?
0: Nie, to dobrze, to jest nowość.
1: To jest nowość, no widzisz, okej.
0: Znaczy, czyli nowość to z 2025 roku.
1: To jeszcze nowość.
0: No dobra,
1: tak,
0: może być.
1: Na spokojnie.
0: Ale mamy gwarancję tego, że będzie premierowa rozmowa na antenie Radio Opole.
1: Tak. Generalnie mamy wakacje, mało kto myśli o szkole, ale trochę o szkole dzisiaj porozmawiamy. Prezeska Opolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wanda Sobiborowicz, będzie gościem Radio Opole. I ZNP planuje akcję protestacyjną, manifestację przed kancelarią premiera, co prawda dopiero w sierpniu, no ale już rozmowy trwają. No i padają takie słowa ze strony związkowców, że grzecznie to już było. Więc zapytam, jak będzie teraz, bo może będzie trochę ostrzej.
0: No ale to wiesz, to ja wiem, jak rolnicy protestują, to wtedy jest niegrzecznie, no ale nie tak. Wyobrażam sobie, że nauczyciele tak.
1: No zobaczymy, jak będzie. Ten sierpień pokaże, może do tego czasu nastąpi jakaś refleksja, w sensie z jednej i z drugiej strony, bo są pewne oczekiwania, bo tu kwestia wynagrodzeń, podwyżek i też zmian, które w oświacie mają się wydarzyć. No zobaczymy, może ta sytuacja się jakoś rozwiąże.
0: No to jak gwarantuję, że dużo ciekawych rzeczy pojawi się kwadrans po godzinie 8, bo wtedy wystartuje poranna rozmowa Radio Opole. Dzięki bardzo, Joanna Macek.
1: Dzięki, zapraszam.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
0: To teraz Brian dla nas pośpiewa Za mną idź w Radio Opole.

0: Phil Collins w Radio Pole pięknie dla nas pośpiewał. Natomiast wczoraj się wydarzyła zaskakująca rzecz, trzeba przyznać, po 115 dniach służby. Policyjny Ford Mustang został rozbity. Sportowy radiowóz został uszkodzony w wypadku pod Radomiem. W TVP Info aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu mówił, że w chwili zdarzenia z drugim pojazdem Mustang poruszał się na sygnale.
1: Około godziny 12:30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o kolizji pojazdów. W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz Ford Mustang, w którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
0: W zderzeniu nikt nie ucierpiał, to jest najważniejsze. Kierowcy byli trzeźwi. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy policyjnego Forda Mustanga. Pojazd trafił do radomskiej policji w marcu jako pierwszy samochód, który zasilił policyjną flotę po zastosowaniu konfiskaty wobec pijanego kierowcy. A tego pijanego kierowcę złapano w połowie ubiegłego roku. No i teraz jak wejdziemy w sekcję komentarzy w internecie, to trzeba przyznać, że króluje taka.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.

0: A punktualnie o godzinie 8, czyli za 3 minuty najnowsze wiadomości w Radiu Opole i bardzo ważne informacje odnośnie wody w Komorznie. Dodam tyle, że nie pijcie jej teraz, ale więcej o tym opowiemy na pewno w wiadomościach Radiu Opole już za chwilę.
1: Poranek z Radiem Opole.
2: Reklama. Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Cześć, sąsiad. Jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 8, a dziś mamy 10 dzień lipca. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
10: Woda w Komorznie nadal jest niezdatna do picia. Konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zablokowane to konsekwencja sporu Polski z Pfizerem. W tych wiadomościach powiemy też o modernizacji ciepłowni w Ozimku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
10: Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki na COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał procesy przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
11: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok z kwietnia w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
12: Przygotowujemy odwołanie.
11: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia PAŻP działa tak jak dotychczas.
12: Na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje planowane w polskiej przestrzeni odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
11: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji.
10: Woda we wsi Komorzno nadal nie nadaje się do spożycia. Najnowsze badania próbek pobranych z hydrantów wykazały co prawda poprawę jakości, jednak w przypadku dwóch dopuszczalne normy nadal są przekroczone, co wyklucza cały odcinek sieci. O ostatnich działaniach mówi Marcin Drajok z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
13: Działania w tym tygodniu polegały na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej. 8 lipca pobraliśmy 9 próbek do badania. Wyniki prawdopodobnie będą w poniedziałek. Od nich są uzależnione nasze dalsze działania.
10: A mieszkańcy wsi, przypomnijmy, już trzeci miesiąc muszą używać wody z beczkowozów.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
10: Trwa modernizacja miejskiej ciepłowni w Oziemku. Inwestycja ma sprawić, że do produkcji ciepła zamiast węgla coraz częściej wykorzystywana będzie biomasa. Do tej pory wykonano już większość robót przygotowawczych. Zmodernizowano stacje uzdatniania wody, powstały nowe wiaty do magazynowania i podawania biomasy, rozbudowano instalacje oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe, informuje prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Roland Wrzeciono.
14: Całość planujemy zakończyć do końca lutego. Wtedy w mieście Ozimek powinien powstać efektywny system ciepłowniczy. To oznacza, że połowę paliwa będzie stanowiła biomasa. Tym samym zredukujemy emisję dwutlenku węgla o 68%, a pyłów PM o 78%.
10: W wiadomościach teraz za granicę. Włochy wydalają rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działalność szpiegowską. W związku z ustaleniami prokuratury kraj ten musi opuścić dwóch atasze wojskowych z ambasady Rosji w Rzymie. O wydaleniu Rosjan poinformował minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, który wskazał, że, tu cytat, Moskwa nadal prowadzi działania hybrydowe przeciwko Zachodowi i Włochom, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W oświadczeniu cytowanym przez agencję RIA Nowosti rosyjski MSZ poinformował, że strona rosyjska udzieli odpowiedniej odpowiedzi na te decyzje. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po ósmej gościem Joanny Matlak będzie szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego na Opolszczyźnie Wanda Sobiborowicz.
15: ZNP planuje akcję protestacyjną, manifestację przed kancelarią premiera, co prawda dopiero w sierpniu, no ale już rozmowy trwają. Padają takie słowa ze strony związkowców, że grzecznie to już było. Więc zapytam, jak będzie teraz, bo może będzie trochę ostrzej.
1: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz w naszym regionie 17 stopni, maksymalnie 24 stopni możemy się spodziewać. W sobotę 24, w niedzielę maksymalnie 25, a przyszły tydzień to absolutny plażing i leżing, bo będziemy mieli 29-30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zapowiedź porannej rozmowy Radio Opole usłyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radio Opole. To ja tylko dodam od siebie, że ona wystartuje już za 10 minut. A teraz mamy 5 minut po 8. Kacper Śnigurski, Marcin Głowienkowski, no i wy, rzecz jasna, w Radio Opole.

0: MotoGP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8:00. To idealny moment, żeby przenieść się do studia. Obok startujemy z poranną rozmową Radio Opole, a tam już czeka Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A moim i Państwa gościem jest pani Wanda Sobiborowicz, prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam serdecznie, pani prezes.
3: Witam również. Dzień dobry.
2: Grzecznie już było, tak mówi szef pani związku Sławomir Broniarz. To co będzie teraz i w przyszłości, pani prezes?
3: Tak naprawdę to bliżej, co będzie teraz, a co w przyszłości, to tak naprawdę do końca nie wiadomo. No teraz przygotowujemy się do ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty przed kancelarią premiera, która odbędzie się 31 sierpnia bieżącego roku o godzinie 11. Otóż postanowiliśmy pójść do pana premiera, bo to pan premier obiecał nam na ostatnim naszym zjeździe delegatów, że nie będzie opóźnień, a przyspieszy pracę w sprawie naszej propozycji, czy właściwie należałoby powiedzieć naszej

0: projektu naszej ustawy dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, tak zwane godne płace i prestiż nauczycieli. Pan premier obiecał, nie będzie opóźnień. No i cóż się dzieje? Otóż poza obietnicami tak niewiele. No, odbywają się różne spotkania w Ministerstwie Edukacji, z klubami parlamentarnymi. Jakoś nie możemy doprosić się spotkania z panem premierem, to pójdziemy do niego.
1: Uznali państwo, że z Ministerstwem Edukacji Narodowej nie ma sensu rozmawiać, trzeba uderzyć wyżej?
0: To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, zawsze jest sens rozmawiać, bo rozmowy mogą doprowadzić do jakichś wyników. Natomiast już w tej chwili, po niewielu spotkaniach, konferencjach prasowych i innych, i spotkaniami z ministrem edukacji, ostatnie gdzieś 2 tygodnie temu, w którym uczestniczyliśmy u pani minister, no jakby niewiele wnoszą. Pani minister obiecuje również podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od przyszłego roku. Najpierw było 2,5%, teraz 3%. No to jest inflacja, więc dla nas najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do uchwalenia naszej ustawy, pod którą, czy propozycji, projektu podpisało się 250 tysięcy nauczycieli.
1: Pani prezes, ale szefowa MEN-u Barbara Nowacka mówi jednocześnie, że wynagrodzenia, przyznaje, że wynagrodzenia nauczycieli rosną za wolno, no ale też informuje, że prawie połowa nauczycieli w tej chwili znajduje się w drugim progu podatkowym.
0: No tak, tylko jeszcze należałoby doprecyzować, z jakiego powodu znajduje się w tym drugim progu. Otóż nauczyciele, ratując, prawda, edukację czy nauczanie dzieci i młodzieży, pracują po 1,5 etatu, po 2 etaty i to powoduje przekroczenie tego progu podatkowego, a nie, że powiedzmy, tak zarabiają dobrze, że przy normalnym zatrudnieniu osiągają takie wynagrodzenia.
1: Czyli to nie jest tak, to jest kadrowych, tak?
0: Braki kadrowe. Poza tym to jest ogromny wysiłek nauczycieli. Ja tak prawdę mówiąc, to wydaje mi się, ja rozumiem nauczycieli, że te niskie zarobki spowodowały, że zdecydowali się wziąć na siebie więcej obowiązków i ratować edukację. Natomiast co by się stało, jak się zastanawiam, gdyby takiego trudu nie podjęli? Co wtedy rząd i Ministerstwo Edukacji by zrobili? Bo przecież nie byłoby komu pracować. A więc w końcu należałoby zająć się tą grupą nauczycieli i coś postanowić. A przypomnę, że ten projekt w Sejmie leży od jesieni 2021 roku. W 2025 roku po raz ostatni obradowała Sejmowa Komisja Nadzwyczajna i do tej pory, i na tym się zakończyło, do tej pory nic się nie dzieje. Pan premier obiecał, że w 2027 roku zacznie obowiązywać, że ta ustawa w sprawie płac zostanie uchwalona, ale my już wiemy, że nie zostanie uchwalona, bo budżet państwa wkrótce zostanie uchwalony i w budżecie nic na ten temat nie ma.
1: Można się spodziewać, pani prezes, że druga strona odpowie, mamy trudne czasy, kryzys,
0: związki związane. A to zawsze tak odpowiada.
1: Ale tak myślę sobie, wojna, obronność, to są koszty.
0: Ale oczywiście, to my sobie z tego zdajemy sprawę. Ale czy na pewno wojna i koszty, całe szczęście, że wojna nie toczy się u nas i oby tak zostało, prawda?
1: W Ukrainie.
0: Ja rozumiem, że wydatków jest wiele, ale wobec tego mówimy, a może by tak jednak pan premier znalazł czas i spotkał się i powiedział, słuchajcie, jest taka i taka sytuacja. Może spróbujmy rozłożyć ten wzrost płac na 2 tury, na 3 tury. Przecież to nie jest tak, że nie będziemy rozumieli sytuacji w kraju. Tak?
1: Czyli po pierwsze trzeba po prostu porozmawiać.
0: Trzeba rozmawiać, trzeba się spotkać. No niestety tego nie ma. Wobec powyższego, bo tak żeśmy ostatnio rozmawiali, nie ma żadnej propozycji ze strony rządu. Mhm.
1: Jakie zainteresowanie wyjazdem do Warszawy, jak rozumiem, na manifestacje ze strony tutaj naszych opolskich nauczycieli, związkowców?
0: Zainteresowanie jest takie, no powiem tak, jest to ostatni dzień wakacji, poza tym nie planujemy manifestacji na 10 tysięcy uczestników, około 2 tysięcy, bo miejsce też jest, gdzie się więcej osób nie zmieści, poza tym uważamy, że niekoniecznie liczba będzie świadczyć. W każdym bądź razie z Opolszczyzny pojadą dwa autokary i myślę, że to jest wystarczająca reprezentacja.
1: To czego konkretnie Państwo oczekują, żeby tych działań nie zaostrzyć? Czy zależy Państwu na tym spotkaniu i to trochę załagodzi temat, czy jednak jakieś konkrety tutaj powinny się pojawić?
0: Liczymy na konkrety, tak jak wcześniej
1: wspomniałam. Nawet rozłożenie na te tury, o których Pani mówiła, tak?
0: Tak, oczywiście. No to wtedy będzie o czym rozmawiać. A jeśli z premierem nie ma... No nie ma możliwości spotkania, nie wiem, czy pan premier nie ma ochoty, czy jakieś inne, jest bardzo zajęty. Natomiast ostatnio pojawiło się, że pani minister Nowacka mówi, że będzie walczyć. Rzeczywiście ona rozumie, że naprawdę nauczyciele za mało zarabiają, o 11%.
1: Tak, no właśnie taka propozycja się gdzieś pojawiła w mediach.
0: My mówimy o 15%.
1: Z ministrem finansów dyskutuje
0: ale
1: mocno
0: czy,
1: za każdym razem.
0: Czy pani minister się to uda? Oby. Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań, a co będziemy, jakie nasze działania z naszej strony będą dalej, zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Mm-hmm. Pani dzisiaj trudno jest powiedzieć o jakichś konkretach i szczegółach.
1: A może być tak, że wróci sytuacja z 2019 roku, to wtedy był taki strajk na całą Polskę dosyć duży.
0: To będzie zależało.
1: To zależy, co się wydarzy.
0: Tak, co się wydarzy. I od, oczywiście, jest po tym strajku w 19 roku sporo było takich zastrzeżeń, że za szybko zakończyliśmy ten strajk, że część kadry nauczycielskiej była niezadowolona, ale powiem tak, to byli niezadowoleni przede wszystkim ze szkół ponadpodstawowych. Natomiast trzeba znać było całość, całe realia, tam gdzie w małych miejscowościach, w przedszkolach, na wsiach był duży nacisk i nauczyciele przechodzili również stres ze strony rodziców, społeczeństwa. To są trudne decyzje na pewno, z tym, że to nie było tak, że ten strajk w ogóle nic nie zmienił, coś zaczęło się dziać, pewne sprawy zostały zatwierdzone. Oczywiście nie wszystko, a najważniejszą sprawą są wynagrodzenia nauczycieli, bo patrząc na ostatnie badania, jakie przeprowadził zostały przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzone, to tak zwany dobrostan nauczycieli, jak to się teraz modnie określa, jest bardzo niedobry.
1: To ja mam tutaj parę danych właśnie z tego badania, bo też sobie przygotowałam. Tak. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu. 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia. 60% nauczycieli cierpi na silne dolegliwości somatyczne, bezsenność, wyczerpanie i tak dalej. I tutaj duża statystyka, 72% respondentów nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że w zawodzie pozostanie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest problem, prawda? Bo młodzi nie przychodzą, no i to wszystko wiąże się z wynagrodzeniem. Bo za tak niskie wynagrodzenie, to po studiach, młody nauczyciel mówi, no, jakoś trzeba żyć.
1: Nie ten droga.
0: Rodzinę chce założyć, mieszkanie kupić i tutaj staje się to dużym problemem. Natomiast kadra nauczycielska jest dość, delikatnie mówiąc, w określonym wieku, żeby nie powiedzieć stara.
1: To ja za chwilkę to dopytam. Pani Wanda Sobiborowicz, prezes Okręgu Opolskiego z ZNP, jest gościem Radia Opole. Teraz przejdziemy do internetu. Słuchaczom bardzo dziękujemy.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Roxy White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej w Radio Opole, ale ten utwór się kończy, bo zaczynają się wiadomości w Radio Opole Daniela Klimczaka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest przed kancelarią premiera. Jak mówiła w porannej rozmowie Radia Opole prezes Opolskiego Okręgu ZNP Wanda Sobiborowicz, manifestacja odbędzie się pod koniec wakacji, a z Opolszczyzny pojadą na nią dwa autokary związkowców. Zdaniem nauczycieli rząd nie wywiązuje się z obietnic dotyczących wynagrodzeń, a rozmowy z Ministerstwem Edukacji nie przyniosły oczekiwanych efektów. ZNP podtrzymuje postulat 15-procentowej podwyżki płac. Do tematu wrócimy w wiadomościach Radia Opole za niespełna pół godziny.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Przed nami kolejne spotkanie w ramach letniej sceny NCPP na opolskim rynku. Tym razem scenę zdominuje melodia i żywiołowy rock. Na początek wystąpi Briela. To piosenkarka poruszająca się na pograniczu indie popu i muzyki alternatywnej, która w swoich aranżacjach inspiruje się także folkiem. Później wystąpi Aleksander Szalonek. Do Opola przyjedzie z zapowiedzią debiutanckiej płyty Żaby i Ludzie. Początek już jutro o 20:00. Wstęp jest bezpłatny. A kolejne wiadomości już o 9:00. W nich m.in. o zakończonej odbudowie mostu w Strzeleczkach.
3: Hecek, piękny, bezpieczny most, bardziej funkcjonalny, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Ponad 300 tysięcy uzyskaliśmy z dotacji miasta i gminy Białystok.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 18 stopni, maksymalnie 24. Możemy się spodziewać w sobotę 24 stopnie, w niedzielę 25 stopnia, w przyszłym tygodniu nawet 30.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A pamiętacie takie konkursy, jak mieliśmy vouchery na lotnisko, prawda? Gdzie można było tam sobie przejść fast trackiem. Piękne czasy to były, ha, ale one się nie skończyły, bo za chwilę taki konkurs będziemy mieć w Radiu Opole, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A my za 19 minut będziemy mieć godzinę 9. Słuchajcie cały czas porannego programu w Radio Opola. Ja mam dla was kapitalny konkurs, w którym do wygrania jest możliwość poczucia się jak taki VIP, jak taka gwiazda trochę. Bo będziecie mogli wygrać voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu przy P1 przez tydzień, przejścia przez Fast Track i wejścia do saloniku Business Lounge dla dwóch osób, a tak przed wylotem wchodzicie w miejsce, gdzie wszystko jest za darmożkę, no to brzmi naprawdę bardzo przyjemnie. Ale jeżeli nigdzie nie planujecie polecieć, to też da się to załatwić, bo jeżeli nie chcecie vouchera, to możecie zgarnąć zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice, saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w 1, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis. No dużo się dzieje, krótko mówiąc, ale żeby to zdobyć, to trzeba się troszeczkę postarać. Dzwonicie pod 774-541-541 i odpowiadacie na pytanie konkursowe, które mam dla was ja, które ma dla was Iwona, bo będziemy chcieli na pewno, żebyście odpowiedzieli na następujące pytanie. Gdzie byście wysłali swojego szefa na wakacje? No, kombinujcie. Ja już wiem, jakich mogę się spodziewać odpowiedzi.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: Za 10 minut będzie godzina 9 w Radio Opole. Ja was dzisiaj pytam o to, gdzie byście wysłali swojego szefa. I pierwsza propozycja nietypowa pod 774-5-4-1-5-4-1.
1: Gdzie bym wysłała swojego szefa? Oczywiście do Afganistanu, żeby się nauczył szanować ludzi, a zwłaszcza kobiety.
0: Ale tam średnio tam szanują, żeby nie powiedzieć, że bardzo średnio szanują tam kobiety i ludzi. Także może jakaś inna destynacja w miejscu, w którym by się tego nauczył, bo na pewno by się to przydało. 774-5-4-1-5-4-1. Czekam na propozycję. Jeśli będziesz tam.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
4: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym. Umowę o pracę tymczasową i nowoczesne zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
1: Po reklamie.
5: Zbliżamy się do godziny 9, a dziś mamy 10 dzień lipca. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
6: Zakończyła się popowodziowa odbudowa mostu w Strzeleczkach. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
6: Pracownicy oświaty planują na koniec wakacji manifestację przed kancelarią premiera, tak zapowiadała w porannej rozmowie Radio Opole prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na Opolszczyźnie Wanda Sobiborowicz. Jak mówi nasz gość, zdaniem nauczycieli rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic.
8: Pan premier obiecał nam na ostatnim naszym zjeździe delegatów, że nie będzie opóźnień, a przyspieszy pracę w sprawie projektu naszej ustawy dotyczącej wynagrodzeń, tak zwane godne płace i prestiż nauczycieli. No i cóż się dzieje? Otóż poza obietnicami niewiele.
6: Wandę Sobiborowicz pytaliśmy też o rosnącą liczbę nauczycieli, którzy osiągają drugi próg podatkowy. Szefowa opolskiego ZNP przekonuje, że nie oznacza to, że zarobki w oświacie są na wystarczającym poziomie.
8: Nauczyciele, ratując edukację, pracują po półtora etatu, po dwa etaty i to powoduje przekroczenie tego progu podatkowego. A nie, że tak zarabiają dobrze, że przy normalnym zatrudnieniu osiągają takie wynagrodzenia.
6: A ZNP, przypomnijmy, domaga się wzrostu płac o 15%.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Uproszczenie przepisów, elektroniczne akta, wyroki i protokoły oraz sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw sądowych. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0. Więcej na ten temat wie Michał Makowski.
9: Ponad 1/3 mocy przerobowych polskich sądów zajmują księgi wieczyste. Postępowania dotyczące wpisów do ksiąg mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
10: Proces całościowo bazuje na papierach, formularzach, na załącznikach.
9: Referendarze sądowi przejmą od sędziów część obowiązków i zajmą się sprawami spadkowymi oraz przypadkami upadłości konsumenckiej. Reforma systemu biegłych sądowych pozwoli skrócić czas oczekiwania na niezbędne ekspertyzy.
10: Pełna cyfryzacja, jedno miejsce, gdzie w całej Polsce będziemy mogli zasięgnąć informacji o biegłych.
9: Propozycje mają zmienić się w przyjęte projekty ustaw najpóźniej do końca roku.
6: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości zakłada również zdalne rozprawy i przesłuchania w sprawach karnych.
7: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
6: Zakończyła się odbudowa zniszczonego przez ostatnią powódź mostu na rzece Biała w Strzeleczkach. O zakresie zrealizowanych prac mówi burmistrz Marek Pietruszka.
11: W ramach zadania odnowiono konstrukcję mostu, wyremontowano przyczółki i płytę mostową, zamontowano również nowe masywne balustrady, wykonano nowe elementy chodnikowe oraz odtworzono nawierzchnię na dojazdach. ECEK, piękny, bezpieczny most, bardziej funkcjonalny, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Ponad 300 tysięcy uzyskaliśmy z dotacji miasta i gminy Białystok, która przekazała nam środki na odbudowę właśnie tego mostu.
6: Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. w sprawie dotyczącej ujawniania informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Akt obejmuje jeszcze byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i byłą dyrektor delegatury NIK w Warszawie. O szczegółach Marta Nazar. Szarko.
1: O zarzutach mówi szef prokuratury regionalnej w Białymstoku Tadeusz Marek.
12: W przypadku Mariana B. związane są z nakłanianiem pozostałych oskarżonych do ujawniania tajemnicy skarbowej bądź spotkania z osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową. Tajemnice dotyczą postępowań podatkowych, kontrolnych związanych z osobami najbliższymi Mariana B. bądź z kontrolami związanymi z osobami, które były powiązane biznesowo z Marianem B.
1: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale nie kończy to śledztwa, dodaje prokurator Tadeusz Marek.
12: W prowadzeniu jest wątek oświadczeń majątkowych Mariana B. oraz przestępstw zarzuconych synowi Mariana B. oraz jego synowi.
1: Chodzi między innymi o wyłudzenie podatku VAT i pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
13: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Reprezentacja Francji na otwarcie ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata pokonała Maroko 2-0. Kylian Mbappé zmarnował w tym spotkaniu rzut karny, ale zdobył też wspaniałą bramkę, 8 na tym turnieju, dzięki czemu Francja po raz trzeci z rzędu awansowała do półfinału mundialu. Był to ostatni mecz na turnieju rozgrywany w Bostonie. Więcej na ten temat w relacji Jana Pachlowskiego.
14: W Bostonie odbyło się 7 spotkań mistrzowskiego turnieju. Do miasta przybyły setki tysięcy kibiców z całego świata. Obecność wywoła ogromne ożywienie gospodarcze w regionie, zdaniem władz lokalnych i stanowych. Skutki tego impulsu będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Przed czwartkowym ćwierćfinałem między Francją a Marokiem serwis Sidpeak, wyszukiwarka ofert biletowych, uznał miejscowy obiekt za najlepszą arenę Mistrzostw Świata pod względem wrażeń kibiców. New York Times przypomina, że czwartkowy mecz Francji z Marokiem w Bostonie był kolejnym rozdziałem wątku, starcie o podłożu postkolonialnym i nutą chęci wyrównania dawnych rachunków, pisze nowojorski dziennik.
13: O 21 czasu polskiego odbędzie się drugi ćwierćfinał. Hiszpania zagra z Belgią. Polskie osady udanie rozpoczęły zmagania w zawodach kajakarskiego Pucharu Świata w Montrealu. 5 awansowało do finałów A. Najlepiej spisała się czwórka w składzie: Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Dominika Puto i Katarzyna Kościółek, która z pierwszego miejsca awansowała do finału A. Główny faworyt kolarskiego Tour de France, Tadej Pogacar, wygrał 6 etap wyścigu o długości 186 km z pół do Gawarni Żedre. Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę 2 minuty i 38 sekund przed Duńczykiem Jonasem Winigo i 2 minuty 57 sekund przed swoim kolegą zespołu, Meksykaninem Isaakiem del Toro. Pogacar założył ponownie koszulkę lidera. Będzie pierwszy czeski finał w rywalizacji pań na wielkoszlamowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale reprezentantka Czech Linda Noskova pokonała w 81 minut Ukrainkę Martę Kostiuk 6-4, 6-4.

0: Wcześniejsze półfinałowe starcie wygrała rodaczka noskowej Karolina Muchowa. Zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi. Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie w turniejach tej rangi. Do tej pory jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał. I na koniec jeszcze siatkówka. Reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Brazylią w kolejnym meczu turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w Japonii. Wczoraj biało-czerwone pokonały w Osace Amerykanki 3-2. W całych tegorocznych rozgrywkach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki. Jeszcze nie są pewne występu w finałowym turnieju, w którym zagra 7 czołowych drużyn zasadniczej fazy oraz Chiny jako gospodarz zawodów. Początek meczu Polska-Brazylia o 12:20 czasu polskiego.
1: Pogoda. Na termometrach mamy już 19 stopni ciepło. Dzisiaj będzie bardzo przyjemnie, około 24 stopni. Takie idealne lato, muszę przyznać. Ale jeżeli chcemy poplażingować, to czekamy do przyszłego tygodnia, bo wtedy nawet 30 stopni na termometrach. Sobota i niedziela będą też bardzo ciepłe, 24-25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A ja was dzisiaj pytam o to, gdzie byście wysłali swojego szefa? Na wakacje, rzecz jasna. 774-541-541 i mam super nagrody do wygrania. Więcej na ten temat już za chwilę. A teraz Gwen Stefani, Kuł, Kasper Śniegórski, Marcin Głowienkowski. Cześć.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: No i faktycznie mamy takiego sponsora, a to oznacza, że mamy bardzo ciekawe nagrody dzisiaj do wygrania, ponieważ jak zerkniemy sobie na pogodę, no to ona sprawia, że okej, można zostać w Opolu, można zostać w Polsce, ale można sobie gdzieś polecieć. Dlatego jak planujecie gdzieś polecieć, to mamy dla Was voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejście Fast Track i wejście do saloniku Business Lounge dla dwóch osób. A jeżeli nigdzie nie planujecie polecieć, a wygracie, no to możecie wybrać sobie zamiast tego zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Tam jest saszetka, no, dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis. Dużo się będzie działo. Natomiast, żeby zdobyć te nagrody, trzeba zadzwonić pod 774 541 541 i odpowiedzieć na pytanie, gdzie byście wysłali waszego szefa na wakacje?
2: Dzień dobry. Ja bym swojego szefa wysłała na wakacje na wyspy Bergamota. Spotka tam kota w butach i pospaceruje w 7-milowych butach po wyspie. Przejedzie się razem z osiołkiem na grzbietach mrówek, dostanie kurę samograjkę, która wnosi złote jajka.
1: No wiesz co, tylko nie jestem pewien, że jak szef wróciłby z takiego urlopu, to byłby zadowolony.
3: Dzień dobry, gdzie ja bym wysłała swojego szefa? Daleko, tam gdzie pieprz rośnie. Może do Kambodży. A dlaczego? No żeby dobrze wypoczął, posmakował egzotyki, no i zatęsknił za swoimi pracownikami i docenił ich w końcu.
1: No to może być już lepsze rozwiązanie. Macie swoje propozycje? Dzwońcie pod 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Żyjemy w Matrixie. Postanowiłem to już oficjalnie ogłosić. A to dlatego, że od lat, jak myślę, że jak Mieszko pierwszy w ogóle tak stanął w tej Polsce, to powiedział: o, fajnie, fajnie, ale nad morzem jest drogo. Bo w wakacje powraca temat nadmorskich paragonów grozy. Turyści twierdzą, że jest drożej, ale da się wytrzymać. Średnio za obiad w Mielnie trzeba zapłacić ponad 40 zł. Turyści wybierają głównie zestaw składający się z ryby, frytek, surówki i napoju. A tak mówi pan Kacper. I to nie ja. Kierownik jednego z lokali gastronomicznych znajdującego się na Mieleńskim Deptaku.
1: Ceny poszły bardzo w górę, jeżeli chodzi o ceny ryb. Też musimy podwyższać, żeby nam to się jakoś opłacało. Prosto od rybaka mamy osobiście jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku. Wszystkie ryby są mrożone od dostawców zewnętrznych, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę. Dorsza nie ma, bo na dorsza jest zakaz połowy. Oczywiście. Ruch się powinien już zacząć od połowy czerwca, ale niestety jeszcze czekamy na ludzi.
0: Dużo mniejsze zainteresowanie jest pamiątkami, choć ich ceny są identyczne jak rok temu, dodaje pani Oliwia, sprzedawczyni z punktu w centrum Mielna.
2: Najtańsze magnesy można kupić już za 5 zł, co i tak dla niektórych jest za dużo i próbują się z tego targować. Bransoletki 10 zł. Czy ludzie to chętnie kupują? No nie do końca, jakby oni bardziej zostawiają właśnie te pieniądze swoje w gastronomii, a pamiątki, zabawki, no to jest druga potrzeba, nie korzystają z tego tak jak kiedyś. Kubki to jest też taki trochę przeżytek, że to bardzo rzadko po prostu schodzi.
0: Turyści przyznają, że ceny są nieco wyższe niż rok temu.
3: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
4: 30 zł chyba, więc była flądra.
3: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało. Pamiątek jako takich nie za bardzo kupujemy. Przyjechałyśmy odpocząć, nie kupować pamiątki.
5: Wszystko idzie w górę, w miarę jeszcze przystępne ceny.
6: Ale to takie minimalne ceny. Można nawet się gdzieś stołować taniej, można troszeczkę drożej.
2: Paragonów grozy jeszcze nie było.
0: A co mówi taki przyszły właściciel punktu gastronomicznego nad morzem w momencie, jak się rodzi? Jakie są jego pierwsze słowa? Nie, nie, za tyle to nie da się, nie opłaca.
7: Słuchaj nas na 103.2 FM w Nysie.
8: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
9: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
10: Dzień dobry, Straż Miejska.
11: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
10: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
11: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
12: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Po reklamie.
13: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: I od dawna to wiem.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: I tak się składa, że takie super konkursy będziemy mieli w każdy piątek do końca wakacji. A w tych konkursach można wygrać voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia fast track i wejścia do saloniku Business Lounge dla dwóch osób w Katowice Airport, Katowice Pyrzowice. No można poczuć się naprawdę jak taki solidny VIP. A jak nie chcemy nigdzie lecieć, to możemy wygrać zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Tam saszetki takie specjalne na dokumenty, ładowarki, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis. Piękna sprawa, krótko mówiąc, ale żeby to wygrać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie pod numer 774541541. Tak się składa, że kiedy ja zapominam, jakie jest pytanie, to dzwoni Andrzej Rowerzysta.
3: Pytacie, gdzie ja bym swojego szefa wysłał lub wysłała na wakacje?
2: Dokładnie. Kogo byś wysłał lub byś wysłała na wakacje? No to co ty byś powiedział?
3: To ja odpowiem tak. Ja bym swojego szefa wysłał na Kreml, do Moskwy, do Putina.
2: Coś wykombinował?
4: Daleko, daleko, na pustynię w Meksyku. I kazała mu pracować 24 godziny na dobę. I tak w kółko przez 7 dni w tygodniu.
5: Ja to bym mojego szefa wysłała w takie miejsce, żeby mógł się wszędzie sprawdzić. I w jeździe na wielbłądzie, i w jeździe na koniach, i w pływaniu, i w surfowaniu, i w surfingowaniu, i w nurkowaniu.
6: A ja mojego szefa, z racji tego, że lubi egzotyczne podróże, wysłałabym na wyspę Robinsona Crusoe. Mógłby być tam przez parę lat rezydentem.
2: No to trzeba przyznać, że połowa z was chyba swojego szefa lubi, druga połowa tak nie bardzo. A jak to jest z pozostałymi słuchaczami? Dzwońcie pod 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: w Radio Opole za 4 minuty. Będzie godzina 10, to oznacza, że Iwona Tokarska w zebrę przyszła do studia.
1: Nie w zebrę, to są muszle. Tak wakacyjnie dzisiaj
0: jakie
1: jestem ubrana.
0: Są?
1: Tak, no widzisz, no zobacz teraz.
0: I chyba dawno
1: się tutaj
0: nad morzem nie była, wiesz?
1: Tak, to prawda, ale jeszcze muszę jeszcze swoje odczekać, żeby w ogóle wybrać się na urlop, bo teraz urlopuje Magda i urlopuje Krzysiu.
0: No tak, dlatego my pracujemy ciężko, chociaż to przyjemna zabawa. To opowiadaj, co tam się u ciebie będzie działo.
1: A będziemy grać w piłkę. Albo jak to niektórzy mówią, rżnąć w gałę.
0: No, i to mi
1: dlatego, że będzie u nas Denis Opioła, który będzie zapraszał na taki mundial po opolsku. Już jutro
0: haratać
1: powiem, że
0: w gałę, nie rżnąć, haratać się mówi.
1: No to haratać w gałę w takim razie. Będziemy razem z Denisem Opiołą, a potem będziemy jeszcze wam wyjaśniać, jakie nowe Centrum Etologii Stosowanej powstało w Opolu i czym to Centrum Etologii Stosowanej się zajmuje. Brzmi
0: piękno.
1: Magicznie, prawda?
0: Brzmi tak, że ja będę słuchał, powiem ci, bo nie mam pojęcia,
1: wierzę,
0: o czym powiedziałaś.
1: Wierzę.
0: Iwona Tokarska zostaje za dzisiaj. Dziękuję. Kacper Śniegurski, Marcin Gołębiowski program zrealizował. Dzięki za ten tydzień. Cześć jak czapka. Pa, pa.
2: Poranek z Radiem Opole.

0: trzeba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Po reklamie. Słuchajcie, Radio Opole, a my zbliżamy się do 10:00 w piątek, 10 lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
7: Opole chce wpisać Festiwal Polskiej Piosenki na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
8: Warto, żeby to było w takim międzynarodowym wymiarze docenione.
7: Mężczyzna, który nękał ukraińską firmę w Poznaniu, mógł być rosyjskim szpiegiem. W tych wiadomościach także serwis kulturalny pod redakcją Katarzyny Zawadzkiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Daniel Klimczak.
7: Ten serwis zaczynamy od Opola, które chce wpisania Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej na listę Krajowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Najpierw jednak w tej sprawie muszą odbyć się konsultacje społeczne, a później konieczne będzie zebranie 1000 podpisów. Festiwal to bez wątpienia skarb nie tylko dla miasta, ale i całego kraju, przekonuje prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.
8: Jesteśmy tutaj dobrym przykładem dbania o tradycję tego, co się stworzyło, a przy okazji sam festiwal to oczywiście polska rozrywka, polska kultura, wyjątkowe momenty, chwile, które tu w Opolu się odbywały, odbywają się, niepowtarzalne, więc tego się nie da tak w prosty sposób skopiować i być może rzeczywiście warto, żeby to było w takim międzynarodowym wymiarze docenione, przedsięwzięcie typowo polskie i UNESCO tym bardziej powinno takie unikalne dla konkretnej kultury danego kraju rzeczy doceniać.
7: A już 15 lipca w Muzeum Polskiej Piosenki odbędą się konsultacje w sprawie tego wniosku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to prawdopodobnie były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymany pod koniec marca pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, ustalił nieoficjalnie portal TVN24. Śledztwo wszczęto wówczas na podstawie materiałów uzyskanych przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Więcej na ten temat wie Maciej Szefer.
9: Były żołnierz WOT Jarosław K. został zatrzymany w marcu przez ABW. Sąd nie zgodził się wówczas na aresztowanie. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że ten sam mężczyzna wraz z grupą osób 3 lipca próbował wejść do ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zatrzymani w tej sprawie usłyszeli zarzut zniesławienia, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania.
9: Nagranie z tego incydentu trafiło do sieci. Prokuratura wszczęła też postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach umieszczonych pod filmem.
7: A MSWiA potwierdza, że w gminie Lewin Brzeski nie powstaną ośrodki dla cudzoziemców. To odpowiedź na pismo z zapytaniem w tej sprawie wysłane do resortu przez władze miasta. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Rada Gminy wyraziła sprzeciw wobec przyjmowania nielegalnych imigrantów, a następnie uchyliła stanowisko, obawiając się utraty przez samorząd możliwości dofinansowań do inwestycji, tłumaczy burmistrz Artur Kotara.
11: By uspokoić mieszkańców, wystąpiłem do ministra z zapytaniem, czy coś takiego jest w ogóle procedowane. I otrzymałem informację, że nie są w Lewinie Brzeskim planowane żadne ośrodki.
7: W wiadomościach teraz południe regionu coraz bliżej rozpoczęcia budowy nowej komendy Nyskiej Straży Pożarnej. W budynku przy ulicy Akacjowej w Skorochowie ma pojawić się też Centrum Zarządzania Kryzysowego i Schron. O postępach przygotowań do inwestycji mówi Radio Opole starosta Nyski Daniel Palimonka.
12: Trwa przygotowywanie do przetargu, specyfikacja jest już na ukończeniu i myślę, że Straż Pożarna w ciągu 2-3 tygodni rozpisze przetarg, tak aby mniej więcej w listopadzie w październiku
0: śmietniku mogła być wbita łopata. To jest około 70 milionów.
7: Nowy obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
7: Prawie połowa skontrolowanych przez UOKiK huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedziała, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
13: Sprawdziliśmy 30 modeli, przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
7: Dlatego przy zakupie warto sprawdzić, czy zabawka jest bezpieczna, a także dostosowana do wieku dziecka.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
7: 4 po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka. Przed nami kolejne spotkanie w ramach letniej sceny NCPP na opolskim rynku. Jak zapowiadają organizatorzy, tym razem scenę zdominuje melodia i rockowy żywioł. Na początek wystąpi Briela, piosenkarka i twórczyni poruszająca się na pograniczu indie popu i muzyki alternatywnej, która w swoich aranżacjach inspiruje się także folkiem. Później zaś na scenie pojawi się Aleksander Szalonek. Do Opola przyjedzie z zapowiedzią debiutanckiej płyty Żaby i Ludzie. Początek w sobotę na opolskim rynku o godzinie 20:00, wstęp wolny. Przed nami też kolejny koncert w ramach festiwalu Non Sola Scripta we Wrocławiu, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Tym razem w gotyckich wnętrzach Ostrowa Tumskiego usłyszymy dialog tradycyjny, organy, dudy szkockie i harfę celtycką. W programie obok klasycznych dzieł literatury organowej kompozycje inspirowane szkocką kulturą klanową w unikalnych, pełnych improwizacji aranżacjach. Początek w niedzielę o godzinie 19:00 w Kościele Świętego Krzyża przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Minął rok, odkąd na Uniwersytecie Opolskim działa nowy kierunek Creative Writing, czyli twórcze pisanie. Wśród wykładowców uznani prozaicy i poeci Tomasz Różycki, Jacek Gutorow czy Paweł Marcinkiewicz. O rozwoju kierunku mówił na naszej antenie jego twórca, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleni.
15: Takie studia, one nie są obliczone jedynie na to, aby rozwijać talent stricte literacki, żeby absolwenci tego kierunku potrafili napisać powieść, która chwyci za gardło i za serce, ale także uczymy kompetencji pisarskich tyczących się bardzo różnych form, także publicystycznych, także takich, które przydają się później w instytucjach kultury.
14: A w minionym roku warsztaty ze studentami kierunku Creative Writing prowadzili także zaproszeni goście, m.in. laureatka literackiej nagrody Nike i Nike Czytelników dr Eliza Kącka, czy laureatka paszportu polityki Małgorzata Reimer.
1: Pogoda.
6: Coś nie umiem się wstrzelić w tę pogodę, bo codziennie wam zapowiadam, że jutro będzie już słonecznie, jutro będzie już słonecznie, ale proszę nie miejcie do mnie pretensji, ja mam po prostu takie mapki od IMGW. Natomiast będzie ciepło, od 23 do 24, nocą od 13 do 15 stopni i może pojawić się delikatny deszcz, chociaż to takie nie do końca jest pewne. Jutro od 23 do 25 stopni, w niedzielę do 24 maksymalnie, a cieplutko, tak już faktycznie letnio, tak żeby móc się poopalać, to będzie w przyszłym tygodniu i to będą temperatury w okolicach 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale jak znowu coś się pozmienia, no to oczywiście dam wam znać. Iwona Tokarska przed mikrofonem. Nasz program realizuje Marcin Główienkowski. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już teraz zaśpiewa dla nas Sia, Clap Your Hands. No to bijemy brawo, niechaj śpiewa.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
0: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Hej,
3: wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A tak się składa, że lotnisko w Katowicach nie zapomniało o słuchaczach Radia Opole i przekazało nam vouchery na parkowania, a także zestawy gadżetów podróżnych. I tak jak już Wam Kacper mówił od samego rana, warto do nas naprawdę zadzwonić pod 7745-41541, zwłaszcza, że jeśli akurat wybieracie się na wakacje i będziecie lecieć z lotniska w Katowicach, Pyrzowicach, to mamy dla Was taki voucher gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób. Także nie wahajcie się i dzwońcie pod 7745-41541 i dajcie znać, gdzie wysłać szefa na wakacje.
2: Witam, ja swojego szefa wysłałbym do jego własnego zakładu na produkcję i mówi mu ogień, ogień, bo zamówienie przyszło. Pozdrawiam.
1: No nie wiem, czy szef z tego telefonu byłby zadowolony, ale jest to bardzo dobry kierunek. 7745-41541. Dajcie znać, gdzie wysłać szefa na wakacje.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Miles Smith. W Radio Pole mamy 28 minut po godzinie 10 i Mundial trzeba będzie podsumować, ale na to jeszcze przyjdzie pora w Radio Pole. Natomiast na Mundial też będziemy Was zapraszać. Na Mundial, który się odbędzie, słuchajcie, w Krapkowicach, Głogolinie i w Strzeleczkach. A u nas w studiu jest pomysłodawca tego wydarzenia, czyli opolskich mistrzostw świata w piłce nożnej 2026, czyli Denis Opioła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No i jak tam nastroje? Jest już Pan przygotowany? Jest Pan w formie? Sędziowie przygotowani? Linie wymalowane?
1: Tak, wszystko idzie do przodu w pełnej werwie. Przygotowujemy wszystkie ostatnie szczegóły. Dzisiaj dopinamy te ostatnie szczegóły. Jutro o godzinie 9 równo z pierwszym gwizdkiem ruszamy. Natomiast wcześniej jest otwarcie o godzinie 8, także na które zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do Krapkowic.
0: Będzie VAR?
1: No to już by nam trochę utrudniło zadanie. Nie zrobilibyśmy tego w jednym dniu. Tych 104 meczy w jednym dniu byśmy nie złożyli przy warze, ale może to nawet szczęście, że tego waru nie ma.
0: Dobrze, układ jest taki, że 6 zawodników kontra 6 zawodników, a po ile minut będą grać?
1: Grają jeden mecz 15 minut. I tak faza grupowa, faza pucharowa, natomiast finał i mecz o trzecie miejsce zostaje wydłużony, żeby się bardziej zmęczyli, i grają wtedy 2 razy 15 minut, czyli razem zbierając jest to 30 minut.
0: Tak. Rozumiem, że mamy komplet, że wszystkie kraje, które były do zgarnięcia, to znaczy do wybrania sobie, no to one są zajęte.
1: Tak, jest 48 drużyn. Pod koniec maja przeprowadziliśmy losowanie w Krapkowicach. Każda drużyna, która się zapisała, została przypisana do danej reprezentacji. Mm-hmm. No i takim największym rodzynkiem jest nasze Curaçao, które powiedziało, że ten turniej w Ameryce to nic, więc przyjeżdżają do nas, do Krapkowic. Dlatego odpadli w grupie. Mówią, u nas lepsza impreza.
0: Ale w ogóle jak oni się przygotowali, oni nawet mają swoje personalizowane koszulki.
1: Tak, no drużyny się przygotowały. Zresztą pokazywałem przed chwilą pani, że Curaçao zrobiło swoje personalizowane koszulki. Jest też Brazylia, Egipt, nawet Algieria zamówiła swoje koszulki, więc naprawdę zawodnicy przygotowali, dali z siebie wszystko, co mogli i jutro pewnie też dadzą jeszcze więcej.
0: To rozumiem, że skoro tacy zagraniczni zawodnicy przyjadą, to chociaż sędziowie będą z Polski.
1: Sędziowie będą z Polski, tak, i organizatorzy też są z Polski.
0: Panie Denisie, w ogóle czy pan jeszcze śpi? Czy organizacja właśnie takiego, no chyba pierwszego mundialu u nas w takiej wersji po opolsku, to jest wymagające wyzwanie?
1: Na pewno wymagające i tutaj wielkie szafoba dla mojej żony, która jest w stanie trochę zrozumieć, ale i oczywiście też ją przepraszam, bo nie mam jej ciągle w domu. Ale śpię spokojnie, jestem przygotowany, także czuję, że będzie dobra impreza. Dobra impreza. Pogoda ma być dobra, więc i impreza będzie super.
0: Na opolskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zapraszamy w Radio Pole razem z Denisem Opiołą. To organizator właśnie tego wydarzenia ze stowarzyszenia Rozwijamy Opolskie. Zostańcie z nami, bo już za moment opowiemy jeszcze gdzie, co i jak i zdradzimy więcej szczegółów. A już teraz na antenie Wilki i Bohema.

0: Selena Gomez, Single Soon w Radio Pole. Za 24 minuty będzie 11, a my Was zapraszamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, do Krapkowic, do Gogolina i do Strzeleczek, bo takie mistrzostwa startują już jutro równo o godzinie 9. I w naszym studiu Denis Opioła, to organizator ze stowarzyszenia zgubiłam nazwę tego
1: stowarzyszenia. Rozwijamy Opolskie.
0: Rozwijamy Opolskie, przepraszam. Panie Denisie, jak to będzie wszystko w ogóle przebiegało? Czy będzie jakaś transmisja, żeby sędzia z Krapkowic wiedział, że do kolejnego etapu w Gogolinie przeszła konkretna drużyna? Jak będziecie się między sobą komunikować?
1: To jest tak, że na każdym boisku mamy poszczególnych opiekunów, którym bardzo serdecznie już teraz dziękuję, bo bez nich byśmy tego nie zrobili, a oni to z własnej dobrej woli i takiego dobrego serca będą z nami i chcą się opiekować tymi boiskami. Oni będą przekazywać nam wyniki, a my z automatu będziemy też to wrzucać na tą grupę mundialową, ale też będziemy się tym dzielić w internecie, więc te drużyny będą z automatu wiedziały, które drużyny przechodzą dalej do fazy pucharowej, a które no niestety już będą musiały, mam nadzieję, nie udawać się do domu, ale przejeżdżać do Gogolina na tą główną siedzibę tych rozgrywek i kibicować tym poszczególnym drużynom, które zostaną.
0: Będą jakieś busy? Będą jakieś autobusy?
1: Jeździ darmowy autobus z Krapkowic, z Delfina do Gogolina na basen. Być może mogą się zabrać tymi, ale w większości no to jednak przyjeżdżają sobie sami samochodami i to może rowerami będą przejeżdżać, ale my już jednak tego nie jesteśmy w stanie im zagwarantować, niestety.
0: A kto się zgłosił w ogóle do tego turnieju? Czy to są, powiedzmy, ekipy takie, nie wiem, pracownicze, albo ekipy właśnie z Orlika, znanych i zgranych już drużyn?
1: Z tego, co mi wiadomo, i te drużyny, które znam, bo te drużyny, które przyjeżdżają do nas dalsza, bo drużyny są z całego województwa polskiego, no to są koledzy grający na co dzień, nie wiem, wspólnie w klubach, trenujący na Orliku, więc to są takie drużyny stricte amatorskie, ale wiem, że pojawiają się pewne rodzynki.
0: A czy będzie hydration break? To mnie interesuje.
1: Przyjeżdża.
0: Na mundialu mamy.
1: Na mundialu jest, więc u nas też coś będzie. Przyjeżdża OSP Obrowiec i oni obiecali, że jeśli będzie ciepło, to będą polewać wodą, także będą stali ścikawką i polewali. A poza tym no, w Gogolinie mamy dostęp do wielkiego, pięknego, nowego basenu, więc z tego można skorzystać. I oczywiście w Krapkowicach też jest pływalnia Delfin, więc jeśli ktoś by chciał się pójść, ochłodzić, może na zamkniętym basenie to trochę dziwnie, ale zawsze można wejść do wody, wskoczyć.
0: Czyli jest jakaś szansa na hydration break. A czy będzie miejsce tam dla kibiców, bo to też jest interesujące. Na Trzech Orlikach gracie i tam chyba jest jakaś przestrzeń.
1: Jest przestrzeń taka przy boiskach, jak na każdym Orliku. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, rodziny, tak naprawdę dla wszystkich mamy miejsce, przyjeżdżajcie, kibicujcie tym drużynom, które biorą udział w rozgrywkach. W Gogolinie jest tam przygotowane animacje dla dzieci, więc tam dzieci jest dla dzieci malowanie flag i tak dalej, więc im więcej kibiców, tym lepiej, a te drużyny, które przyciągną najwięcej kibiców z udziału, które biorą udział, drużyny, które biorą udział w turnieju, no to dla nich czeka specjalna nagroda za to właśnie takie dodatkowe kibicowanie. Wuwuzele niech tam buczą.
0: W takim razie bardzo dziękuję i trzymam kciuki, żeby wszystko wypaliło. Opolski Mundial startuje już jutro w Krapkowicach, w Strzeleczkach i w Gogolinie. A w naszym studiu był główny organizator tego wydarzenia, Denis Opioła, za stowarzyszenie Rozwijamy Opolskie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani i zapraszam wszystkich. Miłego weekendu.
0: A ja dodam, że Radio Opole też wybiera się na miejsce, także relacja z tego wydarzenia już jutro w naszych serwisach i na stronie radio.opole.pl. A już skoro tyle o Mundialu powiedzieliśmy, to za moment Grzegorz Frankowski opowie, co tam wczoraj się działo w Stanach Zjednoczonych.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Maroko jest gotowe, Maroko jest pewne swoich możliwości. Maroko chce napisać nową historię futbolu. Takie opinie można było usłyszeć przed pierwszym ćwierćfinałem mundialu drużyny Lwów Atlasu z Francuzami. Kiedy jednak rozpoczęło się spotkanie, szybko zgasło światło. Nic się w grze Marokańczyków nie zgadzało. Jak w starym dowcipie o Radiu Erewań, że nie pożyczyli, tylko ukradli i nie Mercedesa, tylko rower. A Francuzi grali swoje, dominowali od początku i raz za razem kreowali dogodne sytuacje. Nomen omen po herbacie, którą uwielbiają Marokańczycy, powinno być już w pierwszej połowie. Trójkolorowi nie potrafili znaleźć jednak drogi do siatki, nawet kiedy wykonywali rzut karny. W 28 minucie Mbappé najpierw wywalczył jedenastkę, a później podszedł do piłki i strzelił jak początkujący trampkarz. Golkiper rywali broni bez trudu. O grze Maroka niech świadczy fakt, że pierwszy strzał na bramkę trójkolorowych oddali dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy. Dodajmy strzał niecelny Hakimiego z rzutu wolnego. I to by było na tyle. Po zmianie stron faworyt z Europy jeszcze bardziej podkręcił tempo i po kwadransie gry wyszedł na prowadzenie. Kylian Mbappé pokazał, dlaczego wart jest miliony. Przyjęcie strzał sprzed szesnastki przy dalszym słupku i można było odtańczyć taniec radości. To gol numer 8 na turnieju i 20 trafienie w ogóle w historii występów na Mistrzostwach Świata gwiazdora trójkolorowych. Po kilku minutach Dembele dorzuca drugie trafienie dla Francuzów i już w tym momencie staje się jasne, że mamy pierwszego półfinalistę. Ekipa Didiera Deschampsa do końca kontroluje sytuację i odnosi zasłużone zwycięstwo. W półfinale wicemistrzowie świata z poprzedniego mundialu w Katarze zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Hiszpania-Belgia. Mistrzowie Europy imponują na tym turnieju przede wszystkim grą w defensywie. Do tej pory nie stracili jeszcze bramki. Mundial zaczęli słabo, bo od remisu z Republiką Zielonego Przylądka, ale w kolejnych czterech meczach odnieśli 4 zwycięstwa i zameldowali się w ćwierćfinale. Z kolei Belgowie w 1/8 rozbili Amerykanów 4-1 i liczą na kolejną, może nie tak efektowną, wygraną. Faworytem będzie jednak Hiszpania, która może nie gra tak efektownie, jak oczekują tego ich kibice, ale bez względu na wszystko jest w stanie pokonać każdą drużynę na świecie. Jedno jest pewne, po meczu, który rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego, na pewno awansuje drużyna z Europy.

0: wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Zbliżamy się do 11. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
5: Udało się potwierdzić tożsamość 8 ofiar rzezi w Późnikach.
6: Rodziny czekały długie lata, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane.
5: Trwa pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. W serwisie także o zlikwidowanych nielegalnych automatach do gier na Opolszczyźnie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Daniel Klimczak.
5: 8 osób zamordowanych w ramach rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych. Od tego zaczynamy. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach. Więcej na ten temat w relacji Witolda Banacha.
7: Zidentyfikowanie zamordowanych ma wyjątkowe znaczenie, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
8: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii.
7: Wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz wyjaśnia, że ustalenie tożsamości ma dwa ważne wymiary.
6: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować, ale na takiej ludzkiej płaszczyźnie rodziny czekały długie lata, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane.
7: Noty identyfikacyjne krewnym zamordowanych zostaną wręczone w poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: A prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwania drugiego dołu śmierci w Późnikach.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Godzinę temu w Belwederze rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Jakie oczekiwania mają wobec tego posiedzenia politycy? O to pytała Agnieszka Drążkiewicz.
9: Prezydent Karol Nawrocki liczy na porozumienie ponad politycznymi podziałami, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe, mówi doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
10: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.
9: W konsensus nie wierzy koalicja rządowa. Z tym prezydentem nie da się tego zrobić, uważa poseł PSL Radosław Lubczyk i dodaje, nasz człowiek Józef Zych w tej Radzie to forma kontroli.
11: On jest po to, żeby pilnować tego, żeby tam nie było jakichś zapisów, które spowodują, że rzeczywiście konstytucja będzie dotyczyła tylko połowy Polaków, a nie całego społeczeństwa.
9: Rada została powołana w rocznicę Konstytucji 3 maja. Nominacje odebrało wtedy 7 osób. Wśród członków Rady Nowej Konstytucji są politycy i prawnicy.
5: Wśród nich jest także opolski parlamentarzysta Paweł Kukiz, który jednak nie bierze udziału w posiedzeniu. Polityk poinformował w mediach społecznościowych, że uległ wypadkowi podczas prac w ogrodzie.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Strzeleccy mundurowi zatrzymali 42-latka, który prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu, a w aucie przewoził narkotyki. Ich uwagę zwróciła zbyt szybka jazda. Kierowca Volkswagena przekroczył prędkość o 43 km na godzinę, mówi młodszy aspirant Dorota Janać.
12: To, co początkowo wydawało się zwykłą kontrolą drogową, nabrało zupełnie innego charakteru. Policjanci ustalili, że 42-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego posiada zakaz dożywotni prowadzenia pojazdów mechanicznych.
5: Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli ponad 18 gramów marihuany, blisko 48 gramów amfetaminy oraz niemal 117 gramów substancji 4-CMC. Mężczyzna został również przebadany na obecność narkotyków. Wynik testu był pozytywny. Grozi mu 10 lat więzienia. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zlikwidowali w drugim kwartale tego roku 6 nielegalnych salonów gier na Opolszczyźnie. Działania prowadzono w powiatach Nyskim, Strzeleckim, Kluczborskim, Krapkowickim i Namysłowskim. Zabezpieczono 19 automatów oraz ponad 20 tysięcy złotych, mówi Agnieszka Juś-Windalecka z Opolskiej KAS.
1: Trzem osobom przedstawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w nielegalnej grze hazardowej. Wobec zatrzymanych Opolski Urząd Celno-Skarbowy prowadzi postępowania karne, skarbowe i administracyjne.
5: Jeszcze za granicą w Rosji płoną trzy zakłady przetwarzające ropy. Ropę w nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 regionów. Łącznie Ukraińcy wysłali na teren agresora prawie 400 bezzałogowców. W kraju krasnodarskim drony zaatakowały liską rafinerię. Na zdjęciach w internecie widać kłęby dymu unoszące się nad zakładem. W obwodzie rostowskim płoną magazyny rafinerii w Azowie i terminal naftowy w Taganrogu. Serwis Astra napisał, że lokalna administracja ewakuowała ludzi mieszkających w pobliżu portu. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest pochmurno i w prognozach mamy burze, natomiast czy one wystąpią? No to jest takie prawdopodobieństwo dosyć niskie. Od 23 do 24 stopni dzisiaj maksymalnie, już 21 stopni pokazują opolskie termometry, nocą od 13 do 15 stopni, jutro od 23 do 25 w ciągu dnia maksymalnie i powinno być nareszcie słonecznie, ale czy będzie? No to ostatnio stoi pod dużym znakiem zapytania.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy 5 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Marcin Głowienkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Najpierw

0: Timery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Po reklamie.

0: euforio!
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: A my też chcemy Wam dostarczyć powodów do euforii. Jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie, to jest to możliwe. Dzwońcie pod 774-541-541, bo czekają na Was vouchery na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, żebyście sobie mogli przez tydzień parkować na parkingu P1 przed samiuśkim terminalem. Do tego jest też fast track i wejście do saloniku Business Lunch. Albo jeśli nie macie ochoty, jeśli wolelibyście na przykład zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice, no to mamy dla Was na przykład saszetkę na dokumenty, kabel do ładowania 3 w 1, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis do koloru do wyboru. Trzeba tylko nam powiedzieć, gdzie wysłać szefa na wakacje.
3: Szefa wysłałabym na pustynię. Na wielbłądzie pogalopuje, piramidy z piasku zbuduje, kości pogrzeje, zbrązowieje.

0: wróci jak nowonarodzony do pracowników dobrze nastawiony.
1: O to. Chyba o to ostatnio właśnie mi najbardziej chodziło. 774-541-541. Gdzie wysłać szefa na wakacje?
2: Najchętniej wysłałbym swojego szefa na wyspę bez zasięgu, gdzie skrót ACAP oznacza akcja sandały aktywowana pomyślnie, a KPI kąpiel, piwo i dyżla.
1: O, ktoś tu chyba w korporacji pracuje. As soon as possible. Postaram się wam to wszystko wytłumaczyć. No właśnie, czyli tak szybko, jak to możliwe, żeby coś zrealizować. A to drugie, no to w sumie do końca też nie rozumiem, bo w korporacji nie pracuję. 774-541-541. Dajcie znać, gdzie wysłać szefa na wakacje, bo vouchery na lotnisko w Katowicach, Pyrzowicach czekają na parkowanie, oczywiście przy samym terminalu, albo na zestaw gadżetów.
3: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Obiad Sweet July. Mamy 28 minut po godzinie 11, a właśnie dziś mija 29 lat od zalania Opola przez powódź tysiąclecia. Nad ranem 10 lipca 1997 roku wielka woda wdarła się na Zaodrze, wyspę Pasieka i na wyspę Bolko z ogrodem zoologicznym. Udało się natomiast obronić Stare Miasto i centrum Opola. Choć do Polskiego Radia Opole również przyszła wielka woda, przez cały czas dziennikarze informowali o bieżącej sytuacji. Zresztą przypominamy fragmenty tamtych relacji.
1: W mieszkaniu meble, lodówki, wszystko pływa. O 5 rano udało nam się uciec z mieszkania z dziećmi.
2: To jest starowinka i najczęściej sama. No i faktycznie została.
3: Edi, sieś tam i wejdź na najwyżej. Wejdź
2: na strych, żeby weszła może.
3: Nie ma tam strychu. Ale... Edi, na stół wejdź.
4: Bardzo ważna informacja do służb ratowniczych. Na ulicy Grodgera, a więc na Zaodrzu, uwięziony jest człowiek.
5: Ja szłam ulicą i państwo mnie uratowali. Wciągnęli mnie przez okno, bo by mnie woda porwała.
6: Przed chwileczką przyszedł tutaj niewidomy pan z pieskiem, który na apel Radia Opole przyniósł swoje tranzystorowe radio, dokupił do tego baterię i prosił, żeby to włożyć w paczkę, której wrzucamy tam gdzieś na te tereny, odcięte całkowicie od informacji.
7: Byliśmy na ulicy Grodgera, domy są totalnie zniszczone.
8: No jeszcze gorzej jest na przykład w tych dużych blokach. Tam po prostu z piwnic zaczyna wypływać już takie dziadostwo, że się w głowie nie mieści.
0: W 1997 roku żywioł zabrał życie co najmniej 6 osób w naszym regionie, a w całej Polsce woda pochłonęła 56 ofiar.

jeszcze 23 minuty wybije 12. Słuchacie Radia Opole, a ja mam dla was breaking news teraz. To może być muzyczne wydarzenie roku w Opolu. 4 września przed Opolską Katedrą wystąpi Padre Giulerme, który ostatnio zachwycił w Chorzowie. Zresztą mam dla was małe przypomnienie.

0: Portugalski ksiądz światowej sławy DJ łączy muzykę elektroniczną z religijnymi przesłaniami. To artysta znany z występów przed milionową publicznością podczas Światowych Dni Młodzieży oraz na największych festiwalach. Po czerwcowym koncercie na ING Silesia Beats zagra teraz w Opolu. To może być hit, a ten hit już nastąpi 4 września o godzinie 17:30 na placu przed Opolską Katedrą. No coś mi się wydaje, że to wydarzenie przyciągnie do kościoła nawet ostatnią zbłąkaną owieczkę.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A już teraz u nas Benny Blanco i Bibi.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Metzner w Radio Pole. Kim jestem? Takie pytanie padło na naszej antenie. Za 16 minut będzie godzina 12, a ja zadam pytanie, gdzie się wybieracie? Mam nadzieję, że macie w planach na przykład Augustów, bo tam jest przepięknie. Augustowskie noce podobno są parne i gorące, ale za dnia też jest tam na co popatrzeć. Kanał Augustowski od blisko 2 stuleci łączy historię, naturę i ludzie. Zresztą posłuchajcie sami naszych kolegów z Radia Białystok.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pokładzie statku Swoboda. Wypływamy w rejs do Studzienicznej.
5: Odkąd ja pamiętam, Augustów kojarzy się ze statkami.
6: Prezes Augustowskiej Żeglugi Adam Aleksandrowicz.
5: Augustów też to woda, rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
6: Żegluga pływa 70 lat.
5: W 53 tutaj były początki, ale to była jeszcze żegluga towarowa. W 56 były pierwsze przewozy pasażerskie. Żegluga Augustowska, już ta spółka po prywatyzacji, powstała w 1997 roku.
6: Pływacie po augustowskich jeziorach, po fragmencie kanału Augustowskiego.
7: Znajdujemy się na jednym z augustowskich jezior, jezioro Białe.
6: Kapitan statku Marcin Achimowicz.
7: Jedno z największych, 488 hektarów.
6: Przed nami śluza.
7: Tak jest, za momencik koniec tego akwenu i będziemy pokonywać różnicę poziomu wody. Śluza w miejscowości Przewięź.
4: Więc my teraz wpływamy z jeziora, które położone jest niżej, na jezioro, które położone jest wyżej. W tym celu za chwilę statek wpłynie do otwartej komory śluzy.
8: Taka śluzówka jest na każdej śluzie w sezonie. Dużo tej pracy jest.
4: Kiedy cała długość naszego statku znajdzie się już w środku, wielkie drewniane wrota za nami zostaną zamknięte. I wówczas w przednich wrotach zostaną otwarte bardziej takie zastawki, które pozwolą na to, żeby woda z jeziora Studzienicznego przepłynęła tutaj do komory śluzy, tak żeby poziom się wyrównał.
6: Kanał Augustowski jest dużą atrakcją. Przewodnik turystyczny Aneta Cich.
9: Uważam, że największą przyciągającą turystów w nasze strony. To jest obcowanie na łonie natury, to jest podziwianie tej dzikiej przyrody. Przez cały czas trwania rejsu płyniemy przez teren administracyjny miasta Augustowa, w granicach naszego miasta, a ludzie podziwiają przez większą część tylko zieleń, błękit nieba, no i ten spokój wody.
10: Augustowskie noce nad brzegami drzemiące.
11: Pierwszy raz jesteśmy na Suwalszczyźnie. Takie rejsy są fajne, to jest natura.
12: Samo miasto Augustów jest niebywale klimatyczne.
13: Tereny to są śliczne, w ogóle jestem zauroczona.
4: Dopływamy już do niewielkiej przystani przy Sanktuarium Maryjnym Studzienicznej. Wszystkim Państwu, które płynęliście razem z nami, życzę przyjemnego pobytu w Augustowie. Dziękuję bardzo.
14: Do województwa podlaskiego zaprasza Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Miłość nadal w sercach gra.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
8: BYD. Build your dreams.
9: Po reklamie. W kalendarzu piątek to 10 dzień lipca, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek, a my zbliżamy się do 12. Sprawdźmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i regionu.
10: Nowe przepisy wzmacniają Państwową Inspekcję Pracy, która sprawdzi, czy pracownik nie powinien mieć etatu. Pomylił samochód z trampoliną, za co 28-latek z Namysłowa stanie przed sądem.
11: Tłumaczenie mężczyzny, że był pod wpływem alkoholu, tak naprawdę nie zmienia faktu, że zniszczył cudze mienie.
10: A wieczorem na Mundialu mecz Hiszpanii z Belgią.
12: Wiadomości Radia Opole.
9: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowach cywilnoprawnych. Dzięki reformie, która weszła właśnie w życie, inspektorzy mogą skutecznie egzekwować prawa osób formalnie prowadzących działalność gospodarczą, a w rzeczywistości pracujących jak etatowi pracownicy. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane, będą też kontrole z urzędu, mówi Dawid Rusak z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.
13: W sposób bardzo wnikliwy, szczegółowy będzie ustalał okoliczności, w jakich ta praca jest świadczona. Jeżeli stwierdzi, że faktycznie ta osoba winna posiadać status pracownika, czyli winna pracować na podstawie umowy o pracę, wówczas będzie podejmował określone w ustawie czynności, które będą zmierzały do ustalenia istnienia stosunku pracy, czyli do zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
10: Od lat zabiegaliśmy o zmianę tych przepisów, bo w firmach, gdzie nie ma związków zawodowych, takich przypadków jest dużo, dodaje Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności.
14: Należy, że ma odprowadzane niższe składki, nie korzysta z odpowiednich urlopów i innych świadczeń, bo jest na umowie, tak jak gdyby na kontrakcie. I to jest dla niego szkoda taka, którą pracownik nie może sobie powetować i dopiero to wychodzi po jakimś tam dłuższym czasie, jeżeli dochodzi do przeliczania emerytur lub innych świadczeń.
10: Jeśli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie efektów, wówczas Okręgowy Inspektorat Pracy będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przekształceniu umowy.
12: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: 8 osób zamordowanych w Późnikach przez ukraińskich nacjonalistów zostało zidentyfikowanych. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar rzezi wołyńskiej. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. osób. Do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku, mówi wiceprezes Fundacji Maciej Dancewicz.
0: To jest to sytuacja wyjątkowa, bo w dotychczasowych wszelkiego rodzaju pracach ekshumacyjnych, to znaczy nie tylko ofiar zbrodni wołyńskiej, ale żołnierzy września czy ofiar zbrodni katyńskiej, nigdy nie doszło do identyfikacji szczątków ofiar, czyli konkretnej ofiary na podstawie materiału porównawczego DNA, czyli na podstawie analizy szczątków ofiar wydobytych z dołu śmierci i materiału porównawczego pobranego od krewnych.
10: Noty identyfikacyjne krewnym 8 zidentyfikowanych ofiar UPA w Późnikach zostaną wręczone w poniedziałek, 13 lipca, podczas uroczystości w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ocalałych mieszkańców nieistniejącej już wsi Późniki na Podolu wysiedlono w 1945 roku m.in. do Niemysłowic pod Prudnikiem. Wszedł na dach zaparkowanego auta i skakał po karoserii, powodując poważne uszkodzenia. Ten nocny pokaz akrobacji w wykonaniu 28-letniego mieszkańca Namysłowa zakończył się dla niego wizytą na komendzie, a może go jeszcze kosztować 5 lat pozbawienia wolności. Sprawę policji zgłosił właściciel pojazdu. Kryminalni szybko dotarli do nagrania z monitoringu. Zatrzymany 28-latek przyznał się do uszkodzenia auta. Policjantom tłumaczył, że był pijany.
11: Trudno tak naprawdę powiedzieć, co 28-latek chciał w ten sposób osiągnąć. Pewne jest natomiast jedno, że samochód nie jest trampoliną, a nocne skakanie po cudzym aucie kończy się nie owacjami, tylko zarzutami. Tłumaczenie mężczyzny, że był pod wpływem alkoholu, tak naprawdę nie zmienia faktu, że zniszczył cudze mienie i odpowie za to przed sądem. Alkohol, po raz kolejny przypominamy, nie zwalnia z odpowiedzialności.
10: Podkreśla podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Efekt tego wybryku to około 10 tysięcy złotych strat oraz zarzut uszkodzenia mienia.
12: To przyniesie dzień.
10: Mecz Hiszpanii z Belgią wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę, półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Spotkanie La Furia Roja z Czerwonymi Diabłami zostanie rozegrane wieczorem w Los Angeles. Mecz zapowiada były reprezentant Polski, uczestnik dwóch mundiali, Jacek Krzynówek.
15: Myślę, że taki delikatne jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów. Mimo, że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej.
10: I jeszcze powtórzmy, ten mecz wyłoni kolejnego półfinalistę, bo jeden już czeka, to Francja, która wczoraj wyeliminowała Maroko. Jutro natomiast Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią, a początek dzisiejszego spotkania o 21:00.
12: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: W sumie dzisiaj biometr niekorzystny, można się zakręcić, czy to półfinalista, czy to ćwierćfinalista. W każdym razie mundial jeszcze trwa. Dzisiaj na termometrach mamy aktualnie 22 stopnie i w ciągu dnia ta temperatura jeszcze może nam o 2 stopnie wzrosnąć, ale to będzie absolutny maks. Nocą od 13 do 15, jutro od 23 do 25 stopni, identycznie w niedzielę. No i przez cały weekend może od czasu do czasu zagrzmieć.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska i Paweł Oliwa. Cześć!

0: niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Reklama społeczna.
4: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
5: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
4: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: A lotnisko w Katowicach nie zapomniało o tych słuchaczach Radio Opole, którzy lubią sobie pofruwać wakacje. Mamy dla Was voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska właśnie w Katowicach. Wystarczy się z nami skontaktować pod 774-541-541 i wziąć udział w naszej zabawie, w której to pytanie jest następujące. Gdzie wysłać szefa na wakacje?
3: Gdzie bym wysłała szefa na wakacje? Chyba tam, gdzie nie jadę ja. Po co mi takie niekomfortowe spotkania?
2: No i zabrzmiało to dosyć gorzko, myślę, że dla samego szefa. A gdzie go wysłać na wakacje? 774-541-541?
3: Zdecydowanie lot w kosmos z Elonem Muskiem. Po pierwsze, tam nikt nie usłyszy jego krzyku, że termin goni. Po drugie, powrót na Ziemię trochę trwa, więc mielibyśmy w biurze najpiękniejsze, najcichsze lato w historii. Szefie, leć! Gwiazdy na ciebie czekają.
2: No, mądrze to zabrzmiało. 774-541-541. Gdzie wysłać szefa na wakacje? Dajcie koniecznie znać, bo piękne nagrody od lotniska w Katowicach, Pyrzowicach czekają na kogoś z Was. Albo tydzień darmowego parkingu na P1 przed samym terminalem, albo zestaw gadżetów podróżnych.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
2: Aż by się chciało powiedzieć, starzy, ale jarzy. The Rolling Stones już teraz na naszej antenie. Mr. Charm, no to proszę nas oczarować.

0: Za 28 minut wybije godzina 13. Bardzo smutne wieści dotarły do Radia Opole. Maja Mekan, która razem z BDS-em nagrała Disney Raka, właśnie przegrała walkę z rakiem.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
0: Smutną informację przekazała Fundacja Cancer Fighters. Majeczko, dziękujemy ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc, za siłę, którą dawałaś innym i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Tak przekazała Fundacja Cancer Fighters. Przypomnijmy, że Majka zainspirowała Łatwo Ganga do przepięknej ogólnopolskiej akcji, dzięki której udało się zebrać kilkaset milionów złotych.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Chociaż mamy wakacje, to reporterzy Radio Opole są bardzo mocno zabiegani, odwiedzają w te wakacje różne miejsca i zamiast placu zabaw strzelnice, tarcza i świetna zabawa. Klub strzelecki Huzar Lok w Opolu odwiedziła Katarzyna Doros z mikrofonem. Ten klub prowadzi wakacyjne zajęcia dla dzieci na strzelnicy pneumatycznej. To w ramach inicjatywy Lato w Mieście. Jest to okazja na bezpieczne wprowadzenie w świat strzelectwa, naukę koncentracji i przede wszystkim poznanie, co to muszka i szczerbinka.
2: Może przyjść każdy, to jest taki też, można powiedzieć, dzień dostępności strzelnicy dla każdego mieszkańca Opola, a w szczególności najbardziej, jeżeli już to nam chodzi o dzieciaki, żeby przyszły, miały co robić. Zamiast siedzieć przed komputerem, na internecie, na telefonach, to mogą przyjść tu fajnie sobie spędzić czas, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym i poznać trochę tego sportu od podstawki, jak to wygląda. Rafał Sapeta, jestem trenerem, instruktorem w klubie strzeleckim Huzara Lok Opole. Zawodników mamy takich, którzy po prostu od razu przychodzą, robią wyniki, a są też tacy zawodnicy, którzy muszą bardzo mocno technicznie pracować, żeby osiągnąć takie wyniki. Akcja ta też jest między innymi po to, że właśnie szukamy, po prostu robimy taki sobie nabór letni, chętnych do wstąpienia do klubu, czy nawet do naszego projektu wstąpienia, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, no i później oni sobie przychodzą, trenują, uczą się tych samych podstaw, no bo wiadomo, że no, to nie jest takie proste, jak wszystkim się myśli, że tylko wystarczy skierować, zgrać i strzelić.
3: Sporo jakby mi się cierpliwość wzmocniła, skupienie. Jestem Kamil, mam 13 już lat.
4: Co jest według Ciebie najważniejsze, żeby oddać taki porządny, precyzyjny strzał i trafić w dziesiątkę?
3: Trzeba się skupić, nie celować na siłę, tylko na przykład jeżeli coś nie wyjdzie, to można karabin odłożyć i powtórzyć strzał.
4: Często zdarza Ci się trafiać dziesiątki?
3: Czasami.
4: Skąd pomysł na strzelectwo sportowe?
3: Zobaczyłem właśnie plakat w szkole, no to postanowiłem, że pójdę, bo powinno być fajnie. No i się okazało, że jest naprawdę bardzo fajnie.
4: Powiedz, to taka ciekawa forma, żeby tutaj w czasie wakacji Was odwiedzać i może spróbować swoich sił.
3: Właśnie tak, bo teraz tutaj jest na właśnie takim luzie. Po prostu się strzela przyjemnie, no i miejsce zawsze jest.
2: Sama nauka tych przyrządów celowniczych, celowania samego, to trochę trwa. Zanim zrozumie ten młody człowiek, jak te przyrządy się zgrywa, jak to trzeba zapracować, tam wiele elementów jest, które trzeba włożyć w siebie, a na początku po prostu robimy tak najprościej, czyli siedząc z podpórki, gdzie są podstawowe zagadnienia, jak to się strzela, czyli jak tam wycisnąć język spustowy.

0: jakie są zasady bezpieczeństwa, gdzie tą lufę kierować, a później to wszystko się stopniowo zwiększa. Tu jest też precyzja bardzo ważna, a w szczególności też uczymy się takiej determinacji, takiej też spokoju, wyciszenia, no bo żeby oddać precyzyjny strzał, to trzeba się wyciszyć, skupić bardzo mocno przede wszystkim.
1: Mam na imię Anastazja i mam w tym roku 13 lat.
2: Jak długo już się zajmujesz strzelectwem sportowym?
1: Będzie 2 lata. Bardzo mi się podoba to, że nie ma takiego stresu, też, że są bardzo spoko ludzie tutaj.
2: Jak wasze treningi wyglądają?
1: Trzeba się rozgrzać. Mamy też takie kółka, na których się stoi, równoważniki. Potem zaczynamy składać się z karabinem lub pistoletem, na przykład na jednej nodze. Ubieramy nasze stroje strzeleckie, albo jak są osoby, które jeszcze tego nie robiły, to z podpórką. I wtedy zaczynamy strzelać to, co trenerka lub trener nam powiedzą.
3: Bezpłatne zajęcia są organizowane przez cały lipiec na strzelnicy LOK przy ulicy Świętego Jacka. A jeszcze raz przypomnę, że to miejsce z mikrofonem odwiedziła Katarzyna Doros-Stachoń. Już teraz na naszej antenie Milki i David Guetta, Just the way you are.

0: Za 12 minut wybije 13. Słuchacie Radia Opole, a mamy dla Was taką ciekawostkę z Nysy, bo Rondo w Nysie może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Chodzi konkretnie o nowo powstające Rondo u zbiegu ulic Orzeszkowej i Długosza. Z inicjatywą wystąpił starosta Nyski Daniel Palimonka. Zarząd powiatu poparł ten pomysł i skierował już do Rady Miejskiej w Nysie odpowiedni wniosek. I teraz czekamy na ruch radnych, żeby w Nysie było Rondo Bartosza Kurka.
1: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.

0: Więcej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie. Zbliżamy się do 13. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
2: 16-latek z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego popisywał się na chodniku jazdą motorowerem na jednym kole. Arkadiusz Myrcha zrzeknie się immunitetu. Powódź z 1997 roku oczami opolskich fotografików w projekcie Archiwum Państwowego.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak 63-latek z Łodzi z zarzutami wykorzystania 30-letniej kobiety poszkodowana zmarła. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 lipca. Policjanci wezwani zostali do jednego z łódzkich szpitali, gdzie trafiła 30-latka. Z relacji medyków wynikało, że mogła paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Funkcjonariusze pojechali następnie do mieszkania przy ulicy Łącznej, skąd kobietę przewieziono do szpitala. Na miejscu zastali 63-letniego mężczyznę, który przyznał, że 30-latka w ostatnim czasie u niego przebywała.
3: Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu doprowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z policji w Łodzi. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja w Kędzierzynie Koźlu zatrzymała 16-letniego mieszkańca powiatu, który poruszał się motorowerem po chodniku jadąc na jednym kole. Na dodatek chłopak nie miał wymaganego kasku, a jednośla, nad którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu. Nastolatek nie posiadał także uprawnień do kierowania pojazdem.
4: Uwagę funkcjonariuszy drogówki zwrócił młody kierujący motorowerem, który poruszał się po chodniku, wykonując jednocześnie niebezpieczny manewr jazdy na jednym kole. Takie zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Kierującym okazał się 16-letni chłopiec.
2: Mówiła młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie Koźlu. Podczas kontroli nastolatek lekceważąco wyrażał się o obowiązujących przepisach. Na miejsce wezwano matkę nieletniego. Kobieta oświadczyła, że nie miała świadomości obowiązku rejestracji tego rodzaju pojazdu ani posiadania ubezpieczenia. Sprawa finał znajdzie w sądzie. W Nysie mamy zdarzenie drogowe z udziałem dwóch aut osobowych. Pojazdami jechały w sumie trzy osoby. Jednej zespół ratownictwa medycznego udzielił na miejscu pomocy, ale nie było potrzeby hospitalizacji. Do tego zdarzenia doszło kwadrans po godzinie 12.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Wniosek prokuratury w tej sprawie ma jeszcze dziś trafić do Sejmu. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych agitujący wpis w czasie ciszy wyborczej. Post został usunięty po kilku godzinach. Polityk przyznał się do publikacji i przeprosił. Arkadiusz Myrcha zapowiada, że nie będzie się ukrywać za immunitetem.
5: To już wielokrotnie o tym zapewniałem. Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
2: Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który oskarżony jest m.in. o wyłudzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wracamy do regionu. Archiwum Państwowe w Opolu ruszyło z cyklem Archiwum Historii Mówionej w ramach projektu Dziś. Na kanale YouTube udostępnione zostały dwa filmy, na których opolscy fotograficy Jerzy Stemplewski i Mariusz Przygoda opowiadają o swoich przeżyciach z powodzi z lipca 1997 roku. Mówi dr Małgorzata Blach-Margos z Archiwum Państwowego w Opolu.
6: To jest bardzo ciekawe, jak oni opowiadali po 29 latach o tych doświadczeniach, o tej powodzi. Jerzy że Stemplewski był uwięziony w swoim bloku na koszyka i dokumentował wszystkie wydarzenia właśnie z dachu bloku. Natomiast Mariusz Przygoda razem z wojskiem podróżował amfibią, przemieszczał się tutaj po terenie i miał możliwość bycia na tej pierwszej linii frontu.
2: Obaj panowie przekazali do archiwum bogatą kolekcję zdjęć z tamtego okresu, a na stronie internetowej placówki można oglądać zdjęcia z powodzi z 1997 roku. Również w archiwum Radio Opole są nagrania z tamtego okresu i wspomnienia Opolan z powodzi.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Przed momentem bardzo ciemno w Opolu się zrobiło, ale na szczęście teraz zaczęło się do nas przebijać słońce. 23 stopnie pokazują opolskie termometry i jeszcze do 24 może wzrosnąć temperatura. Nocą od 13 do 15 stopni, do tego wiatr słaby z północy wiejący. Jutro od 23 do 25 stopni. No a w niedzielę spodziewamy się 24 stopni i może wtedy popadać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A takie wysokie letnie temperatury wrócą do nas w przyszłym tygodniu. W poniedziałek spodziewamy się 27 stopni, a w przyszły piątek i sobotę nawet 30. 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witajcie, tu Radio Opole na wakacjach. Przed Wami Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Paweł Oliwa. Zostańcie z nami co najmniej do 15. A już za chwilę będziemy fruwać, to znaczy wrócimy do naszej podniebnej zabawy realizowanej wspólnie z lotniskiem w Katowicach.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Mamy 16 minut po godzinie 13 i należy się Państwu sprostowanie, bo Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że zmarła Maja Gadowska, chorująca na raka dziewczynka, która nagrała utwór Wszystkie Marzenia w duecie z Łatwogangiem, a nie Maja Mekan od piosenki Ciągle Tutaj Jestem. Maja Gadowska zmagała się z osteosarkomą, to kostniakomięsak, czyli złośliwy nowotwór kości, diagnozowany najczęściej u nastolatków i młodych dorosłych. Dziewczynka doznała pierwszych objawów w 2023 roku, kiedy zaczęła odczuwać ból ręki. Później usłyszała diagnozę. W ubiegłym miesiącu z Mają Gadowską spotkał się w szpitalu Łatwogang. Influencer nagrał z dziewczynką piosenkę Wszystkie Marzenia. Na przełomie kwietnia i maja podczas charytatywnego streamu youtuber zbierał pieniądze na leczenie dzieci walczących z nowotworami. W ten sposób uzyskano ponad 282 miliony złotych.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Mamy 26 minut po godzinie 13 i mała przypominajka dla Was. W studiu Radio Opole czekają specjalne vouchery uprawniające do korzystania z parkingu P1 przez caluśki tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób właśnie na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach. To lotnisko, które chyba najbliżej mieści się naszego regionu, z którego chętnie Opolanie korzystają. Zatem śmiało sięgajcie po telefonu i wybierajcie numer telefonu 774-541-54. Możecie skorzystać albo z tego voucheru uprawniającego do parkingu, albo możecie sobie wybrać zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska Katowice. Tylko dajcie znać, gdzie wysłać szefa na wakacje.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: za 24 minuty wybije 14. Wakacje skłaniają do tego, żeby próbować różnych nieprzemyślanych rzeczy i właśnie kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli o jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, by nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówił, że niestety są już ofiary takiej zabawy.
1: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
0: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom. Jakub Koperski ze Straży Ochrony Kolei zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych.
2: Kierowanie wzmożonej ilości patroli w miejsca, gdzie do takich zdarzeń dochodzi, w miejsc najbardziej narażonych na takie zdarzenia, w miejsca, gdzie natężony jest ruch pasażerski, stacje, dworce kolejowe.
0: Kolejarze apelują też do zmotoryzowanych o rozsądek i uwagę przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Przez całe wakacje trwa akcja Bezpieczny Piątek, podczas której przypominane są zasady bezpieczeństwa. Marcin Kruszyński z PKP PLK podkreśla, że aby uniknąć tragedii, wystarczy przestrzegać kilku zasad.
3: Niestosowanie się do migającej sygnalizacji na przejazdach kolejowo-drogowych, ignorowanie znaku stop znajdującego się przed przejazdami kolejowo-drogowymi lub objeżdżanie zamkniętych półrogatek, jak również wjeżdżanie na przejazd wtedy, kiedy rogatki się uniosły, ale jeszcze nie wygasł sygnalizator, który miga nadal.
0: Z danych PKP Polskich Linii Kolejowych wynika, że za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierujący samochodami.

0: Radio Opole. Twój wybór na wakacje.
1: Za 12 minut wybije 14. Mówi się, że to ulubiony kierunek wypoczynku Polaków i faktycznie tak jest w statystykach, a Chorwacja przygotowuje się właśnie na kolejną falę ekstremalnych upałów. Według prognozy temperatury w wielu regionach kraju mogą sięgnąć 40 stopni Celsjusza.
2: Fala gorąca właśnie napływa nad Bałkany, a jej szczyt spodziewany jest około 17 lipca. Ochłodzenie nadejść ma 2-3 dni później wraz z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego. Meteorolodzy wyjaśniają, że nad Europę ponownie napływa bardzo gorące i suche powietrze z północnej Afryki. Fala upałów przemieszcza się z zachodu kontynentu na wschód i po przejściu przez Hiszpanię oraz Portugalię dotrze również nad Chorwację. W najbliższych dniach możliwe są również lokalne burze i przelotne opady, zwłaszcza w głębi kraju i na północnym Adriatyku. Chorwackie służby apelują do mieszkańców i turystów o ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych, picie dużej ilości wody oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas aktywności na świeżym powietrzu. Upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci oraz osób cierpiących na choroby układu krążenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: 40 stopni, fiu, skąd my to znamy? 2 tygodnie temu nie takie upały człowiek przetrwał, bo w Słubicach termometry wskazały aż 40,5 stopnia Celsjusza i jest to oficjalny nowy rekord ciepła w naszym kraju. Za 10 minut będzie 14, już teraz na naszej antenie Lady Punk, który niedawno gościł w polskim amfiteatrze, z tego co wiem, to chyba znowu do nas przyjadą jesienią. No to mała Lady Punk na antenie Radio Opole.

0: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
3: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
4: Po reklamie.
5: 14 już coraz bliżej. Słuchajcie, Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: W Opolu wojewódzkie obchody Dnia Pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez ONU UPA.
7: My jako naród polski musimy o tym pamiętać.
6: Dla opolskiej katedry zagra we wrześniu Padre Guillerme, portugalski ksiądz i DJ.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak we wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe. Premier wyraził nadzieję, że politycy wszystkich partii zechcą współpracować przy reformach w ochronie zdrowia.
8: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
6: A propozycje zmian ministra zdrowia omawiała wczoraj z Naczelną Izbą Lekarską. Kolejne spotkanie 16 lipca w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: W Opolu odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ONU UPA. Pomordowanym oddano hołd, podkreślano też konieczność pielęgnowania pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej, wskazując jednocześnie na znaczenie współczesnych relacji polsko-ukraińskich, mówi wicewojewoda opolski Sławomir Gradzik.
9: To jest 83. rocznica ludobójstwa, która miała miejsce na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich. My jako naród polski musimy o tym pamiętać.
10: Czym innym jest to, co wydarzyło się 8 dekad temu, natomiast czym innym są relacje dzisiaj nasze polsko-ukraińskie i nie powinno to się w żaden sposób przekładać na nasze relacje z dzisiejszymi obywatelami Ukrainy.
6: Dodaje Zbigniew Kubaleńca, wicemarszałek województwa. Podczas wydarzenia padały też głosy o potrzebie działań dotyczących rozliczenia historii oraz ekshumacji ofiar.
11: Presja jest istotna. Albo będziemy stanowczo podchodzić do Ukraińców i jasno wskazywać to, czego chcemy, jasno wskazywać to, że nie ma miejsca na Ukrainę w Unii Europejskiej i w Europie z kultem banderowców, albo ten kult będzie trwał.
6: Mówił Karol Tobolak z Ruchu Narodowego. W jednym wszyscy uczestnicy obchodów byli zgodni. Ofiary zbrodni wołyńskiej powinny być godnie upamiętnione.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Portugalski ksiądz i DJ Padre Guillerme oraz Arka Noego zagrają dla Opolskiej Katedry już 4 września na placu przed świątynią. Dochód z koncertu zatytułowanego W górę serca wesprze dalszą renowację świątyni, m.in. odnowienie zabytkowych organów, mówi biskup opolski Andrzej Czaja.
4: Przez muzykę elektroniczną chce mówić i mówi o Jezusie i dlatego jako biskup nie mogę, że tak powiem, być niezadowolony, jak ktoś chce mówić o Jezusie. Katedra ma bowiem wiele jeszcze możliwości pokazania swego piękna, swego dziedzictwa.
12: Cały czas jesteśmy przy tym wielkim wyzwaniu, które cały czas trwa. Niedawno kolejna decyzja o dofinansowaniu 1 800 000 zł ze strony miasta, ale nie jest to oczywiście coś, co wyczerpywałoby potrzeby i też nasze zaangażowanie.
6: Dodaje Arkadiusz Wiśniewski. Prezydent Opola przypomniał, że miasto od początku wspiera katedrę w jej przebudowie. Bilety cegiełki na koncert można kupić w parafiach diecezji opolskiej, a także na stronie kulturairozrywka.pl. Dodatkowo podczas koncertu będzie można wylicytować koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. A na koniec bardzo smutna informacja. Zmarła 12-letnia Maja Gadowska, chorująca na raka dziewczynka, która nagrała utwór Wszystkie marzenia w duecie z Łatwogangiem. Maja Gadowska od 2023 roku zmagała się z osteosarkomą. To złośliwy nowotwór kości diagnozowany najczęściej u nastolatków i młodych dorosłych. W ubiegłym miesiącu z Mają spotkał się w szpitalu Łatwogang. Influencer nagrał z dziewczynką piosenkę. Na przełomie kwietnia i maja podczas charytatywnego streamu youtuber zbierał pieniądze na leczenie dzieci walczących z nowotworami. W ten sposób uzyskano ponad 282 miliony złotych.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na niebie dzisiaj toczy się walka chmur ze słońcem. Słońce przed momentem pięknie nam świeciło, ale już znowu się schowało pod pierzyną. A czy z tej pierzyny coś nam dzisiaj skapnie? No, nie ma tego w prognozach synoptyków i MGW. Natomiast jutro całkiem możliwe, że takie przelotne opady deszczu wystąpią. Od 23 do 24 dzisiaj, nocą z 13 do 15, jutro nawet 25 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Także jeśli mieliście w planach mycie okien, to jeszcze się wstrzymajcie. Niech się jeszcze wszystko trochę pokurzy. W przyszłym tygodniu będzie lepsza, bardziej sprzyjająca pogoda. Iwona Tokarska i Paweł Oliwa, dzień dobry, witajcie tu Radio Opole na wakacjach.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auto amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Już kwadrans po godzinie 14 i to jest ostatni moment, żeby się z nami skontaktować, jeśli macie ochotę, albo na darmowy parking przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, albo na zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Trzeba do mnie zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć na trudne pytanie, gdzie wysłać szefa na wakacje, a może gdzie szef wysłałby się sam?
2: Jestem szefem i wysyłam się w góry opaskie, powędrować i pojeździć na rowerze.
1: No i pięknie, i brzmi to jak całkiem dobry plan na wakacje. A gdzie wy wysłalibyście szefa na wakacje?
3: Szefa wysyłam na Antarktydę, żeby porządnie oziębić jego zapał do pracy. Pingwiny, współczuję wam, ale my musimy w końcu odetchnąć.
1: Oj, to musi być naprawdę energiczna i ognista postać. 774-541-541. Jeśli macie ochotę na voucher gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, do przejścia fast track i do wejścia do saloniku Business Lunch w Katowicach, Pyrzowicach, to dzwońcie pod 774-541-541. A jeśli nie chcecie parkingu, to mamy dla was zestaw gadżetów podróżnych od tego samego lotniska.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Mamy już 27 minut po godzinie 14 i na tych wakacjach będziemy Was edukować i sami siebie przy okazji też uczyć. A przede wszystkim to wyjaśnimy, czym jest Centrum Etologii Stosowanej, które to powstało w Opolu, a w naszym studiu właścicielka Ada Mazurkiewicz-Matejka. Cześć Ada.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Proszę Cię wyjaśnić, co to jest to Centrum Etologii Stosowanej? Brzmi to bardzo naukowo i enigmatycznie.
2: Zdaję sobie z tego sprawę. Może zacznę od tego, żeby wytłumaczyć, czym w ogóle jest etologia. Etologia jest to nauka o zachowaniu zwierząt. A dlaczego stosowana? No to nakłada po prostu tą warstwę praktyczną na tą naukę, czyli wyciągamy to, co wiemy z książek, z nauki i z laboratorium, przekładamy to na wiedzę praktyczną, taką, żebyśmy byli w stanie pomóc psu i opiekunowi.
1: Ostatnie statystyki pokazują, że nie tylko Włosi mają taki problem, ale w Polsce też dzieje się to coraz częściej, że młodzi ludzie zamiast dziecka mają po prostu psa i w związku z tym te potrzeby społeczeństwa, jeśli chodzi o właśnie opiekę taką behawioralną czy terapeutyczną, rosną.
2: Zdecydowanie tak, mamy ogromną ilość psów jako społeczeństwo polskie na tle Unii Europejskiej, to jest prawie dwukrotność średniej europejskiej. Ten trend jest zauważalny i tak jak cieszy mnie on, bo uważam, że decyzja o wzięciu psa jest zawsze dobrą decyzją. Jeżeli jest przemyślana, tak, no ma to też swoje konsekwencje i tyle dobrze, że ludzie robią się coraz bardziej świadomi, no i są świadomi też tego, że nie wszystko wiedzą najlepiej i udają się z takimi tematami do specjalistów.
1: Nie wiem, że w Opolu działacie od kilku miesięcy, ale czy to oznacza, że sobie leniuchujecie, czy grafik jest wypełniony po brzegi i z jakimi rasami najczęściej pojawiają się właściciele u Państwa?
2: Tu muszę sprostować, bo w Opolu działamy już od ponad 5 lat. Od kilku miesięcy działamy w naszej nowej lokalizacji, w zasadzie nawet nie od kilku miesięcy, a od kilku tygodni. Działamy na miejscu bardzo prężnie. Na ten moment zajęcia grupowe cieszą się bardzo dużą popularnością, bo wystartowaliśmy z programami psiego przedszkola, więc tutaj przyjmujemy najbardziej wdzięcznych pacjentów. Tak, zgadza się. Ale też zapraszamy, bo do końca lipca prowadzimy też w promocyjnej cenie konsultacje indywidualne, które są u nas takim punktem startowym do podjęcia dalszej współpracy.
1: A wracając do tej rasy, to które są takie najbardziej problematyczne?
2: No i tutaj znowu się zrobię krok do tyłu. My takich etykiet tutaj też nie będziemy przyczepiać. Staramy się, żeby w centrum badać gatunek psa i nie do końca przez pryzmat rasy. Bardzo dużą uwagę oczywiście do tego przykładamy, bo predyspozycje rasowe są niezwykle istotne i elementy tutaj instynktów, czy też tego, jak przez te no już dziesiątki tysięcy lat te rasy przystosowywaliśmy i hodowaliśmy pod określone potrzeby człowieka. Ma to oczywiście ogromne znaczenie, ogromne przełożenie na to zachowanie psa, ale tutaj nie kategoryzujemy, bo pracujemy od chihuahu po dogi niemieckie z każdym typem psa, bo jednak te potrzeby gatunkowe są jednak takie same.
1: W studiu Radia Opole gości Ada Mazurkiewicz-Matejka, która nam opowiada, czym zajmuje się Centrum Etologii Stosowanej. Zostańcie z Radiem Opole. Za moment podpytamy jeszcze właśnie, jaką terapię można zastosować w przypadku pieska z problemami.

0: Za 25 minut wybije 15. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a w naszym studiu gości Ada Mazurkiewicz-Matejka, która to odpowiada za Centrum Etologii Stosowanej, czyli zajmujesz się psami i kotami, po prostu naszymi pupilami, którzy to trafiają bardzo często do centrum z różnymi problemami. Z jakimi najczęściej?
1: Tak, zajmujemy się psami, które trafiają do nas z problemami różnymi. Niektóre to są problemy związane z zachowaniem, ale też obsługujemy pacjentów, którzy trafiają do nas w związku z problemami z ciałem, komfortem czy ruchem, ponieważ prowadzimy też fizjoterapię, zarówno indywidualną, jak i w formie zajęć grupowych, na przykład dla psich seniorów czy psów aktywnych, ale też prowadzimy grupy i różne programy właśnie związane już bardziej z zachowaniem, czyli przepracowujemy agresję do psów, do ludzi, reaktywność tak zwaną, albo na przykład pracujemy nad lękiem.
0: To jest niesamowite w ogóle, jak też podejście do zwierząt się zmieniło przez lata, bo jak kiedyś taki pies był agresywny, to on był od razu wykluczany, no i no, najczęściej kończyło się to w najsmutniejszy możliwy sposób. Teraz takiego psa można wyprowadzić na prostą.
1: Kwestia jest tego, żeby po prostu zrozumieć przyczynę występowania tej agresji. Bo zazwyczaj wyglądało to do tej pory tak, że opiekun udawał się do specjalisty, dostawał jedną niepodpartą żadnym tutaj rzetelnym dokumentem opinię, no i na podstawie tej opinii mógł ją albo zaakceptować, że pies jest agresywny, no albo jej nie akceptować i zastanowić się, dlaczego mój pies jest agresywny. I czasami jest to kwestia po prostu zaspokojenia potrzeb gatunkowych tego zwierzęcia, żeby odmienić go całkowicie, jego zachowanie zmienić.
0: Bardzo często mówimy, że w Opolu brakuje psich specjalistów. To się zmieni? To się zmienia?
1: To się już zmieniło.
0: To się już zmieniło. To znaczy, na co można się na przykład wybrać z takim psem? Czy jest możliwa jakaś taka terapia, która, no tak jak człowiekowi, prawda, pomoże, jakieś naświetlania, jakieś bioprądy, które pomogą temu pieskowi na przykład ze stawami kulejącymi?
1: Jak najbardziej. Tutaj jak chodzi o ofertę fizjoterapii, mamy tutaj też bogatą ofertę fizykoterapii, czyli właśnie magnetoterapię, ultradźwięki, mamy znakomitą specjalistkę od terapii manualnej, masażu. Prowadzimy też aromaterapię w ramach naszych terapii związanych z fizjoterapią, także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum. Jesteśmy w stanie pomóc bardzo wielu psiakom, no ale zazwyczaj jednak trafiają do nas ludzie na konsultację wstępną, która jest u nas takim punktem startowym obok naszego profilu behawioralnego dla psa. No i na tej podstawie ustalamy po prostu, co konkretnie temu psu by najbardziej pomogło.
0: A Ada, a jakie błędy popełniamy my jako właściciele najczęściej?
1: Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Błędów popełniamy bardzo dużo. Takim może najprostszym do wytłumaczenia, no to jest ta antropomorfizacja zwierząt, czyli przypisywanie im cech ludzkich, bo jest to dla nas najbardziej intuicyjne, najprostsze, tylko że często te najprostsze wyjaśnienia zachowania psa są po prostu trochę błędne i my jesteśmy tutaj od tego, żeby po prostu te założenia korygować. I tak jak tutaj się chwalimy, my bazujemy tylko po prostu na nauce, więc każdy nasz wniosek jest podparty jakąś podstawą naukową, jakimś badaniem, eksperymentem, czy być może samą ewolucją psa jako gatunku.
0: O Centrum Etologii Stosowanej porozmawiałyśmy z Adą Mazurkiewicz-Matejką. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i dodam, że zgłębimy ten temat jeszcze w programie Na psa urok i na kocią łapę.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A ja tylko przypominam, że jak co roku Katowice Airport nie zapomniało o słuchaczach Radio Opole i przekazało nam vouchery na parkowanie i zestawy gadżetów podróżnych. I dzisiaj do zdobycia był albo voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez caluśki tydzień, do przejścia fast trackiem i wejścia do saloniku Business Lunch, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Kto odpowiedział najlepiej na pytanie, gdzie wysłać szefa na wakacje? Oto zwycięska odpowiedź.
2: Szefa wysyłam na Antarktydę, żeby porządnie oziębić jego zapał do pracy. Pingwiny, współczuję wam, ale my musimy w końcu odetchnąć.
1: No to pingwiny teraz będą miały z szefem no niezbyt przyjemny czas, tak sobie myślę, skoro to taki gorączkowy facet. A z tym konkursem spokojnie wrócimy do was jeszcze za tydzień, więc jeśli dzisiaj wam się nie udało zdobyć tego parkingu, to spokojnie, będzie jeszcze taka opcja w Radio Opole.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A ja wam pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. To był program Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska, kłaniam się sprzed mikrofonu. Paweł Oliwa jeszcze zostaje. Dołączy za chwileczkę do niego Dawid Rajwa i wspólnie poprowadzą pasmo Twoje Radio Opole. Dzięki, przyjemnego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
8: 10 lipca w naszym regionie data pamiętna, o tym też jeszcze będziemy mówić, a o czym w kolejnych wiadomościach Radia Opole? Sprawdźmy.
9: Szpitalny oddział ratunkowy na europejskim poziomie w szpitalu w Oleśnie. Polskie siatkarki przegrały z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o pierwszej w Polsce dostawie prądu z energetyki wiatrowej na Bałtyku.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Na wiadomości o 15 zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Ponad 11 milionów złotych kosztowała modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Dzięki nowemu skrzydłu w lecznicy jej powierzchnia wzrosła z przeszło 650 metrów kwadratowych do ponad 900. Jak mówi Andrzej Prochota, dyrektor szpitala powiatowego w Oleśnie, nie obyło się bez perturbacji, ale teraz szpital ma zupełnie nowy standard obsługi pacjenta.
10: Pacjenci i rodziny pacjentów mieszały się na tym holu, zarówno pacjenci, którzy są pacjentami sorowskimi w stanach ciężkich, jak i pacjenci, którzy przychodzą po pomocną POZ-owską. Zjawiskiem niedopuszczalnym tak naprawdę i stąd ta inicjatywa, żeby to zmienić.
11: Dzisiaj mamy taki standard, że karetki przyjeżdżające są całkowicie odcięte od pacjentów, którzy przychodzą na SOR. I rzeczywiście ten standard udało nam się osiągnąć, ale też doposażyć i zmodernizować.
9: Dodaje Bożena Konarska-Markiewicz, starosta Oleska. Jeśli chodzi o koszty inwestycji, to 8,5 miliona złotych pochodziło z funduszu medycznego, 850 tysięcy złotych wyłożył Urząd Marszałkowski, a na resztę złożyły się Oleskie Starostwo i wszystkie gminy powiatu.
7: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: W przeddzień rocznicy Krwawej Niedzieli, kulminacji ludobójstwa na polskiej ludności Wołynia, dokonanego w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów, przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego apelowali o pielęgnowanie pamięci o ofiarach. Podczas konferencji w Opolu podkreślano też, że pamięć historyczna nie powinna wykluczać dalszego wspierania Ukrainy w obliczu jej wojny z Rosją.
12: Nie o zemstę, lecz o prawdę wołają ofiary. Spotykamy się dzisiaj przed dzień rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku. Odbyły się zmasowane ataki bestialskie, kulminacja ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, wykonana przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA.
9: mówił Marcin Oszańca, lider PSL-u na Opolszczyźnie. Ludowcy podkreślali również potrzebę ekshumacji ofiar i ich godnego upamiętnienia. Jak zaznaczyli, dążenie do prawdy historycznej nie stoi w sprzeczności z obecnym wsparciem dla Ukrainy, bo wymaga tego bezpieczeństwo Polski przy jednoczesnym dialogu dotyczącym trudnej historii obu narodów. Katarscy negocjatorzy spotkają się w Iranie z przedstawicielami władz tego kraju, donosi agencja Reutera. Rozmowy mają dotyczyć deeskalacji i stworzenia warunków do kontynuowania szerszych negocjacji, a spotkania są koordynowane ze Stanami Zjednoczonymi. W rozmowach mają być poruszone kwestie zastosowania postanowień amerykańsko-irańskiego memorandum i sprawy, które doprowadziły do zaognienia konfliktu na linii Teheran-Waszyngton, w tym problem nawigacji w cieśninie Ormus. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego. W tych rozgrywkach w czwartek biało-czerwone wygrały z Amerykankami, a wcześniej musiały uznać wyższość Turczynek. Polki z dorobkiem 7 zwycięstw w całych rozgrywkach zajmują 7 miejsce w ogólnej tabeli. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie doczekała się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oficjalne przekazanie pojazdu odbędzie się jutro podczas obchodów 135-lecia jednostki.
13: To bardzo ważny moment dla druhów OSP Krasiejów, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Nowy samochód to nowoczesny sprzęt, który pozwoli strażakom jeszcze szybciej i skuteczniej nieść pomoc podczas pożarów, wypadków i innych zagrożeń.
9: Mówił Marcin Widera, wiceburmistrz Ozimka. W zakupie pojazdu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego pomogły fundusze europejskie dla regionu. Wartość projektu sięga 1 900 000 zł, z czego ponad 650 000 zł zabezpieczyła gmina Ozimek.
14: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po godzinie 15.
14: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Joanna Matylak, dzień dobry. Polregio powiększa tabor spalinowy i w tym celu ogłasza przetarg na zakup 23 używanych pojazdów. Będą obsługiwały połączenia w 8 województwach. Termin składania ofert mija 24 sierpnia. Polregio chce kupić pojazdy dwu- lub trzyczłonowe z trakcją wielokrotną, która umożliwi łączenie ze sobą co najmniej 2 jednostek. Każda z nich ma pomieścić minimum 200 pasażerów, w tym 120 na miejscach siedzących. W każdym z pojazdów mają się zmieścić co najmniej po 4 jednoślady, a rozwijana prędkość ma wynosić co najmniej 120 km na godzinę. To historyczny moment dla polskiej energetyki. Dzisiaj uroczyście uruchomiono gigantyczną stację elektroenergetyczną w Choczewie na Pomorzu. Dzięki temu węzłowi popłynie pierwszy próbny prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power do lądowych magazynów energii. Zdaniem premiera Donalda Tuska, dzięki morskiej energetyce zwiększamy swoją niezależność.
16: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, a więc produkować czystą energię. To jest to, na czym nam bardzo zależy. To ma się opłacać Polsce, to ma się opłacać regionowi. Zakładamy z prezesem Orlenu, że pokażemy także no, to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z offshore'u, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu. Więc bardzo jestem zadowolony, że ten wielki projekt też zostanie uruchomiony.
15: Po pełnym uruchomieniu farma zasili zieloną energią nawet kilka milionów gospodarstw domowych. I na koniec o jeszcze jednej inwestycji. Mowa o obiekcie klasy światowej. Nowy szczeciński dom sportu jest już gotowy. Po 5 latach przerwy spowodowanej katastrofą budowlaną, gdy zawaliła się ściana i trybuna pływalni, znów będą mogły się tu odbywać treningi i zawody sportowe. Nowy SDS to 30-metrowy basen, hala sportowa i hala bokserska.
14: Pogoda.
8: W naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe, przelotne opady deszczu, choć może nawet troszeczkę mocniej popadać, gdy patrzę na to, co na radarach, to obecnie gdzieś w okolicach Dobrodzienia. Co do temperatur, to od 22 do 24 stopni Celsjusza dziś było prognozowane. Ta górna granica to w Opolu, Brzegu i w Nysie. Tutaj notujemy 24, a 23 na termometrach w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Dodam, że wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, wieje z północy. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: iść.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Ultor Master Truck Show. Odpalamy na

0: Volvo Grupa Lease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się kolejny weekend i choć pogoda nie musi być taka super sprzyjająca, nie będzie upałów i słońca przez cały dzień, to mimo wszystko coś czuję, że niektórzy i tak wybiorą weekendowy odpoczynek nad wodą. Może też jakiś grill, może coś jeszcze. Proszę wypoczywać, ale bezpiecznie. Ryzykowne zachowania nad wodą często kończą się śmiercią. Główny inspektor sanitarny apeluje o rozważne zachowanie nad wodą. Dr Paweł Grzesiowski mówi, że najczęściej do tragedii nad wodą dochodzi wtedy, gdy osoby kąpiące się źle oceniają sytuację i swoje możliwości.
2: Osoba, która wchodzi do wody, przeszacowuje swoje możliwości pływania, albo jest to wejście do wody w sposób urazowy, czyli właśnie ktoś dokonuje skoku na nierozpoznanym dnie i wtedy dochodzi do urazu, czy to uszkodzenia rdzenia kręgowego, czy jakiegoś innego urazu i utonięcia w tym mechanizmie. Ale co do zasady, już sam fakt, że są to najczęściej właśnie młodzi mężczyźni, to jest grupa najbardziej, można powiedzieć, otwarta na ryzyko.
1: Najważniejszą zasadą nad wodą jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych i, uwaga, niespożywanie alkoholu, zaznacza główny inspektor sanitarny.
2: Pierwsza zasada podstawowa, jeżeli korzystamy z kąpieliska nienadzorowanego, to powinniśmy się trzymać jak najbliżej brzegu. Raczej pływamy wzdłuż brzegu, a nie wypływamy na środek zbiornika wodnego, bo wiadomo wtedy, że powrót może być dużo trudniejszy. Po drugie, masowo spożywany jest alkohol w miejscach kąpielowych. W mojej ocenie to powinno być wręcz przedmiotem zakazu. Nie powinno być absolutnie alkoholu w miejscach, gdzie jest woda, dlatego że to jest dokładnie tak samo jak z prowadzeniem samochodu. Tracimy orientację, tracimy rozeznanie.
1: Takiego zdania jest główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

0: Piątkowe popołudnie słuchacie Radio Opole na zegarach 15.30, a w studiu Katarzyna Plewnia. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata skazano 31-letniego Pawła S. z powiatu kluczborskiego za seksualne wykorzystanie małoletniego. Mężczyzna nawiązał korespondencję internetową z rzekomą 13-latką, której prezentował m.in. treści pornograficzne. W sierpniu ubiegłego roku mężczyznę namierzyli członkowie fundacji ECPU Polska, zajmującej się zwalczaniem pedofilii.
3: To powiedz mi tak, w takim razie, ile wysłałeś zdjęć swoich nagich do dziecka?
4: Jedno.
3: Nie.
4: Dwa?
3: Nie. Widzisz, nawet nie pamiętasz. Czy już pamiętasz?
4: Tak.
3: Jak byś to podsumował?
4: Moja głupota.
3: No ale czym ona jest powodowana, ta głupota?
4: Spotkałem alkoholu, a szajba odbija.
2: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. Z cyklem Archiwum Historii Mówionej ruszyło dziś na kanale YouTube Archiwum Państwowe w Opolu, udostępniając dwa filmy, na których opolscy fotograficy Jerzy Stemplewski i Mariusz Przygoda opowiadają o swoich przeżyciach z powodzi w lipcu 1997 roku. Dziś mija 29 lat od zalania Opola. Obaj fotograficy przekazali do polskiego archiwum bogatą kolekcję zdjęć z tamtego okresu, które można oglądać na stronie internetowej placówki. Wieczorem mecz Hiszpanii z Belgią wyłoni drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Spotkanie La Furia Roja z Czerwonymi Diabłami zostanie rozegrane w Los Angeles. Początek meczu o 21:00, a na zwycięzcę tego meczu już czeka w półfinale Francja, która wczoraj wyeliminowała Maroko. Jutro natomiast Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże w naszym regionie. Przelotny opad deszczu też możliwe, a temperatura od 22 do 24 stopni Celsjusza. Tyle obecnie w naszym regionie. I tak patrzę na to, co za oknami w Radiu Opole, za naszymi oknami Radia Opole, trochę więcej promieni słońca się pojawiło. No, liczymy na to słońce, że będzie go trochę więcej, ale bez upałów.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i właśnie, mam nadzieję, że więcej słońca będzie nam towarzyszyć. A co u Sanach? Co jej towarzyszy? O tym już teraz.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacje, przed nami kolejny wakacyjny weekend i to czas, kiedy rodzice w domu mogą więcej czasu poświęcić dzieciom, które na wakacjach mogą podpatrzeć, co robią i żeby za dużo czasu w sieci nie spędzały. Ale w tygodniu, no właśnie, to różnie bywa, bo rodzice w pracy, dzieci w domu, a wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, tak alarmują eksperci NASK. Przygotowali oni raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Jak mówi psycholog Anna Borkowska, polscy rodzice najczęściej prezentują niezaangażowany styl rodzicielstwa. To 35% badanych. Złotym środkiem jest styl wspierający. Taki deklaruje 18% rodziców.
2: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
1: Psycholog rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalenie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika właśnie z braku czasu. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna dodaje, że jego brak to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
3: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń, to jest świadomość definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granice pomiędzy opieką.
1: Swoboda bowiem nie oznacza braku opieki. Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Tak uważa też 80% rodziców. Jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie. Tak wynika z raportu NASK. Po raz kolejny więc apelujemy o to, by sprawdzać, co nasze dzieci robią w sieci, by w razie potrzeby w porę interweniować. Warto też korzystać z narzędzi, które wyznaczają pory korzystania z internetu lub też nakładają ograniczenia w różnych aplikacjach.

0: Bezpieczeństwo. O nim dziś sporo, to przed weekendem głównie w kontekście bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Też informacje związane z bezpieczeństwem dzieci, które teraz mają więcej wolnego, o czym też już mówiłem. A różne niebezpieczeństwa mogą czyhać, również te związane z wykorzystaniem seksualnym, z pedofilią. O tym też będzie mowa w wiadomościach Radio Opole o godzinie 16, czyli już za 10 minut.
1: Mówisz mi zostań i jestem dziś pewien.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
6: Twoje Radio Pole to w radioodbiornikach, choć i przez internet można nas słuchać. A co na zegarach? Tu 16 i czas na kolejne dziś wiadomości.
7: Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla 31-latka z powiatu kluczborskiego za erotyczną korespondencję z 13-latką. Będzie też o pierwszej w Polsce dostawie prądu z energetyki wiatrowej na Bałtyku. Powiemy również o integracyjnych półkoloniach strażackich w Turawie z udziałem dzieci z Ukrainy.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: I na szczegóły tych informacji zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata skazano 31-letniego Pawła S. z powiatu kluczborskiego za seksualne wykorzystanie małoletniego. Mężczyzna nawiązał korespondencję internetową z rzekomą 13-latką, której prezentował m.in. treści pornograficzne. W sierpniu ubiegłego roku mężczyznę namierzyli członkowie fundacji ECPU Polska, zajmującej się zwalczaniem pedofilii.
9: To powiedz mi tak, w takim razie, ile wysłałeś zdjęć swoich nagich do dziecka?
10: Jedno.
9: Nie. Nie? Widzisz? Nawet nie pamiętasz. Czy już pamiętasz?
10: Tak.
9: Jak byś to podsumował?
10: Moja głupota.
9: No ale czym ona jest spowodowana, ta głupota?
10: Potrzebę alkoholu, a szajba odbija.
7: 31-latka zatrzymała policja, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Na rozprawie obrońca złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez Pawła S., na co sąd przystał. Skazany ma też zakaz zbliżania się do określonych osób, 10 lat zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z osobami poniżej 15 roku życia. Mężczyzna został też zobowiązany do podjęcia terapii.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power doprowadzono do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo na Pomorzu. To wspólna inwestycja Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl mówi, że transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
11: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy.
7: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce zaplanowane jest w tym roku. Politycy koalicji rządowej oburzeni są słowami prezesa Prawa i Sprawiedliwości pod adresem policji. Jarosław Kaczyński nazwał funkcjonariuszy bojówkami rządzącej partii. Powodem było to, że prezes PiS nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. Kaczyński stwierdził, że za zachowania funkcjonariuszy będą musiały być wyciągnięte konsekwencje. Dodał, że w przyszłości trzeba stworzyć Gwardię Obywatelską. Warszawska policja podkreśliła, że funkcjonariusze działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, zapobiegają naruszeniom porządku publicznego.
8: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Ruszyły konsultacje społeczne do projektu planu ogólnego gminy Branice. Dokument będzie wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju samorządu w najbliższych latach.
12: Zarówno te obszary inwestycyjne, jak i możliwość zabudowy mieszkaniowej musiała być w tym dokumencie uwzględniona. Jest to nowy dokument planistyczny, który muszą podjąć rady gminy, rady miasta. Jest to nowy właśnie obowiązek. Utworzyliśmy już projekt takiego planu ogólnego, nad którym teraz trwają konsultacje. Konsultacje tutaj na miejscu odbyły się w ostatni poniedziałek, a ogólnie jeszcze konsultacje trwają do końca miesiąca.
7: Mówiła Katarzyna Herbut, zastępczyni burmistrza Branic. Gmina zamierza inwestować m.in. w turystykę rowerową, a plan ogólny dla branickiej gminy ma być uchwalony na sierpniowej sesji Rady Gminy. 15 dzieci z objętej rosyjską agresją Ukrainy przyjechało do Turawskiego Ośrodka Strażak, by wziąć udział w integracyjnym obozie strażackim. Jak podkreślają organizatorzy, dzieci zaproszono, by choć na chwilę zapomniały o wojnie.
13: Natalia Hesiuk, kierowniczka służby psychologicznej pożarniczych udziałach Ukrainy. To dzieci, którzy u nich jest rodzice zranione i też jest rodzice, którzy już nie żyje, bo zginęły.
14: Diana i ja z Tarnopolu.
15: Jak ci się tutaj podoba w Turawie?
14: Dużo fajno. Bawiliśmy, byli w parku.
16: Katarzyna Szczemirska, ochotnicza straż pożarna w Pustkowie. Zależy nam na pewno przede wszystkim na tym, żeby przemyśleć trochę kunsztu strażackiego, wiedzę o pierwszej pomocy, potrafić reagować na to, co się dzieje dookoła.
17: Helena Szczemirska. Bardzo fajnie i bardzo lubię się dogadać z niektórymi dziewczynami z Ukrainy.
7: A półkolonie pomogły zorganizować także Związek OSP i Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Były dziś takie godziny, kiedy więcej chmur było na niebie w Opolu, takich ciemnych chmur nawet. Teraz trochę więcej promieni słońca do nas docierało i jest nadzieja, że dziś jeszcze chmury miejsca słońcu chwilami ustąpią. Co na termometrach? 24 stopnie w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Nysie, 23 w Namysłowie i w Kluczborku, a około 22 stopni na termometrach w Strzelcach Opolskich.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Na antenie teraz Amy McDonald i przebój This is the Life. To zdaje się był taki serial Prawo Agaty. Chyba z tego.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Miłość nadal w sercach gra.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl. I
4: już nie. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Niektórych jeszcze nie znamy, a teraz coś, co stali słuchacze znają, pewnie czekają, bo wiedzą, że piątkowe popołudnia to informacje o nowościach kinowych, ale i zaproszenia do kin, które mamy dla naszych słuchaczy, nie tylko stałych, bo każda ze słuchających nas osób będzie mogła o takie zaproszenie się postarać. Ale zaczynamy od informacji o nowościach kinowych, o tym, co od dziś w kinach nowego powiemy. Jako pierwszy film dla tych, którzy lubią się bać. Amerykański horror, martwe zło, ogień. A jaka historia w tym filmie? Po śmierci męża kobieta szuka ukojenia u teściów w ich odosobnionym domu na pustkowiu. Spokój szybko zamienia się w koszmar, gdy kolejni członkowie rodziny, jeden po drugim, padają ofiarą mrocznej siły i przemieniają się w istoty opętane przez demoniczne moce przywołane z Księgi Śmierci. W obliczu narastającego zła kobieta odkrywa przerażającą prawdę. Przysięgi złożone za życia nie tracą mocy nawet po śmierci. Brzmi strasznie, ale chyba niczego innego nie można było oczekiwać, wszak omawiany film to horror. Przypomnę tytuł: Martwe zło, ogień. Ale jest też coś zupełnie innego, kino rodzinne. Od 7 roku życia taka kategoria przypadła filmowi Vaiana. I sam tytuł niektórym zapewne wiele powie. Wszak animowany film już był, teraz to już produkcja, w której nie postacie animowane, a aktorzy z krwi i kości. I mięśni, dużych mięśni, można by dodać, bo w jednej z głównych ról występuje Dwayne Johnson. Tak właśnie, Vaiana to aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji Disneya o tym samym tytule. Nastoletnia Vaiana odpowiada na wezwanie oceanu i po raz pierwszy wyrusza poza rafę swojej rodzinnej wyspy. W tej podróży towarzyszy jej legendarny półbóg Maui, to wspomniany Dwayne Johnson. Razem odważnie podejmują się niebezpiecznej misji, by przywrócić wyspie utracony dobrobyt. A skoro o dobrobycie mowa, to to, co dobre, mamy też dla naszych słuchaczy. Mowa o zaproszeniach do kin, ale w jaki sposób je zdobyć, o tym więcej powiemy za chwilę.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: I zgodnie z obietnicą czas na konkurs, w którym nagrodami są podwójne zaproszenia do polskiego Kina Helios. Obojętnie czy w Karolince, czy Solarisie, obojętnie na jaki film można je wykorzystać, ale najpierw trzeba o nie zawalczyć. I tu na pewno przyda się numer telefonu 774-541-541. To numer naszej konkursowej skrzynki, na której możecie zostawiać odpowiedzi na nasze pytanie, które zaraz wybrzmi, ale uwaga! Podwójne zaproszenia do Kina Helios trafią do 3. i do 6. osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie związane z wymienionym wcześniej aktorem, a to Dwayne Johnson. Aktor zagrał m.in. w kilku częściach Szybkich i Wściekłych, w tym tytułową rolę w części zatytułowanej Szybcy i Wściekli, Hobbs i Shaw. Ale Dwayne Johnson to był który? Hobbs czy Shaw? 774-541-541 to numer naszej konkursowej skrzynki. 3. i 6. osoba, która poprawnie odpowie na nasze pytanie, otrzyma podwójne zaproszenie do Kina Helios na dowolnie wybrany seans filmowy. Przypomnę, Dwayne Johnson w Szybkich i Wściekłych to Hobbs czy Shaw? 774-541-541. Czekamy.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Przypominam nasze pytanie konkursowe. Dwayne Johnson, on wystąpił w Szybkich i Wściekłych, ale kogo tam odtwarzał? Rolę Hobbsa czy rolę Shawa? 774541541 czekamy. Rozwiązanie konkursu filmowego to w Radio Pole za kilka minut. A teraz 16.30 na zegarach i czas na skrót wiadomości. Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W Opolu odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ONUPA. Zorganizowano je w przeddzień rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. Pomordowanym oddano hołd, podkreślano konieczność pielęgnowania pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Przy zachowaniu dialogu dotyczącego trudnej historii obu narodów wskazywano też na znaczenie współczesnych relacji polsko-ukraińskich. We wiadomościach o 17 m.in. o rondzie w Nysie, które może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Chodzi o nowo powstające rondo u zbiegu ulic Orzeszkowej i Długosza.
3: Tym bardziej, że ciągle zamieszkuje gminę Nysa. W związku z tym uznaliśmy, że budowane właśnie rondo u zbiegu ulic Długosza i Orzeszkowej będzie nosiło jego imię.
2: Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii. Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna podejrzewany o udział w przestępstwie z końca grudnia 2024 roku. Sprawcy ukradli wtedy biżuterię o znacznej wartości. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. A na koniec Linda Noskowa i Karolina Muchowa zmierzą się jutro o 17 w finale tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Będzie to pierwsze czeskie starcie finałowe w tej imprezie.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie w naszym regionie w wielu miejscach umiarkowane, trochę promieni słońca, na przykład w centrum Opola też teraz do nas dociera, chociaż miejscami też może być trochę więcej chmur na niebie, ale już raczej bez opadów deszczu. Co miało popadać, to chyba popadało, a jeśli już, no to przelotnie może miejscami jeszcze jakiś deszcz się pojawić. Temperatury sprawdzamy. Najcieplej w Opolu, w Brzegu i w Nysie 24 stopnie, a 23 notujemy w Namysłowie, Klucz, Borku i Kędzierzynie Koźlu. Jeśli chodzi o Strzelce Opolskie, to stopni mamy 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Justyna Staczkowska już w tle za karę, to w takiej trochę odświeżonej wersji. Twoje Radio Opole i na naszych zegarach już 16.32.

Dawid Podsiadło i utwór zatytułowany na błysk, którego tytuł tego utworu mógłby sugerować coś wręcz idealnego. Natomiast tak idealnie nie poszło po naszej myśli, jakbyśmy chcieli, jeśli chodzi o konkurs, bo dzisiaj konkurs został ogłoszony, natomiast no, pewne kłopoty się pojawiły, jeśli chodzi o tę naszą konkursową skrzynkę. No i tak sobie pomyślałem, nie, to nie będzie w stanie pokomplikować naszego konkursu, bowiem zmienimy trochę tutaj zasadę i niech to będzie w tym momencie dla osób, które wyślą do nas e-mail na adres twoje@radio.opole.pl. Przypomnę, pytanie było następujące. Dwayne Johnson, on w Szybkich i Wściekłych, była taka część jak Szybcy i Wściekli, Hobbs i Shaw. Ale ten Dwayne Johnson to był Hobbs, czy to był Shaw? Umówmy się, że czekamy na wasze e-maile pod adresem twoje@radio.opole.pl. Dziś, no przykro mi, ale nie telefonicznie, a mailowo można zdobywać nagrody. Przypomnę adres twoje@radio.opole.pl. I tutaj niech to będzie niezmiennie trzecia i szósta osoba, która przyśle do nas e-mail z prawidłową odpowiedzią, otrzyma nagrodę. Przypominam adres e-mailowy twoje@radio.opole.pl. Dziś wyjątkowo w taki sposób czekam na wasze odpowiedzi.

0: Dziś konkurs wyjątkowo e-mailami. E-mailem można było wysyłać do nas odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe. No i proszę już ich nie przesyłać, bowiem konkurs rozstrzygnięty. Wiem, że RODO, więc tylko tak powiem, że Barbara i Jarosław wygrywają te nagrody, które były przewidziane. Będziemy kontaktować się mailowo z laureatami tego konkursu. Mam nadzieję, że za tydzień już telefonicznie będzie możliwy udział. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który w naszym programie. Informacje istotne dla przedsiębiorców. Chodzi o rozwiązania, które przedsiębiorcom życie powinny ułatwić. Mowa o pakiecie deregulacyjnym 2.0, a w nim m.in. takie coś, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system komputerowy wykryje ludzką pomyłkę w deklaracji, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed oficjalną interwencją urzędnika, państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej pozytywnie ocenia te wszystkie zapowiedzi.
1: Te zapowiedzi teraz, zwłaszcza w kontekście jeszcze większego wzmożenia ucyfryzowienia i digitalizacji, ułatwienia kontaktu z urzędami, są bardzo dobre. No i miejmy nadzieję, że zostaną wprowadzone dość prędko. Natomiast w tej chwili trudno mi orzec, czy będą to takie zmiany, które globalnie przez przedsiębiorców zostaną odczute. Ta, która dotyczy paragonów fiskalnych, zapewne byłaby taką zmianą, którą odczulibyśmy w znakomitej większości.
0: Pojawiło się tu stwierdzenie, miejmy nadzieję, że dość prędko, no ale ja dodam, że wszystkie te reformy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku, by sukcesywnie wchodzić w życie od początku roku 2027. 5 minut dzieli nas od godziny 17. O 17 zapraszamy na kolejne dziś wiadomości.

0: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
3: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Po reklamie.
7: A my teraz o tym, co w naszym regionie mówić będziemy. Wszak czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole na zegarach 17.
8: MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Siatkarz Bartosz Kurek, patronem ronda w Nysie, wnioskuje o to powiat nyski. Hip-hop zawładnie jutro Kluczborkiem.
9: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
8: MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Tak odniósł się do interwencji funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
10: Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
11: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
10: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny warchoł. MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: W Belwederze powołano kolejnych członków Rady Nowej Konstytucji, którzy zaraz po przyjęciu aktów wzięli udział w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Rady. Dołączyli do niej m.in. Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, Krzysztof Szczucki, Jan Krysiak czy Paweł Kukiz. W skład Rady wchodzą również m.in. były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł PiS profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalista dr habilitowany Ryszard Piotrowski, była prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędzia w stanie spoczynku i była minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik.
9: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
8: Nowo powstające rondo w Nysie może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Z inicjatywą wystąpił starosta nyski Daniel Palimonka. Zarząd powiatu pomysł poparł i skierował do Rady Miejskiej w Nysie odpowiedni wniosek. Osiągnięcia Bartosza Kurka, które mogą być wzorem do naśladowania, to wystarczający powód, mówi Daniel Palimonka, starosta nyski.
12: Tym bardziej, że ciągle zamieszkuje gminę Nysa. W związku z tym uznaliśmy, że budowane właśnie rondo u zbiegu ulic ulic Długosza i Orzeszkowej będzie nosiło jego imię, jeśli oczywiście Rada Miejska uzna nasz wniosek za stosowny.
8: Budowa ronda ma zakończyć się we wrześniu. Bartosz Kurek swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał właśnie w Nysie w uczniowskim klubie sportowym. Następnie trenował w AZS-ie PWSZ-u Nysa. Jest także honorowym obywatelem miasta. Dzielnicowi z Głuchołaz wynieśli mężczyznę z objętego pożarem mieszkania. Uratowany przez nich 37-letni lokator miał problem z oddychaniem w niedzielę po godzinie 22. Dyżurny komisariatu w Głuchołazach otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w wielorodzinnym budynku w mieście. Na miejsce skierowano patrol, funkcjonariusze, młodszy aspirant Maciej Pietrzak oraz sierżant Maciej Żądło. Nie zważając na duże zadymienie i gorące powietrze, weszli do mieszkania. Zastali tam klęczącego na podłodze, ciężko oddychającego i okopconego mężczyznę. Funkcjonariusze przenieśli lokatora w bezpieczne miejsce i przekazali medykom. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii. 37-latek trafił do szpitala. Pożar ugasili strażacy z JRG w Głuchołazach oraz OSP z Jarnołtówka i Bodzanowa.
9: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Hop, hip-hop. Zagładnij jutro kluczborkiem. O 10:00 w Parku Miejskim rozpocznie się druga edycja Hip-Hop Clue Festival. Wstęp wolny, bo inicjatywa zwyciężyła w kategorii zadań miękkich tegorocznej edycji kluczborskiego budżetu obywatelskiego. Przemysław Szyporta, współorganizator z Centrum Kultury w Kluczborku, mówi o głównych koncertach wieczornych.
6: W tym roku zapraszamy wszystkich na JWP oraz Włodiego, czyli dwa turboważne zespoły polskiej sceny hip-hopowej, rapowej. Trzeci zespół headline'owy poza JWP i Włodim jest to Jesz Merenda, czyli duet, który również funkcjonuje jako trio O2.1, ale niestety dzisiaj bez Czucza, pozdrawiamy Czucza. Natomiast również polecam i serdecznie zapraszam, bo będzie petarda.
8: Drugi hip-hop clue festiwal w Kluczborku zakończy afterparty. Planowo ma trwać do godziny 4:00 nad ranem. Poznaliśmy pierwszego finalistę wielkoszlomowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Został nim faworyzowany Niemiec Alexander Zverev, który pokonał rewelację imprezy 114. gracza rankingu Brytyjczyka Artura Ferriego 7-6, 6-2, 6-4. W drugim piątkowym półfinale tenisista numer 1 na świecie, Włoch Jannik Sinner, zmierzy się z jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii, 39-letnim Serbem Nowakiem Dziokowiczem. I to była ostatnia informacja. Kolejne wiadomości Radio Opole o 18:00 przedstawi Państwu Jacek Rudnik.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Chmury, one oczywiście są w naszym regionie, chociaż miejscami dają trochę pola promieniom słońca. Póki to słońce nam dzisiaj towarzyszy, no to cieszymy się oczywiście z tego, z tych promieni, które do nas docierają. Ale tam, gdzie chmury, no miejscami dzisiaj mogły pojawić się opady deszczu, raczej takie przelotne. Czy do końca dnia jeszcze będą nam towarzyszyć? Już raczej nie. Przynajmniej nie powinny. A teraz temperatury 24 na termometrach w Nysie, mowa oczywiście o stopniach Celsjusza, 23 w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Brzegu i w Namysłowie, a 22 na termometrach w Strzelcach Opolskich. W nocy ma być od 13 do 15 stopni i zachmurzenie w nocy przeważnie umiarkowane.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Za konsoletą Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie Twoje Radio Opola. A na antenie już teraz męskie granie orkiestra.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
7: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
5: Po reklamie.
9: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Razem ze mną w studiu teraz Katarzyna Zawadzka. Cześć Kasiu.
2: Cześć, hej.
1: Naszym słuchaczom jak zwykle przed weekendem podpowiadamy, co ciekawego na naszej antenie, jakie ciekawe propozycje. Jest ich sporo, ale wśród nich czasem niektóre też tutaj podrzucamy, wyróżniamy. Co ty przygotowałaś, bo wiem, że to nie jedna ciekawa propozycja, tylko więcej.
2: Zacznijmy od programu Ze zdrowiem ci do twarzy. Będzie sporo o alergiach u dzieci. Ekspert w tej dziedzinie z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Janusz Zaryczański, także pediatra i alergolog, będzie mówił właśnie o tym, co teraz pyli uczula, jak przeciwdziałać, jak wzmacniać odporność, co można robić w tym temacie. Porozmawiamy też z Katarzyną Jędrzejewską, która jest między innymi trenerką lekkoatletyki i akcji Biegam, bo lubię, o tym, jak zacząć biegać. Jeśli ktoś nie ma wcześniej takich doświadczeń, ale bardzo chciałby na przykład taką aktywność uprawiać, co warto wiedzieć. O tym będziemy mówić w sobotę w audycji Ze zdrowiem ci do twarzy od 13 do 15.
1: Kiedyś z jednym ze znajomych fizjoterapeutów rozmawiałem i mówił właśnie, że tak czasem jedzie samochodem, widzi tych, którzy biegają i tak co któryś na to sobie myśli, no krzywdę sobie robisz człowieku. Czyli tutaj będą takie podpowiedzi, co zrobić, jak wejść w to bieganie, tak?
2: Ja w ogóle zaczynam tę rozmowę od tego, czy bieganie jest zdrowe. Ta kwestia mnie bardzo interesuje. I jak biegać właśnie, żeby unikać kontuzji. I Katarzyna Jędrzejewska jest ekspertką w tym temacie, świetnie podpowie więcej. Ale też warto posłuchać w niedzielę po godzinie 14 audycji Lepiej Żyć, gdzie jest dużo przestrzeni na takie tematy psychologiczne. I tym razem będziemy zajmować się martwieniem się, takim nadmiernym martwieniem się i lękiem. Jakie są konkretne narzędzia, żeby sobie radzić właśnie z tym wyzwaniem? Psycholog Jakub Różycki będzie w niedzielę po godzinie 14 gościem programu.
1: A jako, że powodów do zmartwień w naszym życiu i to myślę różnych nie brakuje, no to warto tej audycji posłuchać. Przypominamy, w niedzielę po godzinie 14 wtedy, między innymi wtedy z Kasią Zawadzką będzie można się spotkać. Kasiu, dziękuję za to zaproszenie.
2: Ja również dziękuję.

0: Twoje Radio Pole i teraz coś, co wydaje się szczytem głupoty i igraniem ze śmiercią, ale okazuje się, że trzeba przed tym ostrzegać. Wszak stało się to swego rodzaju trendem. Relacje z tak zwanego train surfingu rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Kolejarze apelują do młodzieży o zaprzestanie takich eksperymentów, a do rodziców może o większy nadzór, może o uświadamianie młodzieży, co im grozi.
1: Train surfing to jazda na dachu pociągu czy na łączeniach wagonu. Potem młodzi ludzie chwalą się takimi wyczynami na platformach społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że są już ofiary takiej zabawy.
2: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu.
1: Kolejarze chcą się przeciwstawiać takim praktykom. Jakub Koperski ze Straży Ochrony Kolei zapowiedział większą liczbę patroli na terenach kolejowych.
3: Kierowanie wzmożonej ilości patroli w miejsca, gdzie do takich zdarzeń dochodzi, w najbardziej narażonych na takie zdarzenia.
1: Kolejarze apelują też do zmotoryzowanych o rozsądek i uwagę przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ray Parker Jr. przed chwilą, Ghostbusters, po pogromcach duchów. Już teraz czas na pogromców błędów językowych.
2: To ja będę za półtora godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
4: Daj mi tą książkę.
5: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Pani doktor, osoby z mojego rocznika mogą jeszcze pamiętać na przykład na targowiskach miejskich bądź też podmiejskich taką specyficzną formę zaproszenia do stoiska. Słuchajcie, ludzie, cuda w tej budzie. Albo powiedzenie o kimś, może czasami z lekkim przekąsem, normalnie cud nad cudy.
7: Żartobliwie można powiedzieć, że cuda czy cudy to kwestia wiary. Zdaniem jednych się zdarzają, zdaniem innych nie, ale do rzeczy. Mogą bądź nie zdarzać się cuda i tak mówimy częściej. Taka postać mianownika i równego z nim biernika liczby mnogiej jest mocno zakorzeniona w tradycji językowej i widoczna w wielu zwrotach używanych na co dzień. Na przykład wiara w cuda przyrody lub architektury, wyczyniać lub wyprawiać cuda niewidy bądź cuda wianki. W jednej z kolęd śpiewa się przecież: anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Przy okazji warto zwrócić uwagę na archaiczne formy anieli i króle. Dziś powiedzielibyśmy aniołowie i królowie, bo króle chyba tylko jako figura w grach karcianych się słyszy. Powiedziałam, że cuda to częstsza forma mianownika i biernika liczby mnogiej, czyli, jak można się domyślić, istnieje też rzadziej używana postać rzeczownika cud w liczbie mnogiej, czyli cudy. Jak napisał profesor Mirosław Bańko, święty mógł czynić cudy i cuda. W języku utrwaliła się ta druga forma, czyli cuda, ale również można powiedzieć cudy. Obie formy są poprawne, tyle tylko, że cuda chyba jednak częstsza.
5: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Dziesiąty dzień lipca, pamiętna data dla Opolan. Wspominamy powódź tysiąclecia, to też na naszej stronie www.radioopole.pl. A jutro, 11 lipca, kiedy to przypada rocznica Krwawej Niedzieli, rzezi wołyńskiej czystki etnicznej przeprowadzonej przez nacjonalistów ukraińskich, mającej charakter ludobójstwa. Najkrwawszym miesiącem tej rzezi był lipiec 1943 roku. Czasy trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-45 i były to zróżnicowane zbrodnie, mówi Robert Drewenda z IPN.
1: Mamy relacje spisane w tamtym okresie. Często Polacy, którzy uratowali się z tej pożogi, opowiadali o tym, że byli to ich sąsiedzi. Często byli w stanie ich rozpoznać nawet z nazwiska, czy podać nazwiska tych ludzi. I o ile w 1943 roku głównie mordy mają miejsce za pomocą narzędzi rolniczych, o tyle już w roku 1944 mamy do czynienia z oddziałami ukraińskimi, które dysponują bronią palną. Są to ukraińskie oddziały, które wcześniej uczestniczyły po stronie Niemców bardzo często w mordowaniu Żydów na tym terenie.
0: Rzeź wołyńska objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, czyli Galicję Wschodnią i część województw graniczących z Wołyniem, Lubelszczyzny od zachodu i Polesia od północy. Ofiarami mordów byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. O jutrzejszym dniu, o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, także na naszej stronie www.radioopole.pl. O tym dniu przypominamy, a o tym, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, powiemy też w spotkaniu z Aleksandrą Piastą. To w kolejnej godzinie naszego piątkowego programu. A teraz czekamy już na wiadomości Radia Opole, te o godzinie 18, czyli za 9 minut.

0: przed chwilą przebój zatytułowany Ostatni dzień lata. No nie ostatni, bo to dopiero 10 dzień lipca w kalendarzu, a na zegarze 18.
1: Wiadomości zaczynamy. W nich Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Rusza odbudowa zniszczonego powodzi odcinka wojewódzkiej 458 Kantorowice-Lewin-Brzeski. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne. Omówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
1: Kłaniam się nisko. Premier popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ale to ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje spośród wszystkich pomysłów przedstawionych przez resort zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego wskazują, że taka stawka może doprowadzić do odejść z publicznych szpitali. Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono właśnie moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To wspólna inwestycja, przypomnijmy, Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Teraz o polskie drogi. Rusza odbudowa zniszczonego w powodzi odcinka wojewódzkiej 458 Kantorowice-Lewin-Brzeski. Przywrócenie właściwego standardu podróżowania tą drogą będzie kosztować blisko 19,5 miliona złotych i potrwa do lipca 2029. Przekazał nam Arkadiusz Branicki, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
3: Jest to przebudowa związana z odbudową dróg po powodzi. Łącznie jest to ponad 5 kilometrów drogi. Koszt tej inwestycji to niespełna 20 milionów, 19 472 tysiące. Dzięki tej inwestycji odbudujemy całą tą drogę, a nawet podniesiemy jej wartości techniczne.
1: Teraz Opole, duża impreza rekonstrukcyjna, Chrobry Fest. W sobotę i niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Na miejscu sporo atrakcji, m.in. pokazy rzemiosła, kramy rzemieślnicze, pokazy wojów, turniej łuczniczy, pokaz konny oraz widowiskowa inscenizacja bitwy. O tym wszystkim mówili i zapowiadali to na naszej antenie organizatorzy wydarzenia Anna i Krystian Psujkowie z Fundacji Impuls dla Kultury.
4: W Muzeum Wsi Opolskiej czekają na Państwa warsztaty, ciekawe zajęcia, można dotknąć żywej lekcji historii.
5: W zeszłym roku właśnie takim tematem przewodnim była koronacja królewska. Sama nazwa pozostała, Chrobry Fest.
4: Tak naprawdę dwa razy więcej rekonstruktorów już zgłosiło się do udziału w imprezie Chrobry Fest. Już od piątku będą się rozkładać.
5: Tak, i w tym roku mamy ponad 55 gramów. Rekonstruktorów mamy zapisanych ponad 400, a jeśli chodzi o frekwencję Opolan i ludzi, którzy tutaj do nas przyjadą, zobaczymy. Ale liczę na to, że będzie więcej.
1: Atrakcje w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach od 10 do 20 to w sobotę, później jeszcze niedziela od 10 do 16.
2: Światowe agencje informują.
1: Węgry wykonują kolejny krok w kierunku powrotu do współpracy z Unią Europejską po zakończeniu rządu Viktora Orbana. Premier Péter Modior poinformował, że Komisja Europejska oficjalnie przyjęła wniosek o przyjęcie Węgier do Prokuratury Europejskiej, odpowiedzialnej za ściganie przestępstw związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych. Muzeum w Luwrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczący znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Przed nami kolejne spotkanie w ramach letniej sceny NCPP na opolskim rynku. Jak zapowiadają organizatorzy, tym razem scenę zdominuje melodia i rockowy żywioł. Na początek wystąpi Briela, piosenkarka i twórczyni poruszająca się na pograniczu indie popu i muzyki alternatywnej, która w swoich aranżacjach inspiruje się także folkiem. Później zaś na scenie pojawi się Aleksander Szalonek. Do Opola przyjedzie z zapowiedzią debiutanckiej płyty Żaby i Ludzie. Początek w sobotę na opolskim rynku o godzinie 20:00, wstęp wolny. Przed nami też kolejny koncert w ramach festiwalu Non Sola Scripta we Wrocławiu, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Tym razem w gotyckich wnętrzach Ostrowa Tumskiego usłyszymy dialog tradycyjny, organy, dudy szkockie i harfę celtycką. W programie obok klasycznych dzieł literatury organowej kompozycje inspirowane szkocką kulturą klanową w unikalnych, pełnych improwizacji aranżacjach. Początek w niedzielę o godzinie 19 w Kościele Świętego Krzyża przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Minął rok, odkąd na Uniwersytecie Opolskim działa nowy kierunek Creative Writing, czyli twórcze pisanie. Wśród wykładowców uznani prozaicy i poeci Tomasz Różycki, Jacek Gutorow czy Paweł Marcinkiewicz. O rozwoju kierunku mówił na naszej antenie jego twórca, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleni.
7: Takie studia, one nie są obliczone jedynie na to, aby rozwijać talent stricte literacki, żeby absolwenci tego kierunku potrafili napisać powieść, która chwyci za gardło i za serce, ale także uczymy kompetencji pisarskich dotyczących się bardzo różnych form, także publicystycznych, także takich, które przydają się później w instytucjach kultury.
6: A w minionym roku warsztaty ze studentami kierunku Creative Writing prowadzili także zaproszeni goście, m.in. laureatka literackiej nagrody Nike i Nike Czytelników dr Eliza Kąska, czy laureatka paszportu polityki Małgorzata Reimer.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam, gdzie chmury jeszcze mogą się pojawiać, no to niewykluczone przelotne opady deszczu, informują meteorolodzy. Na termometrach mamy od 22 stopni Celsjusza w Strzelcach Opolskich po 23 w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dariusz Kuzera, teraz za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem jeszcze Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko i powróćmy jeszcze na chwilę do prognozy pogody. Powiedzmy też o tym, co czeka nas w nocy, a także jak przedstawia się prognoza na resztę weekendu. W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane, raczej bez opadów, a na termometrach od 13 do 15 stopni Celsjusza. Tak ma być w tej nocy, tak ma wyglądać też kolejna noc. Jeśli chodzi o sobotę, zachmurzenie umiarkowane i duże, w sobotę, w niedzielę może trochę więcej chmur, a temperatury od 22 do 24 stopni Celsjusza. Tyle o stopniach, jeśli chodzi o te opisywane jako Celsjusza, a teraz o innych stopniach. Grzegorz Skawiński.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną teraz w studiu. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak zwykle w te piątkowe wieczory, bo powoli wkraczamy w te godziny wieczorne, podpowiadamy naszym słuchaczom tytuły dobrych filmów, filmów dla konesera, filmów, które warto obejrzeć.

0: w nowo budowanej paryskiej dzielnicy La Défense miał powstać obiekt, który miał przyćmić wszystko to, co do tej pory Europejczycy mogli oglądać. Ogłoszono konkurs, na który zgłosiło się mnóstwo architektonicznych sław, mnóstwo znanych, prestiżowych biur architektonicznych, a konkurs całkowicie niespodziewanie dla wszystkich wygrał skromny duński projektant nazwiskiem Johan Otto von Spreckelsen. On miłośnik łowienia ryb, człowiek, który był bardziej wykładowcą niż praktykiem architektem, człowiek, który w swojej karierze wcześniej zaprojektował kilka zaledwie lokalnych, małych kościołów, nagle wygrywa ten międzynarodowy konkurs i może zrealizować, no, opus magnum, dzieło swojego życia. No ale jak to często bywa, na drodze do realizacji artystycznych ambicji stoi wielka polityka, stoją oczekiwania tych, którzy wyłożyli pieniądze, tych, którzy chcą swoją pieczę na tym ogniu upiec. No i to jest fascynująca, naprawdę fascynująca historia tego, jak z jednej strony artyści mają możliwość realizacji swoich wielkich marzeń, a z drugiej strony jak taka przyziemna, brudna polityka, brudna codzienność kładzie im niestety kłody pod nogi. Świetne kino, kapitalnie zagrane. Ten film zdobył aż 9 nominacji do Cezara, do Nagrody Francuskiej Akademii Filmowej, w tym aż 4 nominacje dla głównych męskich aktorów. Oprócz tego 2 statuetki, z tego co pamiętam, za efekty specjalne i za scenografię. No, za efekty specjalne można domyślić się, dlaczego no, trudno inaczej wykreować we współczesnym Paryżu scenografię no, tak potężnej konstrukcji, jaką jest Le Grand Arche, wielki łuk, symbol paryskiej dzielnicy La Défense, no i jeden z wielkich symboli Paryża. Dlatego ten film bardzo, bardzo gorąco polecam.
1: Film, przypomnijmy jego tytuł.
0: Wielki łuk.
1: Film dla koneserów, o którym opowiadał Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: Powracamy do rozmowy w studiu Aleksandra Piasta. Informacji o tym, co dzieje się na Ukrainie. Tutaj właściwie wszystko kręci się wokół wojny rosyjsko-ukraińskiej, chociaż dużo też czasem takich pobocznych wątków. Tak wracając jeszcze do tego, do decyzji, które były podejmowane w Ankarze, to wokół patriotów też było sporo dyskusji i istotne informacje.
1: Tak, no pierwsze, co prezydent amerykański Trump powiedział, że przekaże technologii do Ukrainy, żeby Ukraina mogła sama produkować te pociski, których ciągle nie wystarcza, для того, żeby zestrzelić jeden pocisk balistyczny, czasami potrzeba 2-3 pociski tych Patriot. No i że te technologie zostaną przekazane. Ale również taka decyzja zapadła, że Polska, Niemcy, Szwecja i Holandia też mają uzyskać taki transfer technologii związany z produkcją i obsługą Patriotów. No i to też mogą być jakieś kwestie tej wspólnej produkcji, jakiejś pomocy, konsultacji na poziomie krajów.
0: Co tutaj może wydawałoby się nawet bardziej zasadne niż budowa takich fabryk, bo to jednak musi potrwać na Ukrainie, bo no tak. Przekazanie technologii całego tego sprzętu,
1: no tak,
0: wybudowanie
1: to
0: tego,
1: zbudować, to bo nasi eksperci mówią, że to może rok potrwać, żeby i to muszą być jakieś może podziemiom fabryki,
0: no
1: bo to latwy
0: to jest
1: cel.
0: Ryzyko właśnie, tak. Że zostaną na przykład zbombardowane i wtedy no, tak. Praca daremna by była.
1: Jak mówi minister Kosiniak-Kamysz, że w Polsce to może nawet 2-3 tygodnie, żeby tą produkcję jakby zacząć. No ale też wiesz, wszystko zależy, jak będą przekazywane technologie, nie?
0: Mhm. No i też jesteśmy, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj prezydent Trump mówi jedno, a za tydzień powie coś innego. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tych patriotów. I na koniec może jeszcze temat ekshumacji.
1: Tak, wiesz, no jutro będzie tak dzień pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie takie, no powiem, jak nabożeństwa, to 12 lipca odbywają się. I przed tym prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej udzielił wywiadu polskiej agencji prasowej, gdzie właśnie wyjaśnił dużo kwestii dotyczących tych ekshumacji i pamięci, i upamiętnienia na terenie Ukrainy. Powiedział, że Ukraińcy też obchodzą tą datę, też to jest tragedia. Powiedział, że żadne polityczne konfrontacje nie będą wpływali na te różne ekshumacje, prace poszukiwawcze, chociaż Instytut nie wydaje tych zezwoleń, wydaje Ministerstwo Kultury, ale co zależy od Instytutu Pamięci Narodowej, wszystko robi się, żeby jak najszybciej te prace trwały. Też podkreślił, że ostatnie półtora lata było tak, że no to chyba taki okres, gdzie było najwięcej tych prac poszukiwawczych, tych ekshumacji. No i też liczę na to, że to będzie kontynuowane. Również chcę uzyskać takie zezwolenie ze strony Polski, żeby przeprowadzić poszukiwanie ekshumacji w Sachryniu i w Laskowie, gdzie też są ofiary tej akcji Wisła, no różne z tego okresu II wojny światowej ukraińskie.
0: O tym mówimy w ramach naszych spotkań i też właśnie przypominamy o tym Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. To już jutro, o czym też tutaj tak. przed chwilą mówiłaś. Aleksandra Piasta, ponowne, kolejne nasze spotkanie to we wtorek, o tej samej porze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.

weekend już chyba rozpoczęty, bowiem na zegarach zbliża nam się godzina 19, kiedy to kolejne dziś wiadomości Radia Opola. A co po nich? Sezon ogórkowy. Nasza propozycja na ten letni czas. W dzisiejszej audycji spotkanie z Witkiem Sułkiem będzie miał gości. Między innymi Dominika Gorgosz-Złoty, która mówić będzie o tym, co w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Trochę ciekawostek, ale o nich może więcej po godzinie 19. Będzie także o kolejnym pokazie letniego kina w Galerii Sztuki Współczesnej, a na zakończenie programu też Oliwka Majewska będzie mówić o nowym singlu i debiutanckiej płycie. To w audycji Sezon ogórkowy, na którą zaprasza Witek Sułek. Ja udanego weekendu życzę. Niech to będzie dobry czas, w którym będzie okazja, by złapać trochę oddechu. Okazja oczywiście dla tych, którzy mają czas wolny. Dariusz Kuzera pozostaje jeszcze tutaj za konsoletą realizatora. Ja się nazywam Dawid Drajwa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ponownie słyszymy się w poniedziałek po godzinie 15.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 19:00. Czas na wiadomości. Zaczynamy. A w nich nowy europejski standard szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Jeszcze w tym miesiącu możliwy przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Na mundialu rośnie temperatura przed drugim ćwierćfinałem. Hiszpania, Belgia.
0: Wiadomości Radio Opole.
2: Ponad 11 milionów złotych kosztowała rozbudowa przekazanego właśnie w użytkowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Teraz jest zupełnie inny standard obsługi pacjenta, zaznacza dyrektor placówki Andrzej Prochota.
3: Szczególnie w sytuacji, kiedy przy SOR-ze znajduje się nocna świąteczna pomoc, sytuacje, które miewały miejsce, gdzie pacjenci i rodziny pacjentów mieszały się na tym holu, zarówno pacjenci, którzy są pacjentami SOR-owskimi w stanach ciężkich, jak i pacjenci, którzy przychodzą po pomocną POZ-owską, zjawiskiem niedopuszczalnym tak naprawdę i stąd ta inicjatywa, żeby to zmienić.
2: Niestabilna pogoda powoduje rekordowy wzrost cen owoców i warzyw. Najpierw upały, później burze i grad. Zdrożały m.in. ogórki, ale są też dobre informacje. Taniej papryka i czereśnie. Więcej w relacji Olgi Kwaśniewskiej.
4: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to złe informacje dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka. Nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
5: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego.
4: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram.
2: I jeszcze pod koniec tego miesiąca możliwy przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nysie. Ten nowy kompleks powstanie przy Akacjowej w pobliskim Skorochowie. Szacowany koszt to około 70 milionów złotych. Ukończenie całości jest planowane na drugą połowę 2027 roku.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: W Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach ruszyły wakacyjne remonty.
6: Większość rzeczy wykonujemy naszymi pracownikami i wykonujemy w tym roku remont drugiego piętra korytarza, klatki schodowej. To jest remont po zalaniu, po powodzi 2 lata temu. Starostwo wykonało naprawę dachu kompleksową, dlatego my możemy się skupić teraz na wykonaniu i pomalowaniu i odrestaurowaniu korytarza i klatki schodowej. A drugie zadanie to już firma zewnętrzna. Będziemy wymieniać kanalizację sanitarną, taką przyległą do budynku od Alei Lwowskiej. Starostwo przekazało środki nam, możemy teraz wszcząć procedurę.
2: Wyjaśnił nam dyrektor placówki Krzysztof Tokarz. Prace naprawcze mają być zakończone definitywnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
0: Światowe agencje informują.
2: Co najmniej 12 osób zginęło w pożarze lasu w południowej Hiszpanii. 23 osoby uważa się za zaginione. Służby prowadzą skomplikowaną akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem w rejonie miasta Los Galardos w prowincji Almeria w Andaluzji. Rośnie temperatura przed drugim ćwierćfinałowym meczem na mundialu, w którym zmierzą się europejskie potęgi, mistrzowie Europy, Hiszpanie i Belgowie. Hiszpania pozostaje niepokonana w 15 spotkaniach. Ich niezwykle solidna obrona nie dopuściła do utraty bramki od 5 ostatnich meczów. No pytanie, czy Belgowie znajdą sposób na jednego z faworytów mundialu. Pierwszy gwizdek sędziego, 21 polskiego czasu. Wiadomości o 20:00 zapraszam. Wrocław ma swoje krasnale, Kędzierzyn, Koźle, Koziołki, a Gogolin wzorem szlaku obuwniczego uruchamia szlak Karolinki.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Noc w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia przeważnie umiarkowanego, przy temperaturach minimalnych od 13 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby, początkowo także umiarkowany, głównie z północy. Jutro w ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, gdzie nigdzie mogą wystąpić słabiutkie opady deszczu. Temperatury maksymalne zupełnie takie same, jak mieliśmy dziś, do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 23 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

goni mnie strach, że zobaczę za nimi ślad tego, przed czym uciekam.

ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzysz się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzysz się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło, w koło, w koło, w koło, w koło, w koło.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Sezon ogórkowy i dziś będzie bardzo, bardzo dużo gości. Będzie m.in. Dominika Gorgosz-Złoty. Porozmawiamy o dwóch wydarzeniach, które odbywają się przez cały lipiec co najmniej, a kto wie czy nie dłużej, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będzie Malw Miel, która opowie o nowej wystawie. Ostatnio tak wspominałem, że latem raczej wystaw się nie robi, wernisaży. Tymczasem w Galerii Panaceum wystawa nowa się odbędzie i to właśnie w lipcu. Pojawi się również Marta Miś. Porozmawiamy o kinie letnim GSW, ale też nie tylko o kinie, które już tydzień temu wystartowało, ale również o nowej wystawie i ta wystawa także będzie miała swój wernisaż w lipcu, więc szykuje nam się naprawdę, że ogórki w tym sezonie ogórkowym to nam pęcznieją, drodzy Państwo, jak cukinie, a kto wie, czy nie większe nam urosną, przynajmniej jeżeli chodzi o kulturę. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.

0: i razem ze mną w studiu już pierwsza moja gościni, Dominika Gorgosz-Złoty. Cześć Dominika.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Zapowiedziałem, witając się ze słuchaczami, że dwa wydarzenia i żeby było, to tylko powiem, że i puzzle, i Escape Room, przy czym literacki, bo na pewno Państwo słyszeliście i było też o tym u nas na antenie, że na błoniach, mogę tak to nazwać, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu stanął biały labirynt. Ale on, drodzy Państwo, okazuje się, jest podzielony. Czyli kilka dni to jest komercyjna usługa i o niej nie będziemy mówili, ale jeden dzień jest przygotowany w tym białym labiryncie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, czyli przez Dominikę jako kierowniczkę strefy gier, i on znacząco się różni od tych pozostałych dni komercyjnych, bo nie chodzi już tylko o to, jak to najczęściej w escape roomach, żeby po prostu jakoś się uwolnić, są różne zagadki i tak dalej. Ten przygotowany przez ciebie to literacki escape room i to mnie intryguje.
1: Oczywiście, jak zwykle strefa gier, czyli nowy oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, stara się łączyć literaturę właśnie z czymś nowym, egzotycznym dla wielu, jak gry planszowe, tym razem escape room. Tak jak powiedziałeś, to jest labirynt, do którego wchodzimy, staramy się znaleźć wyjście, a przy okazji w poszczególnych punktach staramy się znaleźć odpowiedzi na zagadki, z którymi się mierzymy. Skoro łączymy literaturę właśnie z escape roomem, jest to literacki escape room i przygotowaliśmy dwa scenariusze. Tak więc zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do przygody w stumilowym lesie, czyli oczywiście Kubuś Puchatek, bardzo dobrze znani bohaterowie, także z Kubusia Puchatka mamy Krzysia, mamy Kubusia Prosiaczka i staramy się przygotować właśnie podwieczorek, bo Krzyś planuje taki wielki podwieczorek dla swoich przyjaciół, oczywiście nic się nie udaje, Kłapouchy zgubił ogon, Kubuś Puchatek zgubi miód i chodząc po tym labiryncie jak po lesie, spotykamy tych przyjaciół, próbujemy rozwiązać ich problemy. Są to różnego rodzaju zagadki. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Jeżeli dzieci potrafią same już czytać, to spokojnie mogą wejść do tego labiryntu. Tam są krótkie zadania do przeczytania, jakby fabuła, z jakim problemem się mierzymy przy danym bohaterze i oni rozwiązują te zagadki. Jeżeli dziecko jeszcze nie czyta, no to oczywiście może wejść z rodzicami i rodzic wtedy odczytuje te komendy, no i wspólnie starają się rozwiązać właśnie te problemy, te zagadki, które tam są przygotowane. Taki scenariusz na mniej więcej pół godziny przygotowaliśmy. Oczywiście można się bawić dłużej, tu nie chodzi o czas, nie ścigamy się z czasem, po prostu staramy się dobrze bawić, a przy okazji też promować i literaturę, właściwie klasykę literatury, ale też taką zabawę offline, bo to jest też taki cel właśnie strefy gier, czyli tego naszego nowego działu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Za nami dwie pierwsze środy już i bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te scenariusze, bo mówiłam, że mamy dwa. Pierwszy scenariusz już przetestowaliśmy.

0: Smetano, o którym mówiłam.
1: Kubusia Puchatka.
0: Tak, Kubusia Puchatka, ale widać, że największym zainteresowaniem, bo jednak Escape Room to bardziej chyba rozrywka dla dorosłych, to cieszy się właśnie ten drugi scenariusz, czyli Śladami Sherlocka Holmesa. Też chcieliśmy, szukając te tematy przewodnie, żeby to były takie uniwersalne tematy, które każdy zna, no bo oczywiście tych serii kryminalnych mamy dużo. My już też rozmawialiśmy o grach na podstawie literatury, książek, kryminałów tych współczesnych, ale chcieliśmy, żeby to było coś znanego dla wszystkich, nawet dla tych, którzy niekoniecznie może czytają książki czy grają w gry. Stąd oczywiście Sherlock Holmes. No i tutaj mamy taki scenariusz, że w Londynie grasuje seryjny morderca. Przerażona policja jest bezradna. Jedynym takim tropem są brakujące fragmenty kości, które się pojawiają w tym labiryncie. I tutaj gra słów, bo kości mogą być ludzkie, ale my wykorzystujemy kości do gry, które właśnie się tam pojawiają. Zatem wcielamy się w rolę detektywów, wkraczamy do mrocznego labiryntu, łączymy siły, rozwiązujemy makabryczną zagadkę, zanim sprawca uderzy ponownie. Tutaj zarówno w tym pierwszym, jak i tym drugim scenariuszu mamy przygotowane rekwizyty, które są właściwie własnoręcznie wykonane przez pracowników strefy gier. Przy tym scenariuszu Śladami Sherlocka Holmesa to są rzeczywiście kości do gry, między innymi, które nawet wyglądają, jakby były maczane w krwi. Zatem tu bardziej zapraszamy tych dorosłych, młodzież, bo jak mówię, to już jest taka bardziej przerażająca historia, stąd taki pomysł.
1: Ale Sherlocka Holmesa akurat szczęśliwie, jeżeli ktoś nawet nie czytał, to myślę, że większość oglądała jedną z wielu ekranizacji.
0: Oczywiście.
1: Więc tutaj lubimy to. No to dla mnie Sherlock Holmes, nie dziwię się, że dorośli się garną do tego, żeby zagrać. Jest jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie tego literackiego escape roomu. O ile te pozostałe dni to jest usługa komercyjna, to tutaj to wszystko jest za darmo w te środy.
0: Dokładnie, w środy za darmo, tylko trzeba się zgłosić. Prowadzimy zapisy, kontaktując się ze strefą gier, strefagier@wbp.opole.pl lub też osobiście można przyjść, umówić się na wybraną środę, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, bo tutaj już wiemy, że w sierpniu będziemy kontynuować. I pierwsze wejście jest o godzinie 11, ostatnie wejście jest o godzinie 17. Pierwszy scenariusz, czyli ten kubusiowy, że tak powiem, to pół godzinki. Sherlock Holmes nieco dłużej, ale potrzebujemy te odstępy, żeby przygotować scenariusz, jak my to mówimy, zresetować go dla kolejnej grupy.
1: Poukładać z powrotem
0: dokładnie
1: kości.
0: Te zadania. Mamy też takie, mogę zdradzić, chociażby w przypadku Sherlocka Holmesa mamy alfabet Morsa na przykład. I też taka ważna informacja dla tych, którzy biorą udział w tej zabawie, bo on się już zagubi. Się pytania są, czy wyjdziemy, na pewno wyjdziecie, spokojnie, my was wyprowadzimy, w razie czego jeszcze żadna grupa nie wyszła bez sukcesu, tylko rozwiązują te zagadki, mówią, że są trudne, ale dają radę, no i też grupa ma zawsze też taką krótkofalówkę, takie walkie-talkie, kiedyś tak się mówiło na to, i pracownik strefy, który jest poza labiryntem, też ma, że w razie pytań można się połączyć i pomagamy.
1: Tak, telefon więc, do przyjaciela.
0: Tak, jesteśmy przygotowani, aczkolwiek jak mówię, na razie nikt jeszcze nie skorzystał. Bardziej to jest
1: ludzie
0: też
1: mają
0: dla bezpieczeństwa.
1: Wiesz, każdy
0: no
1: przychodzi,
0: tak.
1: To chce sama nie dzwonić.
0: Tak, no oczywiście.
1: Przepraszam, zgubiłem się i nie dałem rady. Dobrze, Dominiko, nie wypuszczam cię jeszcze ze studia, ponieważ jest jeszcze drugie wydarzenie, ale o nim opowiemy wam za chwilę.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz Złoty. Rozmawialiśmy o literackim escape roomie. Przypomnę, środy i za darmo są te środy. Albo macie do wyboru dla starszych Sherlocka Holmesa lub Kubusia Puchatka i Przyjaciół. Ja myślę, że do tego Kubusia dobrze jest zachęcić, bo tam też nie trzeba, upewnijmy się, znać książek. Jeżeli ktoś myśli, że a dziecko nigdy nie czytało Kubusia, chodzi o to, żeby przyjść, pobawić się, a później najprawdopodobniej będzie szansa, że sięgną dzieci po książkę. A i my wrócimy, bo Kubusia, jak już ktoś pokochał, to dorośli często do Kubusia przecież wracają. W Sherlocku mamy kości, możemy zawsze poczytać coś o kościach, na przykład Grę w kości Elżbiety Herezińskiej albo słynny poemat Rzut kośćmi Malarma. To tak przy okazji Państwu przemycę. Ale jest jeszcze drugie wydarzenie, czyli układanie puzli. Tutaj wydawało mi się, ja przyznaję, miałem z tym pewien kłopot, bo ono ma trwać cały lipiec. Tu już też Dominika wspominała, że kto wie. No i tak pomyślałem, że czy to jest cały miesiąc i trzeba na początku zgłosić chęć i później przychodzą te same osoby i cały lipiec układają, aż ułożą? Na czym to polega? Bo ktoś się dowie teraz, powie, poukładałbym sobie takie największe puzzle w mieście, ale co mam zrobić wtedy?
2: Wystarczy przyjść. To jest właściwie po sąsiedzku do tego białego labiryntu. Biały labirynt, te scenariusze biblioteczne są tylko w środę dostępne, a labirynt jest, a puzzle są od poniedziałku do piątku. I uwaga, bo było tak duże zainteresowanie po pierwszych dniach, że również w soboty otwieramy nasz namiot. Zatem zapraszamy. Ja tylko przypomnę godzinę od poniedziałku do piątku, od 13 do godziny 17, a w soboty od 12 do 18. Zupełnie bezpłatnie układamy największe puzzle w mieście. To są 42 tysiące elementów, które układamy od 1 lipca. Wtedy uroczyście zaczęliśmy wraz z przedstawicielami różnych instytucji kultury, bibliotek. Pierwsze puzzle ułożył pan wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca i układamy panoramę świata. To są najważniejsze zabytki, można powiedzieć jakieś monumenty, ale też takie po prostu geograficzne ciekawostki, które
1: piramidy
2: znamy.
1: Na przykład,
2: chociażby piramida, tak, na przykład. Eiffla. Dokładnie.
1: Statua Wolności, ale też strzelam rzeczywiście tylko.
2: Wszystko to, co znamy, takie symbole poszczególnych krajów i to jest rzeczywiście cały glob. Zaczęliśmy od Ameryk. I idziemy teraz tak po kolei. 42 tysiące puzli. Idziemy fragmentami. Pierwsze są już ułożone. Każdy może przyjść na 10 minut, na godzinę, na kilka godzin. I nie trzeba się zapisywać. Po prostu namiot jest w tych godzinach otwarty. Wchodzicie, układacie te puzle. Na przykład jak kończyliśmy pierwszy fragment, bo ten obraz, możemy tak powiedzieć, jest podzielony na 7 części, to już były tylko takie pojedyncze puzle, które gdzieś umieszczaliśmy. To jest najtrudniejsze, się okazało.
1: 10 tysięcy puzli, przepraszam, są w jednym miejscu wysypane, bo ja sobie nie wyobrażam teraz, że przychodzę i muszę znaleźć wśród 40 tysięcy puzla, którym brakuje kawałek nieba.
2: Nie,
1: ja ze zwykłymi puzzlami sobie średnio radzę, które mają 1000 elementów.
2: To jest na szczęście podzielone na 7 powiedzmy partii. Każda partia ma kilka tysięcy elementów. My je też jeszcze segregujemy, że właśnie mamy niebieskie, zielone, tutaj powiedzmy budynki i tak dalej, bo to łatwo rozpoznać, szczególnie jak my już kilka tygodni nad tymi puzzlami siedzimy. I skończyliśmy pierwszą partię, teraz kończymy drugą partię, po weekendzie zaczniemy trzecią partię, więc jak ktoś przychodzi, dostaje zdjęcie tego fragmentu, który właśnie układamy, to najczęściej jest powiedzmy kilka krajów akurat, które są przedstawione i wie, że te puzzle na tych stołach są z tego fragmentu. To jest ułatwienie, czyli nie jest tak, że po ułożeniu ma to mieć, drodzy Państwo, 7,5 metra. To nie jest tak, że biegamy po całym tym. Nie, spokojnie, my to mamy podzielone fragmentami i tak też układamy. Przychodzą codziennie ludzie. Są takie osoby, które od 1 lipca naprawdę codziennie przychodzą, bo sobie zarezerwowały czas. Przychodzą osoby, które tylko w danym dniu mają czas po prostu. I była taka sytuacja ostatnio, że pani przyszła zaraz po otwarciu, mówi, że będzie do końca, bo tylko dzisiaj ma dzień wolny i chciałaby, bo uwielbia i na przykład układa jakiś tam fragment, ma takie zawzięcie, że chce go skończyć. Naprawdę codziennie przychodzą ludzie, grupami, pojedynczo, na godzinę, na kilkanaście minut. Niektórzy się tłumaczą, ja dziś tylko na krótko, ale jutro wrócę na dłużej.
1: No bo ludzie kochają
2: tak.
1: puzzle.
2: No naprawdę, powiem tak, że ja układałam puzzle, ale takie dla dzieci z małą córką. I teraz, odkąd codziennie, ja wiem jak to brzmi, w pracy układam puzzle, no bo pracownicy też układają te puzzle, to nawet już sobie do domu też kupiłam puzzle, które chcę ułożyć, taki jakiś też krajobraz, bo tak się wciągnęłam. I ja powtarzam, układanie puzzli otwiera naprawdę jakieś szufladki w głowie, inaczej się myśli, wymaga to skupienia, bierze się ten puzelek i widzi się zielony element i dopiero jak się człowiek przyjrzy, to okazuje się, że tu jest jakiś fragment, że to jest na przykład kaktus, a patrzy się i wydaje się, że to jest trawa, więc to tak otwiera wszystkie szufladki, rozwija kreatywne myślenie, że to jest
1: tak
2: niesamowite.
1: Aha, tutaj wiele osób potwierdza też i pedagogów, i psychologów, że to naprawdę, ja wiem, że często mówimy, a nie mam cierpliwości, dzieci tym bardziej nie mają cierpliwości, no ale jeżeli będziemy nie stawiać żadnych sobie wyzwań, no, poprzez
2: a to jest wyzwanie, 42 tysiące.
1: No to będzie tylko gorzej, nigdy nie nauczymy się skupienia, koncentracji, kojarzenia i tak dalej, i tak dalej. A wszystko to macie za darmo w formie świetnej zabawy. Dominiko, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również i zapraszam na Piastowską.
1: Tak, mam nadzieję, że teraz będą jeszcze większe tłumy, ale że to wszyscy się w namiocie pomieszczą. Ja z Państwem oczywiście się nie żegnam. Usłyszymy się za chwilę.

0: letni klimat i gorące hity w Radiu Opole.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: Sezon ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejna moja dziś gościni Natalia Nosowa. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Natalia Nosowa, czyli artystka i myślę, że doskonale w Opolu znana, bowiem bardzo często udzielasz się też w różnych inicjatywach przy okazji różnych wystaw, no ale ta wystawa, o której Państwu opowiemy,

0: i na którą Was zaprosimy. To wystawa indywidualna, tylko i wyłącznie Twoja w galerii Panaceum. Ta wystawa się odbędzie. Oficjalny wernisaż 16 lipca o godzinie 18. Będzie też muzyka, o tym troszeczkę wspomnimy. Natomiast moją uwagę przykuł oczywiście tytuł Archetypy. Moje myśli pobiegły do Junga, do tego, co dzieje się w naszych głowach, bo gdybyśmy mieli tak pomyśleć o archetypie, jako tym pierwotnym wzorcu, jakimś schemacie, prawda, które tkwią w nas podobno zakorzenione i które wychodzą co jakiś czas, nie zawsze jesteśmy tego świadomi. I rozumiem, że to jest taka poprzez plastykę, a to będzie grafika i malarstwo, próbujesz uchwycić, jak te archetypy grają w tobie, czym są, czy czujesz je, czy się do nich odnosisz, tak?
1: Tak, dokładnie. To będzie grafika, większej ilości grafika, trochę malarstwa, pokazująca właśnie różne symbole, archetypy, które w nas się budzą tak często nieświadomie, gdzieś tam się pojawiają w snach, potem o tym zapominamy, a potem jak coś tworzymy, w moim przypadku to jest sztuka, to potem odkrywamy siebie też przez te symbole. No i tak, bazuje się głównie na swoich odczuciach, emocjach. Kiedy na przykład coś tworzę, to siedzę i nad czym się zastanawiam, albo jakiś przedmiot, czy rzecz, czy zwierzęcie, albo jakiś obraz nagle się pojawia w głowie, mnie fascynuje, to potem tworzę i potem za jakąś chwilę się zastanawiam, skąd to się wzięło w mojej głowie, dlaczego moja uwaga do tego się przywiązała. No i potem jak gdzieś trafiam na jakąś informację, czy czytam, to potem się okazuje, że ten obraz to faktycznie jest bardzo zbiorowy i na jakieś zachowania, schematy też jest przekładany i potem odkrywam, że mam właśnie jakiś tam schemat, obraz w głowie, o którym wcześniej nie wiedziałam, ale jak widzę powiązanie, to czuję, że to mi podświadomość właśnie ten obraz tak podsunęła i dlatego mnie zafascynowała, że tam wywołuje jakieś mocne emocje tam, czy przeżycia.
0: Czy bardzo osobista taka sztuka w gruncie rzeczy, bo czasami to są takie uczucia, emocje, takie sfery bardzo osobiste, intymne. Nie każdy ma odwagę dzielić się czymś takim. Oczywiście ty poprzez swoje grafiki i obrazy nie musisz być bardzo dosłowna i wprost, bo one same w sobie mogą też być symboliczne, czyli jakby to nie chodzi tylko o to, że przyśniło mi się jakieś konkretne zwierzę, to zwierzę coś symbolizuje, no ja teraz je namalowałam albo zrobiłam grafikę, to nie o to chodzi.
1: Tak, oczywiście. No i tak też lubię to w sztuce, w tworzeniu, że zawsze daje pole do interpretacji dla odbiorcy. I że te symbole, nawet jeżeli są nawet zbiorowe, to i tak w moim odczuciu, z mojej perspektywy, to mają jedno znaczenie i tam z perspektywy innej osoby, no to ten sam symbol to może mieć albo taki sam, albo odmienny, albo tak w jakiejś części podobny do mojego odbioru.
0: Jak Państwo będziecie chcieli, będziecie ciekawi, to jeden na przykład został udostępniony na profilu Galerii Panaceum. No i to jest tak, bez wątpienia mamy tam dom, mamy twarz, czyli kogoś, kto w tym domu mieszka. No i taka spadająca, płonąca, no powiedziałbym, że może to być bomba, może to być meteor, a może to być po prostu jakiekolwiek zło, bo to są takie czerwone płomienie, jakaś taka kula. I dłonie, które ten dom obejmują. I teraz naprawdę poważnym wyzwaniem jest, czy te dłonie atakują, czy te dłonie chcą chronić. My wiemy, że przed takim płonącym gigantem raczej go nie ochronią. Oczywiście patrzymy na twarz i to wszystko byłoby jasne, ale w to wszystko wplecione są kwiaty. I te kwiaty już coś symbolizują. Ja się nie podejmuję zinterpretować co. I ty też pewnie nie powiesz, nie?
1: Nie powiem, tak. Lubię, żeby osoba, która to ogląda, miała zagadkę i takie rozkminy i potem już jak mi na przykład powie i będzie chciała się dowiedzieć, o co mi chodziło, no to być może coś odkryje. tak, aha, ale i tak nie do końca.
0: Czyli, drodzy Państwo, najbardziej rozsądnie, jeżeli po prostu przyjdziecie na wernisaż i będziecie, może Wam się uda wtedy nakłonić Natalię i porozmawiać z Natalią, żeby coś o tym więcej opowiedziała. Bo rozumiem, że nie będziesz unikała i uciekała publiczności, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać.
1: Absolutnie nie.
0: A na dodatek jeszcze na zachętę powiem, wspominałem, będzie akcent muzyczny, bo tak ostatnio się przyjęło w Galerii Panaceum, że wernisażom towarzyszą również koncerty, więc będzie muzyka, będzie DJ, wszystko to potrwa dłużej, no ale dzięki temu będzie więcej czasu, żeby porozmawiać, poprzyglądać się tym obrazom i grafikom. Natalia, Ci bardzo gratuluję przede wszystkim indywidualnej wystawy. Bardzo się cieszę, że taka jest.
1: Dziękuję bardzo. I to też będzie moja wystawa druga w Panaceum. Pierwsza była jakoś 8 lat temu, więc to dla mnie też taki, taki odcinek czasu jest.
0: Ogromny. Ja pamiętam, że już kiedyś rozmawialiśmy o Twojej poprzedniej wystawie, ale że w Panaceum to już było 8 lat. Przyznaję, że teraz naprawdę zdumiałam się, jak to czas szybko leci, bo nic się nie zmieniłaś. Podobno nie mówi się teraz takich komplementów, bo to jest jakieś takie niepoprawne, ale tak właśnie jest. No, zresztą sami Państwo doskonale wiecie. Nawet czasami nie wiadomo, kiedy lata nam mijają, ale tutaj bez wątpienia też, jeżeli chodzi o Twoją technikę, no, duży rozwój, bez wątpienia. No, to jest zupełnie inna wystawa niż to, co było kiedyś.
1: Tak, ale ta wystawa właśnie założyła taki początek mojej twórczości tutaj w Opolu, no, dlatego czuję wyjątkowy sentyment.
0: No ja się nie dziwię, bo to jest miło wracać. Lubimy wracać w takie miejsca, w których coś dobrego się w naszym życiu wydarzyło i zaczęło. Natalio, bardzo Ci dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.
0: A Państwu przypomnę, że 16 lipca o 18 w Galerii Panaceum na ulicy Pużaka odbędzie się wernisaż i tam będziecie mogli się spotkać również z Natalią.

0: Piątkowy wieczór, słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 20 wiadomości wieczorne. Krajowe magazyny gazu wypełnione już w 3/4. Na Orliku w Krapkowicach, sobota dniem tenisa, sprawdzamy co przygotowano. O 20 także Wrocław ma swoje Krasnale, Kędzierzyn Koźle Koziołki, a Gogolin uruchamia szlak Karolinki.
1: Na start zaplanowaliśmy dwie Karolinki, cały szlak Karolinki będzie dosyć długi.
0: Jest 20.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Krajowe magazyny gazu wypełnione już w 3/4. Od tego rozpoczynamy wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominają, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy. Więcej w relacji Piotra Dorysa.
3: Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
4: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
3: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
0: Tereny rekreacyjne, miejsca integracji mieszkańców czy tężnia Solankowa to przykładowe projekty, które dzięki wsparciu samorządu województwa gminy zrealizują w ramach programu LIDER. Przykładowo zawodnicy LZS-u Stary Ujazd będą mieć nowe szatnie, mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibroma.
5: To jest ostatni z klubów piłkarskich działających na terenie gminy Ujazd, który ma bardzo słaby stan zaplecza sanitarnego, szatni, etc. To jest bardzo aktywny LZS, który się reaktywował parę lat temu. Jest tam dużo młodych chłopaków. Brakuje im do rozwoju miejsca, gdzie mogą się przebierać, korzystać z niego.
6: Remontujemy centrum wsi, zagospodarowujemy staw, przygotowujemy miejsce spotkań dla mieszkańców. Na pewno powstanie miejsce, które będzie też wizytówką naszego sołectwa.
0: Dodaje Krzysztof Reinert, to burmistrz Gogolina.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Wrocław ma swoje Krasnale, Kędzierzyn Koźle Koziołki, a Gogolin wzorem szlaku obuwniczego uruchamia szlak Karolinki. Historia najciekawszych miejsc, opowie 10 miniaturowych figurek. Dziś oficjalnie uruchomiono Karolina Art, czyli Centrum Karolinki w Gogolinie z Izbą Historyczną. To wspólna inicjatywa realizowana przez Samorząd Województwa i Miasto Opole, mówi zastępca burmistrza Gogolina Piotr Giecewicz.
1: Na start zaplanowaliśmy dwie Karolinki. Będą do tego jeszcze wykonane inne, ale natomiast cały szlak Karolinki będzie dosyć długi. Będzie można przyjechać do Gogolina i szlakiem Karolinek i Karliczków poruszać się po naszej miejscowości. Również będą takie Karolinki w sołectwach, czyli w naszych mniejszych miejscowościach. Każde takie sołectwo też będzie miało taką swoją malutką Karolinkę.
0: Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Orlik przy Wrzosu w Krapkowicach stanie się miejscem sportowych emocji, dobrej zabawy i rodzinnej integracji. To za sprawą 5 bezpłatnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Pierwsze z nich jutro to będzie Dzień Tenisa. W programie od 10 blok szkoleniowo-treningowy, także blok rekreacyjny oraz utrzymane w duchu rekreacyjnym zawody.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Rośnie temperatura przed drugim ćwierćfinałem mundialu, w którym zmierzą się europejskie potęgi, mistrzowie Europy, Hiszpania i Belgowie. Czy Belgowie znajdą sposób na jednego z faworytów całej imprezy mundialu? Pierwszy gwizdek sędziego o 21 polskiego czasu. Rozstawiony z jedynką lider rankingu światowego tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale Wimbledonu. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie turniejowa dwójka, czyli Niemiec Aleksander Zwieriew.
2: Światowe agencje informują.
0: Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za ochronę obiektów ukraińskiej firmy Enerhoatom, podejrzany o pranie pieniędzy. To kolejna odsłona największej od wybuchu wojny w Ukrainie afery korupcyjnej w tamtejszym sektorze energetycznym. Jest w nią zamieszany m.in. były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak. Chorwacja przygotowuje się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Według prognoz temperatury w wielu regionach kraju przekroczą jutro 40. Fala gorąca właśnie napływa nad Bałkany. Jej szczyt jest spodziewany dopiero około 17 lipca.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu mamy w tej chwili 22 stopnie Celsjusza. W nocy spodziewamy się zachmurzenia przeważnie umiarkowanego przy temperaturach minimalnych od 13 do 15 i wietrze słabym, głównie z północy. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, słabe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne jutro do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chłodny, bo z północy i północnego zachodu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
11: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna.

darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: Sezon ogórkowy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Witold Sułek ciągle przy mikrofonie, a moimi gościniami w studiu w tej godzinie będą Marta Miś, która opowie o kinie letnim, ale także o nowej wystawie, którą przygotowała Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Łukasz Kropiowski jest jej kuratorem i myślę, że będzie to wystawa, która będzie szeroko dyskutowana. Na to liczę, bo porusza poważną problematykę. O tym wszystkim dowiecie się z rozmowy. A jako druga pojawi się w studiu Oliwka Majewska. Debiutancką płytę przygotowuje Oliwka Majewska i 2 tygodnie temu wydała pierwszy singiel. Tego singla posłuchamy oraz rozmowy z artystką.

0: sezon ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Cześć Marta.
2: Cześć.
1: Obiecywaliśmy, że się spotkamy, bo postanowiłem, że w naszych spotkaniach będziemy spotkali się częściej i skupiali na konkretnych filmach. Wcześniej tylko i wyłącznie zapowiedzieliśmy, że jest nowy cykl. Ja myślę, że warto przypomnieć, że kino GSW w tym roku to jest Taras Urban Lab, bo kiedyś to był zawsze plac teatralny, tam za galerią, ale tam trwa remont, więc jak ktoś jeszcze nie słyszał, nie wie, to przypominamy, że Urban Lab. No i powiem, że najbliższy film jest chyba najbliższy temu, co moglibyśmy kojarzyć z Galerią Sztuki Współczesnej, czyli sztuka przez wielkie S. Tytuł, spróbuję to wymówić, bo A jest bardzo mocno przeciągnięte, Dali. Nie wiem, czy tak się poprawnie wymawia, ale tak to jest zapisane i sugeruje to, że tak powinno się to wymawiać z takim okrzykiem. No jak Dali, to pewnie większość z Państwa się domyśla, że chodzi o Salwadora Dali. Ale nie jest to chyba typowy film biograficzny.
2: Nie jest to film biograficzny. Dla tych z Państwa, którzy kochają kino, interesują się kinem i na przykład odwiedzają Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to wystarczające powinna być informacja, że film ten wyreżyserował Quentin Dupieux, czyli francuski reżyser, również DJ, który robi najbardziej szalone, surrealistyczne komedie w ostatnich latach.

0: jakiś autoportret albo odniesienie do Salwadora Dalego. I właśnie doskonale bawi się tym Quentin Dupieux. No i myślę, mam nadzieję, że Państwo też się doskonale będziecie bawić, bo no właśnie to jest ten po Perfect Days, po właśnie takim refleksyjnym, pięknym, ale refleksyjnym mocno też filmie Wima Wendersa. Od razu serwujemy taką dawkę poczucia humoru i szalonej zabawy. Przy czym no właśnie to też trochę otwiera nam to, co będzie w kolejnych tygodniach, ponieważ tych komedii będzie naprawdę sporo i takich różnych właśnie surrealistycznych klimatów. One te również się pojawią.
1: Tym z klasyki najbardziej przypomina się oczywiście Lemoniadowy Joe. Ale tutaj powiem, bo tego typu surrealistyczne komedie, zwariowane, ale jednak odnoszące się do tych klisz, do ikony też popkultury, bo rzeczywiście nawet jak ktoś nie zna dzieł na te płonące żyrafy, jest kilka takich, które są na kubkach, na koszulkach, na torbach i jak ludzie jeżdżą czasami w miejsca, w których są obrazy Dalego i sklepy z pamiątkami, to bardzo często je mamy, podobnie jak słynny pocałunek Klimta. Nawet jak ktoś nie bardzo wie, co to za rodzaj sztuki i tak dalej, to i tak to często ląduje właśnie na plakatach, na ścianach, na kubeczkach. Natomiast tych odniesień jest więcej. Myślę, że tutaj przy okazji, bo to dziennikarka próbuje tak w dużym uproszczeniu przeprowadzić wywiad. A wiemy, że z gwiazdami tego typu, z bardzo wysokim ego, a tutaj jak niektórzy krytycy pisali, to ego przebija nawet sufit, to nie będzie to prosta sprawa. Ale właśnie jest to też taki film, który rozważa i pokazuje nam troszeczkę, że z jednej strony mamy wielkie oczekiwania, że taka gwiazda, ktoś wybitny, wielki, będzie na każde zawołanie, ale przepraszam bardzo, a dlaczego miałby być? A skoro my mamy prawo odmawiać, skoro szanujemy swój czas i przestrzeń, prawda, to dlaczego ma tego nie robić ktoś popularny i bardzo znany?
0: Oczywiście, no to jest tak, to jest też to, co bardzo często spotyka nas, kiedy jesteśmy taką figurą publiczną w jakimś sensie zafascynowani, nie wiem, czytamy książki, oglądamy filmy, znamy tę postać przez jej twórczość i przez to, co robi. I jednak bardzo często takie rozczarowanie, kiedy na przykład poznaje się już bez twórczości albo właśnie tak prywatnie, że nie zawsze na przykład... Często mówi się o tym, że komicy nie mają poczucia humoru w życiu prywatnym. Więc to jest taki oczywiście też taka klisza, którą teraz zastosowałam, ale coś w tym jest. To, że my po prostu jesteśmy często rozczarowani. Nasze wyobrażenia powodują, że w prawdziwym życiu bywamy rozczarowani, więc wydaje mi się dla mnie osobiście, że czasami lepiej zostawić sobie tę iluzję i nie wchodzić za daleko i za głęboko i za blisko, nie zbliżać się do swoich idoli.
1: No to prawda, ja się z tym absolutnie zgadzam, zwłaszcza, że od długiego czasu biografie, które powstają, w gruncie rzeczy skupiają się na bardzo sensacyjnych wątkach, czy to orientacji seksualnej, przemocy rodzinnej i właściwie stara się to akcentować w oderwaniu zupełnie od dzieła. Można rzeczywiście się później, delikatnie mówiąc, zrazić, co oczywiście nie oznacza, że jak ktoś nie łamał prawa, nie powinno się o tym mówić. Tak, tylko budowanie jakby całej biografii, patrzenie na dorobek tylko z tej perspektywy nie zawsze jest sensowne i zasadne. No ale to już jest na
0: inny troszkę
1: tak,
0: temat.
1: Inny, na dłuższą na pewno rozmowę. Takich rozmów na pewno nie zabraknie. Ja jeszcze z Martą Miś do Was wrócimy, dlatego że powiemy chociaż parę słów o nowej wystawie, bo przyznaję, że byłem pewien, że dopiero po wakacjach będzie nowa wystawa, a tymczasem będzie już w lipcu. Zostawiam.

0: I już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i opowiemy o nowej wystawie. Właściwie zaprosimy Was na tę nową wystawę, która, jak mówiłem, dla mnie nieoczekiwanie, bo przekonany byłem, że dopiero po wakacjach będzie coś nowego. Tymczasem oficjalny wernisaż 24 lipca. No i tytuł myślę, że zmrozi Was troszeczkę. Mało wakacyjny i mało optymistyczny, co nie oznacza, mówię o tytule na razie tylko, że przesłanie takie nie będzie. Każde dziecko to zwierciadło śmierci.
1: No to jest cytat z Jeana Paula Sartra. Więc kurator nasz, mój kolega Łukasz Kropiowski, sięgnął do bardzo takiego szacownego źródła i historycznego już mimo wszystko. Każde dziecko to zwierciadło śmierci, tak naprawdę oznacza, u Sartra to znaczyło, że każde kolejne pokolenie, przeglądając się w tym nowym pokoleniu, tak naprawdę widzi swój koniec. Mhm. Widzi swój koniec, widzi to, że te zmiany, które następują, są nieuchronne i jakby też są często niezrozumiałe dla tego starszego pokolenia. I Łukasz na tej wystawie opowiada o wizjach przyszłości, o tym, jak ta przyszłość się zmienia, jak teraźniejszość wpływa też na tę przyszłość, więc to mogą być wizje optymistyczne i pesymistyczne, takie, które wynikają z tego, co się realnie dzieje, czyli na przykład zmian klimatycznych. I zaprosił do wystawy artystów, którzy też poruszają ten temat, o przyszłości opowiadają. Więc to taka wystawa, która myślę, jak większość wystaw Łukasza, no zmusi nas do refleksji, poruszy tematy, które są tematami aktualnymi i ta futurologia będzie mimo wszystko mocno osadzona w tym, co nas otacza, co robimy, w czym żyjemy, co nas może czekać.
0: No to prawda, ja tutaj mam takie dwa spostrzeżenia. Pierwsze rzeczywiście, że jeżeli coś mnie postarza i myślę, że wiele osób tego doświadczyło, to rzeczywiście dzieci. Bo zazwyczaj normalnie żyjemy sobie, żyjemy, zajęci jesteśmy tym, co zrobić, co przeczytać, jaki obejrzeć film i tak dalej, gdzie pójść na wystawę. Nie myślimy o tym. Nagle widzimy kogoś znajomego, jakieś znajome dziecko, które było malutkie, leżało w wózeczku, nagle robi już maturę i myślimy sobie, matko, jestem stary. Koniec coraz bliżej. To się wydaje pozornie, ale tak jest.
1: Ale tak jest, to prawda.
0: I w tym sensie oczywiście takim kulturowym, też społecznym, również dlatego, że się zmieniamy. No jak popatrzymy sobie na słynnych Budenbrooków Manna, a o Manie ostatnio znowu głośno, dzięki filmowi, no to przecież to jest nic innego, przecież kronika upadku. Upada dawny świat, w tym przypadku mówimy o Republice Weimarskiej, ale możemy to odnaleźć w wielu innych też przełomach, momentach historii, gdzie odchodzi jakiś stary porządek. Przecież jak pojawiają się pierwsze jazz bandy, prawda, roznegliżowane kobiety, kluby nocne, bohema artystyczna, używki różnego rodzaju, to też nagle wszystko się wywraca, ale wiemy, że ludzie tam chodzą, korzystają z tego nocnego życia. Nic już nie będzie takie samo. Później mamy tą rewolucję hipisowską, która też miała przewrócić świat. No i tak to po prostu jest. Patrzymy z przerażeniem, a dziś przecież ci starzy hipisi i hipiski z Woodstocku wychowują już wnuki. I na ulicy pewnie nie zawsze byśmy rozpoznali, że to oni, ale coś w głowie jednak zostaje. W poczuciu swobody, poszanowaniu wolności, granic własnego ja, prawda, których nie można przekraczać. Bo ktoś mówi, czy to się udało, czy nie udało, czy ta zmiana zachodzi. Zachodzą zmiany. Tutaj na pewno przy okazji tej wystawy zwróciło moją uwagę, że też porusza problem nowego militaryzmu. Więc żebyście Państwo tylko nie wyłapali, że znowu padło słowo klimat i że to znowu będzie tylko i wyłącznie młodzi artyści mierzą się z problemem klimatu, że to będzie zagłada. Nie. Tutaj tych wątków będzie dużo, dużo więcej, a nowy militaryzm rzeczywiście mnie przeraża i żebyśmy się dobrze zrozumieli, myślę, że tak tutaj też będzie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o tę jedną wojnę w Ukrainie. Chodzi o wszystkie konflikty i o ten pęd do zbrojenia się, bo to nagłe zbrojenie się wszystkich zaczyna mnie po prostu przerażać.
1: No też zmiana pewnej mentalności, tak? Bo to też wpływa potem na to, na nasze indywidualne wybory, oczekiwania, chociażby prawo dostępu do posiadania broni. Mhm. To są rzeczy, z którymi się my w Europie nie mierzymy, chociaż pewnie jest grupa obywateli, która chciałaby się z tym zmierzyć, natomiast w Stanach to jest realny problem.
0: No i myślę, że coraz bardziej nie tylko w Stanach. Jestem bardzo ciekaw, jak artyści ten wątek omówią i jak go pokażą, ale jest on przerażający. To przeraża też nawet na zasadzie takiego straszenia, no bo wychowamy też kolejne pokolenie właśnie w takiej militarystycznej kulturze, gdzie wojna, przemoc znowu zacznie być powodem do dumy i do chwały, a ja ciągle będę powtarzał, to jest grupa przywódców, która bawi się żołnierzykami na planszy, w swoich fotelach, a giną prawdziwi ludzie, ojcowie, matki i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego te miliony ludzi, które giną, dają się robić i wpuszczać w taki kanał, tego przyznaję. Nie rozumiem, no ale gdybym po nie zrozumiał i znalazł na to receptę, dostałbym pokojowego Nobla. Na razie nie wiem, nie potrafię temu zapobiec. Ale jestem ciekaw, jak to będzie właśnie wyglądało na tejże wystawie. Ona będzie, drodzy Państwo, dosyć długo. Ja myślę, że Łukasz Kropiowski też pewnie się jeszcze przy okazji wernisażu pojawi, więc dziś tylko Wam o tym mówimy. 24 lipca będzie wernisaż. Zaznaczam zazwyczaj wernisaż, bo wtedy bardzo często są też artyści i artystki, którzy na wystawie się pojawiają. I później być może na finisażu, ten finisaż późno, 15 listopada dopiero i w Opolaninie, prawda?
1: Tak, no właśnie tu miejsce jest ważne, bo to jest druga nasza wystawa, czyli z tych dużych wystaw, druga wystawa w tej tymczasowej przestrzeni wystawienniczej w GSW właśnie w Opolaninie, czyli Plac Teatralny 13, tylko dodaliśmy sobie plus jeden do naszego stałego adresu. Wejście jest od strony bloków, czyli tutaj łatwo nas namierzyć, jesteśmy bardzo dobrze oznakowani i myślę, że nikt, kto chce nas odwiedzić albo już nas odwiedził, nie miał z tym problemu, żeby po prostu trafić do naszej sali wystawienniczej.
0: Mhm. Jak ktoś chce, to bardzo, bardzo i bardzo chce, to na pewno znajdzie. Marto, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia. A z Państwem jeszcze się usłyszymy.

0: sezon ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną jest Oliwka Majewska. Cześć.
2: Cześć, hejka.
1: Możecie Oliwkę kojarzyć, bo była m.in. na polskiej liście polskiej piosenki, ale też i w audycji Tomka się kiedyś pojawiła. Ale nie spotkaliśmy się po to, aby mówić o przeszłości i wspominać, bo ważniejsze jest to, co tu i teraz, a ukazał się niedawno nowy singiel, będą kolejne, a nawet z tego, co wiem, planowana jest płyta w tym roku.
2: Dokładnie tak, jesteśmy właśnie w trakcie większego projektu. 2 tygodnie temu wyszedł pierwszy singiel, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że możemy w końcu rozpocząć tą machinę, zwłaszcza, że ostatnio miała miejsce krótka przerwa wydawnicza, ale tak jak mówię, no nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko jest po coś, wszystko było zaplanowane i teraz cieszę się, że mogę wrócić na takiej pełnej parze i po prostu ze wszystkim, co czuję w 100% jako ja.
1: Oczywiście nowego singla posłuchamy po zakończeniu naszej rozmowy, natomiast płyta to oczywiście już jest przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście kompozycji. No i oczywiście debiut taki duży to zawsze jest chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Czasami też bardzo różnorodnej, bo nie wiem, czy w tobie jeszcze jako artystce, która przygotowuje ten pierwszy duży album, zależy na tym, żeby popróbować różnych rzeczy, czy już masz bardzo sprecyzowany jeden konkretny wizerunek, że będziesz się trzymała jednego tylko i wyłącznie gatunku, czy ciągnie cię też do eksperymentu i ci, którzy znają wcześniejsze single, mogą spodziewać się, że coś ich zaskoczy, czy to ballada, może jakiś inny klimat.
2: To znaczy, wiesz co, na pewno jest tak, że ja już jakieś swoje brzmienie mam wypracowane, natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek chciałabym się zamykać na różne gatunki. Ja bardzo lubię cały ten proces próbowania nowych rzeczy i nowych brzmień i bardzo mnie to inspiruje, więc po prostu lubię to robić i lubię próbować się odnajdywać w różnych nowych gatunkach czy brzmieniach.
1: A jeżeli chodzi o proces pisania, komponowania, chcesz zawsze tylko sama, czy szukasz sobie ludzi do współpracy? Masz na przykład ulubionych czy producentów, czy autorów tekstów, muzyki, z którymi uważasz, że chciałbym z nimi popracować? Bo to jest taki trend na świecie bardzo częsty, że ma się często takich ulubieńców. Wiadomo, co robią, jaką muzykę, jak piszą, jaką mają wrażliwość i fajnie czasami z nimi coś wspólnie zrobić. Jak to wygląda u ciebie?
2: W przypadku tego projektu jest trochę tak, że ja specjalnie chciałam się zamknąć z tym wszystkim sama i faktycznie na przykład pierwszy singiel Tatuaże to jest pierwszy utwór, który ja w ogóle realizowałam w 100% sama, więc jakby tutaj taka nowość dla mnie. Cieszę się, że jesteście w stanie tego jakkolwiek słuchać, że brzmi to dobrze, to jest bardzo, bardzo miłe. Także tutaj taka nowość dla mnie totalna, ale bardzo dobrze się w tym też odnajduję, bo to jest w ogóle zupełnie inny proces, w sensie nie ma takiej presji, nie ma osób dookoła, które patrzą na to, co się robi, po prostu jest się zamkniętym w tym procesie tak naprawdę samemu ze sobą i można próbować w ogóle nowych, odkrywać jakieś nowe możliwości. Natomiast no, ja bardzo lubię też poznawać nowych ludzi, lubię robić taką burzę mózgów z producentami, czy jakimiś songwriterami, czy też innymi artystami nawet w przypadku jakichś kolaboracji, czy takich tam właśnie wydarzeń. Ale no tak jak mówię, ten projekt będzie trochę właśnie moją samodzielną pracą, ale też nie zamykam się na pomoc właśnie bardziej już doświadczonych osób z branży.
1: A pokazujesz czasami tylko zaufanym osobom najpierw to, co zrobisz, utwory, które powstały, zanim w ogóle pójdą gdzieś tam w świat albo do producenta, masz takie grono zaufanych, bliskich?
2: Tak, no na pewno moi rodzice są w ogóle takimi osobami. Ja bardzo często dzielę się z nimi takimi właśnie projektami, które jeszcze są gdzieś tam w jakimś zalążku, gdzieś tam na początku. No i na pewno mój team, który też bardzo mnie wspiera, cały management, cała agencja. No też jakby oni są po to, żeby czasami mi doradzić, co jest okej, co jest do wymiany, co jest do poprawy, a co w ogóle do wywalenia.
1: I zdarza się, że ich słuchasz i wywalasz?
2: No niestety tak, no czasami trzeba.
1: A zdarzyło się, że wywaliłaś, a później żałowałaś i stwierdziłaś, że nagram to jeszcze raz tak, jak chciałam na początku?
2: Zdarzyło się. Właśnie jest parę takich utworów na tej płycie, przy których się uparłam, że one muszą być. Poprawiłam je, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni, natomiast się uparłam i jestem bardzo z nich zadowolona, więc mam nadzieję, że słuchaczom też się spodobają.
1: No ja trzymam kciuki, żeby tak właśnie było, a za chwilę nowy singiel. Oliwko, jaki ma tytuł? Zapowiedz.
2: Tatuaże, zapraszam.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DA+, na zegarach 21. Wiadomości wieczorne, w nich wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza udział w sobotnim upamiętnieniu rocznicy zbrodni wołyńskiej w Ukrainie. Coroczny turniej żniwowania metodami tradycyjnymi. Złota kosa w sobotnie południe w Piątkowicach. W sporcie Jannik Sinner z awansem do finału Wimbledonu, a na mundialu Hiszpania rozpoczyna ćwierćfinał z Belgią.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w sobotnich uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej w Ukrainie. Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary, napisał na portalu X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczną się w Ołyce, w mieście w obwodzie wołyńskim, będącym jednocześnie miejscem schronienia Polaków, ale także miejscem, gdzie doszło do mordów ukraińskiej powstańczej armii.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Głogówek likwiduje wykluczenie komunikacyjne osób starszych i z niepełnosprawnościami. Gmina zakupi 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu takich mieszkańców, co umożliwi marszałkowski projekt Nie sami dzielni. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
2: Ten program jest doskonałą odpowiedzią na problemy z dostępnością komunikacji zbiorowej na naszym terenie, bo po zakupie tego busa zostanie uruchomiona usługa transportu door-to-door dla osób starszych i niesamodzielnych, co znacząco ułatwi tym osobom dostanie się chociażby do lekarza, przychodni, czy też w celu załatwienia różnego rodzaju usług publicznych.
0: Kufiec ZHP w Głubczycach zaprasza na półkolodnie letni patrol. Nasza letnia akcja rusza już niedługo, 20 lipca, przypomina podharcmistrz Katarzyna Mojzyk, komendant chówca ZHP w Głubczycach.
3: Na terenie zespołu szkół ogólnoszkolnych w Głubczycach organizujemy półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia będą prowadzone metodyką harcerską, ale również nie zabraknie turystyki, czyli wycieczek po województwie opolskim. Chcemy nasze dzieci zaktywować do naszych zastępów harcerskich.
0: Jak wziąć udział w tych półkoloniach, można dowiadywać się w głubczyckim chówcu ZHP. 15-metrowa wieża dla nietoperzy stanie w Górach Opawskich na obszarze Leśnictwa Prudnik. Koszt to blisko 1 000 000 zł. 10 takich betonowo-drewnianych konstrukcji w południowej części kraju wpisuje się w międzynarodowy projekt ochrony i zwiększania populacji tych ssaków.
4: Zabezpieczy całość życia nietoperzy, szczególnie taki rzadki gatunek, który występuje w Górach Opawskich, czyli podkowiec mały. Ta wieża to jest konstrukcja posadowiana głęboko w ziemi i jednocześnie jest wyprowadzona na wysokość koron drzew i to pozwala, że te nietoperze w tych warunkach czują się świetnie.
0: Jak wyjaśnia nam Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik, wieża przy szlaku turystycznym z Jarnołtówka na Kopę Biskupią będzie gotowa w sierpniu.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Coroczny turniej żniwowania metodami tradycyjnymi. Złota Kosa ruszy w sobotnie południe w Piątkowicach, to gmina Łambinowice. Ta widowiskowa impreza przenosi uczestników w realia dawnej polskiej wsi. Zawodnicy w tradycyjnych strojach rywalizują m.in. w koszeniu kosą, rzęciu sierpem, młóceniu cepem, a wszystko przy ludowej muzyce i tradycyjnym jadle. Prócz zmagań żniwiarzy na boisku sportowym w Piątkowicach, na odwiedzających będą czekać stoiska z lokalnymi przysmakami, występy zespołów i prezentacje twórców ludowych.
1: Światowe agencje informują.
0: Król Wielkiej Brytanii Karol III i królowa Kamila spotkali się z księciem Harrym, jego żoną Meghan i dwojgiem dzieci, przekazuje telewizja ITV. Od czasu głośnego konfliktu z ojcem, królem Karolem, jak i ze starszym bratem, księciem Williamem, książę Harry odwiedza Wielką Brytanię zaledwie raz lub dwa razy w roku. Ukraina uderzyła w rosyjskie rafinerie, terminal naftowy i tankowce, przekazało dowództwo generalne w Kijowie. Ogień wybuchł m.in. w jednej z największych południowo-rosyjskich rafinerii w kraju krasnodarskim oraz w terminalu naftowym w porcie Ust-Ługa, już nad Zatoką Fińską.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale rozegranym w Foxborough pod Bostonem. Dwa gole trójkolorowi strzelili w ciągu 6 minut drugiej połowy. Najpierw w 60 minucie trafił Kylian Mbappé, a w 66 wynik podwyższył Ousmane Dembélé. W pierwszej połowie Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego, gdy jego strzał łatwo obronił Bono. Kto dołączy do Francuzów w półfinale? Przed chwilą rozpoczął się mecz Hiszpania-Belgia. Rozstawiony z numerem pierwszym lider rankingu światowego tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Djokovicem 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Spotkanie trwało 2 godziny i 21 minut. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie turniejowa dwójka Niemiec Aleksander Zwieriew, który pokonał rewelację imprezy 114 gracza rankingu Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2. 6-4. W sobotnim finale państw zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych 20 zdobyła Magdalena Stysiak. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Rozgrywająca Alicja Grabka tak opisuje mecz z drużyną z Ameryki Południowej.
6: Ogrom obron i tym scharakteryzowałabym to spotkanie. Naprawdę fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obrony myślę, że jeszcze bardziej gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i myślę, że dla oka też, jeśli chodzi o poziom z dwóch stron, jaki był prezentowany, oglądało się to bardzo przyjemnie. Na pewno szkoda, ale uważam, że też może cieszyć to, że idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę i fajnie, że tam się gdzieś powoli docieramy.
5: Polki z dorobkiem 7 zwycięstw w całych rozgrywkach zajmują 7 miejsce w ogólnej tabeli. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. 22-letni piłkarz Oskar Wójcik został zawodnikiem klubu Bundesligi Werderu Brema. Polak trafił do Niemiec z Krakowi i podpisał 5-letni kontrakt. Występujący na pozycji obrońcy Wójcik zadebiutował w Ekstraklasie w 2025 roku. W maju 2026 zagrał w drugiej połowie przegranego 0-2 spotkania reprezentacji Polski z Ukrainą. Kilkanaście dni wcześniej szeregi Werderu zasilił pomocnik Dariusz Stalmach, który ostatnio występował w Magdeburgu. Trzecim Polakiem w ekipie z Bremy jest napastnik Dawid Kownacki. W poprzednim sezonie Bundesligi Werder zajął 15 miejsce.
1: Pogoda.
0: 20 stopni mamy w Opolu, w nocy spodziewamy się zachmurzenia przeważnie umiarkowanego przy temperaturach minimalnych od 13 do 15 stopni, wietrze słabym, czasami umiarkowanym z północy. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, słabe, przelotne opady deszczu, temperatury maksymalne jutro od 22 do 24 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
9: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
8: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
10: Nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Reklama społeczna.

0: dobry wieczór, tu Opole, przy mikrofonie jak co piątek Katarzyna Zawadzka w tej audycji o tej porze w piątki. Kształtujemy postawy prozdrowotne. Dzisiaj będzie o tym, jak zdrowo spać i oddychać, czyli jak przeciwdziałać chrapaniu i bezdechowi, które jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. O diagnozowaniu i leczeniu będzie mówiła laryngolog Kornelia Bernacka. To w dalszej części programu obszerna rozmowa z naszą ekspertką, a teraz krótki przegląd informacji. A ponieważ mamy wakacje, będzie o festiwalach, będziemy odwiedzać różne miejsca w kraju, bo wiele wartościowych inicjatyw ma obecnie miejsce. Slot Art Festival odbywa się w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Dyrektorka tego wydarzenia mówi, że na imprezę składa się ponad 500 różnych spotkań, koncertów, spektakli, projekcji, warsztatów.
1: Slot Art Festival jest takim miejscem, które łączy zabytkową architekturę i możliwość pobycia w tym gigantycznym, pięknym, dawnym klasztorze. Łączy nadodrzańską przyrodę z dala od miasta, no i kulturę, czyli tych wszystkich ludzi barwnych i kolorowych, którzy chcą się podzielić tym, co kochają i potrafią robić.
0: Festiwal Slot Art potrwa do niedzieli w Lubiążu na Dolnym Śląsku, a teraz będziemy przenosić się na kolejny festiwal, tym razem na Zamek Sarny. To w Ścinawie na Dolnym Śląsku, w Ścinawie Górnej dokładnie. Tam właśnie rozpoczął się dzisiaj w południe Festiwal Góry Literatury. Potrwa do 18 lipca i zagości w 30 lokalizacjach ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej i dzierżoniowskiej. A więcej o tym Jarosław Wrona z Polskiego Radia Wrocław.
2: W programie zaplanowano ponad 170 wydarzeń, w których weźmie udział 240 gości, pisarki, pisarze, artyści, zespoły muzyczne, młodzieżowe teatry amatorskie, aktorzy, dziennikarze i aktywiści. W tym roku zaplanowano 9 koncertów. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, Renata Przemyk, Maria Peszek i John Porter, który będzie świętował 45-lecie kultowego albumu Helicopters.
0: Program Festiwalu Góry Literatury dostępny jest w internecie. Oczywiście do 18 lipca trwa to wydarzenie w 30 lokalizacjach ziemi, przypomnę, kłodzkiej, wałbrzyskiej i dzierżoniowskiej. I Olga Tokarczuk już przeczytała fragmenty swojej najnowszej powieści, której premiera dopiero w październiku. Świat to za dużo, taki jest tytuł tej książki. I na koniec o konkursie architektonicznym w Poznaniu, który może być inspiracją dla wielu miast w Polsce. Wielka płyta nie musi być więzieniem czwartego piętra. Architekci pokazali, jak można zlikwidować bariery w blokach. W Poznaniu rozstrzygnięto pierwszy ogólnopolski konkurs poświęcony dostosowaniu takich budynków do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. To wszystko było się pod nazwą Budynki z Wielkiej Płyty na Nowo, rewitalizacja części wspólnych z poprawą dostępności. Chodzi przede wszystkim o czterokondygnacyjne bloki bez windy i wieżowce, do których nie da się dostać bez pokonania schodów. Przewodniczący sądu konkursowego Bartłomiej Bajon ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP powiedział, że w konkursie wzięło udział ponad 100 zespołów z całego kraju. Liczy, że jego przeprowadzenie będzie impulsem do debaty i zmian.
3: Bardziej rzeczywiście skupienie było w wcześniejszych latach na samym problemie termomodernizacji budynku. Właśnie takie konkursy trochę otwierają społeczeństwu oczy, że jest dużo więcej problemów niż tylko ocieplenie tego budynku.
0: Zwycięski projekt Dominiki Bednarek zakłada obniżenie wejścia do wieżowca do poziomu ulicy, tak aby droga do windy była dostępna bez dodatkowych przeszkód. Autorka koncepcji przyznaje, że do udziału w konkursie skłoniły ją jej własne doświadczenia.
4: W tym bloku, w którym ja mieszkałam, było dokładnie to samo. Zastanawiałam się trochę, czy brać udział w tym konkursie, czy nie, ale oglądałam jakiś dokument w telewizji o takim panu, który się porusza na wózku i on musi codziennie schodzić z tego wózka, wczołgiwać się po tych 8 schodach.
0: W największej Wielkopolsce spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych dostosowania wymagają niemal wszystkie bloki. Prezes Ireneusz Schiller zwraca uwagę, że podobnie jak w innych spółdzielniach, jego zdaniem realizacja takich inwestycji na masową skalę będzie możliwa jedynie przy wsparciu środków publicznych.
5: Niestety te fundusze z uwagi też na kwestie polityki zostały bardzo mocno ograniczone. Mówię o kwestii obronności. Myślę, że bez wsparcia to będą pojedyncze sprawy, także na takie wsparcie samorządowe, państwowe, unijne bardzo liczymy, bo wtedy na pewno ten proces znacznie przyspieszy.
0: W konkursie przyznano 3 główne nagrody, których zwycięzcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych. Wszystkie pomysły zostaną wykorzystane do opracowania księgi dobrych praktyk. Będą z nich mogły korzystać spółdzielnie zarządzające budynkami z wielkiej płyty i myślę, że ten temat też nagłaśnia tą potrzebę dostosowywania tego typu budownictwa do potrzeb osób starszych. Mamy starzejące się społeczeństwo i osób z niepełnosprawnościami. a za moment wspomniana już i zapowiedziana wcześniej rozmowa dotycząca diagnozowania i leczenia chrapania i bezdechu, laryngolog Kornelia Bernacka za moment na antenie Radia Opole.

0: dzisiaj porozmawiamy o chrapaniu, o tym, czy powinniśmy się tym problemem zainteresować. Będzie także o bezdechu, a gościem audycji jest dr Kornelia Bernacka, laryngolog.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Bardzo dużo Polaków chrapie, jak to jest?
1: Okazuje się, że bardzo dużo i będzie coraz więcej tych Polaków chrapało, bo wynika to również z pewnych zmian w stylu życia. Niestety ten styl życia na chrapanie mocno wpływa. Musimy sobie uświadomić, że chrapanie to nie zdrowie. To nie jest tak, że jak ktoś chrapie, to znaczy, że smacznie, głęboko śpi i tak mu się dobrze odpoczywa. Chrapanie jest problemem, a takie chrapanie utrwalone, problemem, który potem skutkuje różnymi schorzeniami. Dużo Polaków chrapie, z wiekiem ta liczba pacjentów chrapiących zdecydowanie się zwiększa. Problem dotyczy głównie mężczyzn, bo tak średnio 2-3 razy więcej mężczyzn chrapie niż kobiet. Czasami mówi się o tym, że dlatego tylko, że dla kobiet jest to bardziej wstydliwy problem. Natomiast osoby po 60 roku życia określa się mniej więcej w Polsce, że około 60% mężczyzn i 40% kobiet chrapie. Mężczyźni głównie, dla mężczyzn niebezpieczne jest to chrapanie w wieku młodszym, tych 35-50 lat, bo tam się zdecydowanie zwiększa też ryzyko ciężkich powikłań, łącznie z zagrożeniem życia. Natomiast u kobiet problem chrapania to jest głównie problem taki około menopauzalny, więc jednak zdecydowanie w takim starszym wieku. Ale tak jak mówię, różnie z tymi statystykami bywa, bo mówi się o tym, że kobiety po prostu się nie zgłaszają tak często do lekarza, jak powinny. Ale problem w Polsce to jest około 200-400 tysięcy ludzi chrapiących. Takich jakby już zdiagnozowanych, że wiadomo, że chrapią. I ten problem się zdecydowanie zwiększa.
0: Czy chrapanie samo w sobie jest problemem, czy dopiero wówczas, kiedy występuje bezdech także?
1: Czy bezdech to już jest w zasadzie taki trzeci etap chrapania, bo my to chrapanie możemy sobie podzielić w zasadzie na takie trzy grupy. To jest takie chrapanie, bo co to jest w ogóle chrapanie? Chrapanie to jest tak naprawdę ta wibracja, ten dźwięk, który my słyszymy, tak? Wibracja, która się uwalnia z naszego gardła podczas snu, która najczęściej jest wychwytywana przez te osoby towarzyszące nam w tym śnie, bo sam chrapiący, no zdarza się oczywiście, że usłyszy to własne chrapanie, ale raczej nie uświadamia sobie tego chrapania. I my to chrapanie mamy tak zwane okazyjne, czyli powiedzmy każdego z nas może takie chrapanie dotyczyć, czyli po jakimś dużym wysiłku, przy dużym zmęczeniu, po alkoholu, po zażywaniu niektórych leków, przy infekcjach, prawda, przy jakiejś katarze, przeziębieniu, no raczej każdy gdzieś tam sobie pochrapuje. Drugi typ chrapania to jest takie chrapanie, można powiedzieć,

0: wiecie, już nawykowe i mówimy o tym, że jeżeli taki pacjent chrapie 2-3 razy w tygodniu, to też już uważamy, że jest to chrapanie, którym powinno się bardziej zająć. No i to chrapanie, któremu już towarzyszą powikłania, czyli to wspomniany bezdech senny, prawda? Czyli już takie chrapanie z powikłaniem i co za sobą niesie bardzo dużo już konsekwencji zdrowotnych. Czyli mamy takie trzy grupy chrapania. O ile to chrapanie okazyjne, no jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie podarować leczenie tego, chociaż jest tam taka grupa chrapania, tak zwane chrapanie pozycyjne, czyli chrapanie tylko na plecach, prawda, bo to też ma znaczenie. Niektórzy pacjenci chrapią tylko na przykład w pozycji na wznak, na plecach, już jeżeli się obrócą na bok, na brzuch, nie chrapią, ale mimo wszystko takie chrapanie pozycyjne również wymaga pewnej interwencji, może niekoniecznie bardzo zaawansowanej, chirurgicznej, farmakologicznej, czy jakiejś bardziej specjalistycznej, ale chociażby takie motywowanie ciała w nocy do tego, żeby tą pozycję w czasie snu zmienić. Natomiast no już to chrapanie, któremu towarzyszą dodatkowe objawy, powinno się zdecydowanie leczyć. Te dodatkowe objawy mam na myśli tutaj już bezdech senny, czyli to już jest to zaburzenie tak naprawdę rytmu snu, tak? Bo samo chrapanie, tak jak mówię, jest wibracją, która uwalnia się podczas oddychania w nocy, podczas wibrowania tkanek gardła i to jest w zasadzie taki fenomen dźwiękowy. Natomiast też może świadczyć oczywiście o patologii, dlatego że jeżeli to chrapanie jest nasilone, no również wymaga leczenia, prawda? Szukania przyczyny, która ta tkanka najbardziej drga i co możemy z tym zrobić, żeby to chrapanie ściszyć. Ja gdzieś nawet wyczytałam, że taki chrapiący człowiek może wytwarzać to chrapanie o natężeniu 70-80 decybeli. Już przy 30 decybelach współspacz się nam obudzi na pewno i nas na pewno będzie próbował wybudzić z tego snu, więc no też nie można na to pozwolić, prawda, bo tu chodzi też o komfort wypoczynku dla innych. Więc no generalnie chrapanie powinno być przede wszystkim zdiagnozowane i ustalone, czy trzeba coś z tym zrobić, czy nie trzeba z tym niczego robić. I to jest, no myślę, jednak problem, z którym należy się zwrócić mimo wszystko do lekarza.
1: No to idziemy do laryngologa z naszym problemem chrapania. Na razie nawet nie wiemy, czy mamy bezdech senny, ale wiemy, że ktoś obok nas nie może spać i to już jest dobry powód, żeby pójść, no bo sen to jest ważny element jakości naszego codziennego funkcjonowania.
0: Tak. Laryngolog, znaczy z tym chrapaniem to nie do końca jest tak, że to laryngolog jest tym lekarzem docelowym. Tych specjalistów niestety, których trzeba odwiedzić jest więcej, ale to może faktycznie przy tych zaawansowanych problemach. Natomiast laryngolog faktycznie z reguły jest tym pierwszym lekarzem, do którego osoba z chrapaniem się zgłasza i lekarzem bardzo ważnym, dlatego że to, co powiedziałam, chrapanie to wibracja nadmiernie rozbudowanej takiej wiotkiej tkanki w gardle. Ale laryngolog musi ustalić też jedną podstawową rzecz, czyli tak zwany tor oddechowy. No naturalnym jest, tak jesteśmy zbudowani, że nasz oddech musi się odbywać w odpowiedniej kolejności, czyli przede wszystkim przez nos, potem gardło, potem trafia nam do tych dolnych dróg oddechowych, prawda? Więc laryngolog musi ustalić, czy ten nos, który jest bardzo ważnym elementem w trakcie ustalania, czy chrapanie trzeba leczyć, czy nie, czy ten nos jest drożny. Jeżeli laryngolog stwierdzi zaburzenia tej drożności nosa, to szczerze mówiąc nie ma to już znaczenia, jakiego stopnia chrapanie pacjent ma, tylko sam fakt stwierdzenia nawet przez osobę z zewnątrz, że pacjent chrapie, czy wystarczy do tego, żeby jednak korygować ten nos, żeby poprawiać jego drożność, żeby zrobić wszystko, żeby pacjent miał prawidłowy tor oddechowy, czyli żeby to powietrze najpierw trafiało do nosa i swobodnie przez nie przepływało do tych dolnych dróg oddechowych. No więc tutaj rola laryngologa jest taka, żeby określić, czy mamy prostą przegrodę, czy mamy obrzęki małżowin nosowych, czy można pewne rzeczy poprawić farmakologicznie, czy należałoby jednak sięgnąć już po jakieś metody chirurgiczne. Zresztą nawet jeżeli pacjent jest, że tak powiem, w tym chrapaniu bardziej zaawansowany i towarzyszy temu obturacyjny bezdech senny, którego leczeniem podstawowym nie jest leczenie operacyjne, to i tak do tego leczenia ta drożność nosa jest niezbędna. Więc pierwszym elementem, który należy wyjaśnić, to jest to, czy oddycham dobrze nosem, czy mam w tym nosie coś, co mi w tym przeszkadza, czy ten mój tor oddechowy jest torem prawidłowym i czy trzeba to poprawić, czy mogę sobie z tym zostać.
1: Czasami chyba są złe nawyki po prostu oddychania przez usta, a nie przez nos.
0: Powiem Pani szczerze, w ogóle teraz taka tendencja jest ogólna do tego, żeby jednak próbować przede wszystkim pacjentów właśnie uczyć prawidłowo oddychać. To nie jest tak, że jest jakaś jedna cudowna metoda, która nas wyleczy z chrapania, czy wyleczy nas z bezdechu sennego. Nawet po leczeniu operacyjnym pacjent musi się na nowo nauczyć oddychać przez nos, bo to jest podstawa naszego prawidłowego oddychania podczas snu i odpoczynku efektywnego. Także faktycznie problem z oddychaniem nosem jest dużym problemem. Niekoniecznie zawsze temu towarzyszy chrapanie, ale jest to duży problem.
1: Jakie mamy opcje leczenia tego? No pewnie też jest bardzo, bardzo dużo różnych przyczyn. Słyszałam na przykład, że są takie zabiegi jakieś kolagenowe, które mają wzmocnić tą tkankę miękką w przełyku, żeby też usunąć chrapanie.
0: Metod jest dużo. Dużo metod, czy jakbym miała powiedzieć, która jest z nich najbardziej skuteczna, tego Pani dzisiaj nie powiem. Nie uzyska Pani ode mnie takiej odpowiedzi, bo te metody są dobierane bardzo indywidualnie. Nie ma jednego takiego konkretnego schematu, który będzie dobrze funkcjonował u wszystkich pacjentów. Więc na pewno w związku z tym, że chrapacze to też szczególny rodzaj pacjenta, tak? Czyli to są z reguły ludzie otyli. No niestety, to są osoby obciążone różnymi schorzeniami, to mogą być osoby z pewnymi zaburzeniami hormonalnymi. Ważne jest, żeby ustalić też, czy są jakieś dodatkowe przyczyny predysponujące danego pacjenta do tego, że on chrapie, bo oczywiście nie sięgamy od razu po metody chirurgiczne. Zaczynamy najpierw od takich metod, które no, nie są dla pacjenta bardzo obciążające, a mogą mu w jakimś sposób pomóc, prawda? Więc jeżeli mamy pacjenta otyłego, ale otyłego już z taką faktycznie otyłością, czyli to BMI, ten wskaźnik masy ciała jest powyżej 30, no jednak redukcja masy ciała powinna być pierwszą rzeczą, która powinna pacjenta skłonić do podjęcia walki z chrapaniem. No, mówi się o tym, że naprawdę redukcja tej masy ciała o 10% zdecydowanie nam obniża tą częstość chrapania i faktycznie pacjenci uzyskują poprawę tych parametrów, więc ta redukcja redukcja masy ciała. Na pewno trzeba pamiętać, że chrapaniu sprzyjają różnego rodzaju używki, głównie alkohol, bo to on rozluźnia nam te tkanki w gardle, prawda? I dodatkowo powoduje nasilanie wibracji, więc wiadomo, no tutaj alkohol, palenie tytoniu, które z kolei nasila stan zapalny w tym gardle. Tego może nie uświadamiają sobie tego palacze, ale drażnienie dymem tytoniowym to jest po prostu cały czas prowokowanie stanu zapalnego, a stan zapalny to obrzęk, czyli znowu powiększenie objętości tkanki, no i nasilone chrapanie. Więc na początek jednak mimo wszystko proponowałabym ogólnie przyjrzenie się stylowi życia, samej budowie pacjenta, prawda? I próbie eliminacji pewnych rzeczy, które mogą nam to chrapanie nasilać. I naprawdę u wielu pacjentów udaje się uzyskać dobre efekty poprzez takie zachowawcze leczenie, bez jeszcze tam sięgania po nóż chirurgiczne. Natomiast no nie zawsze się to udaje i wspomagamy się tymi metodami chirurgicznymi. I tak jak powiedziałam, musi być to dobrane bardzo indywidualnie, bo jednego pacjenta wystarczy faktycznie korekta przegrody nosa czy zmniejszenie małżowin nosowych, tak żeby ten nos maksymalnie udrożnić, poprawić przepływ w nosie. A u innych pacjentów właśnie należy wykonać bardziej skomplikowane zabiegi, o których Pani wspominała. I faktycznie generalnie dążymy do tego, żeby starać się usztywnić tą tkankę gardła, tą, o której mówiłam, że wibruje mocno, usztywnić tą tkankę i zmniejszyć jej objętość. Oczywiście są to duże ograniczenia, prawda, bo my nie możemy sobie wyciąć całego podniebienia migdałków i języka, które wibruje podczas snu. W związku z czym faktycznie możemy podzielić te metody takie chirurgiczne na w zasadzie dwie grupy. Takie metody, które po prostu, gdzie do tkanek podaje się pewnego rodzaju materiały i te materiały mają wywołać pewnego rodzaju również stan zapalny z włóknieniem i usztywnić tam tą tkankę. No i drugi rodzaj zabiegów to już są zabiegi bardziej inwazyjne, które korygują nam jakby budowę tej tkanki gardła, czyli mamy już tam usunięcie migdałków podniebiennych, zmniejszenie tej długości podniebienia miękkiego, tego charakterystycznego języczka, a niektóre ośrodki już bardziej skomplikowane zabiegi wykonują, jak na przykład korekta masy samego języka. Po drodze można jeszcze, w zależności właśnie od tej budowy, budowy tej naszej twarzoczaszki, tego nosa, jamy ustnej, sięgnąć po inne metody, chociażby dosyć popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale u nas w Polsce coraz bardziej są takie wkładki wewnątrzustne. To są takie wkładki, które mają za zadanie jakby wyciąganie do przodu żuchwy języka podczas snu, żeby właśnie zapobiegać temu zapadaniu się, prawda, i tych tkanek wewnątrz gardła. Więc tych metod jest sporo, żadna z nich nie jest metodą wiodącą. Tak jak mówię, z reguły każdy pacjent chrapiący, a już absolutnie pacjent z bezdechem sennym, wymagają tych metod łączonych. Dlatego nie jestem w stanie też powiedzieć ostatecznie, którą bym polecała i która jest najlepsza. Po prostu są to metody łączone, no i każdy pacjent musi być zbadany i to leczenie musi być zaplanowane indywidualnie. Mhm.
1: Porozmawiajmy o tym, kiedy występuje przy chrapaniu także bezdech i dlaczego jest niebezpieczny, dlaczego powinno się go leczyć.
0: I to jest kolejna właśnie rzecz, to co wspomniałam, mamy ten taki trzeci jakby stopień chrapania, czyli tego, co słyszymy, tak? Czyli tej wibracji, któremu towarzyszy bezdech senny. I co to jest ten bezdech senny? Ten bezdech senny to jest taka przerwa w oddychaniu podczas snu, czyli już coś takiego, no, zatrzymanie oddechu, już samo to, prawda, budzi taki respekt i niepokój. I faktycznie podczas snu może wystąpić brak przepływu powietrza, czyli jak taki brak oddechu. Jeżeli ten brak oddechu będzie trwał dłużej niż 10 sekund, jest oddechem niepokojącym. Jednocześnie, jeżeli jeszcze dodatkowo zauważymy, że klatka piersiowa czy brzuch takiej osoby wykonuje ruchy, a ta osoba nie pobiera tego powietrza do oddechu, no to mamy pewność, że mamy do czynienia z bezdechem sennym. Liczy się tutaj też ta ilość bezdechów sennych, no bo oczywiście do pewnych granic jest to norma, tak? My w trakcie snu w ciągu godziny do tych 5 bezdechów nocnych możemy mieć. Większość pacjentów z bezdechem sennym chrapie. Także szacuje się, że około tam 5-6% tylko pacjentów z bezdechem nie chrapie, więc z reguły to chrapanie również będzie występowało, więc łatwiej jest też osobie, która ocenia taką osobę śpiącą, bo na początku takiego bezdechu ta osoba nie uświadamia sobie, że ma problem. Bardziej ten problem widzi ktoś, kto jakby z zewnątrz obserwuje sen tej osoby. No i bezdech jest już taką, no sama nazwa wskazuje, zatrzymanie tego oddechu, nawet chwilowe, niesie za sobą mnóstwo konsekwencji. Ten bezdech wynika z tego, że po prostu te tkanki gardła, o których mówiłam wcześniej, że one wibrują, one zaczynają się zapadać. W gardle mamy tkanki miękkie, nie mamy rusztowania, ani kostnego, ani chrzęstnego. Te tkanki nie mają się na czym opierać. Z wiekiem niestety one nam również wiotczeją, jak to takie mięśnie gładkie, więc to dlatego mówiłam o tym, że im starsze osoby, tym więcej tych starszych osób, prawda, chrapie. No i to zapadanie się powoduje, że po prostu mamy takie dławienie, duszenie się własną tkanką i tą przerwę w przepływie powietrza. Czyli jakby te górne drogi oddechowe nie jakby blokują nam dopływ powietrza do tych dolnych partii, czyli do płuc. A co za tym idzie, zaczynamy mieć problem z natlenieniem, tak? Ponieważ nie dostarczamy tego tlenu do tych dolnych dróg oddechowych, płuca nie są do końca wydolne do tego, żeby natlenić nam krew, a jak wiemy, tlen w krwi jest niezbędny do funkcjonowania wszystkich tkanek naszego organizmu. Dlatego bezdech senny jest niebezpieczny, ponieważ no, powoduje obciążenie podstawowych układów, głównie układu krążenia. No i z czasem nieleczony faktycznie no, jest dużym zagrożeniem i stanowi ryzyko zgonu. Zresztą obciążenie układu krążenia to nie jedyny problem przy bezdechu sennym. Tak jak już wspomniałam, do pewnej ilości tych bezdechów my traktujemy to jako normę. Jeżeli tych bezdechów jest tak powyżej 15, to w zasadzie pacjent wymaga już leczenia zdecydowanego i to już leczenia wielospecjalistycznego. To już sam laryngolog nie wystarczy, aczkolwiek wizyta u laryngologa jest niezbędna. Natomiast no, co niesie za sobą bezdech? To, co Państwu wspomniałam, przede wszystkim obciążenie układu sercowo-naczyniowego i płuc. O co tu chodzi? Bezdech dłużej trwający powoduje nadciśnienie tętnicze, obciąża mocno serce, powodując również chorobę taką niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca. Przez to również obciąża nam ten układ taki krążenia płucnego. No a co za tym idzie? kolejne elementy. Generalnie dochodzi do zaburzeń również gospodarki na przykład cukrem, dlatego że przy takim niedotlenieniu również mamy zaburzenia wydzielania różnych hormonów, zaburzenia tych ośrodków głodu, sytości i pacjenci zaczynają cierpieć na różne schorzenia, które również w tej chwili są dosyć popularne, modne i na pewno dużo osób o nich słyszy, typu insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, więc to jest kolejna rzecz. Wbrew pozorom taki bezdech senny, mimo tego, co powiedziałam, że dotyczy głównie osób otyłych, taką otyłość będzie nam nasilał. Także zrobi się z tego takie też trochę błędne koło. Także tego typu obciążenia. Oprócz tego pacjenci bardzo często skarżą się dodatkowo na przykład na refluks żołądkowo-przełykowy, na konieczność wstawania w nocy do toalety, bo to też wynika z pewnego napięcia tych mięśni podczas snu. A już nie wspomnę o takim najbardziej popularnym problemie dla tych pacjentów, czyli zmęczenie. Pacjent budzi się zmęczony, w ciągu dnia jest bardzo zmęczony, w takich bardziej zaawansowanych momentach pacjent odczuwa senność. Na początku jest ta senność w takich spokojnych okolicznościach, tak, kiedy nie wiem, ma chwilę oddechu po południu i może się zrelaksować, a potem zaczyna się to patologiczne zmęczenie, kiedy senność dopada pacjenta nawet w trakcie pracy. Jest zaburzenie koncentracji, zaburzenie pamięci, prawda? No, ta wydajność się zmienia. Plus dodatkowe zaburzenia charakteru. Pacjent zmęczony to pacjent niecierpliwy, pacjent, no, który może przejawiać pewną agresję. Przekłada się to nie tylko na takie relacje w pracy, ale również w domu. Że już nie wspomnę o tym, że jest udowodnione, że wpływa to również na jakość wykonywanej pracy, zwłaszcza w tych zawodach wymagających jednak dużej koncentracji. Mówię tu głównie o prowadzeniu pojazdów samochodowych, dlatego że no, pewne badania określają, że około 36% osób, które spowodowało wypadki śmiertelne, prawdopodobnie również cierpiało na bezdech. Nie mówię, że jest to bezpośrednia przyczyna, bo tam w dużej mierze też alkohol, ale o tym wspominałam, że ten alkohol nasila nam, prawda, objawy bezdechu, bo to, co nasila chrapanie, nasila bezdech, czyli alkohol, palenie tytoniu, zła dieta, jak najbardziej. Oprócz tego ważne są też zaburzenia hormonalne, bo na przykład osoby z niedoczynnością tarczycy mają większą skłonność do bezdechu sennego, więc to nie jest, dlatego mówię, ta diagnostyka to podejście najpierw takie do ustalenia tej przyczyny, do wyeliminowania tych potencjalnie innych przyczyn jest bardzo ważna. Dopiero później możemy się zająć już jakby fizycznie tą tkanką, która powoduje, prawda, te zaburzenia. Więc no, konsekwencje dla pacjentów no, są bardzo różne. Od takich naprawdę zdrowotnych, bo oczywiście trzeba pamiętać o obciążeniu układu krążenia, to zawał mięśnia sercowego, to udar mózgu, czyli no, jedne z najczęstszych przyczyn, no, jakby nie patrzeć, zgonów. I tutaj paradoksalnie najbardziej niebezpieczne te powikłania są dla młodych mężczyzn do 50 roku życia, więc to nie jest tak, że chrapanie to tylko osoby starsze, tak?
1: Czy trudno jest wyleczyć się z bezdechu?
0: Ciężko mi określić, bo tutaj mało, tak jak mówię, będzie mało wymierne ten, każdy pacjent, to co powiedziałam, to indywidualne podejście do leczenia, więc no, za tym idzie indywidualny efekt tego leczenia, prawda? Całkowicie z bezdechu jest się ciężko wyleczyć i pacjenci z bezdechem wymagają jakby leczenia w zasadzie przez całe życie. Ważne jest, tak jak mówię, zlokalizowanie problemu, próba eliminacji różnych rzeczy, na które mamy wpływ, które możemy wyeliminować, które możemy poprawić, no i sięgnięcie po inne środki, czyli no choćby leczenie chirurgiczne, prawda? Chociaż akurat leczenie chirurgiczne nie jest do końca leczeniem preferowanym przy bezdechu sennym. Zdecydowanie preferuje się jednak zastosowanie urządzeń, które pomagają pacjentowi oddychać, które zapobiegają zapadaniu się tych tkanek miękkich gardła podczas snu. I faktycznie pacjenci z najcięższymi postaciami bezdechu sennego no, powinni głównie sięgać po tego typu rodzaj leczenia, nie po szukanie chirurga. Chociaż to, co powiedziałam na początku, udrożnienie nosa w zasadzie jest złotym standardem dla wszystkich pacjentów chrapiących, pacjentów z bezdechem sennym, ponieważ to poprawia chociażby właśnie efektywność leczenia tymi niechirurgicznymi metodami, prawda? Także, no mówię, temat jest szeroki, podejście musi być indywidualne. Nie jestem w stanie przekazać Państwu tutaj takiego jednego schematu, jak leczyć, bo leczy się każdego pacjenta inaczej i różne efekty się też uzyskuje. Czasami po udrożnieniu nosa możemy mieć rewelacyjne efekty i pacjent nie wymaga dalszej interwencji. Czasami no, ta interwencja musi nastąpić. Może być ten efekt, dobry efekt przejściowy i niestety potem pacjent wymaga jakiejś kolejnej interwencji. A może być tak, że mimo naprawdę podejścia takiego całościowego i leczenia tego bezdechu zgodnie z takimi standardami, nie osiągniemy ani takich parametrów satysfakcjonujących dla pacjenta, ani dla lekarza. Więc no niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak mniej więcej, jaki efekt końcowy średnio może pacjent z bezdechem osiągnąć. Warto się leczyć, warto podjąć wyzwanie. Co będzie na końcu, to wszystko też zależy od tego, z czym zaczynamy pracować. Natomiast wyleczyć całkowicie bezdechu sennego się raczej nie da. I jest to problem taki trochę na całe życie, z okresami poprawy albo pogorszenia, ale no jednak ten pacjent no, musi być pod kontrolą lekarza, a nawet wielu lekarzy przez cały czas.
1: Niektórzy śpią w takich maseczkach, nie wiem, czy one są refundowane,
0: właśnie,
1: czy nie.
0: Właśnie tak. To są takie maseczki, tak, one są w Polsce częściowo refundowane. No i te maseczki faktycznie przy bezdechu sennym, bo nie mówię teraz o chrapaniu, tylko bezdechu sennym, czyli już tej chorobie jakby, prawda, tym chorobowym zaburzeniu snu. Przy tym bezdechu sennym jest to metoda moim zdaniem jednak mimo wszystko najbardziej efektywna. I jeżeli nawet pacjent wymaga terapii łączonej, chirurgicznej, to jednak ten CPAP jest, bo to się nazywa CPAP, czyli to jest takie urządzenie, które wytwarza nam strumień powietrza z takim wysokim ciśnieniem i pacjent oddycha tym takim strumieniem z wysokim ciśnieniem po to, żeby się nie zapadały tkanki gardła, tak, żeby takie rozprężyć, rozszerzyć, żeby ten przepływ powietrza był efektywny. Więc faktycznie to urządzenie spełnia chyba tak takie, znaczy daje najlepsze efekty, zwłaszcza u pacjentów z tymi najbardziej skomplikowanymi i trudnymi postaciami bezdechu. To też nie jest tak, że to urządzenie musi być używane codziennie. Średnio mówi się według takich naszych wytycznych, że powinno być przynajmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny snu, ale z doświadczenia wiem, że pacjenci korzystają z tego częściej i faktycznie mają fajne efekty, a są nawet pacjenci, którzy po takim stosowaniu tego urządzenia mają przerwy w jego stosowaniu, ponieważ oddychają dobrze, nie mają dodatkowych objawów, które im utrudniają jakość życia, prawda? I mogą sobie robić przerwy i nie stosować tego urządzenia, ale faktycznie jest to chyba w tej chwili takie najbardziej, no i też nie ingerujemy tutaj w anatomię pacjenta, więc no, takie najbardziej bym powiedziała zachowawcze też stosowanie tego urządzenia, prawda?
1: Tak sobie myślę jeszcze, że bardzo często pacjenci mogą nie mieć świadomości, że mają ten bezdech. Myślą sobie, ja tylko chrapię głośno. Mm-hmm. Jak to sprawdzić w ogóle? Skąd my wiemy, że nie, na pewno tylko to jest chrapanie, a nie już bezdech?
0: Dokładnie, dobre pytanie, bo to jest podstawa i to jest złota rzecz, którą należy wykonać, oprócz faktycznie oceny takiej anatomii. Takim złotym standardem jest badanie snu, czyli polisomnografia, trudne słowa, ale badanie snu. I w trakcie tego faktycznie badanie wykonuje się, jak sama nazwa wskazuje, w trakcie snu pacjenta i określa się bardzo różne parametry, bo tych przyrządów jest bardzo dużo również, ale przez noc, przez taki sen fizjologiczny pacjenta, ocenia się różne rzeczy, zachowania pacjenta, to jak pacjent często się wybudza, czy ma zachowane poszczególne te fazy snu, czy na przykład ma jakieś dodatkowe niepokoje mięśniowe typu nóg, czy bruksizm, czyli ściskanie tych szczęk w nocy. Jednocześnie badamy parametry, które nam już decydują o tym faktycznie, jak to jest, czy ten pacjent ma bezdech, czy nie, czyli takie urządzenie zlicza nam te okresy przerw albo spłycenia, bo wystarczy spłycenie oddechu, nie musi być całkowity brak oddechu przez te 10 sekund, zlicza nam, ile w ciągu godziny taki pacjent ma te tak zwane bezdechy. Bada na przykład saturację krwi, czyli ten stopień wysycenia tej krwi, tak? Czyli jakby od razu wiemy, jak to wpływa na pacjenta, jak bardzo ten poziom tlenu w naszej krwi przy takim nieefektywnym śnie danego pacjenta spada, bo to też będzie miało znaczenie potem w określeniu stopnia problemu. Więc są to urządzenia, które bardzo dużo rzeczy jakby mierzą i oceniają, między innymi również rejestrują to chrapanie. ale to, co my bierzemy najczęściej pod uwagę w celu określenia, czy pacjent ma bezdech, czy nie ma bezdechu, to są głównie właśnie te okresy wstrzymania czy spłycenia oddechu w ciągu godziny. I to jakby determinuje nam rozpoznanie u pacjenta. To, co pani powiedziałam, do 5 uznajemy to za normę, ale może być to chrapanie takie czyste, w czystej postaci, tylko wibracja tkanek. Potem mamy tą taką postać między 15 a 30, która już wymaga leczenia, no i 30, powyżej 30 tych bezdechów w ciągu godziny, no to już mamy postać bardzo ciężką, tak? Taką, która już na pewno niesie za sobą duże obciążenia zdrowotne dla organizmu. Więc badanie polisomnograficzne jest badaniem podstawowym. Druga rzecz to jest właśnie to, co wspomniałyśmy wcześniej, to badanie tej anatomii. No bo tutaj określenie właśnie, jak oddychamy nosem, co nam ewidentnie tam w tym gardle może przeszkadzać, tak? Co tak naprawdę wymagałoby jednak korekty. Kwestia zgryzu, budowy, tak, żuchwy. Tutaj też jest to dosyć ważny element. Chciałam wspomnieć o takim badaniu już bardziej z mojej działki, czyli właśnie laryngologicznym. To badanie ma polegać nie tylko na takim ogólnym badaniu, tylko powinno się wykonać tak zwaną fibroskopię, czyli taką endoskopię tych dróg oddechowych, jak ja się śmieję, do kołnierzyka, czyli nos, gardło i krtań, bo to są takie 3 piętra, które my musimy ocenić anatomicznie, co tam się dzieje, dlaczego ten pacjent ma ten bezdech, co mu się tam zapada, gdzie jest to zwężenie, tak? I jak możemy mu pomóc, dodatkowo my laryngolodzy chirurgicznie. Czyli mamy polisomnografię, i powinno się wykonać właśnie to badanie endoskopowe. Różnie się też mówi, te ośrodki takie bardziej, że tak powiem, zaawansowane w leczeniu chrapania, ośrodki kliniczne, wykonują nawet takie badanie w trakcie snu farmakologicznego, czyli w warunkach bloku operacyjnego przy udziale anestezjologa, usypia się takiego pacjenta i wykonuje mu się takie badanie endoskopowe, ale nie jest to konieczne, bo to faktycznie już te bardziej skomplikowane przypadki, gdzie nie można do końca ustalić miejsca tego takiego newralgicznego, które może powodować ten bezdech czy chrapanie, no to wtedy można pokusić się o znieczulanie pacjenta, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że nie jest to sen fizjologiczny, tylko jednak farmakologiczny, a wspominałam tu, że farmakologia może wpływać niekorzystnie na bezdech i chrapanie. Więc polisomnografia, czyli badanie snu, badanie laryngologiczne z wykonaniem endoskopii tego nosa, gardła i krtani i bardzo często dodatkowo posiłkujemy się badaniami obrazowymi. Mówię tu o tomografii komputerowej. My laryngolodzy chętnie, zwłaszcza tomografii komputerowej zatok przynosowych, czy te parzoczaszki, żeby ocenić sobie tam te różne warunki, różne przeszkody tak obiektywnie, prawda? I dokładnie, zwłaszcza jeżeli pacjenta chce my leczyć chirurgicznie. Więc takie 3 podstawowe rzeczy, które musi każdy pacjent mieć zrobione, żeby mu powiedzieć, jesteś chrapaczem, masz bezdech senny, jakiego stopnia masz bezdech senny i co powinieneś z tym zrobić.
1: Czyli jak ktoś po prostu głośno chrapie w nocy i to jest jakaś przypadłość, która mu towarzyszy, warto byłoby się zbadać.
0: Zdecydowanie, bo to, co powiedziałam na początku, chrapanie to niezdrowy sen. Chrapanie to jednak jest objaw mimo wszystko choroby jakiegoś problemu, prawda? Nie powinniśmy chrapać. Pod warunkiem, chyba że jest to, tak jak mówię, okazyjne, gdzieś tam w określonych przypadkach, wtedy kiedy mamy katar, no to też nie oczekujmy tutaj cudów. Wiadomo, że każdy z nas przy zatkanym nosie, przy katarze chrapie, ale jeżeli to pojawia się w zdrowiu i pojawia się zwłaszcza częściej niż na przykład 3 razy w tygodniu, zdecydowanie taki pacjent wymaga wizyty u lekarza.
1: W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możemy tak się skontrolować?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Zachęcam, tak jak mówię, nie tylko do odwiedzin laryngologa, ale również ortodonta albo chirurga szczękowo-twarzowego, ponieważ oni bardzo często wykonują to, o czym wspomniałam, te takie wkładki wewnątrzustne i w zasadzie małym nakładem jesteśmy już w stanie sobie dużo pomóc, prawda? Natomiast i tak uważam, że przed rozpoczęciem, przed decyzją, co pacjentowi przyniesie największą pomoc, musi być wykonane badanie snu. My musimy określić sobie stopień problemu. No i badanie anatomiczne, co nam ten stopień zaawansowania choroby powoduje, co najbardziej wpływa na to i co możemy pacjentowi zaoferować.
1: Laryngolog Kornelia Bernacka, przypomnę, dzisiaj gościła w audycji Dobry Wieczór, tu Opole. Program dobiega końca, ale Radio Opole nadaje dalej. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia, dobrej nocy.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 22:00, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Polska odwoła się od wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6 miliardów złotych na rzecz koncernu Pfizer. Rondowny się może otrzymać imię Bartosza Kurka, będzie wniosek w tej sprawie do Rady Miasta. Potężne emocje na mundialu w ćwierćfinale w Los Angeles. Hiszpania mierzy się z Belgią na razie 1-1.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Polska będzie wnosić apelację do wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6 miliardów złotych na rzecz Pfizera za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19, informuje Prokuratoria Generalna RP. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w kwietniu proces właśnie przed belgijskim sądem w związku ze sprawą, przypomnijmy, zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok zasądzający od Polski odszkodowanie na rzecz Pfizera jest nieprawomocny.
1: Na dobry wieczór, Wiadomości Radio Opole.
0: Pociąg osobowy relacji Gdynia-Kraków śmiertelnie potrącił człowieka w Trzebini w Małopolsce. Składem podróżowało 190 pasażerów. Opóźnienia pociągów m.in. z Kołobrzegu i Poznania sięgają już godziny. Rondo w Nysie u zbiegu ulicy Orzeszkowej i Długosza może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Zarząd powiatu poparł pomysły starosty Daniela Palimonki i skierował do Rady Miasta odpowiedni wniosek. Budowa ronda powinna zakończyć się we wrześniu. O tym, czy będzie ona nosić imię Bartosza Kurka, zdecydują miejsce radni.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Teraz Paczków, przed nami 12 aeropiknik. Dużo atrakcji od 23 do 25 lipca. Prócz pokazów zostanie rozegrany także balonowy Puchar Kraju. Loty będzie można oglądać m.in. na Stadionie Miejskim, mówi nam burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Przyjedzie do nas, dodaje, czołówka polskiego baloniarstwa.
2: 12 aeropiknik i balonowy Puchar Polski. Mamy potwierdzenie, w tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych w ramach Puchar Polski i 3 balony w ramach fiesty, więc na paczkowskim niebie będzie naprawdę przez te 3 dni kolorowo. W czwartek o godzinie 19 otwarcie.
0: Pozostajemy w powiecie nyskim, nie w Roskochowie, ale w Fortach Nyskich. Od 17 do 19 lipca rokowe brzmienia w ramach 5. już edycji Rock and Palast, którą organizuje Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna. Chcemy promować zespoły, które raczej nie są grane w stacjach radiowych. Szukamy zespołów, których słuchacz nigdy by nie znalazł, gdyby nie takie spotkania jak Rock and Palast. Mateusz Dźwigała ze Stowarzyszenia Opolska Scena Alternatywna.
3: W ogóle celem tego festiwalu, celem stowarzyszenia jest promocja zespołów alternatywnych.
4: Są to 3 dni grania rockowo, metalowo, folkowo, gotyckiego i też funky. Miała być to jednorazowa akcja, no a wyszła z tego już 5. edycja.
0: Dodaje Natalia Rygiel ze Stowarzyszenia Opolska Scena Alternatywna. Na festiwal zgłosiło się ponad 400 zespołów z całego kraju. Na scenie wystąpi Szczęśliwa Trzynastka.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Teraz mundial w ćwierćfinale Hiszpania-Belgia rozgrywanym w Los Angeles. Na razie po pierwszej połowie mamy remis 1-1. Wynik meczu otworzył Fabian Ruiz, wyrównał De Ketelaere. Za chwilę druga odsłona tego starcia.
1: Światowe agencje informują.
0: Stany Zjednoczone będą kontynuować negocjacje z Iranem, ale wyraźnie zakomunikowały Iranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca. To napisał prezydent Donald Trump na platformie True Social. Węgry wykonują kolejny krok w kierunku powrotu do współpracy z Unią Europejską po zakończeniu rządu Viktora Orbana. Komisja Europejska przyjęła wniosek o przyjęcie Węgier do prokuratury europejskiej, odpowiedzialnej m.in. za ściganie przestępstw związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaju, studia Radio Opole, Svetlana Mech. Krótko pro події України та світу. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтримав рішення передати Україні ракети для «Петріот», наголосивши, що допомога Києву – це національний інтерес Польщі. Він різко відповів на критику з боку оточення президента та опозиції, які виступили проти цього кроку, підкресливши, що поразка України – була б найгіршим сценарієм для Польщі. Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, збожеволіли. Мене це доводить до сказу, заявив він. Як повідомляє ПАП, у суботу, 11 липня, міністр оборони Польщі прибуде до України, щоб взяти участь у вшануванні жертв Волинського злочину. Нагадаємо, у Польщі минулого року на рівні державного свята почали відзначати Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. ЄС і Велика Британія незабаром мають оголосити про домовленості, згідно з якими за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро на оборонні потреби зможе закуповувати британську зброю. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Співрозмовники видання повідомили, що відповідну заяву зроблять, ймовірно, наступного тижня у понеділок у Парижі на зустрічі коаліції охочих, які підтримують Україну. Тим часом в уряді Великої Британії та в Єврокомісії інформацію не прокоментували. До подій в Ополі. Минуло 29 років відтоді, коли повінь тисячоліття затопила Ополе. У ніч на 10 липня 1997 року бурхливі води Одри прорвалися до мікрорайону Заодже, островів Пасєка та Болько, зокрема на територію зоопарку, а також до частини промислової зони Металхем. Для Ополя це була найбільша повінь в історії міста, яка змінила його інфраструктуру та залишила глибокий слід у пам'яті жителів. Проте старе місто та центр Ополя вдалося врятувати. Велика вода дісталася і приміщення радіо Ополе, проте журналісти продовжували оперативно інформувати слухачів, працюючи із імпровізованої студії у будівлі телекомунікаційного центру. У студії радіо Ополе працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, temperatury minimalne od 13 do 15 stopni, wiatr będzie słaby, początkowo także umiarkowany z północy, tak w dużym skrócie oczywiście będzie wyglądać pogoda na Śląsku Opolskim w nocy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe, przelotne opady deszczu, także proszę się ich spodziewać, temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północy i północnego zachodu. W ciągu ostatniej godziny temperatura w stolicy regionu obniżyła się dokładnie o stopień. Mamy 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór przy rodzinnym stole. Krzysztof Dobrowolski i mój znamienity gość uśmiecha się w tej chwili, ale ja jednym tchem chyba wszystkich zasług tytułów ani cnót antycznych nie wymienię. Redaktor Edward Spyrka, nasz wieloletni szef muzyczny, muzyk, kompozytor, instrumentalista, a ja jeszcze dodam, panie Edwardzie, na przywitanie, i tak się umówiliśmy, że pana zaskoczę, wychowawca.
2: No tak, w pewnym sensie tak.
1: I żeby od razu rozmowę postawić na nogi, to taki cytat pozwolę sobie przytoczyć. Mniej więcej sprzed, strach powiedzieć, 30 lat. Od razu mówię, te słowa nie były kierowane do mnie, to tak na usprawiedliwienie. Otóż ktoś coś tam zrobił tak średnio taktownego wobec gościa. I pan, panie Edwardzie, powiedział tak. Drogi panie, gość, choćby, i tutaj ja to zmiękczę, choćby osoba o mało kryształowym charakterze swoje prawa ma. I to taka prawda, którą ja zapamiętałem, nie dlatego, żebym jej nie znał, ale czym dłużej pracuję w radiu, a to minęło prawie 35 lat, to uważam, że to jest święta prawda. Że gość, choćby nie wiem, co tam narozrabiał, mówiąc potocznie, jakie byśmy zdanie mieli, czy jaka o nim opinia panuje, należy go podejmować z pewnymi honorami i zasadami. I mam takie wrażenie, patrząc teraz na niektóre inne media, że to w Warszawie nie obowiązuje. A u nas nadal. Nie wiem, czy panu się przyjemnie zrobiło, czy trochę żenujące wynurzenia tutaj przedstawiłem, ale uważam, że w dziennikarstwie właśnie ta sprawa kinderstuby, takiego wychowania, wyczucia, a później może wrażliwości, jest absolutnie kluczowa. A później dopiero warsztat, umiejętność rozmowy i tak dalej, i tak dalej.
2: Bez wątpienia, panie Krzysztofie, ma pan rację, mało tego, to słuszną rację, bo skoro ja kogoś zapraszam, no inna sprawa, że powinienem wiedzieć, kogo zapraszam, no więc mam prawo uważać, że pewnych granic nie przekroczy mój gość, choć zdarzają się rzeczy niespodzianki, ale jest to mój gość, więc z całym szacunkiem dla niego. I problem, myślę, jest taki nie w gościach nawet koniecznie, tylko w tych, którzy zapraszają teraz. No wszystko, jak wiadomo, się zbrutalizowało. Jesteśmy coraz mniej cierpliwi, coraz mniej wyrozumiali i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tych mnożył, bo każdy wie, o co chodzi. I często, jak zdarza mi się to obserwować, to zapraszający nie mają na tyle wytrzymałości psychicznej, żeby ewentualne psikusy gościa wytrzymać. I myślę, że tutaj jest problem, bo z jednej strony goście już nie są takimi gośćmi, jakich ja kiedyś zapraszałem. To jest zupełnie inna generacja ludzi, wydaje mi się. To są ludzie, no, krzykliwi, którzy nie są w stanie dyskutować. Mają swoje racje i to są jedyne słuszne racje.
1: A Mojsza jest najbardziej.
2: Tak, tak. To jest kolejny problem z obecnymi zapraszanymi do studia gośćmi, że nie potrafią przyjąć ani krytyki, ani innego zdania. Może niekoniecznie przyjąć, ale wziąć je pod uwagę i na ten temat dyskutować, rozmawiać. Nie, są pewnie swego i koniec, nie ma, granica jest postawiona nie do przekroczenia i to jest taki kłopot, wydaje mi się, teraz z gośćmi, bo kiedyś można było swobodnie rozmawiać i jakoś nikt specjalnie się nie upierał przy swoim, znaczy upierać też, jeżeli miał głębokie, to są bardzo płynne rzeczy, miał głębokie przekonanie, to nie tyle się upierał, ile się starał przekonać do swoich racji, o może w ten sposób.
1: Czyli działały argumenty.
2: Działały argumenty, oczywiście.
1: A tymczasem mam takie wrażenie, że najważniejsze, przynajmniej w tych dużych mediach, bo nasze to uważam za skromne, chociaż bardzo ważne, to jest obowiązek zaistnienia, wypadnięcia. Proszę zauważyć, że teraz trzeba wypadać pod ścianką, pod jakimiś tymi zdjęciami. A ci ludzie bardzo często, z całym szacunkiem, no ale nie mają za dużo do powiedzenia. I gdybyśmy tak zaprosili ich tutaj i poprosili o coś, a proszę mi wierzyć, że przez te 30 parę lat zapraszam różne osoby z nadzieją właśnie, że to będzie ciekawa rozmowa. Bo gdzieś tam z jakiegoś takiego wyrywka, gdzieś tam w internecie słyszałem błyskotliwe zdanie. I takie mam wrażenie, że ten człowiek się nauczył go na pamięć, albo ktoś mu podpowiedział, jakiś spec, wie pan, od inżynierii społecznej, jakiś trener osobisty, to się tak nazywa. Natomiast jak się tego człowieka tak posadzi, tego gwiazdora, że tylko przyklękać tu z naszego prowincjonalnego Opola do tej wielkiej persony z Warszawy, tego celebryty, to on naprawdę nie ma wiele do powiedzenia. Teraz wiem, że gderam, narzekam i tak dalej, ale to tak ku pokrzepieniu serc, że nie mamy powodu do kompleksów.
2: No oczywiście jest inny problem współczesnych gości, zresztą nie tylko gości. Mianowicie każdy teraz uważa, że powinien nawet czasem wbrew, takie odnoszę wrażenie, wbrew sobie powiedzieć coś, zrobić coś, żeby koniecznie na niego zwrócono uwagę. Nawet takie odnoszę, jak mówię, wrażenie, że to jest czasem wbrew naturze tego kogoś. Ale chodzi o to, żeby ten, kto go ogląda, kto go słucha, żeby powiedział o, posłuchaj, bo on coś powiedział. Musimy zrobić coś i nie. Coś... Także ta konieczność teraz, konieczność zaistnienia.
1: Tego wypadania.
2: Konieczność zaistnienia, pokazania się czasem przeważa nad zdrowym rozsądkiem nawet, wydaje mi się. Także tak to wygląda. No ja miałem okazję, począwszy od pierwszego festiwalu, stykać się z różnymi ludźmi, bardzo ważnymi, powiedziałbym w ten sposób, dla Polski.

0: zainteresowany ich rozmową, ich wymianą zdań. No, nie miałem, przyznaję, wcześniej okazji bywać z takimi osobami. Miałem profesorów swoich, ale to zupełnie inne kwestie były poruszane. Potem i Dygat, i no, nie będę wymieniał za dużo tego czasu, ale to były osoby, które miały coś do powiedzenia, których ja słuchałem z zainteresowaniem. I jeżeli pytałem o coś, albo nie wiedziałem czegoś, albo nawet miałem inne zdanie, to one słuchały. Słuchały. A teraz wydaje mi się, czasem odnoszę takie wrażenie, że przychodzę do kogoś, do studia czy gdziekolwiek i ten człowiek tylko czeka, żeby tam ten ileś minut nagrać i w ogóle nie słucha, o czym ja mówię. Takie odnoszę wrażenie, że są czasem oglądać. Ja rzadko oglądam telewizję, więcej słucham radia, ale takie czasem odnoszę wrażenie, że przychodzi człowiek zapraszany do studia, mówi, bo zapytano go, no to on mówi. Natomiast słuchający go niewiele mówi, co nawet kartki gdzieś tam przegląda, o co go tam dalej zapytać, bo przecież go zaprosiłem, to trzeba. Także no, pozmieniały się czas, no ale takie są. Może zwrócenie na to właśnie uwagi poprzez choćby nasze skromne spotkanie ma jakiś sens, że czasem trzeba kogoś wysłuchać, czasem się pogodzić, przyjąć jakieś argumenty, bo przecież nie jesteśmy wszechwładni, ani nie ogarnęliśmy w całej wiedzy, jakie istnieje, więc nie możemy o sobie mówić, że wszystko wiemy i wszystko potrafimy.
1: Panie Edwardzie, to ja przepraszam moje niedopatrzenie. Nie tylko wychowawca, ale jeszcze pedagog. No bo pan wychował sporą rzeszę dziennikarzy. Nie mówię tutaj tylko o pana tej działce muzycznej, ale proces stawania się dziennikarzem to jest takie zjawisko, które jest rozłożone na lata. I warto mieć swojego guru, mistrza, przyglądać się, podglądać, chodzić za nim, nawet powiedziałbym parzyć herbaty, te symboliczne, bo zawsze się opowiadało, że wszyscy ci najwięksi to zaczynali pracę w radiu od parzenia herbaty za tymi guru. Ja uważam, że tak nie musi być, natomiast ta rola właśnie pedagoga jest bardzo ważna. A skoro pan zaczął już w ogóle od najwyższego, co już nie od wysokiego, Kisielewski, Waldorf, no to ja prawdę mówiąc nie oddychałem przez chwilę, bo należę do tego pokolenia, którzy tych ludzi jeszcze z tego czarno-białego, okrągławego okienka pamiętają. I mimo, że rzeczywiście tam chodziłem może do podstawówki, ale no nie wiem, może byłem dziwny i do dziś to pozostało. Ci ludzie mówili takim językiem o rzeczach dla mnie jako dla dziecka nie do końca wszystkich zrozumiałych. Natomiast mówili w ten sposób, że trzymali przy sobie z uwagą. To jest wielka sztuka. Tak jak mówię, wymienił pan dwie znakomite postaci i nie wątpię, że jeszcze z wieloma pan rozmawiał i troszkę pan wyprzedził moje pytanie, może pan czytał w moich myślach. Chciałem zapytać o te najciekawsze rozmowy, które miały wpływ na to, że pan Edward Spyrka jest tym Edwardem, który jest dzisiaj. Bo tak uprzedzę, ale moim zdaniem składam się w dużej mierze, oprócz tych cząsteczek materii, z tego, co mi się udało uzbierać po spotkaniach z wieloma ludźmi. Wspaniałymi ludźmi. Też mniej wspaniałymi. I dlatego tak bardzo sobie cenię zawód, nie wiem jak to nazwać. To jest fantastyczne zajęcie. Nie będę szukał teraz słów na okoliczność, ale proszę powiedzieć o swoich spotkaniach z tymi najwspanialszymi albo tymi mniej znanymi, które wywarły na pana silny wpływ.
0: No może z wyjątkiem tego pierwszego spotkania, pierwszego takiego zaskoczenia, że raptem staje twarz w twarz z tymi akurat osobami, bo tam jeszcze był Lech Terpiłowski, znakomity dziennikarz na przykład, były inne osoby, no ale ci dwaj panowie byli mi akurat ze studiów znani i tutaj raptem taka
1: to
0: sytuacja.
1: Wspaniali, przepraszam, że tutaj w słowo, wspaniali publicyści, których właśnie znaliśmy z telewizji. Z Kisielewskim gorzej było z literaturą, poza tym to nie była literatura przynajmniej dla mnie jako dla dziecka, to dopiero później miałem okazję dowiedzieć się o też karierze muzycznej i tak dalej, to no, panie Edwardzie, to są najwyższe sfery polskiej inteligencji.
0: No, panie Krzysztofie, no tak się złożyło i taka była sytuacja, z której oczywiście byłem niesmiernie zadowolony. Ale pyta pan o wpływ różnych postaci na mnie. No, nie było może takiej sytuacji, że ktoś znacznie wpłynął na mnie. To myślę jest jakaś suma tych spotkań z tymi ludźmi. Od każdego coś tam czerpałem, bo zawsze każde spotkanie coś wnosi, przecież to czy pozytywnego, czy negatywnego, ale coś tam wnosi. Także może trudno mi było wymienić akurat jedną

0: postaci, bo na przykład z komedą o muzyce rozmawiałem z Waszko o jego specjalnych płytach, przecież on poza tym, że był prawnikiem, to specjalizował się w prezentowaniu muzyki, bo był melomanem znakomitym, pisał poza tym, no z Dygatem może mniej było kontaktu, miałem bardzo, pamiętam, długi i owocny kontakt ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim. Mianowicie on był wtedy przewodniczącym jury, a to był chyba czwarty festiwal. W każdym razie było mnóstwo koncertów, bardzo wiele trzeba było nagród przyznać i w pewnym momencie, kiedy już ustalono, co kto dostaje, to panowie wszyscy, bo pań chyba wtedy w jury nie było, panowie wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek, natomiast ja jako gospodarz zostałem z panem Ryszardem, żeby napisać protokół. No i kiedy rano o 7 skończyliśmy, pocałował mnie w czoło i mówi: dziękuję ci, synu. No, bo już nie był też najmłodszy, ale dzielnie do końca wytrzymał. I to było też jakieś doświadczenie, że osoba, która mogła powiedzieć: a wie pan co, to wszystko wiadomo, proszę sobie napisać tam, ja pójdę, bo jestem zmęczony. Nie. Siedział. Pracowaliśmy do końca i mimo, że był bardzo, bardzo już zmęczony. To też czegoś uczy. Obowiązkowości w tym przypadku na przykład. No i takie różne sytuacje, czasem zabawne, czasem niezabawne. Trudno mi w tej chwili wyłowić jakieś tego typu wspomnienia, no, ale tak to było. To jest suma jakaś tych wszystkich spotkań, których było zresztą bardzo dużo.
1: To ja się pan tu zrewanżuję historią z kolei w drugą stronę, bo te osoby fantastyczne, no to rzeczywiście musiałbym przysiąść tak z pół godziny, wziąć kartkę i powypisywać. Celowo w tej chwili nie będę wymieniał te, które mi przychodzą, bo nie chciałbym, żeby były nadmiernie gloryfikowane, choć mi się to należy, a kogoś tam na przykład pominę. Tak się składa, że chyba spora część tych ludzi, których tak wspominam bardzo ciepło, już ich nie ma wśród nas. Natomiast są, powiedzmy tak sobie między nami, spotkania, rozmowy, niewypały. I najczęściej, panie Edwardzie, z muzykami. Nie ze sportowcami, których nieraz się odżegnuje od różnych kontaktów z bardziej wyrafinowanymi myślami, ale właśnie z muzykami. Przypominam sobie wypowiedź postaci, która dla Radia Opole jest ważna, bo jest częścią zespołu SBB. No i brzmiało to mniej więcej tak. I to było w latach 70. chyba dla trójki. Gram dobrze, będę grał jeszcze lepiej, a resztę to niech Józek opowie. Apostoli z Antymos.
0: Tak, oczywiście.
1: No wygadany jak diabli, ale on to robił z uśmiechem. I nie wiem, czy był tak stremowany, czy nie.
0: Nie, on taki jest po prostu. On taki jest.
1: No pan zabijam, ludzi tak zna, bo przecież jest taka słynna fotografia. Gdy pan z Józefem Skrzekiem jeszcze w studiu przy ulicy Piastowskiej, ma takie wspólne zdjęcie historyczne, ja je nazywam. No i pan zna tych ludzi, no milion lat.
0: Tak, tak. No może nie milion lat, ale dość dobrze, bo spędzaliśmy
1: noce i dnie.
0: Tak, noce i dnie razem. Nie, apostolista taki po prostu jest introwertyk. On wyłączał się zawsze. On nigdy się prawie nie odezwał. Po prostu grał. No, to była jego pasja, jego całe życie i nic go więc mruknął coś czasem. No,
1: a przy tym bardzo ciepły, sympatyczny człowiek.
0: Bardzo.
1: Ale wracając do mojego pytania, która rozmowa, może nawet tak zasłonę milczenia, miłosierdzia, kto to był, ale która pana zmęczyła tak najbardziej? Pamięta pan taką rozmowę?
0: Zmęczyła.
1: Zmęczyła, że rzeczywiście rozmówca wydawałoby się świetny, a jak przyszło co do czego, to szło troszkę pod górę.
0: Nie, proszę pana, bo ja mam taką umiejętność, że jeżeli ktoś zaczyna mnie męczyć rozmową, może w ten sposób to ujmę, znaczy może inaczej, przestaje się interesować tym, co mówi, bo jakoś nie akceptuje, trudno mi powiedzieć. Bo wydaje mi się, że mam taką umiejętność, że w pewnym momencie potrafię się wyłączyć. To znaczy patrzę prosto w oczy i słucham, ale nie słyszę. O, może tak. Bo podam panu taki przykład, gdzie ja się tego doświadczyłem. Otóż kiedyś pojechaliśmy z Grajami, tak ich nazywam, harmonikarzami, pod wodzą Zygmunta Zgraj do Holandii na konkurs. Na popkonkursie zaproszono nas do pubu, tego właściwego miejscu zamieszkania organizatora, który nas zaprosił. Po pierwsze, nikt nie stał za ladą, to było pierwsze zaskoczenie. Każdy, kto tam coś chciał wziąć, to podchodził, sobie brał i wpisywał się zeszytu. Ale nie o tym. Oczywiście zaproszono moich kolegów, żeby grali. A ja siedziałem sobie z boku przy stoliku. Co rusz ktoś do mnie podchodził co chwilę i rozmawiał ze mną. Znaczy chciał ze mną rozmawiać, ponieważ rozmowa toczyła się w języku angielskim. No nie powiem, że byłem wyjątkowo lotny w tym języku wówczas, a do tego każdy Holender trochę inaczej mówił. Więc w pewnym momencie oni przychodzili, rozmawiali, ja mówiłem, yes, yeah, you are right. Yeah, i w ten sposób ta rozmowa się odbywa.
1: I wszystko pasowało.
0: Wszyscy byli zadowoleni bardzo. Więc to jest mniej więcej tak samo, bo jeżeli mnie przestaje ta rozmowa interesować, to jestem na tyle grzeczny, że nie mówię, nie, to opowiadasz głupstwo, przestań w ogóle, skończmy. Tylko po prostu grzecznie słucham. Już. Pytał pan jeszcze o wychowawczą rolę moją. Otóż podam panu bardzo prosty przykład i skuteczny. Otóż zdarzało się, kiedy do nas zaczęły napływać płyty z różnych tych produkcyjnych źródeł, ustaliliśmy, że będziemy je przesłuchiwać, bo w tej ilości to nie ma sensu tego zostawiać, trzeba te najlepsze przesłuchać i zostawić. I przychodził jeden z kolegów, umawialiśmy się na 12:00. Przyszedł kolega 11:55, powiedział, przepraszam, ja jestem już zajęty czym innym. Przyszedł kolega jeszcze raz, tam 10:00, nie mam już czasu, jutro. Ale już trzeci raz przyszedł o 12:00. Mówię, proszę pana, bo jeżeli pan nie może być o 12:00, to proszę, jesteśmy obok. Proszę zadzwonić, przyjść, powiedzieć, będę spóźnił się, nie ma problemu. Drugi przykład. Pojawiła się moda na łowu w programie. Młodzi ludzie zaczęli łować na antenie. Powiedziałem, proszę panów, za każde łow 5% mniej honorariów. Za 2 dni nie było łow na antenie. Także są bardzo częste i skuteczne i łatwe metody, żeby kogoś wychować. Ale pod warunkiem, że ten rozumie, o co chodzi w tym wychowaniu. Że nie jest człowiek, który mówi, co on będzie mi tutaj opowiadał, a co to, 5 minut się spóźniłem, nawet nie wiem. Jeżeli ktoś potrafi to przyjąć i z tego wyciągnąć wniosek, to w porządku, ale obawiam się, że są osoby, zwłaszcza teraz, które nie doświadczają błysku, że o, coś było nie w porządku, ja muszę to zmienić. Także czasem bywa to proste, ale skuteczne.
1: Szanowny panie Edwardzie, teraz będę się musiał obnażyć. Jeden miałem epizod pod tytułem 12:03.
0: Zdarza się.
1: To o mnie też mowa.
0: Zdarzają się, ale jeżeli to są przypadkowe jakieś wpadki, bo każdy przecież myli się, to nie ma problemu. Ale...
1: Nie, albo 12:04 nawet. Już nie chciałem pana takim okrutnym świetle stawiać. Chyba o minutę więcej było, także byłem na tej liście. Działa to. To działa.
0: Tak, oczywiście, że działa.
1: Audycji nie było. Po prostu, bo ja miałem przyjść po prostu ze scenariuszem, z propozycją audycji, na której mi bardzo zależało. No tam wie pan, 4 minuty to żadna ta. No i właśnie, która jest godzina? 12, a dokładnie 12:04. Dziękuję.
0: Nie, bo wie pan, to jest szacunek dla innego człowieka. Tego się uczy, w ten sposób się można nauczyć szacunku dla innego człowieka, bo ktoś czeka, ktoś się przygotował, ktoś chce załatwić coś, a tutaj nie ma. Ma inne kwestie, ma inne sprawy do załatwienia, ale nie da się, więc trzeba po prostu starać się przynajmniej być punktualnym. Chociaż teraz to bardzo trudne, dzisiejszy przykład nie jest tego dowodem, bo stałem w autobusie, czekając na dojazd do przystanku z powodu korka.
1: Wszystko się szczęśliwie złożyło. Natomiast mam do pana pytanie natury bardziej osobiste, jeśli mogę. Gdzie się uczy tych cech? Właśnie jak odpowiedzialność, punktualność, szacunek. Domyślam się, że pan powie, że w domu rodzinnym najbardziej.
0: Oczywiście, od tego się zaczyna.
1: Ale widzi pan, inne są czasy i teraz ja się będę wymądrzał. Otóż gdy rozmawiam z takimi mądrymi, doświadczonymi pedagogami, to mówią, że bardzo często dzieci w szkole podstawowej, oni, nauczyciele, uczą mówić dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam. Nie wynoszą tego z domu. Ja to nie mówię po to, żeby jak staruch grzmieć i moralizować. Natomiast czasy się zmieniły, tak jak wszystko się zmienia. I stąd właśnie pytanie, Czy pan ma jakiś pomysł na zastąpienie? Kto miałby zastąpić tych rodziców, te rodziny, gdzie właśnie uczono, że dopóki starsi nie skończą jedzenia, to młodzież nie odchodzi, łapki się trzyma na stole, a nie gdzieś pod stołem, czy Bóg wie jak. No takie elementy podstawowe wspomnianej przeze mnie na początku Kindersztuby. A w pana przypadku jak to było?
0: No to oczywiście dom przede wszystkim, a poza tym ja miałem jeszcze profesorów czy nauczycieli przedwojennych. To byli nauczyciele w dużej części z Lwowa. Naszym wychowawcą na przykład był profesor Żerebecki, który w Indiach gdzieś nawet uczył, w Bombaju, zresztą taki przydomek nadaliśmy mu. I to byli ludzie, których szanowaliśmy, podziwialiśmy, którzy nas uczyli nie tylko historii, matematyki, tam czegoś, ale także zachowania. Zresztą ja nie wyobrażam sobie, żebym w jakikolwiek sposób niewłaściwie się w stosunku do któregokolwiek z nich zachował. Chociaż podobno w 11 już klasie, czy w 10, chyba w 10 w liceum, dlatego odłączono od nas dziewczyny, bo było ich 10 nas 20, że wobec nich byliśmy niegrzeczni i poszły do innej klasy i została męska klasa, czym wcale się nie martwiliśmy. Więc i takie incydenty były, ale nie wynikało, myślę, to z tych podstawowych zasad grzeczności, tylko z tego, co
1: temperamentu, panie,
0: przysługuje zawsze wiekowi, czyli tam chęci do kuczenia, tam jakieś takie rzeczy. No, więc nie. Rodziny, myślę, nikt nie zastąpi, bo co z tego, że nauczyciel powie, wydaje się, że teraz się bardzo słabo słucha nauczycieli. Mało tego, to ja jestem na emeryturze od 2004 roku. Mogło to być 3 lata wcześniej, kiedy akurat wydawałem program, czyli no, czuwałem nad całym popołudniowym wieczornym programem, była pani wykładowczyni wówczas WSP, czyli musiało to być jeszcze wcześniej. I pamiętam, już w tej chwili nie przypomnę sobie, o jakie słowa chodziło, że po wyjściu ze studia powiedziałem, że proszę pani, nie mówi się tak, a mówi się tak. Trzy słowa chyba. I to był profesor po wyższej uczelni. I tak jak słyszę ludzi wypowiadających się, no, którzy zostali wykształceni w celu kształcenia innych, to wydaje mi się, że no, ci zostaną słabo wykształceni, nawet jeśli chodzi o język sam. Nie mówiąc o tym, zresztą wszyscy jesteśmy świadkami, jakim językiem się posługuje, nawet mało tego. Wcześniej radio, telewizja były wzorcami. Przecież my mieliśmy w radiu pogotowie językowe. Nieraz dzwoniłem do pogotowia językowego w Warszawie, żeby zapytać się, jak, co, chodziło o odmiany, one głównie przecież.
1: Wymowę również wyrazu pochodzenia zagranicznego, rzadkich językach.
0: O czytanie nazwisk i tak dalej.
1: A internetu wtedy nie było.
0: Proszę?
1: Internetu wtedy nie było.
0: Nie, oczywiście, że nie było mowy o tym. I jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, to się dzwoniło i pytało, i poprawiało, i uczyło przy okazji. Natomiast jak teraz słyszę, no wiem, że nie ma już dawno takiego pogotowia językowego w radiu na przykład. Teraz to się nazywa indywidualność. Jak ktoś kaleczy, ma swój jakiś taki sposób mówienia, to się nazywa niezbyt zgodny z właściwą polszczyzną, to jest indywidualność.
1: To ma być pozytywnie zakwalifikowana, ta indywidualność?
0: Jak pan sądzi?
1: Wolę nie sądzić, wie pan, żeby nie być sądzony. Takie,
0: nie, ale wszyscy przecież wiadomo, o co chodzi. Nie, jest paskudnie. Są oczywiście audycje, nie będę ich tutaj wymieniał, gdzie się mówi poprawną polszczyzną.
1: A ja wymienię, panie Edwardzie.
0: Tak?
1: Pewnie, jestem samochwałem.
0: Audycja pana Dobrowolskiego, redaktora.
1: Nie, no taki aż próżny nie
0: jest. Ja panu ułatwiłem sytuację.
1: Dziękuję. Doceniam, natomiast chciałem tutaj podkreślić znaczenie i iskrę, pazur w audycji, którą prezentuje koleżanka Beata Granatowska i Ireneusz Prochera. Na końcu języka. Pięknie się nazywa ta audycja.
0: No.
1: Bardzo wartościowa i rzeczywiście mnóstwo informacji, które nawet takich wyjadaczy, wie pan już, którzy tu pracują dłużej, nieraz zatrzymują uwagę.
0: Ale wie pan, jeszcze no, tutaj działa tak zwana presja tłumu. Bo znam osoby, które bardzo ładnie mówią po polsku, ale jak się pojawiają w pewnym gronie, to przestają mówić dobrze po polsku, bo podporządkowują się regułom tego grona, które, no nie powiem, że za nic ma, ale posługuje się po prostu innym kodem językowym, o tak bym to nazwał. Także i tak to bywa, bo człowiek nie lubi być białym czy czarnym krukiem, zależnie od sytuacji, więc wtedy się wycofuje. Myślę, że podobnie jest z dziećmi w domu. Potrafię ładnie mówić, grzecznie.
1: Poprawnie, szczególnie przy babci.
0: Także dziadku też. Dlaczego tylko przy babci? Natomiast jak i w swoim gronie się pojawiają, no to ten język się zmienia chyba nawet diametralnie, jak czasem słyszę jeżdżąc rowerem siedzące towarzystwo.
1: Dobrze, znowu trzeba zasłonę miłosierdzia opuścić na to. Natomiast no nie będę narzekał, żeby na kompletnego starucha nie wyjść, ale razi mnie bardzo, gdy osoba, która przynajmniej ma maturę, tak się domyślam, ponieważ przed tytułem jest na przykład doktor habilitowany czy profesor, tam się włącza i wyłącza. Albo cofa do tyłu.
0: Ach, to już są takie...
1: I tego, wie pan, nie potrafię zrozumieć. Natomiast jakoś chyba jestem zbyt miętkiego charakteru. No bo aż mnie korci, żeby tak już po wyjściu z anteny, oczywiście, żeby nie zrobić jakiejś antenowo Boruty, czyli niezręcznej sytuacji. No chciałbym powiedzieć, no i nie umiem. Wie pan, nie umiem takiej personie utytułowanej, nie żebym klękał na kolanach przed tą osobą, tylko jakoś nie wiem, nie mam śmiałości powiedzieć, panie profesorze, wie pan, może zgrabniej byłoby włączać niż włączać. No bo studentów to mówię prosto, wie pan jak? Proszę napisać włączać. I w tym momencie oni zazwyczaj łapią, że to jest włączać.
0: Nie, to są osoby na ogół odporne, bo przecież na ogół słyszą wszędzie wokół, że się włącza, a nie włącza. I zapominałem, poza tym nie wiem, czy pan wie, jaka jest najpopularniejsza litera w języku polskim. No, proszę zgadnąć.
1: Strzelę tak na wyczucie. No. K jak Karol.
0: Litera. K jak Karol. Tak. Nie. E. E, bo wie pan, ja chciałem powiedzieć, że E, jutro zdarzy się rzecz niespodziewana. E.
1: Tak, nadczynność.
0: Najpopularniejsza.
1: Samogłoski E, zgadzam się. Tak, to jest też męczące w czasie rozmów.
0: Natomiast tego, który biegle mówi po angielsku, a zwłaszcza amerykańsku, to poznać można po literze A. To znaczy, to jest taka między A a R.
1: Takie nosowe przed tym, co ma powiedzieć.
0: Tak, R. To znaczy, że człowiek mówi dobrze po angielsku. Podziwiam ludzi, którzy rzeczywiście co kilka słów potrafią to E mówić, bo to jest ratunek jakiś, żeby szybko pozbierać myśli i powiedzieć, co dalej. Ale niemniej jest to w niektórych przypadkach nie do zniesienia.
1: To może w finale naszej audycji o czymś przynajmniej dla mnie bardzo przyjemnym, bo wiem, że pan dużo i daleko podróżował. I chciałem pana o te podróże na tyle wypoczynkowe i prywatne, co i te zawodowe. Bo właśnie jako muzyk i instrumentalista przecież jeździł pan daleko, daleko. Były to rejsy również i pamiętam, że nieraz znikał pan nam na parę miesięcy, po czym w środku zimy polskiej wracał opalony, my tak patrzyliśmy, jak to znakomicie jest na drugim końcu świata. Panie Edwardzie, o tych podróżach, o takiej pracy na jakimś transatlantyku, bo myślę, że warto by o tym zrobić film. Jaka jest to w gruncie rzeczy ciężka praca?
0: Oj, ciężka praca, ale skoro taki opalony, to muszę powiedzieć, że pierwsze silne wrażenie na mnie zrobiła kąpiel w morzu w Wigilię. Ja gdzieś, nie pamiętam, gdzie to już było, czy na Grand Cayman, gdzie myślę sobie, Wigilia, zima, oni w Polsce, ja tutaj sobie wodę i rybki oglądam. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę, to najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie z zespołem, który utrwalił się w naszej pamięci piosenką Only You, czyli zespołem The Platters. I był w tym zespole jeszcze jeden członek z pierwszego składu. No wtedy to były szczyty światowe, więc akompaniowanie takiemu zespołowi to była frajda duża i taki zaszczyt nawet, powiedziałbym. Bywało bardzo trudno nawet, zwłaszcza jeśli chodzi o showy, bo na statku poza wędrownymi artystami, którzy też miewali może nie tyle trudne utwory, ile bardzo zużyte nuty, z których trzeba było wydłubywać wszystko, co właściwe. Ale są takie showy, tak zwane showy, gotowe przedstawienia, to dwa są zawsze takiego, to jest cała ekipa taneczna i orkiestra im akompaniuje. I ambicją wszystkich prawie kierowników muzycznych na statku było, żeby orkiestra to robiła na żywo. Polega to na tym, że ma się słuchawki na uszach, jest tak zwany klik, czyli metronom, podaje się tempo po prostu i są takie cztery uderzenia i trzeba zacząć grać.
1: Czyli to zamiast dyrygenta, rozumiem?
0: Tak, bo wszyscy tam tych 8 czy 10 osób zaczyna grać. I to jest szalenie trudne, bo po drodze są zmiany tempa i wystarczy czasem przeoczyć jeden taki klik, a wszyscy tam śpiewają i tańczą do tego przecież, prawda? Wystarczy czasem przeoczyć taki jeden klik i można się pogubić. I to było, pamiętam, na pierwszym akurat trafiłem na bardzo trudne, bo są takie bardzo łatwe te przedstawienia tam z rock'n'rollami, z lat 60. Natomiast ten był bardzo trudny. Oczywiście na początku była możliwość włączania poszczególnych instrumentów ze ścieżki dźwiękowej, bo to wszystko było nagrane oczywiście również. To równie dobrze można było odtwarzać to ze ścieżki dźwiękowej, natomiast, jak mówię, wszyscy oczekiwali, że zespół będzie na żywo grał. I na pierwszym, pamiętam, bardzo się namęczyłem, bo mało tego, że trudne były utwory, to zmieniałem instrumenty. Czyli raz był to fortepian, raz keyboard, a na keyboardzie różne barwy, raz skrzypce, raz tam jakiś wibrafon, raz coś tam. I do tego, jak powiadam, trudne partie. Więc bardzo się nagimnastykowałem. Potem w miarę upływu czasu już wchodziłem w to i trochę było łatwiej, chociaż po drodze też się zdarzały bardzo, bardzo takie wymagające partie. No, więc takie rzeczy były. Ja pamiętam, że raz nawet schodziłem, bo graliśmy na takich podestach nad sceną, nad jednym z tych największych statków. Wtedy był chyba największy w ogóle. Na tych podeszach scena ogromna i ja w pewnym momencie schodziłem do orkiestronu, wjeżdżałem z fortepianem i akompaniowałem solistce, która grała. Więc też szybkie nakładanie tym słuchawek, tego wszystkiego. No i zdarzało się, że te słuchawki przerywały. No więc straszne stresy bywały, żeby nie mijać się z nią i tak dalej. Także bywało trudno, bo to się tak może wydawać, a idzie sobie pograć. Bywało trudno, ale też bywało łatwo. Myślę, że to wszystko jakoś było wynagradzane przez piękną przyrodę, piękną wodę, ryby, których dzielnie obserwowałem.
1: Ile taki rejs trwa?
0: No ja miałem to szczęście, że byłem takim pianistą jakby to dochodzącym, czyli jeżeli gdzieś ktoś zaniemógł i nie mógł przyjechać, więc w ostatniej chwili zdarzało mi się na przykład, że mniej niż tydzień otrzymywałem wiadomość, że czy mogę pojechać. Na 2 tygodnie na przykład. Ja bardzo lubiłem latać, odwiedziłem 12 lotnisk w Stanach, także miałem mnóstwo ciekawych, lubię obserwować, więc była to dla mnie ogromna frajda. Zawsze najgorsze były podróże z lotniska do hotelu, bo to noc była na ogół. Właśnie pamiętam, w Los Angeles był taki problem, bo już te samochody, te shuttle busy tak zwane przestawały jeździć, więc trzeba było dzwonić, dogadać się i dalej. Takie. Zdarzało się, że hotelu nie było, że było gdzie indziej przenieść. Walizka czasem nie dojeżdżała. Były różne stresujące sytuacje, ale przeżyłem, jak widać. Wspomnienia zostały.
1: A które miejsce na świecie najmilej pan wspomina albo zrobiło na panu największe wrażenie?
0: Jamajka. Znaczy nie sama Jamajka, wybrzeże. Otóż takiej ilości puszek, butelek na pięknym, piaszczystym wybrzeżu już nigdzie potem nie widziałem. Ale fascynujące było to, że te liany pnącza wchodziły już na to. I gdybym wrócił za miesiąc w to samo miejsce, to może byłyby nowe, ale już tamte byłyby zarośnięte. Była to i przyroda oczywiście w związku z tym, no niesamowita żywotność tej przyrody. Zdarzyło mi się też pływać, ale to wcześniej nawet, Amazonką. I wrażenie, kiedy ona, ta czarna Amazonka łączy się z tą zwykłą, że tak powiem, Amazonką, kiedy one równolegle płyną od siebie. Połowa ciemnej, czarnej i połowa zwykłej. Ta ilość owadów, które rano zastawać, bo wieczorem był statek oświetlony przecież. Nawet na pokład nie można było wyjść. Cały pokład zasłany owadami. Podróż do puszczy dżungli amazońskiej, którą nam umożliwiono, gdzie mnie o mało zresztą kajman nie dziabnął, gdzie miałem okazję anakondę pogłaskać, więc to są niezapomniane przeżycia. Powiem panu jeszcze jedno, jak mnie delfin opluł mnie. Mianowicie w Fort Lauderdale to chyba było, jest delfinarium, pokazy tam, natomiast emerytowane delfiny mają swoje baseny i tam sobie pływają. I ludzie, jest kiosk, gdzie ludzie mogą kupić jakieś sardynki, rybki jakieś, pokazać i delfin wyskakuje i można go wtedy pogłaskać. A ja koniecznie chciałem pogłaskać i zobaczyć, jaki jest, no jakie wrażenie robi dotknięcie skóry delfina. Ponieważ kiosk był zamknięty, więc zwinąłem kawałek papieru i pokazałem. Delfin oczywiście wyskoczył, nie wziął tego i za chwilę wyskoczył i chlusnął na mnie wodą. Więc i słusznie zrobił, no bo go oszukałem. Ale zdążyłem go pogłaskać, więc żadna satyna, żadne jedwabie nie równają się ze skórą, z gładkością, nie wiem jak to określić, skóry, delikatnością skóry delfina. O tym Państwo informuję. No i takie różne, tak, różne były sytuacje. Pamiętam w Brazylii, na szczęście był z nami José Torres. Grał wtedy na perkusji, szliśmy gdzieś tam i wyskoczył z baru taki człowiek, no widać już tam trochę nadużył i ten jest ten specjalny brazylijski styl walki. Nie przypominam sobie w tej chwili nazwy, a nie chcę je zniekształcać. Po czym zaczął przed nami on demonstrować go i z zamiarem no, dotknięcia nas. Na szczęście José, wprawdzie to portugalski, ale hiszpański zna, więc jakoś go tam załagodził. Zawsze wszędzie starałem się wejść, zobaczyć, gdzie się dało. I w tym momencie gdzieś też, w którymś z miast brazylijskich, człowiek, kościół, przepiękny kościół, złocony niesamowicie, ozdobiony, no, niezwykła ilość. Chciałem go od tyłu zobaczyć. Człowiek, który stał przy domu, powiedział, nie wchodź tam, bo już możesz nie wrócić. No więc takie różne sytuacje, bardziej i mniej ciekawe.
1: Panie Edwardzie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Tak sobie pomyślałem, piękny tytuł, delfin emerytowany.
0: Tak.
1: No to bardzo aktualny taki akcent, bo my też już jesteśmy na emeryturze, ale trzymamy się. Ma pan taką receptę na dobre samopoczucie i tak fantastyczną formę?
0: No myślę, że ruch, co wszyscy podkreślają, ja nie będę tutaj wyjątkiem, ruch i w miarę duży dystans do tego, co się wokół dzieje.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: Życzę oczywiście dużo zdrowia. Urody nie muszę życzyć, bo kwitnie pan jako emeryt znakomicie. Przypomnę, że naszym...
0: Jest pan miły, panie Krzysztof.
1: Ale wie pan, to nie jest jakiś taki czczy komplement. Ja uważam, że tak się lepiej żyje, łatwiej.
0: A oczywiście.
1: I przyjemniej.
0: Oczywiście.
1: Edward Spyrka. Redaktor Edward Spyrka. Nasz wychowawca, pedagog, muzyk, juror na festiwalu.
0: Kiedyś, jeszcze mogę dwa słowa.
1: Proszę.
0: Kiedyś ktoś się śmiał, zapytano mnie, czym się zajmują. No to ja zacząłem tam wymieniać. No tam, wiesz, to chyba ci zabraknie miejsca na nagrobku. Nie, jestem muzykiem i bywałem dziennikarzem. O, i wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrej nocy. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

są na bulwarze. Na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki nie rozgrzeje. Mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wie. Od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje. Komu tak szumi, ktoś to wie. Może rybakom, co mieszka w starym kutrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na ledzie. Wiem, że tam też nie

latarnia puls mierzy uparcie. Stado żurawi w porcie śpi, tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu, tak zawsze pachniał ojciec mój. Kiedy z morza wracał do domu, odespać marynarski znów. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy z tobą. Pytam się sam, czy raz

to wiatr na zgliszcza gra. Może to sen schizofrenika. Może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru. W gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam. Zamiast tych ust butelki całuję. Ona też kłamie.

0: Polskie Radio Pole, na zegarach zbliża się nam 23:00, czas najwyższy na wiadomości wieczorne. Zatem zaczynamy. A w nich wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdza udział w sobotnim upamiętnieniu rocznicy zbrodni wołyńskiej w Ukrainie. Coroczny turniej żniwowania metodami tradycyjnymi Złota Kosa w sobotnie południe w Piątkowicach. Potężne emocje na mundialu, w ćwierćfinale Hiszpania-Belgia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w sobotnich uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej w Ukrainie. Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary, napisał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczną się w Ołyce, w mieście w obwodzie wołyńskim, gdzie doszło do mordów ukraińskiej powstańczej armii na Polakach.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Coroczny turniej żniwowania metodami tradycyjnymi Złota Kosa ruszy w południe w Piątkowicach, to gmina Łambinowice. Widowiskowa impreza przenosi uczestników w realia dawnej polskiej wsi. Zawodnicy w tradycyjnych strojach rywalizują m.in. w koszeniu kosą, rzęciu sierpem i młóceniu cepem. Wszystko przy ludowej muzyce i tradycyjnym jadle. Prócz zmagań żniwiarzy na boisku sportowym w Piątkowicach na odwiedzających będą czekać także stoiska z lokalnymi przysmakami, występy zespołów i prezentacje twórców ludowych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Duża impreza rekonstrukcyjna, natomiast chrobry fest w sobotę i niedzielę w Muzeum Sił Polskiej w Opolu-Bierkowicach. Na miejscu m.in. pokazy rzemiosła, kramy rzemieślnicze, pokazy wojów, turniej ucznictwa, pokaz konny oraz widowiskowa inscenizacja bitwy, zapowiadali na naszej antenie organizatorzy z Fundacji Impuls dla Kultury, Anna i Krystian Psujkowie.
2: W Muzeum Wsi Opolskiej czekają na Państwa warsztaty, ciekawe zajęcia, można dotknąć żywej lekcji historii.
3: W zeszłym roku właśnie takim tematem przewodnim była koronacja królewska. Sama nazwa pozostała, Chrobry Fest.
2: Tak naprawdę 2 razy więcej rekonstruktorów już zgłosiło się do udziału w imprezie Chrobry Fest. Już od piątku będą się rozkładać.
3: Tak, i w tym roku mamy ponad 55 gramów. Rekonstruktorów mamy zapisanych ponad 400, a jeśli chodzi o frekwencję Opolan i ludzi, którzy tutaj do nas przyjadą, zobaczymy. Ale liczę na to, że będzie więcej.
0: Atrakcje w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 16 jeszcze w niedzielę.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Potężne emocje na mundialu. W drugim ćwierćfinale Hiszpania wygrała z Belgią w Los Angeles 2-1. Po pierwszej połowie było remisowo. Wynik meczu otworzył Fabian Ruiz, wyrównał De Ketelare. Natomiast wynik spotkania w 87 minucie ustalił Mikel Merino. 2-1 i to Hiszpanie zagrają w półfinale. Tymczasem o polskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą się odbywać w sobotę od godziny 8 na Orlikach w Krapkowicach, Gogolinie i Strzeleczkach oraz stadionie MKS-u w Gogolinie. 48 amatorskich drużyn reprezentuje wylosowane kadry narodowe. W ciągu jednego dnia na 6 boiskach w regionie będą rozegrane 104 spotkania, wiernie odwzorowując format prawdziwego mundialu. Wielki finał zaplanowano na stadionie w Gogolinie około 18:35. Ceremonię medalową o 19:15. Widowiskowa impreza odbywa się pod patronatem Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Światowe agencje informują.
0: Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za ochronę obiektów ukraińskiej firmy Energoatom podejrzany o pranie pieniędzy. To kolejna odsłona największej od wybuchu wojny w Ukrainie afery korupcyjnej w tamtejszym sektorze energetycznym. Jest nią zamieszany m.in. były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak. Co najmniej 12 osób zginęło w pożarze lasu w południowej Hiszpanii. 23 osoby uważa się za zaginione. Służby prowadzą trudną akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem w rejonie miasta Los Galardos w prowincji Almeria w Andaluzji.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, temperatury minimalne od 13 do 15 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z północy. Sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, słaby przelotny deszcz, temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale chłodny, bo z północy i północnego zachodu. W Opolu mamy aktualnie, spoglądamy na temperaturę, 18 stopni. Dziękuję Państwu, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś w naszym programie posłuchamy m.in. Natalii Grosiak, która odsłania przed nami kolejny fragment swojej solowej opowieści z singlem Gdyby ktoś pytał. Pojawi się również Maja Golec z pierwszą produkcją, która rozpoczyna jej współpracę z zespołem Backstage Brass Band. Zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole co najmniej do północy.

ostatnim czasie Maja Golec opublikowała singiel Chcę tu być, który jest zapowiedzią współpracy z grupą Backstage Brass Band. Nowy utwór to jest połączenie popowego songwritingu z energią brzmienia brass bandu. Wnosi na pewno na polską scenę świeżość, ale też nieoczywiste brzmienie. Utwór opowiada o poszukiwaniu własnej drogi w świecie muzycznej branży, ale nie jest historią o zagubieniu, bo Maja mówi o wyzwaniach, o presji, niepewności młodych artystów, jednocześnie przypominając o radości tworzenia, która tak łatwo może zniknąć w drodze do sukcesu. Brzmienie singla łączy żywe instrumenty dęte z ciepłym, ale zadziornym wokalem Mai, pełnym ekspresji w stylu popowo-soulowym z elementami R&B, ale też takiego jazzowego feelingu. Współpraca z Backstage Brass Band na pewno dodaje funkowej energii, groove'u, ale też takiego koncertowego charakteru temu utworowi. Premiera większego projektu Mai Golec jest zapowiadana na jesień i to będzie nowy kierunek w jej twórczości, który może być określany mianem brass popu, czyli takiej mieszanki popu, R&B, soulu, funku, alternatywy, oczywiście z wyraźnymi wpływami jazzu. Jak to brzmi? Posłuchajmy.

wizerunek artystyczny, jej rozpoznawalny głos, ale też filmowy klimat utworów, szczere, osobiste teksty szybko sprawiły, że zaczęto wymieniać ją wśród najgłośniejszych debiutów na brytyjskiej scenie muzycznej. Niedawno wydany album Visitor Sieny łączy soul, orkiestralny pop i współczesny songwriting, a premierze tej płyty towarzyszy światowa trasa My House, My Tour. Sienna zaprezentowała ostatnio również teledysk do singla Great Expectation i jest to niewątpliwie kolejny ważny krok w jej karierze. Ten utwór usłyszymy już za moment, ma on bardzo intymny charakter, opowiada o tęsknocie, o emocjach, które rodzą się między wyobrażeniem a rzeczywistością, a inspiracją były doświadczenia artystki z pobytu w Nowym Jorku. Minimalistyczny, niemal teatralny klip podkreśla tylko ten emocjonalny wymiar piosenki dzięki symbolicznej scenografii, ale też oszczędnym środkom wyrazu. Klip oczywiście jest do obejrzenia w internecie, a ja już zapraszam do wysłuchania Great Expectation.

Kasia Klich zapowiada nowy autorski album, który ma ukazać się już jesienią. Będzie to jej pierwsze wydawnictwo pod własnym nazwiskiem od roku 2008. A zapowiada się jako wielogatunkowa, bardzo spójna opowieść o wewnętrznym świecie współczesnej kobiety. Artystka stawia tutaj na muzyczny eklektyzm, łączy różnorodne inspiracje w jedną organiczną całość, no i buduje narrację, która jest oparta na skrajnych emocjach. Za produkcję odpowiada Jarosław Płocica, czyli Jaro, wieloletni współpracownik, ale też partner artystki. Ich wspólny, oparty na zaufaniu, proces twórczy, czyli od kompozycji po miks i mastering, zapewnia spójność i wierność pierwotnej wizji każdego utworu z tego albumu. Singlem promującym jest utwór Cytrynowy stół, który ma nas wprowadzić w bardzo intymny, ale też bardzo swobodny muzycznie świat wokalistki. Tytuł tego utworu jest, drodzy Państwo, metaforą emocjonalnej przestrzeni, czyli takiego miejsca, w którym można bez ograniczeń wyrażać swoje myśli i uczucia. W nagraniu Kasia eksperymentuje z barwą i z techniką wokalu, no i prezentuje nam bardzo dojrzałe i otwarte podejście do własnej ekspresji.

Do niezwykle cenionych artystek sceny muzycznej należy z pewnością Natalia Grosiak, znana z działalności w Micromusic, rozwijająca stale swój solowy język, który jest oparty oczywiście na szczerości, subtelności, ale też takiej bliskości z odbiorcą. Ta artystka zaprezentowała właśnie swój singiel Gdyby ktoś pytał, który jest kolejną odsłoną jej solowej twórczości. Utwór w taki symboliczny sposób nawiązuje do historii znanej z piosenki Takiego chłopaka zespołu Micromusic, no ale pokazuje ją bardziej z nowej, dojrzalszej perspektywy. Jest to na pewno opowieść o samodzielności, akceptacji, o wewnętrznej sile, podkreślająca zmianę spojrzenia na miłość, ale też na własne potrzeby. Singiel rozwija kierunek znany z wcześniejszych utworów Natalii, takich jak Jesteś piękny pod wodą czy Czule mówię, które skupiały się właśnie na emocjach, na bliskości, na procesie dojrzewania. Gdyby ktoś pytał, na pewno wnosi do tej historii spokój i takie poczucie równowagi. Posłuchajmy.

Najnowszy singiel Sary Jaroszyk, zatytułowany Najlepiej, to jest chyba najbardziej energetyczna i letnia propozycja wśród jej tegorocznych premier, która świetnie łączy alternatywny pop, R&B i soul. Po bardziej refleksyjnych utworach, które poznaliśmy, teraz pokazuje nieco lżejsze, pulsujące brzmienie, ale zachowuje przy tym ten osobisty charakter swojej twórczości. A piosenka opowiada o zamykaniu trudnych etapów, o odzyskiwaniu własnego głosu. Tym razem ten przekaz jest ubrany w bardzo chwytliwy refren, w taką taneczną energię. Jak podkreśla sama Sara, utwór powstał kilka lat temu, ale dopiero teraz stał się dla niej symbolicznym momentem przejścia i nowego początku. Premierze oczywiście towarzyszy teledysk utrzymany w lekkim, wakacyjnym klimacie, pełnym ruchu, ale też kobiecej energii. I co ważne, ten singiel wraz z poprzednimi Spieszę się powoli czy Miłość tworzą bardzo spójną opowieść o powrocie do siebie, o dojrzewaniu i odnajdywaniu radości w prostych momentach.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Brytyjsko-irlandzki wokalista Maverick Sabre od lat umacnia swoją pozycję jako jeden z bardziej wyrazistych głosów współczesnego soul i R&B, stawiając przede wszystkim na emocje, ale też to ponadczasowe brzmienie. A jego najnowszy singiel Eleven potwierdza, że to jest artysta, który konsekwentnie pozostaje wierny swojej estetyce. Nowa kompozycja oparta jest na oszczędnej produkcji, w której kluczową rolę odgrywają subtelne instrumenty, ale też charakterystyczna, pełna ekspresji interpretacja. Utwór łączy elementy soulu, R&B, alternatywnego popu, tworząc bardzo intymny klimat. Eleven opowiada o złożonych relacjach, o powracających wspomnieniach i emocjach, które nie tracą na aktualności. To jest historia niedopowiedzeń, ale też takich prób odnalezienia odpowiedzi na pytania pozostawione w przeszłości. Ten singiel świetnie wpisuje się w kierunek, który wokalista obrał po albumie Burn the Right Things Down i może zapowiadać kolejny etap działalności tego artysty, choć szczegóły dotyczące większego wydawnictwa nie zostały póki co ujawnione.

Nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, pięknego weekendu i udanego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło, wybieram drogę. Drugi siebie znowu nie stworzy, kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Sezon ogórkowy i dziś będzie bardzo, bardzo dużo gości. Będzie m.in. Dominika Gorgorz-Złoty. Porozmawiamy o dwóch wydarzeniach, które odbywają się przez cały lipiec co najmniej, a kto wie, czy nie dłużej, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będzie Malw Miel, która opowie o nowej wystawie. Ostatnio tak wspominałem, że latem raczej wystaw się nie robi, wernisaży. Tymczasem w Galerii Panaceum wystawa nowa się odbędzie i to właśnie w lipcu. Pojawi się również Marta Miś. Porozmawiamy o kinie letnim GSW, ale też nie tylko o kinie, które już tydzień temu wystartowało, ale również o nowej wystawie i ta wystawa także będzie miała swój wernisaż w lipcu, więc szykuje nam się naprawdę, że ogórki w tym sezonie ogórkowym to nam tęcznieją, drodzy Państwo, jak cukinie, a kto wie, czy nie większe nam urosną, przynajmniej jeżeli chodzi o kulturę. Zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

0: razem ze mną w studiu już pierwsza moja gościni, Dominika Gorgosz-Złoty. Cześć Dominika.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Zapowiedziałem, witając się ze słuchaczami, że dwa wydarzenia i żeby było, to tylko powiem, że i puzzle, i escape room, przy czym literacki, bo na pewno Państwo słyszeliście i było też o tym u nas na antenie, że na błoniach, mogę tak to nazwać, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu stanął biały labirynt. Ale on, drodzy Państwo, okazuje się, jest podzielony. Czyli kilka dni to jest komercyjna usługa i o niej nie będziemy mówili, ale jeden dzień jest przygotowany w tym białym labiryncie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, czyli przez Dominikę jako kierowniczkę strefy gier, i on znacząco się różni od tych pozostałych dni komercyjnych, bo nie chodzi już tylko o to, jak to najczęściej w escape roomach, żeby po prostu jakoś się uwolnić, są różne zagadki i tak dalej. Ten przygotowany przez ciebie to literacki escape room i to mnie intryguje.
1: Oczywiście, jak zwykle strefa gier, czyli nowy oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, stara się łączyć literaturę właśnie z czymś nowym, egzotycznym dla wielu, jak gry planszowe, tym razem escape room. Tak jak powiedziałeś, to jest labirynt, do którego wchodzimy, staramy się znaleźć wyjście, a przy okazji w poszczególnych punktach staramy się znaleźć odpowiedzi na zagadki, z którymi się mierzymy. Skoro łączymy literaturę właśnie z escape roomem, jest to literacki escape room i przygotowaliśmy dwa scenariusze. Tak więc zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do przygody w stumilowym lesie, czyli oczywiście Kubuś Puchatek, bardzo dobrze znani bohaterowie, także z Kubusia Puchatka, mamy Krzysia, mamy Kubusia Prosiaczka i staramy się przygotować właśnie podwieczorek, bo Krzyś planuje taki wielki podwieczorek dla swoich przyjaciół, oczywiście nic się nie udaje, Kłapouchy zgubił ogon, Kubuś Puchatek zgubi miód i chodząc po tym labiryncie, jak po lesie, spotykamy tych przyjaciół, próbujemy rozwiązać ich problemy. Są to różnego rodzaju zagadki. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Jeżeli dzieci potrafią same już czytać, to spokojnie mogą wejść do tego labiryntu. Tam są krótkie zadania do przeczytania, jakby fabuła, z jakim problemem się mierzymy przy danym bohaterze i oni rozwiązują te zagadki. Jeżeli dziecko jeszcze nie czyta, no to oczywiście może wejść z rodzicami i rodzic wtedy odczytuje te komendy, no i wspólnie starają się rozwiązać właśnie te problemy, te zagadki, które tam są przygotowane. Taki scenariusz na mniej więcej pół godziny przygotowaliśmy. Oczywiście można się bawić dłużej, tu nie chodzi o czas, nie ścigamy się z czasem, po prostu staramy się dobrze bawić, a przy okazji też promować i literaturę, właściwie klasykę literatury, ale też taką zabawę offline, bo to jest też taki cel właśnie strefy gier, czyli tego naszego nowego działu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Za nami dwie pierwsze środy już i bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te scenariusze, bo mówiłam, że mamy dwa. Pierwszy scenariusz już przetestowaliśmy, ten, o którym mówiłam.
0: Kubusia Puchatka.
1: Tak, Kubusia Puchatka. Ale widać, że największym zainteresowaniem, bo jednak escape room to bardziej chyba rozrywka dla dorosłych, to cieszy się właśnie ten drugi scenariusz, czyli Śladami Sherlocka Holmesa. Też chcieliśmy, szukając te tematy przewodnie, żeby to były takie uniwersalne tematy, które każdy zna, no bo oczywiście tych serii kryminalnych mamy dużo. My już też rozmawialiśmy o grach na podstawie literatury, książek, kryminałów tych współczesnych, ale chcieliśmy, żeby to było coś znanego dla wszystkich, nawet dla tych, którzy niekoniecznie może czytają książki czy grają w gry. Stąd oczywiście Sherlock Holmes. No i tutaj mamy taki scenariusz, że w Londynie grasuje seryjny morderca, przerażona policja jest bezradna. Jedynym takim tropem są brakujące fragmenty kości, które się pojawiają w tym labiryncie. I tutaj gra słów, bo kości mogą być ludzkie, ale my wykorzystujemy kości do gry, które właśnie się tam pojawiają. Zatem wcielamy się w rolę detektywów, wkraczamy do mrocznego labiryntu, łączymy siły, rozwiązujemy makabryczną zagadkę, zanim sprawca uderzy ponownie. Tutaj zarówno zarówno w tym pierwszym, jak i tym drugim scenariuszu mamy przygotowane rekwizyty, które są właściwie własnoręcznie wykonane przez pracowników strefy gier. Przy tym scenariuszu śladami Sherlocka Holmesa to są rzeczywiście kości do gry między innymi, które nawet wyglądają jakby były maczane w krwi. Zatem tu bardziej zapraszamy tych dorosłych, młodzież, bo jak mówię, to już jest taka bardziej przerażająca historia, stąd taki pomysł.

0: info@wbp.opole.pl lub też osobiście można przyjść, umówić się na wybraną środę, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, bo tutaj już wiemy, że w sierpniu będziemy kontynuować. I pierwsze wejście jest o godzinie 11, ostatnie wejście jest o godzinie 17. Pierwszy scenariusz, czyli ten kubusiowy, że tak powiem, to pół godzinki. Sherlock Holmes nieco dłużej, ale potrzebujemy te odstępy, żeby przygotować scenariusz, jak my to mówimy, zresetować go dla kolejnej grupy.
1: Poukładać z powrotem
0: dokładnie
1: kości.
0: Te zadania. Mamy też takie, mogę zdradzić, chociażby w przypadku Sherlocka Holmesa mamy alfabet Morsa na przykład. I też taka ważna informacja dla tych, którzy biorą udział w tej zabawie, bo myślę, że zagubią się, pytania są, czy wyjdziemy, na pewno wyjdziecie, spokojnie, my was wyprowadzimy w razie czego, jeszcze żadna grupa nie wyszła bez sukcesu, tylko rozwiązują te zagadki, mówią, że są trudne, ale dają radę, no i też grupa ma zawsze też taką krótkofalówkę, takie walkie-talkie, kiedyś tak się mówiło na to, i pracownik strefy, który jest poza labiryntem, też może w razie pytań można się połączyć i pomagamy.
1: Tak, telefon więc, do przyjaciela.
0: Tak, słynny. Jesteśmy przygotowani, aczkolwiek jak mówię, na razie nikt jeszcze nie skorzystał. Bardziej to jest
1: ludzie
0: też
1: mają
0: dla bezpieczeństwa.
1: Każdy przychodzi, to chce sama, nie dzwonić.
0: Tak, no oczywiście.
1: Od razu. Przepraszam, zgubiłem się i nie dałem rady. Dobrze, Dominiko, nie wypuszczam cię jeszcze ze studia, ponieważ jest jeszcze drugie wydarzenie, ale o nim opowiemy wam za chwilę.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz Złoty. Rozmawialiśmy o literackim escape roomie. Przypomnę, środy i za darmo są te środy. Albo macie do wyboru dla starszych Sherlocka Holmesa lub Kubusia Puchatka i Przyjaciół. Ja myślę, że do tego Kubusia dobrze jest zachęcić, bo tam też nie trzeba, upewnijmy się, znać książek. Jeżeli ktoś myśli, że a dziecko nigdy nie czytało Kubusia, chodzi o to, żeby przyjść, pobawić się, a później najprawdopodobniej będzie szansa, że sięgną dzieci po książkę. A i my wrócimy, bo Kubusia, jak już ktoś pokochał, to dorośli często do Kubusia przecież wracają. W Sherlocku mamy kości, możemy zawsze poczytać coś o kościach, na przykład Grę w kości Elżbiety Herezińskiej albo słynny poemat Rzut kośćmi Malarma. To tak przy okazji Państwu przemycę. Ale jest jeszcze drugie wydarzenie, czyli układanie puzli. Tutaj wydawało mi się, ja przyznaję, miałem z tym pewien kłopot, bo ono ma trwać cały lipiec. Tu już też Dominika wspominała, że kto wie. No i tak pomyślałem, że czy to jest cały miesiąc i trzeba na początku zgłosić chęć i później przychodzą te same osoby i cały lipiec układają, aż ułożą. Na czym to polega? Bo ktoś się dowie teraz, powie, poukładałbym sobie takie największe puzzle w mieście, ale co mam zrobić wtedy?
2: Wystarczy przyjść. To jest właściwie po sąsiedzku do tego białego labiryntu. Biały labirynt, te scenariusze biblioteczne są tylko w środę dostępne, a labirynt jest, a puzzle są od poniedziałku do piątku. I uwaga, bo było tak duże zainteresowanie po pierwszych dniach, że również w soboty otwieramy nasz namiot. Zatem zapraszamy. Ja tylko przypomnę godzinę od poniedziałku do piątku, od 13 do godziny 17, a w soboty od 12 do 18. Zupełnie bezpłatnie układamy największe puzzle w mieście. To są 42 tysiące elementów, które układamy od 1 lipca. Wtedy uroczyście zaczęliśmy wraz z przedstawicielami różnych instytucji kultury, bibliotek. Pierwsze puzzle ułożył pan wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca i układamy panoramę świata. To są najważniejsze zabytki, można powiedzieć jakieś monumenty, ale też takie po prostu geograficzne ciekawostki, które
1: piramidy
2: znamy.
1: Na przykład,
2: chociażby piramida, tak, na przykład, Eiffla, dokładnie.
1: Statua Wolności, ale też strzelam rzeczywiście tylko...
2: Wszystko to, co znamy, takie symbole poszczególnych krajów i to jest rzeczywiście cały glob. Zaczęliśmy od Ameryk. I idziemy teraz tak po kolei. 42 tysiące puzli. Idziemy fragmentami. Pierwsze są już ułożone. Każdy może przyjść na 10 minut, na godzinę, na kilka godzin. I nie trzeba się zapisywać. Po prostu namiot jest w tych godzinach otwarty. Wchodzicie, układacie te puzle. Na przykład jak kończyliśmy pierwszy fragment, bo ten obraz, możemy tak powiedzieć, jest podzielony na 7 części, to już były tylko takie pojedyncze puzle, które gdzieś umieszczaliśmy. To jest najtrudniejsze, się okazało.
1: 10 tysięcy puzli, przepraszam, są w jednym miejscu wysypane, bo ja sobie nie wyobrażam teraz, że przychodzę i muszę znaleźć wśród 40 tysięcy puzla, to... którymi brakuje kawałek nieba.
2: Nie,
1: ja za zwykłymi puzzlami
2: jest...
1: sobie średnio
2: tak.
1: radzę, które mają 1000 elementów.
2: To jest na szczęście podzielone na 7 powiedzmy partii. Każda partia ma kilka tysięcy elementów. My je też jeszcze segregujemy, że właśnie mamy niebieskie, zielone, tutaj powiedzmy budynki i tak dalej, bo to łatwo rozpoznać, szczególnie jak my już kilka tygodni nad tymi puzzlami siedzimy. I skończyliśmy pierwszą partię, teraz kończymy drugą partię, po weekendzie zaczniemy trzecią partię, więc jak ktoś przychodzi, dostaje zdjęcie tego fragmentu, który właśnie układamy, to najczęściej jest powiedzmy kilka krajów akurat, które są przedstawione i wie, że te puzzle na tych stołach są z tego fragmentu. To jest ułatwienie, czyli nie jest tak, że po ułożeniu ma to mieć, drodzy Państwo, 7,5 metra. To nie jest tak, że biegamy po całym tym. Nie, spokojnie, my to mamy podzielone fragmentami i tak też układamy. Przychodzą codziennie ludzie. Są takie osoby, które od 1 lipca naprawdę codziennie przychodzą, bo sobie zarezerwowały czas. Przychodzą osoby, które tylko w danym dniu mają czas po prostu. I była taka sytuacja ostatnio, że pani przyszła zaraz po otwarciu, mówi, że będzie do końca, bo tylko dzisiaj ma dzień wolny i chciałaby, bo uwielbia i na przykład układa jakiś tam fragment, ma takie zawzięcie, że chce go skończyć. Naprawdę codziennie przychodzą ludzie, grupami, pojedynczo, na godzinę, na kilkanaście minut. Niektórzy się tłumaczą, ja dziś tylko na krótko, ale jutro wrócę na dłużej.
1: No bo ludzie kochają
2: tak.
1: puzzle.
2: No naprawdę, powiem tak, że ja układałam puzzle, ale takie dla dzieci z małą córką. I teraz, odkąd codziennie, ja wiem jak to brzmi, w pracy układam puzzle, no bo pracownicy też układają te puzzle, to nawet już sobie do domu też kupiłam puzzle, które chcę ułożyć, tak jakiś też krajobraz, bo tak się wciągnęłam. I ja powtarzam, układanie puzzli otwiera naprawdę jakieś szufladki w głowie, inaczej się myśli, wymaga to skupienia, bierze się ten puzelek i widzi się zielony element i dopiero jak się człowiek przyjrzy, to okazuje się, że tu jest jakiś fragment, że to jest na przykład kaktus, a patrzy się i wydaje się, że to jest trawa, więc to tak otwiera wszystkie szufladki, rozwija kreatywne myślenie, że to jest
1: tak
2: niesamowite.
1: Aha, tutaj wiele osób potwierdza też i pedagogów, i psychologów, że to naprawdę, ja wiem, że często mówimy, a nie mam cierpliwości, dzieci tym bardziej nie mają cierpliwości, no ale jeżeli będziemy nie stawiać żadnych sobie wyzwań,
2: a
1: poprzez
2: zabawy jest wyzwanie
1: łatwiej,
2: 42 tysiące.
1: No to będzie tylko gorzej, nigdy nie nauczymy się skupienia, koncentracji, kojarzenia i tak dalej, i tak dalej. A wszystko to macie za darmo w formie świetnej zabawy. Dominiko, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również i zapraszam na Piastowską.
1: Tak, mam nadzieję, że teraz będą jeszcze większe tłumy, ale że to wszyscy się w namiocie pomieszczą. Ja z Państwem oczywiście się nie żegnam. Usłyszymy się za chwilę.

0: letni klimat i gorące hity w Radiu Opole.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejna moja dziś gościni Natalia Nosowa. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Natalia Nosowa, czyli artystka i myślę, że doskonale w Opolu znana, bowiem bardzo często udzielasz się też w różnych inicjatywach przy okazji różnych wystaw, no ale ta wystawa, o której Państwu opowiemy i na którą Was zaprosimy, to wystawa indywidualna, tylko i wyłącznie Twoja w Galerii Panaceum. Ta wystawa się odbędzie. Oficjalny wernisaż 16 lipca o godzinie 18. Będzie też muzyka, o tym troszeczkę wspomnimy. Natomiast moją uwagę przykuł oczywiście tytuł Archetypy. Moje myśli pobiegły do Junga, do tego, co dzieje się w naszych głowach, bo gdybyśmy mieli tak pomyśleć o archetypie, jako tym pierwotnym wzorcu, jakimś schemacie, prawda, które tkwią w nas podobno zakorzenione i które wychodzą co jakiś czas, nie zawsze jesteśmy tego świadomi. I rozumiem, że to jest taka poprzez plastykę, a to będzie grafika i malarstwo, próbujesz uchwycić, jak te archetypy grają w tobie, czym są, czy czujesz je, czy się do nich odnosisz, tak?
2: Tak, dokładnie. To będzie grafika, większej ilości grafika, trochę malarstwa, pokazująca właśnie różne symbole, archetypy, które w nas się budzą tak często nieświadomie, gdzieś tam się pojawiają w snach, potem o tym zapominamy, a potem jak coś tworzymy, w moim przypadku to jest sztuka, to potem odkrywamy siebie też przez te symbole. No i tak, bazuje się głównie na swoich odczuciach, emocjach. Kiedy na przykład coś tworzę, to siedzę i nad czym się zastanawiam, albo jakiś przedmiot, czy rzecz, czy zwierzęcie, albo jakiś obraz nagle się pojawia w głowie, mnie fascynuje, to potem tworzę i potem za jakąś chwilę się zastanawiam, skąd to się wzięło w mojej głowie i dlaczego moja uwaga do tego się przywiązała. No i potem jak gdzieś trafiam na jakąś informację czy czytam, to potem się okazuje, że ten obraz to faktycznie jest bardzo zbiorowy i na jakieś zachowania, schematy jest przekładany i potem odkrywam, że mam właśnie jakiś tam schemat, obraz w głowie, o którym wcześniej nie wiedziałam, ale jak widzę powiązanie, to czuję, że to mi podświadomość właśnie ten obraz tak podsunęła i dlatego mnie zafascynowała, że tam wywołuje jakieś mocne emocje tam, czy przeżycia.
1: Czy bardzo osobista taka sztuka w gruncie rzeczy, bo czasami to są takie uczucia, emocje, takie sfery bardzo osobiste, intymne. Nie każdy ma odwagę dzielić się czymś takim. Oczywiście ty poprzez swoje grafiki i obrazy nie musisz być bardzo dosłowna i wprost, bo one same w sobie mogą też być symboliczne, czyli jakby to nie chodzi tylko o to, że przyśniło mi się jakieś konkretne zwierzę, to zwierzę coś symbolizuje, no ja teraz je namalowałam albo zrobiłam grafikę, to nie o to chodzi.
2: Tak, oczywiście. No i tak też lubię to w sztuce, w tworzeniu, że zawsze daję pole do interpretacji dla widza, dla odbiorcy i że te symbole, nawet jeżeli są nawet zbiorowe, to i tak w moim odczuciu, z mojej perspektywy, to mają jedno znaczenie i z perspektywy innej osoby, no to ten sam symbol to może mieć albo taki sam, albo odmienny, albo tak w jakiejś części podobny do mojego odbioru.
1: Jak Państwo będziecie chcieli, będziecie ciekawi, to jeden na przykład został udostępniony na profilu Galerii Panaceum. No i to jest tak, bez wątpienia mamy tam dom, mamy twarz, czyli kogoś, kto w tym domu mieszka. No i taka spadająca, płonąca, no powiedziałbym, że może to być bomba, może to być meteor, a może to być po prostu jakiekolwiek zło, bo to są takie czerwone płomienie, jakaś taka kula i dłonie, które ten dom obejmują. I teraz naprawdę poważnym wyzwaniem jest, czy te dłonie atakują, czy te dłonie chcą chronić. My wiemy, że przed takim płonącym gigantem raczej go nie ochronią. Oczywiście patrzymy na twarz i to wszystko byłoby jasne, ale w to wszystko wplecione są kwiaty. i te kwiaty już coś symbolizują. Ja się nie podejmuję zinterpretować co. Mm-hmm. I ty też pewnie nie powiesz, nie?
2: Nie powiem, tak. Lubię, żeby osoba, która to ogląda, miała zagadkę i takie rozkminy i potem już jak mi na przykład powie i będzie chciała się dowiedzieć, o co mi chodziło, no to być może coś odkryje. Tak, ale i tak nie do końca.
1: Czyli, drodzy Państwo, najbardziej rozsądnie, jeżeli po prostu przyjdziecie na wernisaż i będziecie, może Wam się uda wtedy nakłonić Natalię i porozmawiać z Natalią, żeby coś o tym więcej opowiedziała. Bo rozumiem, że nie będziesz unikała i uciekała publiczności, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać.
2: Absolutnie nie.
1: A na dodatek jeszcze na zachętę powiem, wspominałem, będzie akcent muzyczny, bo tak ostatnio się przyjęło w Galerii Panaceum, że wernisażom towarzyszą również koncerty, więc będzie muzyka, będzie DJ, wszystko to potrwa dłużej, no ale dzięki temu będzie więcej czasu, żeby porozmawiać, poprzyglądać się tym obrazom i grafikom. Natalia, ci bardzo gratuluję przede wszystkim indywidualnej wystawy. Bardzo się cieszę, że taka jest.
2: Dziękuję bardzo. I to też będzie moja wystawa druga w Panaceum. Pierwsza była jakoś 8 lat temu, więc to dla mnie też taki taki odcinek czasu jest.
1: Ogromny. Ja pamiętam, że już kiedyś rozmawialiśmy o twojej poprzedniej wystawie, ale że w Panaceum to już było 8 lat. Przyznaję, że teraz naprawdę zdumiałam się, jak to czas szybko leci, bo nic się nie zmieniłaś. Podobno nie mówi się teraz takich komplementów, bo to jest jakieś takie niepoprawne, ale tak właśnie jest. No, zresztą sami państwo doskonale wiecie. Nawet czasami nie wiadomo, kiedy lata nam mijają, ale tutaj bez wątpienia też, jeżeli chodzi o twoją technikę, no, duży rozwój bez wątpienia. No, to jest zupełnie inna wystawa niż to, co było kiedyś.
2: Tak, ale ta wystawa właśnie założyła taki początek mojej twórczości tutaj w Opolu, no dlatego czuję wyjątkowy sentyment.
1: No ja się nie dziwię, bo to jest miło wracać, lubimy wracać w takie miejsca, w których coś dobrego się w naszym życiu wydarzyło i zaczęło. Natalio, bardzo Ci dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: A Państwu przypomnę, że 16 lipca o 18 w Galerii Panaceum na ulicy Pużaka odbędzie się wernisaż i tam będziecie mogli się spotkać również z Natalią.

0: Sezon ogórkowy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Witold Sułek ciągle przy mikrofonie, a moimi gościniami w studiu w tej godzinie będą Marta Miś, która opowie o kinie letnim, ale także o nowej wystawie, którą przygotowała Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Łukasz Kropiowski jest jej kuratorem i myślę, że będzie to wystawa, która będzie szeroko dyskutowana. Na to liczę, bo porusza poważną problematykę. O tym wszystkim dowiecie się z rozmowy. A jako druga pojawi się w studiu Oliwka Majewska. Debiutancką płytę przygotowuje Oliwka Majewska i 2 tygodnie temu wydała pierwszy singiel. Tego singla posłuchamy oraz rozmowy z artystką.

0: sezon ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Cześć Marta.
2: Cześć.
1: Obiecywaliśmy, że się spotkamy, bo postanowiłem, że w naszych spotkaniach będziemy spotykali się częściej i skupiali na konkretnych filmach. Wcześniej tylko i wyłącznie zapowiedzieliśmy, że jest nowy cykl. Ja myślę, że warto przypomnieć, że kino GSW w tym roku to jest Taras Urban Lab, bo kiedyś to był zawsze plac teatralny, tam za galerią, ale tam trwa remont, więc jak ktoś jeszcze nie słyszał, nie wie, to przypominamy, że Urban Lab. No i powiem, że najbliższy film jest chyba najbliższy temu, co moglibyśmy kojarzyć z Galerią Sztuki Współczesnej, czyli sztuka przez wielkie S. Tytuł, spróbuję to wymówić, bo A jest bardzo mocno przeciągnięte, Dali. Nie wiem, czy tak się poprawnie wymawia, ale tak to jest zapisane i sugeruje to, że tak powinno się to wymawiać z takim okrzykiem. No jak Dali, to pewnie większość z Państwa się domyśla, że chodzi o Salwadora Dali, ale nie jest to chyba typowy film biograficzny.
2: Nie, nie jest to film biograficzny. Dla tych z Państwa, którzy kochają kino, interesują się kinem i na przykład odwiedzają Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to wystarczające powinna być informacja, że film ten wyreżyserował Quentin Dupieux, czyli francuski reżyser, również DJ, który robi najbardziej szalone, surrealistyczne komedie w ostatnich latach. Ja absolutnie jestem fanką jego filmów, jego poczucia humoru i tym razem wziął na warsztat właśnie postać Salwadora Dalego, ale oczywiście nie jest to klasyczna biografia, jest to raczej zabawa pewnego rodzaju kliszami, figurą Dalego, bo jak Państwo na pewno doskonale też wiecie, Dali mocno w swojej całej właściwie twórczości, on się oparł na swoim wizerunku. Właściwie każdy, nawet osoby nie interesujące się specjalnie sztuką, jak zobaczą te wąsiki i nos, to od razu wiedzą, że to jakiś autoportret albo odniesienie do Salwadora Dalego. I właśnie doskonale bawi się tym Quentin Dupieux. No i mam nadzieję, że Państwo też się doskonale będziecie bawić, bo no właśnie to jest ten po Perfect Days, po właśnie takim refleksyjnym, pięknym, ale refleksyjnym mocno też filmie Wima Wendersa. Od razu serwujemy taką dawkę poczucia humoru i szalonej zabawy. Przy czym no właśnie to też trochę otwiera nam to, co będzie w kolejnych tygodniach, ponieważ tych komedii będzie naprawdę sporo i takich różnych właśnie surrealistycznych klimatów. One te również się pojawią.
1: Tym z klasyki najbardziej przypomina się oczywiście Lemoniadowy Joe. Ale tutaj powiem, bo tego typu surrealistyczne komedie, zwariowane, ale jednak odnoszące się do tych klisz, do ikony też popkultury, bo rzeczywiście nawet jak ktoś nie zna dzieł na te płonące żyrafy, jest kilka takich, które są na kubkach, na koszulkach, na torbach i jak ludzie jeżdżą czasami w miejsca, w których są obrazy Dalego i sklepy z pamiątkami, to bardzo często je mamy, podobnie jak słynny pocałunek Klimta. Nawet jak ktoś nie bardzo wie, co to za rodzaj sztuki i tak dalej, to i tak to często ląduje właśnie na plakatach, na ścianach, na kubeczkach. Natomiast tych odniesień jest więcej. Myślę, że tutaj przy okazji, bo to dziennikarka próbuje tak w dużym uproszczeniu przeprowadzić wywiad, a wiemy, że z gwiazdami tego typu, z bardzo wysokim ego, a tutaj jak niektórzy krytycy pisali, to ego przebija nawet sufit, to nie będzie to prosta sprawa. Ale właśnie jest to też taki film, który rozważa i pokazuje nam troszeczkę, że z jednej strony mamy wielkie oczekiwania, że taka gwiazda, ktoś wybitny, wielki, będzie na każde zawołanie, ale przepraszam bardzo, a dlaczego miałby być? A skoro my mamy prawo odmawiać, skoro szanujemy swój czas i przestrzeń, prawda, to dlaczego ma tego nie robić ktoś popularny i bardzo znany?
2: Oczywiście, no to jest tak, to jest też to, co bardzo często spotyka nas, kiedy jesteśmy taką figurą publiczną w jakimś sensie zafascynowani, nie wiem, czytamy książki, oglądamy filmy, znamy tę postać przez jej twórczość i przez to, co robi. I jednak bardzo często takie rozczarowanie, kiedy na przykład poznaje się już bez twórczości albo właśnie tak prywatnie, że nie zawsze, na przykład często mówi się o tym, że komicy nie mają poczucia humoru w życiu prywatnym. Więc to jest taki oczywiście też taka klisza, którą teraz zastosowałam, ale coś w tym jest. To, że my po prostu jesteśmy często rozczarowani. Nasze wyobrażenia powodują, że w prawdziwym życiu bywamy rozczarowani, więc wydaje mi się, dla mnie osobiście, że czasami lepiej zostawić sobie tę iluzję i nie wchodzić za daleko i za głęboko i za blisko, nie zbliżać się do swoich idoli.
1: No to prawda, ja się z tym absolutnie zgadzam, zwłaszcza, że od długiego czasu biografie, które powstają, w gruncie rzeczy skupiają się na bardzo sensacyjnych wątkach, czy to orientacji seksualnej, przemocy rodzinnej i właściwie stara się to akcentować w oderwaniu zupełnie od dzieła. Można rzeczywiście się później, delikatnie mówiąc, zrazić, co oczywiście nie oznacza, że jak ktoś nie łamał prawa, nie powinno się o tym mówić. Tak, tylko budowanie jakby całej biografii, patrzenie na dorobek tylko z tej perspektywy nie zawsze jest sensowne i zasadne. No ale to już jest na dłuższą na pewno rozmowę. Takich rozmów na pewno nie zabraknie. Ja jeszcze z Martą Miś do Was wrócimy, dlatego że powiemy chociaż parę słów o nowej wystawie, bo przyznaję, że byłem pewien, że dopiero po wakacjach będzie nowa wystawa, a tymczasem będzie już w lipcu. Zostańcie z

0: I już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i opowiemy o nowej wystawie. Właściwie zaprosimy Was na tę nową wystawę, która, jak mówiłem, dla mnie nieoczekiwanie, bo przekonany byłem, że dopiero po wakacjach będzie coś nowego. Tymczasem oficjalny wernisaż 24 lipca. No i tytuł myślę, że zmrozi Was troszeczkę. Mało wakacyjny i mało optymistyczny, co nie oznacza, mówię o tytule na razie tylko, że przesłanie takie nie będzie. Każde dziecko to zwierciadło śmierci.
1: No to jest cytat z Jeana Paula Sartra. Więc kurator nasz, mój kolega Łukasz Kropiowski, sięgnął do to bardzo takiego szacownego źródła i historycznego już mimo wszystko. Każde dziecko to zwierciadło śmierci, tak naprawdę oznacza, u Sartra to znaczyło, że każde kolejne pokolenie, przeglądając się w tym nowym pokoleniu, tak naprawdę widzi swój koniec. Mhm. Widzi swój koniec, widzi to, że te zmiany, które następują, są nieuchronne i jakby też są często niezrozumiałe dla tego starszego pokolenia. I Łukasz na tej wystawie opowiada o wizjach przyszłości, o tym, jak ta przyszłość się zmienia, jak teraźniejszość wpływa też na tę przyszłość, więc to mogą być wizje optymistyczne i pesymistyczne, takie, które wynikają z tego, co się realnie dzieje, czyli na przykład zmian klimatycznych. I zaprosił do wystawy artystów, którzy też poruszają ten temat, o przyszłości opowiadają. Więc to taka wystawa, która myślę, jak większość wystaw Łukasza, no zmusi nas do refleksji, poruszy tematy, które są tematami aktualnymi i ta futurologia będzie mimo wszystko mocno osadzona w tym, co nas otacza, co robimy, w czym żyjemy, co nas może czekać.
0: No to prawda, ja tutaj mam takie dwa spostrzeżenia. Pierwsze rzeczywiście, że jeżeli coś mnie postarza i myślę, że wiele osób tego doświadczyło, to rzeczywiście dzieci. Bo zazwyczaj normalnie żyjemy, sobie żyjemy, zajęci jesteśmy tym, co zrobić, co przeczytać, jaki obejrzeć film i tak dalej, gdzie pójść na wystawę. Nie myślimy o tym. Nagle widzimy kogoś znajomego, jakieś znajome dziecko, które było malutkie, leżało w wózeczku, nagle robi już maturę i myślimy sobie, matko, jestem stary. Koniec coraz bliżej. To się wydaje pozornie, ale tak jest.
1: Ale tak jest, to
0: prawda. I w tym sensie oczywiście takim kulturowym, też społecznym, również dlatego, że się zmieniamy. No jak popatrzymy sobie na słynnych Buddenbrooków Manna, a o Manie ostatnio znowu głośno, dzięki filmowi, no to przecież to jest nic innego, przecież kronika upadku. Upada dawny świat, w tym przypadku mówimy o Republice Weimarskiej, ale możemy to odnaleźć w wielu innych też przełomach, momentach historii, gdzie odchodzi jakiś stary porządek. Przecież jak pojawiają się pierwsze jazz bandy, prawda, roznegliżowane kobiety, kluby nocne, bohema artystyczna, używki różnego rodzaju, to też nagle wszystko się wywraca, ale wiemy, że ludzie tam chodzą, korzystają z tego nocnego życia. Nic już nie będzie takie samo. Później mamy tą rewolucję hipisowską, która też miała przewrócić świat. No i tak to po prostu jest. Patrzymy z przerażeniem, a dziś przecież ci starzy hipisi i hipiski z Woodstocku wychowują już wnuki. I na ulicy pewnie nie zawsze byśmy rozpoznali, że to oni, ale coś w głowie jednak zostaje. W poczuciu swobody, poszanowaniu wolności, granic własnego ja, prawda, których nie można przekraczać. Bo ktoś mówi, czy to się udało, czy nie udało, czy ta zmiana zachodzi. Zachodzą zmiany. Tutaj na pewno przy okazji tej wystawy zwróciło moją uwagę, że też porusza problem nowego militaryzmu. Więc żebyście Państwo tylko nie wyłapali, że znowu padło słowo klimat i że to znowu będzie tylko i wyłącznie młodzi artyści mierzą się z problemem klimatu, że to będzie zagłada. Nie. Tutaj tych wątków będzie dużo, dużo więcej, a nowy militaryzm rzeczywiście mnie przeraża i żebyśmy się dobrze zrozumieli, myślę, że tak tutaj też będzie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o tę jedną wojnę w Ukrainie. Chodzi o wszystkie konflikty i o ten pęd do zbrojenia się, bo to nagłe zbrojenie się wszystkich zaczyna mnie po prostu przerażać.
1: No też zmiana pewnej mentalności, tak, bo to też wpływa potem na to, na nasze indywidualne wybory, oczekiwania, chociażby prawo dostępu do posiadania broni. Mhm. To są rzeczy, z którymi się my w Europie nie mierzymy, chociaż pewnie jest grupa obywateli, która chciałaby się z tym zmierzyć, natomiast w Stanach to jest realny problem.
0: No i myślę, że coraz bardziej nie tylko w Stanach. Jestem bardzo ciekaw, jak artyści ten wątek omówią i jak go pokażą, ale jest on przerażający. To przeraża też nawet na zasadzie takiego straszenia, no bo wychowamy też kolejne pokolenie właśnie w takiej militarystycznej kulturze, gdzie wojna, przemoc znowu zacznie być powodem do dumy i do chwały, a ja ciągle będę powtarzał, to jest grupa przywódców, która bawi się żołnierzykami na planszy, w swoich fotelach, a giną prawdziwi ludzie, ojcowie, matki i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego te miliony ludzi, które giną, dają się robić i wpuszczać w taki kanał, tego przyznaję. Nie rozumiem, no gdybym po nie zrozumiał i znalazł na to receptę, dostałbym pokojowego Nobla. Na razie nie wiem, nie potrafię temu zapobiec. Ale jestem ciekaw, jak to będzie właśnie wyglądało na tejże wystawie. Ona będzie, drodzy Państwo, dosyć długo. Ja myślę, że Łukasz Kropiowski też pewnie się jeszcze przy okazji wernisażu pojawi, więc dziś tylko Wam o tym mówimy. 24 lipca będzie wernisaż. Zaznaczam zazwyczaj wernisaż, bo wtedy bardzo często są też artyści i artystki, którzy na wystawie się pojawiają i później być może na finisażu. Ten finisaż późno, 15 listopada dopiero i w Opolaninie. Prawda?
1: Tak, no właśnie tu miejsce jest ważne, bo to jest druga nasza wystawa, czyli z tych dużych wystaw, druga wystawa w tej tymczasowej przestrzeni wystawienniczej w GSW właśnie w Opolaninie, czyli Plac Teatralny 13, tylko dodaliśmy sobie plus jeden do naszego stałego adresu. Wejście jest od strony bloków, czyli tutaj łatwo nas namierzyć, jesteśmy bardzo dobrze oznakowani i myślę, że nikt, kto chce nas odwiedzić albo już nas odwiedził, nie miał z tym problemu, żeby po prostu trafić do naszej sali wystawienniczej.
0: Mhm. Jak ktoś chce, to bardzo, bardzo i bardzo chce, to na pewno znajdzie. Marto, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia. A z Państwem jeszcze się usłyszymy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną jest Oliwka Majewska. Cześć.
2: Cześć, hejka.
1: Możecie Oliwkę kojarzyć, bo była m.in. na polskiej liście polskiej piosenki, ale też i w audycji Tomka się kiedyś pojawiła. Ale nie spotkaliśmy się po to, aby mówić o przeszłości i wspominać, bo ważniejsze jest to, co tu i teraz, a ukazał się niedawno nowy singiel, będą kolejne, a nawet z tego, co wiem, planowana jest płyta w tym roku.
2: Dokładnie tak, jesteśmy właśnie w trakcie większego projektu. 2 tygodnie temu wyszedł pierwszy singiel, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że możemy w końcu rozpocząć tą machinę, zwłaszcza, że ostatnio miała miejsce krótka przerwa wydawnicza, ale tak jak mówię, no nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko jest po coś, wszystko było zaplanowane i teraz cieszę się, że mogę wrócić na takiej pełnej parze i po prostu ze wszystkim, co czuję w 100% jako ja.
1: Oczywiście nowego singla posłuchamy po zakończeniu naszej rozmowy, natomiast płyta to oczywiście już jest przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście kompozycji. No i oczywiście debiut taki duży to zawsze jest chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Czasami też z bardzo różnorodnej, bo nie wiem, czy w tobie jeszcze jako artystce, która przygotowuje ten pierwszy duży album, zależy na tym, żeby popróbować różnych rzeczy, czy już masz bardzo sprecyzowany jeden konkretny wizerunek, że będziesz się trzymała jednego tylko i wyłącznie gatunku, czy ciągnie cię też do eksperymentu i ci, którzy znają wcześniejsze single, mogą spodziewać się, że coś ich zaskoczy, czy to ballada, może jakiś inny klimat.
2: To znaczy, wiesz co, na pewno jest tak, że ja już jakieś swoje brzmienie mam wypracowane, natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek chciałabym się zamykać na różne gatunki. Ja bardzo lubię cały ten proces próbowania nowych rzeczy i nowych brzmień i bardzo mnie to inspiruje, więc po prostu lubię to robić, lubię próbować się odnajdywać w różnych nowych gatunkach czy brzmieniach.
1: A jeżeli chodzi o proces pisania, komponowania, chcesz zawsze tylko sama, czy szukasz sobie ludzi do współpracy? Masz na przykład ulubionych czy producentów, czy autorów tekstów, muzyki, z którymi uważasz, że chciałbym z nimi popracować? Bo to jest taki trend na świecie bardzo częsty, że ma się często takich ulubieńców. Wiadomo, co robią, jaką muzykę, jak piszą, jaką mają wrażliwość i fajnie czasami z nimi coś wspólnie zrobić. Jak to wygląda u ciebie?
2: W przypadku tego projektu jest trochę tak, że ja specjalnie chciałam się zamknąć z tym wszystkim sama i faktycznie na przykład pierwszy singiel Tatuaże to jest pierwszy utwór, który ja w ogóle realizowałam w 100% sama, więc jakby tutaj taka nowość dla mnie. Cieszę się, że jesteście w stanie tego jakkolwiek słuchać, że brzmi to dobrze, to jest bardzo, bardzo miłe. Także tutaj taka nowość dla mnie totalna, ale bardzo dobrze się w tym też odnajduję, bo to jest w ogóle zupełnie inny proces, w sensie nie ma takiej presji, nie ma osób dookoła, które patrzą na to, co się robi, po prostu jest się zamkniętym w tym procesie tak naprawdę samemu ze sobą i można próbować w ogóle nowych, odkrywać jakieś nowe możliwości. Natomiast no, ja bardzo lubię też poznawać nowych ludzi, lubię robić taką burzę mózgów z producentami, czy jakimiś songwriterami, czy też innymi artystami nawet w przypadku jakichś kolaboracji, czy takich tam właśnie wydarzeń. Ale no tak jak mówię, ten projekt będzie trochę właśnie moją samodzielną pracą, ale też nie zamykam się na pomoc właśnie bardziej już doświadczonych osób z branży.
1: A pokazujesz czasami tylko zaufanym osobom najpierw to, co zrobisz, utwory, które powstały, zanim w ogóle pójdą gdzieś tam w świat albo do producenta, masz takie grono zaufanych, bliskich?
2: Tak, no na pewno moi rodzice są w ogóle takimi osobami. Ja bardzo często dzielę się z nimi takimi właśnie projektami, które jeszcze są gdzieś tam w jakimś zalążku, gdzieś tam na początku. No i na pewno mój team, który też bardzo mnie wspiera, cały management, cała agencja. No też jakby oni są po to, żeby czasami mi doradzić, co jest okej, co jest do wymiany, co jest do poprawy, a co w ogóle do wywalenia.
1: I zdarza się, że ich słuchasz i wywalasz?
2: No niestety tak, no czasami trzeba.
1: A zdarzyło się, że wywaliłaś, a później żałowałaś i stwierdziłaś, że nagram to jeszcze raz tak, jak chciałam na początku?
2: Zdarzyło się. Właśnie jest parę takich utworów na tej płycie, przy których się uparłam, że one muszą być. Poprawiłam je, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni, natomiast się uparłam i jestem bardzo z nich zadowolona, więc mam nadzieję, że słuchaczom też się spodobają.
1: No ja trzymam kciuki, żeby tak właśnie było, a za chwilę nowy singiel. Oliwko, jaki ma tytuł? Zapowiedz.
2: Tatuaże, zapraszam.